0: Gościem programu jest cały czas dr Barbara Żurek. To specjalistka alergologii i pulmonologii, która z powodzeniem mogłaby być też detektywem. I w zasadzie na co dzień w gabinecie pani doktor jest pani takim detektywem, który bada, co je pacjent, co robi, bo to właśnie, to się nie sprowadza tylko do badania tego, jakie on spożył produkty, ale też co robił, jakie jest jego środowisko życia, gdzie mieszka, czy w mieście, czy na wsi, co robi, gdzie podróżuje. Z wszystkiego muszą się spowiadać pacjenci.
1: Dokładnie tak. I to jest bardzo cenna uwaga. I ja tutaj bym zaapelowała do wszystkich pacjentów, którzy mają alergię pokarmową, że jak się już zgłaszają do alergologa, żeby jednak sobie robili jakieś dzienniczki.
0: Z pamiętnikiem przychodzimy.
1: Dokładnie. Bo proszę sobie wyobrazić, przychodzi pacjent i mówi tak, pani doktor, ja miałem obrzęk całej twarzy, warg i się dusiłem 2 miesiące temu. Proszę mi powiedzieć, co mi było. Teraz w kontekście tego wszystkiego, co mówiłyśmy, to jest niemożliwe, żebym ja to powiedziała. Więc ja się pytam, co pan jadł? No, zjadłem batona. Ja mówię, jakiej firmy, jaki skład? Proszę mi tutaj przynieść opakowanie. No bo trudno wyczuć, co się działo z pacjentem 2 miesiące szybciej, jak pacjent sam nie pamięta, co on robił w tym czasie.
0: Tak jest, bo też sam produkt jest ważny, ta etykieta, bo tak jak pani doktor mówiła w pierwszej godzinie naszego spotkania, to przecież nie sam produkt, nie białko, ale też te wszystkie dodatki, te wzmacniacze smaku, to się pojawia, producenci cały czas tutaj szukają nowych rozwiązań, rynek się zmienia, jest dynamiczny, co rusz pojawiają się nowe produkty, więc no pani cały czas tutaj musi śledzić, co się dzieje.
1: Tak, nowe produkty, nowe firmy, które wchodzą na rynek. Też musimy wiedzieć o tym, że część produktów, które my jemy, część pokarmów, one mają takie dodawane dodatki, żeby smakowo przypominały nam dany produkt. Mm. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, że jeżeli my pijemy sok, nie wiem, wiśniowy, to nie jest to sok z wiśni, tylko to jest sok o smaku wiśniowym. Sprawdźmy sobie, ile jest w składzie tych wiśni. Zazwyczaj jest to 6-10%.
0: W nektarach,
1: reszta,
0: prawda?
1: Prawda?
0: W nektarach tutaj
1: a cała reszta
0: uważać.
1: To są wszystko różne takie dodatki. Także to tutaj musimy na to

0: zwrócić ogromną uwagę.
1: Nawet myślę sobie, a propos wiśni, to jest też kwestia, w jaki sposób te wiśnie były tutaj hodowane, uprawiane, jakich substancji używał rolnik, żeby chronić te produkty, ale to już jest na kolejną audycję.
0: Ja powiem szczerze, że naprawdę ma pani bardzo celne uwagi, dlatego, że też było takie doświadczenie a propos soi. Tak. I pola, na którym ona rosła. I to miało istotne znaczenie, prawda? Więc na przykład biorąc pod uwagę celiakię, bardzo prosty przykład. Jeśli mamy pole, na którym pszenica wcześniej nie rosła, czyli jest to pole, znaczy pszenica rosła, przepraszam, a potem na przykład owies posiano, prawda? Gdzie wiadomo, że w owsie nie ma glutenu, to ten owies musi być przebadany, czy tam nie ma cząsteczek glutenu i musi być znak z przekreślonym kłosem, dlatego że pacjent musi mieć pewność, że tam na pewno nie ma glutenu, prawda? I tak dotyczy to wszystkich produktów. I ostatnie badania mówią o tym, że te wszystkie nanocząsteczki, które my zjadamy, one już na etapie najpierw produkcji, przypuśćmy zbóż czy jakiejś innej paszy dla zwierząt, już są w roślinach, potem to przechodzi z paszą do krowy, prawda? Więc tutaj te nanocząsteczki znowu, ta krowa też dostaje antybiotyki, różnego rodzaju polepszacze, prawda? Do tej paszy, żeby nam szybko rosła, to samo dotyczy kur, jajek i tak dalej, prawda? Następnie to idzie do zakładu przetwórstwa spożywczego. Tam też to wszystko jest poddawane obróbce, wkładane w folię, w plastiki. My zauważmy, że my jemy praktycznie wszystko z plastiku.
1: Tak jest.
0: Te wszystkie mikroplastiki, my mamy tego w olbrzymiej ilości w organizmie pod koniec dnia, bo wszystko jemy z plastików. I na samym końcu my to spożywamy, otwierając albo z butelki plastikowej, albo z pojemnika plastikowego taki jogurt z tymi wszystkimi emulgatorami, prawda? I dodatkami polepszaczami smakowymi i barwnikami, żeby to wyglądało na jogurt na przykład truskawkowy. Także jak my tak się zastanowimy po kolei, jak my to jemy, to nie sposób, żebyśmy jedli zdrowo.
1: Tak, to jak żyć, prawda?
0: Tak, jak żyć, ale to jest bardzo proste, znaczy proste i zarazem może i trudne, bo jak pacjenci zadają mi pytanie, pani doktor, to co ja mam jeść, bo praktycznie i warzywa, i owoce, tutaj pokryte woskiem, prawda? Tutaj napryskane jakimiś siarczynami ta sałata w tych hipermarketach, żeby to nie padło. W związku z tym, jak żyć? Ja zawsze mówię jedno zdanie, które praktycznie daje do myślenia i pacjent kiwa głową, że mam rację. Ja zawsze mówię tak, proszę, jeżeli chce pani coś wziąć do ust, proszę się zastanowić, czy jadła to pani prababcia.
1: Czyli wracamy do prostej diety.
0: Bardzo prostej, takiej pierwotnej diety, bo wszystkie nasze babcie, prababcie, one same gotowały, robiły przetwory w słoikach. I to były te produkty, jasne, że nie jesteśmy w stanie hodować teraz tych pomidorów czy tych ziemniaków, tak jak to robiły babcie i prababcie, ale przynajmniej jesteśmy w stanie w sposób świadomy jeść. I tak należy robić, prawda? Bo to jest jedzenie byle czego, byle szybciej, tylko dlatego, że nie mamy czasu, no to jest znak niestety XXI wieku. Więc my musimy jakby cofnąć się z tym wszystkim, przynajmniej jeśli chodzi o nasze jedzenie. To jest bardzo dla nas ważne. Jakość jedzenia i kaloryczność tego jedzenia, prawda?
1: No tak, tutaj choroba otyłościowa też. Pani doktor, czy my wykluczamy produkty, które nas uczulają? Jak leczy się alergię? Jak wygląda ten tutaj proces?
0: Leczenie alergii pokarmowej, złotym standardem jest dieta eliminacyjna, bądź jedzenie produktów w taki sposób, że ta cząsteczka, którą wykryliśmy, rozłoży się nam termicznie. Bo my musimy wiedzieć, że nie wszystkie cząsteczki alergizują nas tak samo. Surowe w niektórych przypadkach alergizują bardziej, ale niektóre prażone, jak na przykład orzechy ziemne prażone, to te cząsteczki będą nas tutaj bardziej alergizowały niż te orzechy surowe.
1: O.
0: To samo dotyczy serków homogenizowanych. Część tych alergenów jest związana z tłuszczem, więc jeżeli my poddamy taki serek homogenizacji, czyli rozdrobnieniu tych cząsteczek tłuszczowych, to część tych alergenów też będzie bardziej dostępna dla naszego przewodu pokarmowego i bardziej będzie nas alergizowała, prawda? No w dawnych czasach nie było serków homogenizowanych, mieliśmy biały ser.
1: Czyli znowu wracamy do tej prostszej diety. A jakie są terapie dostępne dla pacjentów w ramach NFZ-u?
0: W ramach NFZ-u w zasadzie my mamy tak, leczenie objawowe. I tutaj należy powiedzieć, że faktycznie mamy bardzo fajną taką inicjatywę Ośrodka Uniwersytetu Opolskiego, gdzie tam prowadzi się generowanie tolerancji na orzeszki ziemne.
1: Tak, tak.
0: I to jest naprawdę super. Dlaczego? Dlatego, że to generowanie tolerancji, my nie pozbędziemy się alergii, ale my dając mikrocząsteczki danego pokarmu, powodujemy to, co robią tam lekarze, powodujemy to, że nasz układ immunologiczny zaczyna produkować ochronne przeciwciała i w przypadku, kiedy my zjemy ukryte źródła alergenu, my nie dostaniemy wstrząsu anafilaktycznego, bo to, co już żeśmy mówiły, że jedzenie na zewnątrz, w jakiejkolwiek restauracji, zawsze grozi niestety u nas reakcją anafilaktyczną. Mhm. I taki przykład orzeszków ziemnych. Moja pacjentka, wychodząc ode mnie z poradni, poszła naprzeciwko do restauracji i zamówiła sobie spaghetti. Dziewczyna jest uczulona na orzeszki ziemne i ma anafilaksję na orzeszki ziemne. Zamówiła spaghetti. No co jest w spaghetti? Wiemy, że tam jest mąka, wiemy, że jest pomidor, no i jakieś tam przyprawy typu oregano. Zjadła i rozwinął jej się wstrząs anafilaktyczny i ledwo z mojej przychodni, jestem blisko szpitala, doszła na SOR, na Katowicką i tą dziewczynę odratowano. Wróciła do tej restauracji i mówi, proszę mi dokładny skład, no bo coś się zaczyna dziać nowego. Kelner powiedział, się pyta, czy tam są orzeszki, bo ona się zawsze pyta, czy są, no nie ma orzeszków, nie ma. No to poprosiła o kontakt z kucharzem i okazało się, że kucharz faktycznie daje miazgę z orzeszków ziemnych do spaghetti bolognese, żeby podbić, o to było bolognese, czyli jeszcze mięso, żeby podbić smak.
1: No to podbił.
0: Tak,
1: to podbił. Pani doktor, ponieważ czas nas goni niestety, a mogłybyśmy jeszcze siedzieć, słuchać, immunoterapia też jest dostępna, leki biologiczne, też taki popularny trend, teraz się głośno o tym mówi. Z czego, jakie możliwości mają tutaj pacjenci, jeśli chodzi o leczenie?
0: Jeśli chodzi o leczenie, to faktycznie prace trwają nad leczeniem biologicznym i ja myślę, że u tych pacjentów, którzy mają tą reakcję taką anafilaktyczną i w ogóle szeroko rozumianą alergię pokarmową, to leczenie biologiczne będzie bardzo, bardzo korzystne dla tych pacjentów. Mhm. I to, te badania już są praktycznie w tej ostatniej fazie badań. To jest bardzo dobrze, bardzo dobre. Immunoterapię podejmowano, ale nie przynosiła dobrego skutku, dlatego że tutaj były te reakcje uogólnione. Tolerancja, generowanie tolerancji, to o czym mówiliśmy w stosunku do orzeszków ziemnych, my to robimy. Mhm. U małych dzieci generujemy tolerancję na białko mleka krowiego, na jajko według tak zwanej drabiny mlecznej, jeżeli taką tolerancję da się wygenerować, jeżeli nie grozi to wstrząsem anafilaktycznym. I faktycznie, jeżeli my to podejmujemy w młodym wieku, czyli między tym drugim a czwartym rokiem życia, tu jest bardzo duże prawdopodobieństwo wygenerowania tej tolerancji, prawda? Więc jeżeli nie ma oporu jakby takiego ze strony mam, bo na początku, w trakcie generowania zawsze, jak podajemy ten produkt, jest takie niebezpieczeństwo wystąpienia reakcji anafilaktycznych, ale jeżeli wystąpi po danej ilości produktu ta reakcja, to ten lekarz, który wykonuje tą próbę prowokacji wstępnie, wie, że należy zacząć od mniejszej ilości i wtedy się bardzo, bardzo powolutku podaje te pokarmy. Mam pacjentów, którzy byli uczuleni na wiele pokarmów różnych i przy takim generowaniu tolerancji faktycznie te dzieci w wieku tych 5-7 lat jedzą już wszystko. Mm-hmm. Bo nam głównie chodzi o to, żeby pacjent, wykonując testy jakiekolwiek komercyjnie, bo teraz może każdy sobie zrobić testy, jeżeli w tych testach zobaczy, że jego dziecko uczulone jest na cokolwiek, na jabłko, na banana, na to mleko czy na to jajko, z automatu, żeby mama nie odstawiała tych pokarmów, tylko zgłosiła się do poradni alergologicznej, żeby to zweryfikować. Musimy pamiętać, że testy mogą wyjść fałszywie dodatnie, ze względu chociażby na te reakcje krzyżowe, o których mówiłyśmy, prawda? Tak. Więc jeżeli nam jakiś test wyjdzie dodatni, a my to jemy w danym momencie, to absolutnie i nie ma żadnej reakcji, absolutnie nie odstawiajmy tego produktu. Idźmy do specjalisty, zweryfikujmy to, poróbmy to badanie komponentowe, żebyśmy wiedzieli, czy to grozi nam jakąś reakcją anafilaktyczną, czy nie. Jeżeli my tolerujemy dany pokarm, to pamiętajmy, nie jedzmy go tylko w trakcie wysiłku fizycznego i nie pijmy alkoholu.
1: A dorośli generalnie, jeżeli jakiś produkt ich uczula, to raczej odstawiamy, tak?
0: Jeżeli uczula produkt jakiś i mamy zdiagnozowaną alergię pokarmową, to niestety tutaj leczeniem jest odstawienie tego produktu.
1: Pani doktor, dziękuję za te wspólne 2 godziny, dziękuję za te wszystkie informacje. No i pani doktor tutaj z lupą detektywistyczną śledzi, co wywołuje u nas alergię, a tego jest niestety coraz więcej. Musimy wrócić do prostszej kuchni, tak?
0: Tak?
1: Do kuchni naszych babć. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję państwu.
1: Doktor Barbara Żurek, specjalistka alergologii i pulmonologii, była moim i państwa gościem. Dziękuję i do zobaczenia, bo to na pewno jeszcze nie ostatnie nasze spotkanie. Ja dziękuję państwu dziś za uwagę. W programie to wszystko. Życzymy przyjemnego weekendu, dużo spokoju, dużo zdrowia. Do usłyszenia. Marzena Śmierciak.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Obierze świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.

0: do Pragi położonej nad Wołtawą dziś się udamy. Spacerując za sprawą radiowej wyobraźni po zabytkowym centrum miasta, które znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, dlatego najchętniej przez turystów odwiedzanym, spróbujemy za pośrednictwem Grzegorza Wagińskiego, przewodnika i pilota wycieczek po Republice Czeskiej, dotrzeć do innych, mniej znanych, ale dla Czechów, miejsc wyjątkowych. Po raz pierwszy w Radiu Opole?
1: W ogóle po raz pierwszy w radiu.
0: Ale słuchacze Radia Opole pana znają. Jest pan przewodnikiem po zamku w Kopicach. Niedawno emitowaliśmy audycję z pana udziałem. Pomyślałam, że warto pana zaprosić do nas do studia. Zatem po raz pierwszy w studiu Radia Opole witam przewodnika po zamku w Kopicach, Grzegorza Bagińskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dokąd pojedziemy dziś?
1: Do Czech, do Pragi.
0: A dlaczego?
1: Bo to jest nasz najbliższy sąsiad, o którym mało wiemy, a jeździmy tam z pewnym sentymentem, może trochę stereotypem. I jest to jeden z bardziej wybieranych kierunków turystycznych przez Polaków. No bo to jest kawałek za granicę, a praktycznie czujemy się tam trochę jak u siebie. Zawsze mi się te Czechy podobały. Nawet jak rozpoczynałem swoją przygodę z tym krajem, czy to na początku przez nauczenie się chociaż podstaw tego języka. Natomiast na początku trochę patrzyłem na ten kraj z perspektywy różowych okularów. Później z perspektywy czasu gdzieś ten pogląd się trochę wygładzał, bo to nasz kraj i Czechy trawią różnego rodzaju bolączki, różnica jest może trochę w mentalności, w sposobie podejścia do życia, ale żeby złapać ten kontekst, trzeba jednak trochę szerzej ten kraj zobaczyć.
0: I poczuć,
1: bo zupełnie inaczej Czesi podchodzą do tych samych problemów.
0: Na przykład jakich?
1: Mniej może są, może nie tyle narwani, co szybcy. U nich jest pomału. Wydawało mi się, że oni żyją o wiele wolniej niż my, nie pędzą tak za pracą, nie pędzą tak w swoim normalnym, codziennym życiu. Było to trochę takie zderzenie z trochę z inną rzeczywistością. Próbując pracować, też zobaczyłem, że oni pracują, żeby żyć, nie żyją, żeby pracować. Zupełnie ten świat inaczej wygląda niż u nas i to może turystów też przyciąga. To nazywają dystansem, luzem, takim spokojem, no bo na pierwszy rzut oka oczywiście tak to wygląda, jak my jedziemy do Czech, też jedziemy trochę z takim przeświadczeniem. Natomiast perspektywy poznawania, zwiedzania różnego rodzaju miejsc, regionów, jakby ten pogląd można troszeczkę zmienić, no bo to nie do końca jest tak, jak my sobie ustaliliśmy. A dodatkowo widzimy, że jest to też kraj, w którym żyją zwykli, normalni obywatele, którzy mają swoje własne problemy. I nagle wizja Czecha, który my sobie trwaliśmy tutaj w Polsce, zmienia się diametralnie.
2: My máme autobus, my máme metro. A co je u vás cool, je u nás retro. Tohle je Praha. Tohle je Praha. U vás v hospodě se mastějí.

0: A jak nas Czesi widzą?
1: Ja to nazwałem, że Czesi odkryli, że na północ od Sudetów jest nowa cywilizacja. Jest w ogóle cywilizacja.
0: Czyli my, Polacy.
1: Tak, 1000 lat im zajęło, no lepiej późno niż wcale. Natomiast na początku faktycznie był boom na czeskość, na tak zwane czechofilstwo, gdzie możliwe, że my sobie troszeczkę wykreowaliśmy jakieś cechy, których nam brakowało i stworzyliśmy takiego Czecha.
0: Na podstawie chociażby filmów.
1: Książek, blogów, później Instagrama, TikToka i tak dalej. Natomiast dzisiaj Polska dla Czechów jest krajem rozwijającym się. Patrzą z podziwem, że my potrafiliśmy zrobić skok pod względem infrastruktury, gospodarki, czy nawet pod względem zwykłych usług takich jak Blik. U nich tego nie ma, oni nie rozumieją, co to jest. Widzą w nas naprawdę taki kraj, który się mocno rozwija. I dodatkowo jesteśmy bardzo atrakcyjnym turystycznie krajem. Zaczęli odkrywać, że Polska jest naprawdę przyjemna, można pojechać do różnego rodzaju miejsc, a dodatkowo no jednak Polska jest dużo większa niż Republika Czeska, więc mamy dużo więcej miast.
0: No i morze mamy.
1: No i mamy morze, to ich przyciąga, bo jakby aktywność zwykłego Czecha polega na tym, że faktycznie on bierze ten rower, jak pracuje od poniedziałku do piątku, wyjeżdża z tego miejsca zamieszkania, chce sobie spędzić czas aktywnie. Ja to mówię, że to jest taki wysportowany naród na poziomie amatora. Natomiast Bałtyk jest dla nich chłodnym morzem, ale jednocześnie dającym tyle możliwości spędzania wolnego czasu, aktywnej turystyki, wyjścia na przechadzkę 15 km, wyjścia na rower i przejechania kawałka wybrzeża na rowerze, dlatego im się to podoba. Taki nowy Adriatyk, bo zwykle oni byli przyzwyczajeni, że przyjeżdżają do Chorwacji nad Adriatyk, tak zwany Jadran, i tam spędzają swój czas. Tu się okazało, że po sąsiedzku jest Polska, która też ma Morze Bałtyckie chłodniejsze, bo chłodniejsze, ale też oferująca bardzo przyjemną ofertę dla turystów.
0: Domniemywam, że pan ich namawia. Ja do was, a wy do mnie przyjeżdżajcie.
1: No na początku było tak, że prowadzałem polskie wycieczki w Republice, natomiast z perspektywy poznawania języka, poznawania ich kultury, stwierdziłem, że warto by było Czechom też pokazać chociaż kawałek naszego kraju.
0: I pan jest przewodnikiem dla turystów, którzy przyjeżdżają do Polski i oprowadza ich po Polsce. Czyli powinnam pana przedstawić. Przewodnik po Polsce i Czechach.
1: Może troszkę tak, natomiast jakby sobie wybrałem miejsce, w którym tych Czechów oprowadzam, i to jest Wrocław, bo Wrocław najbardziej łączy się z Pragą pod względem historycznym, aczkolwiek nasza polsko-czeska historia przeplata się wydarzeniami, które miały zarówno wpływ na naszą historię, jak i na ich. Mieliśmy wspólnych władców, biliśmy się o różne ziemie. Oczywiście to jest w dużym uproszczeniu, bo żeby zgłębić całą historię, przyczyny bitew o różne regiony, to dnia by nam zabrakło, żeby o tym wszystkim poopowiadać. No i nagle okazuje się, że faktycznie my z Czechami, a Czesi z nami, mamy kolosalny kawał historii i wydarzeń, które nas kształtowały.
0: No i język podobny.
1: Teraz już dużo mniej, bo to jest takie, myślę, 30-35% podobieństw, jeżeli chodzi o konwersacje ja po polsku, oni po czesku i na odwrót. Natomiast początkowo przy naszych państwowościach ten język był do siebie podobny, może różnił się, myślę, dialektem, natomiast język czeski miał duży wpływ na język polski. Na przykład wygładził końcówki w języku polskim, utwardził je, przynajmniej z tego tak, jak ja zauważyłem. Natomiast dzisiaj poprzez różne zaszłości historyczne ten kontakt między naszymi językami się zatracił. Do tego stopnia, że dzisiaj no, jesteśmy w takiej podstawowej konwersacji gdzieś w restauracji, w zapytaniu się o pogodę, w stanie dogadać we własnych językach, natomiast im dalej w las, niestety trudniej.

0: Przejeżdżamy do Pragi i co dla turysty jest najważniejsze?
1: Nie zgubić się. To jest chyba najważniejsze. Natomiast trzeba jakby rozgraniczyć turystę jednodniowego, kilkudniowego, bo to jednak zupełnie inna specyfika zwiedzenia tego miasta. W jeden dzień jesteśmy w stanie zrobić ścisłe centrum od klasztoru na Strachowie, czyli od samej góry, z zamku na Małą Stranę, most Karola, Stare Miasto, może Plac Wacława. Pomiędzy jesteśmy w stanie wskoczyć na jakiś obiad, ale faktycznie jeżeli jedziemy na jeden dzień, a tutaj akurat z Opolszczyzny to nie jest jakaś trudność pojechać do Pragi na jeden dzień, przyjechać rano, wrócić późno wieczorem, czy w ogóle w nocy. Na ten pierwszy dzień to jesteśmy w stanie zaznajomić się z tymi najważniejszymi zabytkami, z tą panoramą Pragi, by zrobić sobie pewien ogląd na to miasto, a dopiero później możemy planować dalsze wypady, czyli rozszerzanie sobie tego miasta po poszczególne kolejne zabytki. Ewentualnie, jeżeli już jesteśmy na kilka dni, no to faktycznie dużo więcej można zobaczyć. Natomiast też jest specyfika turysty, czy jest odważny. Bo jeżeli my przeczytaliśmy coś sobie na blogu, że Praga ma Hradczany, Praga ma Stare Miasto, ma Plac Wacława, no to my za turystami, tak sznur turystów przez całe to centrum sobie idzie, jesteśmy w stanie do tych wszystkich miejsc dojść. A na przykład, jeżeli sobie poczytamy, że jest taki Wyszehrad, do którego też można pojechać i zobaczyć naprawdę piękne wzgórze, bo Praga to nie tylko Hradczany jako wzgórze zamkowe, ale też Wyszehrad, no to jednak do niego już komunikacją publiczną musimy dojechać. Jeżeli jesteśmy w stanie się odważyć, jeżeli jesteśmy w stanie kupić sobie ten bilet na komunikację publiczną, sprawdzić sobie w aplikacji rozkład jazdy, punkt po punkcie, którym transportem mamy tam dojechać, to naprawdę jesteśmy w stanie w tym mieście zobaczyć dużo więcej niż to, co jest w przewodnikach i zrobić swoją własną Pragę.
0: A jeśli jestem bardzo wygodnym turystą i chciałabym wszystko zobaczyć, to lepiej pojechać do Pragi z wycieczką.
1: Tak, jakby rolą pilota czy później przewodnika jest pokazanie tych wszystkich miejsc zgodnie z programem, które przedstawia biuro podróży, przejście tymi wszystkimi miejscami, później zakwaterowanie, jeżeli jesteśmy na dwudniowej czy dniowej wycieczce, zakwaterowanie tego uczestnika w hotelu, no i ogólnie odpowiadanie za różnego rodzaju sytuacje, jakie mogą się wydarzyć, żeby faktycznie ten uczestnik wycieczki mógł, powiedzmy, jak po sznurku pójść za tym pilotem czy przewodnikiem po tych wszystkich najważniejszych zabytkach, skorzystać z tej oferty, a później ewentualnie, jak już sam będzie chciał, pojechać na swoją własną wycieczkę i jakby odkrywanie tych zakątków. Bo to jest miasto, gdzie faktycznie idąc główną arterią, zboczymy gdzieś przez jakieś przejście i znajdujemy się w zupełnie innym świecie, gdzie jest cisza, święty spokój, jest ładnie i można po prostu posiedzieć. To jest na przykład Plac Wacława, jeden z głównych placów tego miasta, gdzie faktycznie to życie turystyczne tętni, ale za chwilę przechodzimy sobie przejście między kamienicami na ogrody franciszkańskie, czyli na franciszkańską zahradę. I jesteśmy w ogrodzie z różami, jest cisza, święty spokój, oglądamy kościół Matki Bożej Śnieżnej, gotycka świątynia z zewnątrz barokowa, pierwszy kościół husycki, jeżeli chodzi o historię XV-wieczną. Natomiast jesteśmy w zupełnie innym świecie, gdzie jest cicho, jesteśmy w enklawie, tak różnej od tego zgiełku, tego typowo turystycznego miejsca. Ponadto, jeżeli już schodzimy tą główną trasą, już zwiedziliśmy zamek praski na Hradczanach, przechodzimy przez ogrody Wallsteina, czyli Wallsteinską Zahradę, ogrody przy Senacie Republiki Czeskiej, ale też schodzimy z tej głównej, tętniącej tym ruchem turystycznym arterii, schodzimy do pięknego ogrodu renesansowego i też mamy ciche i spokojne miejsce. Oczywiście takich miejsc jest dużo, dużo więcej. To są takie dwa na szybko znalezione podczas takiej jednodniowej wycieczki, ale faktycznie, jeżeli się odważymy podróżować komunikacją publiczną, czy metrem, czy tramwajem, autobusem, to dotrzemy do innych, równie przyjemnych miejsc, ale już nieobleganych przez turystów.
0: Niektórych turystów muzea ciekawią.
1: To jakby z mojej perspektywy, wiadomo, ilu przewodników tyle będzie na pewno zdań. Ja bardzo lubię Muzeum Narodowe właśnie na Placu Wacława, bo to jest kawał historii zlokalizowanym w jednym miejscu i jeżeli miałbym polecić na szybko zobaczenie muzeum, to faktycznie Muzeum Narodowe mógłbym naprawdę polecić.
0: Wstęp tak. Drogi?
1: Na pewno tańszy niż wstęp na Zamek Praski. Około chyba 200 koron, jeżeli mnie pamięć nie myli, na pewno do zweryfikowania na stronie samego muzeum, ale była to duża alternatywa dla dosyć drogiego zamku praskiego.
0: turysta w każdym dniu może z marszu wejść, czy trzeba wcześniej?
1: W większości tak, chyba że gdzieś na stronie jest podana jakaś impreza, ale to wiadomo, weryfikujemy sobie na stronie internetowej. No niemniej jednak, jeżeli już jesteśmy na tym placu Wacława i chcielibyśmy dojść do Muzeum Narodowe, góruje praktycznie nad tym placem, to i tak czy tak do niego dochodzimy. Nawet jeżeli nie sprawdziliśmy, że coś się dzieje, wejdziemy, zobaczymy, najwyżej po prostu biletu nie kupimy, ale już ten przedsionek, to pierwsze wnętrze sobie na spokojnie na pewno zobaczymy.
0: Będąc w Pradze, co jeszcze koniecznie turysta musi zobaczyć, żeby poczuć i zrozumieć Prażan?
1: Czesi mówią, Prażacji, ciężko zrozumieć. Trochę porównując, może takim też stereotypem, tak zwaną Warszawkę. To też jest takie nazewnictwo i tak samo się tych Prażan określa. Natomiast żeby zrozumieć Pragę, żeby ją poczuć, to tak naprawdę trzeba się przejść tymi uliczkami i dla mnie, w moim odczuciu, po prostu się w nich zgubić. Oczywiście nie na tyle, że nie wiemy, gdzie się znajdujemy, ale faktycznie zboczyć sobie w jakąś uliczkę, bo i tak czy tak, prędzej czy później dojdziemy do tej głównej drogi prowadzącej przez te najważniejsze zabytki, ale pochłonąć trochę w tym mieście tej architektury, bo my tak naprawdę przechodzimy przez wieki historii od tego X wieku, kiedy Ibrahim ibn Jakub opisał miasto z kamienia. Praga już była miastem murowanym, miastem z kamienia, ale my przechodzimy tymi uliczkami, przez które ileś set lat przechodzili zwykli jego mieszkańcy i idziemy od stylu romańskiego przez gotyk, renesans, barok, aż po style XIX i XX wieku, więc dlatego ta Praga jest tak przyciągająca, bo my się zanurzamy w wiekach samej historii, w wiekach samej historii architektury, no i jednocześnie jest to miasto w 95% oryginalnie zachowane. Kamienice, wiadomo, one były przebudowywane na przestrzeni lat, ale faktycznie z zachowaniem tych pierwotnych części, czyli stylu romańskiego, gotyckiego. Później wiadomo, każdy styl w architekturze niósł różnego rodzaju przebudowy, ale my faktycznie jedziemy po naprawdę średniowiecznym mieście, którego sława, jak to było powiedziane, miała sięgać gwiazd. I może faktycznie to tak jest. Każdy, kto przyjeżdża do Pragi, znajdzie w tym mieście coś po prostu dla siebie. To nie jest miasto stricte ukierunkowane na architekturę, historię. Jeżeli ktoś chce pójść do Muzeum Erotyzmu, to do takiego muzeum sobie może pójść.
0: Nawet?
1: Wiadomo, pułapki dla turystów też się zdarzają. Wiadoma rzecz, no każde miasto po prostu żyje z turystów. Praga faktycznie robi ogromne pieniądze na przyjeżdżających turystach z całego świata. Natomiast każdy znajdzie jakąś ofertę dla siebie. Jeżeli chcę przepłacić, przepłacę. Jeżeli chcę zaoszczędzić, to też to się uda. Chcę zwiedzić zamek gotycki. Czy w ogóle interesuje mnie styl gotycki, to tak, interesuje mnie barok, też znajdę coś dla siebie. Dlatego ta oferta tego miasta nie jest ukierunkowana tylko na jedną jakąś aktywność. Można faktycznie sobie to zrobić według siebie. Ktoś, kto lubi biegać, pobiega sobie po tym mieście. Ktoś, kto lubi jeździć na rowerze, no to faktycznie wzdłuż Wełtawy pojedzie i dojedzie do Zbrasławia, czyli najdalej wysuniętej dzielnicy Pragi, takiego miasta trochę w mieście. Bo faktycznie tam jest zachowany ryneczek, czujemy się jak w małym wiejskim miasteczku, a jednocześnie dalej jesteśmy w Pradze. Natomiast rowerem tam spokojnie dojedziemy, także to nie jest problem. Mówi, każdy, kto chce, coś dla siebie znajdzie. Co go interesuje, myślę, że to znalezienia w tym mieście.
0: A knedliczki najlepsze gdzie są?
1: Nie mam takiej swojej może ulubionej restauracji w Pradze, bo wiadomo, w tym ścisłym centrum te knedliczki wszędzie będą bardzo podobne. Jadąc do Pragi, staram się znaleźć takie restauracje, w których jeszcze nie byłem, jakby popróbować czegoś nowego. Dla mnie najlepsze restauracje to są poza tym ścisłym centrum, czyli już taki, powiedzmy, Bubenec, Rziszkow, ten Wyszehrad. Dużo wycieczkowiczów, którzy ze mną jadą, pytają o taki czeski klimat w samej Pradze. Ciężko mi go znaleźć, bo co to jest ten czeski klimat? W tym ścisłym centrum Starego Miasta, czy w ogóle Zamku Praskiego, ciężko będzie to znaleźć, bo to jest ogólnie miasto międzynarodowe, do którego zjeżdża praktycznie cały świat każdego roku. Prędzej język angielski, język niemiecki, język polski.
0: No i chyba japoński.
1: Chiński. Bardziej chiński. Ogólnie Azjatów jest bardzo dużo, w szczególności obywateli Chin zwiedza to miasto, natomiast ich specyfika zwiedzania jest zupełnie inna od tej europejskiej, ale chwalą sobie jakby pod względem organizacji te chińskie grupy. Natomiast faktycznie obrzeża Pragi, gdzie już nie dociera ten zwykły turysta, są zupełnie inne. No i tam już wiadomo, ten język czeski się pojawia, jest zupełnie inne podejście do turysty. Faktycznie może ten czeski klimat, jeżeli ktoś szuka, znaleźć, bo nie jestem z tych może przewodników, którzy karcą za jakieś swoje przekonania i wyobrażenia. Jeżeli chcę znaleźć czeski klimat i mam jakieś o nim wyobrażenia, no to faktycznie można by było coś takiego w Pradze sobie znaleźć, tylko jak podkreślam, na obrzeżach, taka, ja to nazywam Pragą alternatywną, czyli Pragą przełomu XIX-XX wieku, jeżeli chodzi o architekturę, a jednocześnie klimat zatrzymuje się w latach 60. XX wieku, ale faktycznie zupełnie inaczej to miasto wygląda. W dużym uproszczeniu w ścisłym centrum możemy zjeść z podłogi, bo jest tam tak czysto, natomiast im dalej poza to ścisłe centrum, to już się zaczyna ta bardziej brudna Praga, tu gdzieś graffiti, tu gdzieś tynk odpada, więc zupełnie inaczej to wygląda. No ale to już, tak jak mówię, trzeba trochę się odważyć, żeby dojechać do tych innych miejsc.

0: czym była dla mnie Praga jeszcze powiedzmy te 10 lat temu, to bym powiedział, że najlepszym miejscem do życia i jedynym miejscem, gdzie ja się dobrze czuję, natomiast na tyle już poznałem Republikę, że tych miejsc jest dużo więcej. Na pewno ta Praga dla turysty będzie takim spotkaniem z architekturą, z historią bardzo powiązaną z historią Polski i mało kto wie, jak właśnie Praga jest mocno związana z polskimi miastami, jednymi bardziej, z drugimi mniej, ale nagle się okazuje, że my faktycznie mamy 600 lat wspólnej historii i to faktycznie dla turysty jest szokiem, bo o tym w szkole się nie mówi, albo pobieżnie gdzieś jest to podane. Natomiast rywalizacja piastu z Przemyślidami była o wiele bardziej zakrojona niż to, co my znamy z kart historii w szkole. Natomiast nagle się okazuje, że my z tym narodem mamy naprawdę sporo wspólnych wydarzeń historycznych. Postrzeganie też tych wydarzeń z perspektywy czeskiej, tych samych, które my postrzegamy, może być zupełnie inne niż u nas. Natomiast wracając do tego głównego zdania, spotkanie się trochę może z nową rzeczywistością, spotkanie się z niezniszczonym miastem, przez którym my możemy płynąć i trochę poczuć się jak ci ludzie kilkaset lat temu.
1: Wy mamy autobus, my mamy metro, a co je u was cool, je u nas retro. Tohle je Praha, tohle je Praha. U was w hospodě se mastějí.

0: po zwiedzeniu Pragi, co jeszcze pan by proponował?
1: Po Pradze takim dobrym wyjazdem będą Morawy.

Zatem za tydzień z Grzegorzem Bagińskim po Brnie i innych ciekawych miastach na Morawach w Republice Czeskiej spacerować będziemy. A tymczasem, życząc pomyślnego weekendu i dziękując za wspólnie spędzony czas, jak zwykle nisko się teraz Państwu kłaniam. Barbara Teslik. Do usłyszenia za tydzień.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Medialny tygiel.
2: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Najczęstszym źródłem fałszywych narracji są media społecznościowe, wskazuje je 66% badanych, którzy zetknęli się z fake newsami. Dwa lata wcześniej było to 55%. Z najnowszego raportu Fundacji Digital Poland wynika, że jednym z mechanizmów sprzyjających rozprzestrzenianiu fałszywych informacji pozostaje wywoływanie silnych emocji odbiorców. 57% badanych uważa, że algorytmy w mediach społecznościowych częściej pokazują treści wywołujące złość, oburzenie czy strach. Mimo tej świadomości, co piąta osoba czasem udostępnia lub komentuje wiadomości pod wpływem silnych emocji. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski w rozmowie z Radiem Opole zwraca tymczasem uwagę na progu nowego roku szkolnego na zagrożenia związane z ochroną wizerunku i prywatności w szeroko pojętym internecie, szczególnie właśnie w mediach społecznościowych.
3: Dopiero co rozpoczęliśmy rok szkolny, no i tutaj jest temat bardzo istotny, mianowicie wykorzystania wizerunku dzieci i młodzieży. Często ten temat jest lekceważony zarówno przez rodziców, jak i przez całe szkoły, które próbują, no właśnie wykorzystując zdjęcie dzieci, promować swoją działalność. My namawiamy do ostrożności, do pozyskiwania zgód na konkretne sytuacje, a nie takiej zbiorczej, blankietowej zgody. No i pamiętać trzeba, że ten wizerunek dzisiaj wykorzystany przez AI, przez sztuczną inteligencję, może być używany do manipulacji, czasem także sytuacji bardzo niesympatycznych, jak rozbieranie niestety koleżanek, co niestety także mamy do czynienia z tego typu sprawami.
2: No, mówi pan, że to jest proces ciągły, ale też i ciągle nowe zagrożenia się pojawiają, prawda? Chociażby wspomniana przez pana sztuczna inteligencja.
3: Tak jest.
2: No, która właściwie jej konsekwencje pojawienia się, jeżeli chodzi nawet o ochronę danych osobowych, są chyba trudne do wyobrażenia i oszacowania na dziś.
3: No to jest oczywiście bardzo wrażliwy obszar, bo sztuczna inteligencja bez danych w zasadzie nie istnieje. Ona właśnie powoduje tą rewolucję z uwagi na to, że jest trenowana na naszych danych osobowych, no i służy człowiekowi. Wszystko jest dobrze, jeżeli to odbywa się w takich warunkach zapewniających ochronę danych osobowych. Gorzej, jeżeli tak nie jest. Dlatego też my przygotowaliśmy w ostatnim czasie taki zestaw pytań dla administratorów, czyli firmy, które chcą wprowadzać zarówno w sektorze prywatnym, w biznesie, jak i w sektorze publicznym systemy sztucznej inteligencji. Wiemy, że to jest kwestia chociażby przewagi konkurencyjnej, jeżeli chodzi o biznes, ale tak, żeby odpowiedź na to pytanie w zakresie ochrony danych osobowych mogła służyć do tworzenia, wprowadzania albo wypracowania systemów AI, które zapewniają ochronę, właściwą, wysoką ochronę danych osobowych.
2: Ale panie prezesie, czy to nie jest trochę tak, że my sami ściągamy na własną głowę nieszczęście, bo przecież w dużej mierze sztuczną inteligencję rozwijają firmy będące właścicielami mediów społecznościowych, którym my sami dostarczamy informacje o nas?
3: To oczywiście, że tak jest, dlatego też ja cały czas zachęcam do tej higieny cyfrowej, czyli przemyślenia, bo wrzucenie raz wizerunku często do internetu powoduje, że my tracimy nad nim kontrolę. Jak przed paru laty bawiliśmy się, wrzucając swoje zdjęcia, żeby zobaczyć, jak będziemy wyglądać za 20-30 lat, no to niestety, co potwierdził NASK, te dane mogły spokojnie wypłynąć poza obszar Unii Europejskiej, gdzie w zasadzie już kontrola i efektywność jakichś środków oddziaływania jest zupełnie nikła. Też trzeba pamiętać, że często ten wizerunek jest wykorzystywany wbrew nam, tak jak kwestia deepfake'ów, które są bardzo szkodliwe, bo one z jednej strony mogą podrywać reputację osób znanych, ale co bardziej szkodliwe, powodować, że my zachęceni przez jakieś sztuczne reklamy, widząc kogoś znanego, kto reklamuje instrumenty finansowe, jakieś farmaceutyki, a to dotyczy biznesmenów, polityków, nawet osób duchownych.
2: Brzoski, prawda?
3: Dokładnie tak. I tutaj my podejmujemy działania. Ja wydawałem już zakazy przetwarzania danych przy takiej okazji. Po nowej skardze prowadzimy postępowanie przeciwko Mecie. Oczekujemy także efektywnych działań na poziomie europejskim i w Polsce. No, wielką szansą jest niestety wcześniej zawetowana przez prezydenta ustawa wdrażająca akt o usługach cyfrowych, bo tam Urząd Komunikacji Cyfrowej zyska te uprawnienia do szybszego ściągania treści, w moim przekonaniu, które naruszają prawo. To jest szczególnie potrzebne w odniesieniu do dzieci i młodzieży, tak? Bo niestety zagrożenia łącznie z kwestiami przestępstw seksualnych są bardzo, bardzo duże.
2: Mówił prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Rosyjski dron uderzył w środę w Kijowie w budynek, w którym mieszczą się kanały telewizyjne My Ukraina i My Ukraina Plus. Do ataku doszło w czasie, gdy dziennikarze byli na antenie. Budynek został częściowo zniszczony. Uderzenie w siedzibę telewizji było częścią zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Rosja użyła w nim dronów i rakiet. Powstał rejestr fałszywych reklam ScamWatch. Stoi za nim szef InPostu Rafał Brzoska. Przedsiębiorca sam padł ofiarą nieuczciwych praktyk rozpowszechnianych na platformach społecznościowych. Jego zdaniem muszą one ponieść finansową odpowiedzialność za oszustwa publikowane za ich pośrednictwem. Rafał Brzoska mówi, że ScamWatch to miejsce, które ujawnia skalę problemu.
1: To, co odkryliśmy, to szeroka kampania seksualizująca na bazie deepfake'ów. To branie udziału przez Metę w procederze reklamowania narzędzi, dzięki którym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji można rozebrać dowolną osobę, której posiada się zdjęcie.
2: Rafał Brzoska odniósł się też do wniosku Ministerstwa Cyfryzacji do Komisji Europejskiej o nałożenie około 1 000 000 złotych kary na Metę, czyli właściciela Facebooka. Zdaniem przedsiębiorcy to za mało, by zmusić giganta technologicznego do działania.
1: Kwoty, które wydaje na lobbying oraz liczba ciał doradczych, rad, w których zasiadają lobbyści Mety w całej Europie, to pewnie kosztuje trochę więcej niż 250 milionów euro rocznie, więc mam nadzieję, że to jest dopiero początek i rzeczywiście będziemy mieli do czynienia ze skutecznym systemem.
2: Brzoska postuluje nakładanie na podmioty zarabiające na fałszywych reklamach kar w wysokości 150% dochodów uzyskiwanych z publikacji takich treści.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Dorostachoń, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Zaczynamy Agroradio. Miniony tydzień to oczywiście dożynki wojewódzkie. Święto plonów zorganizowano w Kluczborku i towarzyszyło ono trwającym tam przez 3 dni ogólnopolskim dniom pszczelarza.

50%. Tymczasem system prowadzony przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa wskazywał zupełnie coś innego. I w tym celu zorganizowano spotkanie w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Byli tam przedstawiciele rolników, Izby Rolniczej, władz regionu i właśnie przedstawiciele Instytutu. Tam szukano rozwiązań, które pozwolą nie tylko lepiej reagować na obecne problemy, ale też pozwolą na wprowadzenie zmian w systemie monitorowania suszy. Z naszym radiowym mikrofonem będziemy również na jubileuszu rodzinnych ogródków działkowych Stokrotki. Będziemy pytać m.in. o to, jaki to był sezon także dla działkowiczów. Nie zabraknie przeglądu najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy, a za nami przecież dożynki jasnogórskie. To wszystko i wiele innych wiadomości przez najbliższą godzinę. Zachęcam do pozostania z nami.

nami podwójne święto, które miało miejsce w ubiegły weekend w Kluczborku. Tam od piątku trwały ogólnopolskie dni pszczelarza, a w niedzielę oczywiście święto plonów, czyli dożynki wojewódzkie. Dni pszczelarza odbywały się pod nazwą Rok Dzierżonowski. A podczas dożynek opolscy rolnicy, mieszkańcy regionu i samorządowcy dziękowali za tegoroczne plony. Obchody rozpoczęła msza dziękczynna w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomnienia Wiernych w Kluczborku, a następnie kolorowy korowód z koronami żniwnymi przeszedł ulicami miasta w kierunku stadionu. Tam też zorganizowano uroczystą galę dożynkową. Podczas tego wydarzenia oczywiście nie zabrakło takiego symbolicznego podzielenia się chlebem dożynkowym z obecnymi gośćmi, podkreślenia wagi tych plonów i istoty rolnictwa w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego. Z uczestnikami tego wydarzenia rozmawiałam o tym, jakie były tegoroczne plony, czy susza miała istotny wpływ na nie, czy jest za co dziękować, no i jakie są perspektywy.

0: perspektywy na przyszłość.
1: Nazywam się Sandra Markowska, jestem z sołectwa Głogówek Winiary.
2: To proszę opowiedzieć o waszej koronie.
1: Nasza tegoroczna korona została zbudowana na całkowicie nowym stelażu. Jest ośmioramienna. Wykorzystałyśmy oczywiście tegoroczne zboża, takie jak pszenicę, jęczmień, też nasiona słonecznika, jak i kukurydzy, grochu. Korony budowałyśmy w sumie w około 10 osób. To takie były codzienne spotykania się, gdzie, nie wiem, montowałyśmy poszczególne elementy. Całość korony zachowałyśmy w takim tonie tradycyjnym, czyli ma tradycyjne wymiary 1,50 m na metr szerokości. Upiekłyśmy też specjalnie dożynkowy chleb w tym roku, i przygotowałyśmy kosze z owocami i warzywami.
2: Misterna robota, jak tak się patrzy, choćby na te pojedyncze, drobne dekoracje.
1: Dokładnie tak. Tutaj trzeba wykazać się trochę też kreatywnością, żeby pokazać coś nowego, stworzyć coś nowego, ale żeby to też było zgodne z tradycją, czyli z wykorzystaniem tych plonów, które daje ziemia, czyli nie znajdziemy tutaj żadnych sztucznych kwiatów, ani niczego tego typu rzeczy. Wszystko jest wykonane ze zbóż lub z różnych też kwiatów, ale wszystko takie, co znajdziemy na polu po prostu.
2: A jeszcze, nie mogę zapytać o tegoroczne plony. Czy było z czego wyplatać tą koronę, i czy jesteście zadowoleni z tych żniw w tym roku?
1: Było z czego wyplatać. Jako rolnicy też widzimy, że ta susza wpłynęła bardzo mocno na tegoroczne plony, w szczególności na uprawy rzepaku też, który się zmniejszył, ale było z czego wyplatać, więc z tego się cieszymy, dlatego tutaj jesteśmy i dziękujemy, że jednak te plony jeszcze są na naszych polach.
3: Jest to czas świętowania. Dzisiaj podczas mszy świętej ksiądz biskup o tym wyraźnie mówił. To jest czas podziękowania i świętowania.
0: Mówi Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego.
3: Ta susza to jest coś, co doskwiera nam już nie pierwszy rok. Trochę to dziwnie brzmi w województwie, które 2 lata temu borykało się z powodzią, ale powódź to jest zjawisko incydentalne, a susza to towarzyszy nam niestety już stale i to rzeczywiście rzecz, która ma istotny wpływ na plony. Natomiast nie było tak źle i to jest chyba dobry wniosek. Jest za co dziękować i jest komu dziękować, a przede wszystkim jest po co być razem. Jesteśmy razem, jest całe województwo, jest 47 koron do żniwnych, jak na województwo, w którym jest 72 gminy. To jest naprawdę niezła reprezentacja, a nawet powiedziałbym, że bardzo dobra. To szczególnie cieszy, bo dożynki to przede wszystkim tradycja, to przywiązanie do naszej wspólnej tożsamości, do pokazania, jak jesteśmy różni.
4: Jerzy Sewielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu.
2: Dożynki wojewódzkie, święto dziękczynienia za plony, ale właśnie pytamy, jakie te plony w tym roku?
4: Bardzo ciężki rok, począwszy od gradobicia, suszy, ekstremalnie wysokich temperatur, ale mimo wszystko udało się zebrać te plony. Dzisiaj mamy święto, mamy za co dziękować wszystkim rolnikom, którzy tak ciężko pracowali, Panu Bogu za ten chleb, który jest. Myślę, że nikomu tego chleba nie zabraknie.
2: Z roku na rok jest coraz trudniej, bo też pewnie z tyłu głowy i rosnące ceny paliw, i właśnie nieprzewidywalna pogoda, i pytanie, co dalej z rolnictwem?
4: Tak, koszty to jest naprawdę trudny temat, ale to też wynika między innymi z zawirowań geopolitycznych, jakie mamy na świecie, przecież te ceny paliwa, ceny nawozów, między innymi wzrostami cen paliw, ale też i przepisów, ETS-y głównie tutaj dużo namieszały w tych kosztach. Nie wiem, jak to do końca wszystko się poukłada, natomiast my tutaj upominamy się cały czas o rolników. Według nas, rolników, niedorzecznością jest, że raporty, które Jung wydaje, są od 21 marca. Powinno być to całoroczne. Byłby wtedy inny obraz, przedstawiał się tej suszy. Też my jako Izby występowaliśmy do Ministerstwa, do Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o zmianę ustawy o ubezpieczeniach, ponieważ w ustawie o ubezpieczeniach nie ma ryzyka ekstremalnie wysokich temperatur. Dzisiaj klimat wymaga, aby to zmienić.
5: Mało deszczu, i to spowodowało, że tak powiem, utratę plony, do tego te upały, i jest jak jest.
2: Co najbardziej oberwało?
5: Kukurydza przede wszystkim, a w mniejszym stopniu zboża, ale też jakieś tam 30-40%. Biorąc średnią 5-letnią, mi się wydaje, że jedne z niższych. Arnold Staś Jełowa.
6: Zbigniew Kawa, sołtys Kamienia Śląskiego.
7: U nas w naszych warunkach, bo to mamy 5-6 klasę gleby, kiepska, bo ja jako z kolei pszczelarz, bo jestem też pszczelarzem od ponad 30 lat, też widzę, że zbiory w naszym rejonie były dużo mniejsze jak kiedyś. To oprócz nie tylko, że ciepło, ale deszcze, różne czynniki. Czyli wiosenne przymrozki zniszczyły na przykład akacje. U nas nie było w ogóle akacji.
8: Andrzej Buła, poseł do Parlamentu Europejskiego. Trzeba zawsze mówić o rolnictwie jako o czymś nieprzewidywalnym i trudnym do zaplanowania, no bo to wiadomo, że to jest taka produkcja, która jest uzależniona od bardzo wielu czynników, a z drugiej strony, tak jak teraz już po żniwach, trzeba stanąć przed tym polem i podjąć kolejne decyzje, co zrobić. Oczywiście też trzeba popatrzeć na to, że jesteśmy w wspólnej gospodarce Unii Europejskiej i to daje nam naprawdę bardzo duże możliwości, bo po pierwsze możemy liczyć na dopłaty, możemy liczyć na dofinansowanie różnego rodzaju inwestycji. Oczywiście jest potrzebny rozsądek, pewna rozwaga, pewne przemyślane decyzje, ale też wtedy występujemy jako naprawdę duża wspólnota europejska, która może rywalizować z Brazylią, ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami czy z Indiami. I to jest jak gdyby też ogromna wartość. Także ja patrzę przez pryzmat taki, że musimy się zmieniać, musimy patrzeć na to, jak rolnictwo się zmienia, ale też, żebyśmy zawsze wiedzieli, o jakich szansach mamy i możliwościach porozmawiać.

0: Wracamy jeszcze do dożynek wojewódzkich. Tam blisko 50 delegacji z opolskich sołectw wzięło udział w korowodzie. To takie ważne wydarzenie, kiedy mieszkańcy mogą zobaczyć wszystkie przygotowane na to wydarzenie korony żniwne. W tym roku została zgłoszona rekordowa liczba tych zbożowych piękności, no bo aż 47. Te korony brały udział w konkursie wojewódzkim. Z roku na rok komisji coraz trudniej zdecydować o zwycięzcy. I jak słyszymy, to już nie w kategorii debiut mamy najwięcej zgłoszeń, tylko w kategorii koron kłosowo-ziarnkowych, czyli tej kategorii, w której zwycięska korona może reprezentować nasze regiony na etapie ogólnopolskim.
1: Krzysztof Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Tak, 47 koron w tym roku, w tym, co warto podkreślić, aż 30 koron w kategorii ziarnkowo-kłosowej.
2: Czy te korony jakoś różnią się od tych z poprzedniego roku, one ewoluują?
1: Takie mamy wrażenie, że z roku na rok ta praca taka koronkowa tych pań, które są przy tych koronach, jest coraz po prostu piękniejsza, coraz bardziej misterna. To wielomiesięczne przygotowania, począwszy od zbioru zbóż, które są też o różnych porach roku zbierane, żeby były niektóre jeszcze zielone, niektóre już dojrzałe. To też spotkania tych kobiet przede wszystkim, ale mężczyźni też stelaże często robią. To jest korona, to też symbol wspólnoty, można powiedzieć, na wsi. A dlaczego powiedziałam, że rekord, jeżeli chodzi też o korony ziarnkowo-kłosowe? Kiedyś notowaliśmy też duży wzrost w debiutach, a teraz widzimy, że w tych właśnie kłosowo-ziarnkowych jest coraz więcej zgłoszeń. To świadczy o tym, że panie są już gotowe na ten wyższy poziom. Pracowała 7-osobowa komisja. W ich rękach tak naprawdę ten werdykt. Mamy w tej grupie aż 3 etnografów. Mamy osoby związane z rolnictwem, więc to one decydowały, która korona będzie najpiękniejsza. Ciężko mi wypowiadać się za komisję.
2: Okej, a jeśli chodzi o debiut, to wciąż właśnie pojawiają się sołectwa, które pierwszy raz się zgłaszają do konkursu?
1: Tak, pojawiają się i nowe sołectwa, ale pojawiają się też gminy, które przez dłuższy czas nie brały udziału i właśnie gmina zgłasza sołectwo. To doceniamy tym bardziej.
0: Najpiękniejsza korona kłosowo-ziarnkowa to ta z Kadłuba Wolnego w gminie Zębowice. Jak mówią jej twórcy, diabeł tkwi w szczegółach.
3: Krystyna Szczygieł z Kadłuba Wolnego, gmina Zębowice.
2: Jak długo w ogóle zajęło wam robienie tej korony?
3: Troszeczkę czasu zajęło, tak 2 miesiące. Każdy dzień po parę godzin.
2: A skąd pomysł na taki wygląd korony?
3: No to tam zawsze panie się spotykają i później rysują, obmawiają i później powstaje szkielet. Pan zawsze fajnie nam zrobi szkielet, no i później dajemy się do pracy.
2: Też widzimy, że tutaj misternie wykonane dekoracje są.
3: Tak, właśnie. To są te kwiaty z pestek dyni, z kukurydzy, z pestek śliwek. No i to tak właśnie, takie spiralki są porobione fajne, liście są z kukurydzy. Jedna pani to wymyśli, druga pani to dołoży, no i tak wyjdzie.
2: Panie, uczyłyście się tego fachu z pokolenia na pokolenie?
3: No tak, troszeczkę tam nam jakieś babcie coś pokazały, a tak w sumie też jeździłyśmy po dożynkach i tak zaczęłyśmy robić, no i doszłyśmy do takiego etapu, że po prostu już teraz jeździmy z tą koroną zawsze, każdego roku. No to jest koronkowa robota, no niestety tak. Bardzo dużo pracy, no i serca przede wszystkim włożone w to, żeby to tak fajnie wyglądało.
0: Z kolei w kategorii debiut zachwycił wieniec żniwny z Ostrożnicy w gminie Pawłowiczki.
4: Maria Ksol, jesteśmy Ostrożnice, gmina Pawłowiczki. Reprezentujemy też koło gospodyń wiejskich Kabołtki. Bardzo chciałyśmy zawsze mieć taką możliwość, w tym roku się udało. Jest to dla nas bardzo wielkie zaskoczenie, bo tu były takie korony, że myśmy po wyróżnieniach powiedziały, no to możemy się zwijać. I po prostu siedziałyśmy tam na krzesłach z tyłu i jak było to pierwsze miejsce, to myśmy wszystkie byli w takim szoku.
2: Dziękujemy tutaj naszej pani sołtys Teresie Czapli, bo bez niej nie byłoby tej korony.
4: Korona musi być pleciona jedną ręką, więc ona 2 miesiące wszystko to pletła. No, całe koło jej tam pomagało, ale... Tak, ale to jest głównie jej zasługa.
2: Jak ta korona wygląda?
4: Ta korona ma na górze koronę z ziarnek i krzyż, a tutaj jest pleciona z kłosów i na dole ma tak dookoła robione takie kwiaty z kukurydzy, z ziaren, z pesek, dużo lnu, tam był, jest w tej koronie chorebek lnu, nie? To było najbardziej pracochłonne dla nas, bo 500 chyba było, nie? Tych wianuszków takich, nie? Żeby to złożyć.
0: Podczas dożynek wojewódzkich wybrano także laureatów konkursu Piękna Wieś Opolska. O tym opowiemy już za tydzień w kolejnym wydaniu Agroradia.

0: tydzień to także ważne wydarzenie zorganizowane w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Opolscy rolnicy już latem alarmowali, że system monitorowania suszy nie pokazuje rzeczywistej sytuacji na polach. Chodzi o system prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Ich zdaniem, kiedy kolejne raporty wskazywały, że na Opolszczyźnie suszy nie ma, na skutek ekstremalnych upałów producenci rolni ponosili ogromne straty w uprawach kukurydzy czy buraka cukrowego, a system nie uwzględnił też strat w zbożach jarych. W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa i jego celem było znalezienie rozwiązań, które pozwolą nie tylko lepiej reagować na obecne problemy, ale też wprowadzać zmiany w systemie monitorowania suszy.
1: Różne można snuć tezy, różne można snuć uzasadnienia, ale chyba każdy, kto ma zdrowy rozsądek w sobie, zauważy dzisiaj, że zmiany klimatyczne są faktem. Mierzymy się z nimi.
0: Mówi Piotr Pośpiech, wicewojewoda opolski.
1: I nawet jeżeli pretensje narastają w związku z nagłymi zdarzeniami, jak fala upałów ekstremalnych, powodowane w ten sposób szkody, to interwencje państwa mogą być tu i teraz na nadzwyczajnych zasadach, ale nas interesują rozwiązania systemowe, takie, które będą wzmagały odporność polskiego rolnika na te właśnie zjawiska.
2: Dokładnie w 2019 roku mieliśmy taką samą sytuację. Część powiatu brzeskiego była bardzo poszkodowana przez suszę, a w systemie monitoringu nie było to wykazane. Czuliśmy się wtedy bardzo poszkodowani, wyjeżdżaliśmy na spotkania z ówczesnym ministrem do Warszawy, staraliśmy się o to, żeby coś zmienić, a jak widać do tej pory nie ma żadnych istotnych zmian. Litwinowicz Sylwia, jestem przedstawicielem Izby Rolniczej z powiatu brzeskiego. Straty w tym roku są bardzo duże, zauważalne, szczególnie w tych uprawach, które jeszcze pozostały na polu, czyli w kukurydzy, w burakach, soi, słoneczniku. Wnioskujemy o to, żeby komisje wojewody jednak wyszły w pole i na miejscu zbadały te straty, pomijając po prostu system monitorowania, który jest krzywdzący dla rolników.
3: Łukasz Smolarczyk, wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu. Największą bolączką jest zakłamywanie tutaj przez Jung stanu faktycznego, który mamy w polu. Szkody w kukurydzy, w roślinach jarych sięgają często 80%, a Jung pokazuje tam 0 czy 5% straty i z tym się nie zgadzamy. I dzisiaj wiele gospodarstw ma potężne problemy finansowe i potrzebne im jest realne oszacowanie strat do możliwości, tak, renegocjacji kontraktów, renegocjacji innych umów.
4: Jerzy Kozyra, jestem kierownikiem Zakładu Biogospodarki i Agrometeorologii, kieruję pracami nad systemem monitoringu suszy w Instytucie. System monitoringu suszy w tym roku pokazał zagrożenie w województwie opolskim przede wszystkim dla bardzo ważnej uprawy, jaką jest kukurydza. Natomiast nie wskazaliśmy zagrożenia dla zbóż ozimych i rzepaku. I tutaj jest duża dyskusja, co jest przyczyną strat, które rolnicy obserwują na polach. Zgodnie z tym, co rolnicy mówią, że straty szacowane są na poziomie nawet 50% w przypadku tych roślin. I mamy tutaj dużą sprawę, bo wskazujemy na falę upałów, która się wydarzyła w końcu czerwca, która była bezprecedensową sytuacją, kiedy pierwszy raz w Polsce odnotowano temperaturę 40 stopni. I tutaj na Opolszczyźnie zasięg tej fali upałów to 3 dni, co doprowadziło do znaczącego wpływu na uprawę i może być właśnie przyczyną tych strat, które rzeczywiście są obserwowane na polach. Z tego takie wnioski, że system monitoringu suszy, monitoring warunków agrometeorologicznych powinien być rozszerzony o monitoring suszy hydrologiczną, którą rzeczywiście mamy teraz, suszę hydrologiczną, które mamy duże obniżenie poziomu wód, poziomu glebowego. W glebie po prostu w niższych warstwach nie ma wody i rośliny nie mogły się zabezpieczyć przed tym deficytem opadowym, który monitorujemy w systemie monitoringu suszy. I drugi aspekt wysokiej temperatury, który chcielibyśmy też monitorować i komunikować, ponieważ ten efekt deficytu opadów, czyli klimatycznego bilansu wody, spotęgował tą niekorzystną sytuację, no i doprowadził do tych strat, które są rzeczywiście obserwowane.
0: A jak działa sam system monitoringu suszy? To już nie tylko sieć stacji meteorologicznych i tradycyjny pomiar wilgotności gleby czy opadów. Jung wykorzystuje w swoich ocenach także dane satelitarne. Dodatkowo prowadzona jest bezpośrednia terenowa ocena kondycji upraw. I jak przekazano, tylko w tym roku taki szczegółowy monitoring referencyjny odbywa się na 116 wytypowanych polach. W dyskusji dużo miejsca poświęcono zmieniającemu się klimatowi i nowym wyzwaniom, z którymi rolnicy zmagają się coraz częściej. Jednym z takich zjawisk jest tak zwana susza błyskawiczna. Eksperci wyjaśnili, że obecnie drastyczny spadek plonów nie musi być efektem wielotygodniowego braku deszczu. Susza błyskawiczna wiąże się często nie tylko z samym deficytem opadów, ale uderza za sprawą nagłych fal upałów. Nawet krótki okres ekstremalnie wysokich temperatur prowadzi do bardzo intensywnego parowania i gwałtownego, destrukcyjnego wręcz spadku wilgotności gleby, niszcząc uprawy, które jeszcze chwilę wcześniej miały dobre warunki do wzrostu.
4: Szereg pomysłów, które rolnicy zgłaszają, czyli na przykład wsparcie obszarów, gdzie stwierdziliśmy tą wysoką temperaturę, falę upałów, zakwalifikowanie właśnie do obszarów, gdzie wystąpiły straty, jest potencjalnie dobrym rozwiązaniem i to rozwiązanie zostało już w tym roku ewidentnie zastosowane w przypadku owoców miękkich i upraw warzywniczych. Jest tutaj też jest szereg tych pomysłów, żeby zacząć monitoring wcześniej, żeby monitorować nie co 10 dni, ale w kroku dobowym, żeby uwzględniać deficyty z zeszłego roku. Jest to szereg rozwiązań, które należy przetestować, przedstawić potencjalne scenariusze wpływu, no i przede wszystkim skonfrontować z tym, co się dzieje rzeczywiście na polach.
1: My musimy oddzielić nowe zjawisko, czyli te temperatury ekstremalne, które wystąpiły w czerwcu, na które minister już zareagował, od suszy. Susza po opublikowaniu państwa raportu numer 9 i 10 jest przez rolników szacowana. My mamy w województwie już ponad 200 zgłoszeń w aplikacji, która jest dostępna permanentnie cały czas dla rolników. Więc jeśli chodzi o suszę, proces szacowania trwa, można go aktualizować i korygować, więc jesteśmy jeszcze w fazie szacowania tych strat. Natomiast nowe zjawisko ekstremalnych temperatur zostało opisane w rozporządzeniu Rady Ministrów, które aktualnie jest procedowane. I tam te owoce miękkie z czerwca zostały nazwane. Tam pojawia się po raz pierwszy ta określona przepisami ekstremalna temperatura 37 stopni i więcej.

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości minionego tygodnia. Tegoroczne plony zbóż będą niższe niż rok temu, przewiduje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Podczas dożynek jasnogórskich i Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie szef resortu wskazał, że wyższe ceny skupu płodów rolnych powinny zrekompensować rolnikom niższe plony.
1: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym, są niższe nawet jak czasem średnie plony. To zależy też od regionu, zależy od uprawy, od gleby, od wielu czynników, więc to oczywiście wszystko obserwujemy, to też kwestia tego, co się dzieje na rynkach. Mam nadzieję, że te ceny będą rolnikom rekompensować jednak niższe plony.
0: Minister Stefan Krajewski wskazał, że mniejsza produkcja rolna to efekt m.in. trudnych warunków atmosferycznych w tym roku. Zaznaczył, że sytuacja wymaga przebudowy systemu ubezpieczeń, ale też uruchomienia kredytów z niskim oprocentowaniem, tak żeby rolnicy mogli przetrwać najtrudniejszy okres. Prezydent Karol Nawrocki w Częstochowie podziękował rolnikom za ich codzienny trud.
2: Polski rolnik jest gwarancją bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego nie ma suwerenności, bowiem każde państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. O tym mówi historia, mówią wieki, analizy geopolityczne, historyczne i zdrowy rozsądek. To dzięki Wam, drodzy rolnicy, Polska jest bezpieczna, bezpieczna żywnościowo i suwerenna i za to Wam z głębi serca dziękuję.
0: Jasnogórskie dożynki to jedna z największych i najbarwniejszych uroczystości w częstochowskim sanktuarium. Podczas mszy błogosławione są wieńce żniwne, przynoszone przez ubrane w regionalne stroje delegacje rolników. Z kolei wiceminister rolnictwa Adam Nowak zarzuca prezydentowi podbieranie rządowi projektów ustaw i przedstawianie ich jako własnych. Polityk ma nadzieję, że dzięki temu Karol Nawrocki tych projektów nie będzie wetował. Podczas dożynek na Jasnej Górze prezydent zapewniał rolników, że dba o ich interesy.
2: Złożyłem też inicjatywę ustawodawczą o ochronie funkcji produkcyjnej polskiej wsi. Jest po długim czasie procedowana, choć przeleżała. Dzisiaj polski rolnik nie będzie tłumaczył się z tego, że prowadzi swoją działalność gospodarczą i rolniczą, a sytuacja z podłodzi z polskim rolnikiem powinna być pierwszą i ostatnią.
0: Wiceminister rolnictwa Adam Nowak odpowiada, że niektóre rządowe projekty Karol Nawrocki przedstawia jako swoje.
3: Mieliśmy i mamy nadal do czynienia z taką sytuacją, że ustawy, które są procedowane w Ministerstwie Rolnictwa, są skonsultowane, opracowane, przygotowane, nagle okazują się być projektem prezydenckim. Tu chociażby ustawa o ochronie polskiej ziemi, która była procedowana w Ministerstwie Rolnictwa, ale pan prezydent przedstawił ją przy drobnej zmianie preambuły jako swój projekt, czy teraz ustawa o ochronie rolniczych funkcji produkcyjnych wsi.
0: Adam Nowak wyraził nadzieję, że takie działanie prezydenta będzie skutkowało wejściem w życie przepisów korzystnych dla polskich rolników. I zmieniamy temat. 365 milionów złotych już zostało przelanych na konta rolników. 8 września rozpoczęła się wypłata zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich i płatności obszarowych. Pieniądze najpierw mają trafić do rolników, którzy ucierpieli z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
4: W tym roku wypłata zaliczek rozpoczęła się miesiąc wcześniej niż w latach poprzednich. Wiceminister rolnictwa Adam Nowak powiedział, że powodem jest trudna sytuacja rolników, którzy zostali doświadczeni między innymi przez suszę.
3: Szybciej wypłacone środki dają możliwość zaopatrzenia się w środki produkcji rolnej, materiał siewny, nawozy i każdy tydzień ma tutaj z punktu widzenia rolników znaczenie, bo nie muszą się kredytować.
4: Agata Łysakowska z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiedziała, że pieniądze trafiają wyłącznie na konta bankowe lub rachunki w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
5: Jeśli ktoś nie ma pewności, czy w ewidencji producentów jest aktualny numer jego konta, to prosimy o sprawdzenie, by móc spokojnie czekać na przelew.
4: Zaliczki będą wypłacane do 30 listopada, a od 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie płatności końcowych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: I jeszcze jedna informacja. Prawie 800 tysięcy złotych wypłacił w tym roku Skarb Państwa rolnikom i właścicielom gospodarstw z Podkarpacia za straty spowodowane przez zwierzęta objęte ochroną prawną. Najwięcej szkód, bo oszacowanych na ponad 500 000 zł, wyrządziły niedźwiedzie. Jak powiedział Radiu Rzeszów rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Łukasz Lis, na działalność tych drapieżników wpłynęło ponad 170 skarg.
6: Jeżeli chodzi o szkody, to przede wszystkim są to rodziny, pszczele i ule. No, ale oczywiście zdarzają się jakieś straty w pogłowie zwierząt gospodarskich, ale też w pojemnikach na nieczystości, drzwiach, tego typu incydenty się zdarzają.
0: Na drugim miejscu pod względem szkód spowodowanych przez zwierzęta objęte ochroną prawną są wilki. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wpłynęło ponad 70 zgłoszeń. Wysokość wypłacanych odszkodowań to prawie 200 tysięcy złotych. Do tego dochodzą rekompensaty za straty spowodowane przez bobry, rysie i żubry. To łącznie 126 tysięcy złotych.

0: I na koniec zaglądamy jeszcze na opolskie działki. Rodzinny ogród działkowy Stokrotka w Opolu świętował 40-lecie. Podczas wydarzenia przypomniano m.in. historię ogrodu, gdzie kiedyś były bagna. A nasz reporter Witold Woźtak pytał, w jakiej kondycji jest opolski ogród i jaki to był sezon na działce. Elżbieta Walentynowicz, prezeska ROD Stokrotka, mówi o bardzo dobrej kondycji ogrodu.
1: Jesteśmy bardzo zgraną społecznością, nie ma problemu, spotykamy się nie tylko we wrześniu, ale też i w innych miesiącach, jak rozpoczęcie lata, noc świętojańska, także jest bardzo fajnie tutaj. Rozwijamy się, infrastrukturę rozbudowujemy, mamy wodę pitną, prąd, szambo nasz ogrodowy i fajnie jest tutaj, spokój przede wszystkim.
0: Eugeniusz Koral od samego początku jest działkowiczem Stokrotki. Pytaliśmy go o podsumowanie tego sezonu na działce.
2: Plony są różne. Pomidorki pięknie owocują, borówki przepięknie zaowocowały, ogóreczki też, jabłka nie, śliwki nie. Także jak zwykle, jedno owocuje, drugie nie owocuje. Można tu przyjść i pracować i mieć kontakt z naturą. Bardzo to lubimy z żoną razem. Żona mówi, że to jest dla niej bezpłatna siłownia.
3: Było średnio, bo brak wody było. Brak opadu, brak deszczu. Trzeba było wszystko podlewać. Nie było tak jak co roku. Jest to na emeryturze, no i mam czas i bardzo często jestem na działce.
4: No ja też na emeryturze, także praktycznie codziennie się jest na działce. No bo jest co robić i podlewać, od czasu do czasu trzeba coś wyplewić, posiać, przerwać coś tam, różne rzeczy. Zerwać owoce jak są.
0: Dodają państwo Ryszard i Elżbieta. Co roku ROD Stokrotka organizuje zakończenie sezonu działkowego jako formę dożynek. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do słuchania nas w każdą sobotę po godzinie 6. Tymczasem zachęcam, by jeszcze z nami pozostać lada moment wiadomości i weekend z Radiem Opole. Do usłyszenia.

0: tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole.
1: Wrzesień w opolskim lesie. Co widzi spacerowicz, a co widzi leśnik? Dzień dobry, drodzy słuchacze. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Rozpoczynamy program Co w trawie piszczy. I dzisiaj właśnie taki temat, bo we wrześniu przecież las zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. W związku z tym w programie dzisiaj razem ze mną Rafał Miłkowski, specjalista do spraw ochrony lasu, ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej w Nadleśnictwie Opole, z którym sprawdzimy, co dzieje się w opolskich lasach u progu jesieni. Będziemy między innymi rozmawiać o grzybach, zwierzętach, rykowisku i zmianach, które dla spacerowicza mogą być niemal niewidoczne, a dla leśnika są ważnym sygnałem. A zatem zostańcie z nami, zapraszam na program.

0: czy wrzesień to dobry moment, żeby wybrać się na spacer? A jeśli się wybieramy na ten spacer, to na co możemy trafić? Na kogo możemy trafić? Co możemy zobaczyć?
1: Spacer w lesie o każdej porze roku jest bardzo dobry, ale wrzesień to oczywiście wyjątkowy czas. Wrzesień jest to miesiąc przemiany, przemiany między latem a jesienią. Bo tak szczerze powiedziawszy, kończy się astronomiczne lato, a zaczyna się astronomiczna jesień. No i w tym momencie przyroda zaczyna też się zmieniać. Zaczynają się pojawiać nowe kolory, zwierzęta przygotowują się do zimy i zaczynają troszkę inaczej funkcjonować niż na co dzień. Niektóre zbierają zapasy na zimę, między innymi zapasy tłuszczu. Niektóre odlatują do ciepłych krajów, a niektóre po prostu zostają. I na przykład rozpoczynają się gody. Gody co niektórych dużych ssaków, które w naszych lasach możemy spotkać.
0: A jeśli gody, to wydaje mi się, że trzeba uważać, bo wtedy w tym czasie zwierzęta też zachowują się trochę inaczej.
1: Oczywiście, zawsze ten okres taki, który nazywamy u jeleni rykowiskiem, jest troszkę, można powiedzieć, pobudzony emocjami u tych zwierząt, więc te zwierzęta troszkę inaczej się zachowują. Ale przez to możemy wysłuchiwać ciekawych dźwięków, bo jelenie, jak sama nazwa mówi, rykowisko, charakterystycznie ryczą. To dokładnie chodzi o to, że samce chcą się przypodobać samicom, czyli łaniom, i w specyficzny sposób zaczynają właśnie wydawać te swoje dźwięki.
0: I to rzeczywiście we wrześniu to jest taki moment, kiedy możemy usłyszeć te dźwięki.
1: Tak. Właśnie w tym momencie rozpoczyna się...
0: Czyli nie boimy się, tylko podziwiamy i korzystamy z okazji, żeby wysłyszeć po prostu inne zupełnie brzmienia.
1: Patrzcie, oczywiście, tak. Jeśli idziemy do lasu, to staramy się korzystać ze wszystkich zmysłów, które nasze ciało ma, czyli zarówno ze wzroku, jak i słuchu, jak i węchu, a często możemy też poczuć na swojej skórze, na przykład powiew zimnego wiatru, spadający deszcz, więc tych zmysłów w lesie naprawdę jest bardzo dużo do odczuwania.
0: Tak pięknie opowiadasz jak artysta, zupełnie wydaje mi się, że jak nie leśnik, ale absolutnie tak nie jest. Do naszej rozmowy wrócimy, zostańcie z Radiem Opole.

0: No i tak pięknie potrafisz, Rafał, opowiadać o tym lesie, tak artystycznie, ale jesteś leśnikiem, który na co dzień też dba o tą edukację, o wiedzę tak naprawdę odwiedzających las. Rykowisko to taka bardzo popularna teraz przestrzeń, którą możemy zaobserwować w lesie. O tym mówiliśmy, ale co jeszcze we wrześniu możemy zaobserwować? Myślę, że już niektórzy szykują się ze swoimi koszykami. Czy to już teraz?
1: W zasadzie można powiedzieć, że rozpoczął się właśnie sezon grzybowy, chociaż tych grzybów jeszcze nie ma tak wiele, jakby co niektórzy grzybiarze chcieli, żeby było, ale są takie miejsca, gdzie te grzyby zaczynają się dosyć pojawiać, no i widziałem już w wiadomościach od znajomych, że co niektórzy uzbierali troszkę, więc jest szansa, że ten rok nie będzie taki zły na grzyby. Mamy ciepłe dni, ciepłe noce. Jest dosyć wilgotno w środowisku leśnym, więc wszystko ku temu prowadzi, że te grzyby będą w tym sezonie.
0: Czy na przykład czasami mieszkańcy Opolszczyzny albo osoby, które chcą odwiedzić las, kontaktują się z Wami z jakimiś na przykład pytaniami bardzo konkretnymi, gdzie na przykład można znaleźć grzyby, gdzie warto wybrać się na spacer? Macie czasami jakieś takie maile, informacje?
1: Są różne pytania z przeróżnych dziedzin. Nie zdoła ich wszystkich tutaj powiedzieć, ale owszem, zdarzają się takie pytania.
0: Na przykład o co pytają?
1: Gdzie można na przykład wjechać samochodem?
0: O, gdzie można wjechać samochodem?
1: Jest taka aplikacja Bank Danych o Lasach i na niej znajdują się wszystkie miejsca postoju, gdzie można w sposób bezpieczny się zatrzymać i z tego punktu wyruszyć do lasu, pospacerować czy pozbierać grzyby, jeśli oczywiście w tym lesie te grzyby będą.
0: A czy Wy też służycie taką pomocą, informacją, gdzie te grzyby można znaleźć w lesie? Czy to już
1: tak,
0: idę za daleko?
1: Nie chcemy wprowadzać nikogo w błąd, bo dzisiaj tu grzyby były, jutro ich nie będzie. A wiadomo, żeby nazbierać koszyk grzybów, to trzeba mieć szczęście. Trzeba mieć szczęście do miejsca, do pory dnia, bo jeśli przyjdziemy po południu, to często już rano ktoś przed nami to wyzbierał, więc nie udzielamy takiej informacji, bo po prostu nie chcemy prowadzić w błąd nikogo.
0: Co jeszcze możemy zaobserwować we wrześniu w lesie? Z perspektywy takiej osoby, która turystycznie odwiedza las, bo do tych tematów też bardzo poważnych, kiedy też rozmawiamy o lesie, przejdziemy jeszcze dzisiaj, ale na razie jeszcze z tej perspektywy spacerowicza.
1: No oczywiście, co można zobaczyć? No przede wszystkim zbliżającą się piękną złotą jesień, która zaczęła mienić się przeróżnymi kolorami w lesie, w szczególności w lasach, gdzie mamy gatunki liściaste w domieszce, czyli dęba, klona, lipę. Te drzewostany zaczynają się mienić kolorami i naprawdę bardzo przyjemnie spaceruje się po takim lesie i można w jakiś sposób odpocząć dnia codziennego, właśnie wykorzystując to otoczenie tego zmieniającego się krajobrazu leśnego.
0: A czy na przykład jest taka możliwość, że ktoś zorganizuje sobie plener w lesie i będzie chciał po prostu zapisać albo na obrazie pokazać te piękne kolory? Jest taka możliwość w lesie, że można sobie malować i urządzić taki plener?
1: Oczywiście, że tak. Nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań. W lesie można prowadzić każdą aktywność, którą człowiek sobie wymyśli, jeśli jest oczywiście w granicach dozwolonych
0: no
1: przepisów.
0: No właśnie, ale o czym musimy pamiętać?
1: Dusza artystyczna zawsze znajdzie swoje miejsce w przestrzeni leśnej, bo las w zasadzie zawsze był w naszym otoczeniu i zawsze służył za pewnego rodzaju tło i źródło inspiracji do tworzenia jakichś wspaniałych, czy to obrazów, czy utworów, bo takie też się zdarzały przez różnych muzyków, więc las jest wyjątkowym miejscem, które naprawdę daje inspirację.

0: Dzisiaj podróżujemy z Rafałem Miłkowskim po opolskim lesie, bo o nim chciałabym opowiedzieć. Jeśli dzisiaj ktoś chciałby się wybrać, właśnie mamy wrzesień, na spacer, to gdzie warto się wybrać, co warto zobaczyć w naszym opolskim lesie?
1: W naszym opolskim lesie na pewno warto wybrać się na rower przez Leśnictwo Zawada w kierunku Tarawy, bo ten las jest po pierwsze przystosowany do tego, żeby tą ścieżką rowerową dotrzeć aż nad jezioro Turawskie i tam też są fajne miejsca, gdzie pojawiają się gatunki liściaste i ten las się tak fajnie zmienia, więc bardzo są takie przyjemne doznania wizualne. No i też bezpieczne miejsce, dlatego że od Opola aż do Turawy mamy tą ścieżkę rowerową przystosowaną do tego, żeby w sposób bezpieczny po niej się poruszać. Ponadto w kierunku Dąbrowy również warto się wybrać, gdyż mamy tam też stawy niemodlińskie, które oczywiście mają swój urok i tam są bardzo bogate siedliska leśne, więc tych gatunków liściastych jest też bardzo dużo, a te spadające kolorowe liście nadają temu wszystkiemu pewnego uroku.
0: O czym musimy pamiętać, bezpiecznie odwiedzając las teraz we wrześniu?
1: No na pewno musimy pamiętać o tym, że przyroda to dalej jest żywy organizm i na pewno jeszcze o tej porze roku są kleszcze. Musimy zawsze pilnować, żeby ubrać się w długie spodnie, długi rękaw, jeśli wybieramy się do lasu, bo te kleszcze no nie śpią, czekają, aż ktoś się pojawi, żeby móc po prostu na niego w jakiś sposób się dostać i zacząć na nim żerować. No i możemy zastosować specjalne repelenty, które będą też chronić i odstraszać te kleszcze od nas, więc to najważniejsze.
0: Nadleśnictwo coś konkretnego preferuje zawsze?
1: Nie preferujemy nic konkretnego. Po prostu profilaktyka polega na tym, że każdy indywidualnie musi zadbać o siebie, więc ubiór, repelent, no i oczywiście po powrocie obserwowanie swojego ciała, czy przypadkiem ktoś z nami nie przybył z lasu do domu.
0: A jeśli chodzi o zwierzęta, te trochę większe, bo rozmawialiśmy też o rykowisku, to jakie zjawiska, jakie zwierzęta w charakterystycznej jakiejś takiej formie we wrześniu możemy zaobserwować, zwłaszcza w tym naszym lesie opolskim i w których regionach konkretnie, kogo możemy spotkać?
1: W całym naszym nadleśnictwie możemy spotkać jelenie, które tak jak wspomnieliśmy wcześniej, są w okresie rykowiska, więc są one zauważalne. Samce często chodzą samotnie. Natomiast łanie możemy spotkać w grupach. No i oczywiście nie zbliżamy się do takich zwierząt. Staramy się trzymać od nich dystans, no, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, a im spokój. Natomiast możemy też spotkać inne zwierzęta, które mogą w sposób podejrzany się zachowywać i wtedy musimy zachować czujność, bo zwierzę zdrowe nigdy do nas nie podejdzie i nas nie zaatakuje. Natomiast zwierzę, które coś ma w sobie, czyli jest albo chore, albo coś mu dolega, może być w tym momencie agresywne i możemy mieć z tego powodu kłopoty. Część ptaków wyemigrowało do cieplejszych rejonów świata, natomiast ptaki, które często u nas stacjonują cały rok, oczywiście są spotykane. W szczególności w okolicach zbiorników wodnych ptaki pływające, które na tych zbiornikach żerują, często są widywane, więc są widoczne.

0: perspektywy spacerowicza, kiedy odwiedzamy las, o tym już mówiliśmy, ale chciałabym też w takim programie sobotnim, a sobota sprzyja temu, żeby odwiedzić las, jeszcze kiedy we wrześniu mamy ciepło, bo to są takie miesiące, kiedy no nie ma jeszcze zimno, to czy moglibyśmy przypomnieć właśnie te aplikacje, z których możemy korzystać, które dzisiaj są takie pomocne, kiedy wybieramy się na spacer?
1: Tak jest. Nasza najlepsza aplikacja, z której ja osobiście korzystam na telefon, to jest MBDL, czyli Mobilny Bank Danych o Lasach. Pobieramy tą aplikację i ta aplikacja, można powiedzieć, działa jak mapa Google, tylko na naszych zasadach. I są tam wszystkie informacje, które mamy z naszej bazy leśnej, czyli dowiemy się dokładnie, w którym oddziale leśnym się znajdujemy. Jak wejdziemy w szczegóły, zobaczymy, co tutaj rośnie, w jakim wieku. O. Więc to jest bardzo przydatne, jeśli spacerujemy po lesie i na przykład pobłądzimy, bo w tym momencie odwracamy się w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, wszędzie las. No i człowiek wpada w małą panikę. Sam osobiście wpadłem 2 razy w życiu w taką panikę,
0: no
1: że się zakręciłem parę razy w koło, jeszcze w swoich rodzinnych stronach. To trzeba się, że tak powiem, przyznać do tego. No ale tak to jest. Las jest podobny
0: wszędzie.
1: Ale wtedy
0: korzystałeś z aplikacji, czy to jeszcze nie był ten...
1: Skorzystałem z aplikacji, tylko nie było zbytnio zasięgu, więc pierw musiałem znaleźć zasięg, a następnie udało mi się wyjść już znajome mi miejsce, więc trafiłem do samochodu i wróciłem do domu.
0: I na co dzień teraz też korzystasz z aplikacji. Jak to jest z tą aplikacją w naszym opolskim lesie? Bo podejrzewam też, że ty masz kontakt z osobami, które odwiedzają las. Co na przykład ludzie zgłaszają, że ten zasięg jest okej, czy czasami są takie miejsca, gdzie jest trudność z tym zasięgiem? Bo niektórzy też mówią, że po to właśnie idę do lasu, żeby odciąć się od telefonu, nie?
1: No tak to jest, ale każdy jednak ten telefon przy sobie gdzieś ma i zawsze w razie w go wyciąga, a w szczególności w momencie, kiedy czuje zagrożenie albo jakiś niepokój, to w tym momencie sięga się po ten telefon. U nas zasięgiem jest różnie, ale wystarczy czasami się przejść kilkadziesiąt metrów w lewo, w prawo i ten zasięg się pojawia, więc ten sygnał złapiemy i na pewno ta mapa nam się poprawnie wyświetli.
0: Co jeszcze jest dostępne w tej aplikacji? Rozumiem, że mapa, wszelkie informacje, ale ona jest bardzo szczegółowa, że na przykład też tam są informacje o zwierzętach. Co tam konkretnie jest? Gdybyś nam opowiedział.
1: Jest tam informacja na przykład o bazie turystycznej, gdzie jest miejsce postoju, gdzie mamy pomnik przyrody, gdzie mamy jakieś miejsce, gdzie możemy usiąść, więc takie urządzenia turystyczne są one tam zaznaczone, więc jeśli czujemy zmęczenie i widzimy na mapie, że w pobliżu znajduje się taki punkt odpoczynku, gdzie możemy usiąść, no to warto z tego korzystać, podejść do tego miejsca zgodnie z tym, co wskazuje nam aplikacja i tam odpocząć, aby móc dalej ruszyć, poznawać las.

0: Czy nasz opolski las, on jest takim lasem bardziej turystycznym?
1: Lasy opolszczyzny ogólnie są wysokogospodarcze, wysokotowarowe. Są to lasy postawione na zapewnienie surowca drzewnego, gdyż siedliska, na których rosną, są bardzo żyzne, a prowadzona od stuleci gospodarka leśna, jeszcze od czasów przedwojennych, była tutaj na wysokim poziomie i te lasy są bardzo zasobne w surowiec drzewny, który też jest dobrej jakości. Surowiec drzewny jest nam na co dzień potrzebny, bo przecież codziennie korzystamy z tego drewna. Budujemy z niego, robimy z niego papier, budujemy z niego różnego rodzaju konstrukcje i bez tego drewna nie damy sobie rady na co dzień. A jednak często spotykamy się z hejtem, że tutaj wycinamy, zostawiamy takie duże powierzchnie bez drewna. Dlatego tu, tak wspomniałeś, musimy przypomnieć, to nie jest las ochronny, tylko to jest las gospodarczy. To jest, las,
0: to jest jego cel tak naprawdę.
1: Tak, to jest cel. To tak jak rolnik zakłada uprawę rolną i on ją zbierze. Zbierze ją w ciągu roku, czasami w ciągu dwóch, w zależności jakie plony prowadzi. W lesie gospodarka leśna polega na tym, że zakłada się uprawę leśną i czeka się na ten ostateczny zbiór 100 lat.
0: No właśnie, to jest takie niezwykłe, nie? I takie, że to jest praca dla kolejnych pokoleń. Do naszej rozmowy, do rozmowy o tym lesie gospodarczym opolskim wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole, a już za moment na naszej antenie wiadomości.

0: W naszym programie dzisiaj rozmawiamy o opolskim lesie, o tych zmianach, które następują we wrześniu, na jesień. No rzeczywiście las w tym okresie bardzo się zmienia. W studiu Radia Opole leśnik Rafał Miłkowski z Nadleśnictwa Opole. Rozmawialiśmy o rykowisku, rozmawialiśmy o tym, że nie martwcie się, drodzy Państwo, kiedy wybieracie się do lasu na spacer, że tam nie ma tych drzew, bo przecież nasz Las Opolski to też w dużej części, albo przede wszystkim las gospodarczy. Ale też przed momentem, Rafał, rozmawialiśmy o tym, ja pomyliłam trochę słowa, bo powiedziałam takie słowo jak las przemysłowy i wytłumaczyłeś mi, że rzeczywiście jest taki las i chciałabym jakby rozróżnić te dwa pojęcia. Las przemysłowy, las gospodarczy i las turystyczny, rekreacyjny.
1: Więc tak, las gospodarczy to jest podstawowa funkcja naszych polskich lasów, nawet opolskich, bo są produktywne. Mają produkować drewno. Natomiast są też lasy uszkodzone przez przemysł. Na Opolszczyźnie mamy ich niewiele, natomiast na Górnym Śląsku jest już ich więcej. Taki las uszkodzony przez przemysł związany jest szczególnie z oddziaływaniem fabryk, które produkują między innymi kwaśne deszcze. W tym momencie zmienia się zarówno siedlisko, jak i uszkodzany jest aparat asymilacyjny i w tym momencie te lasy muszą być pod szczególną ochroną, dlatego że one stanowią strukturę, zarówno glebochronną, wodochronną, która trzyma właśnie tą roślinność, która tam przetrwała mimo tych trudnych warunków w pewnym, można powiedzieć, pewnej symbiozie, w pewnym siedlisku i to jest cenne miejsce, bo ono walczy. Walczy w tym miejscu o swój byt. I te lasy uszkodzone przez przemysł na Górnym Śląsku są ważne i trzeba je chronić i leśnicy w ten sposób też postępują, że tam zabiegi gospodarcze prowadzi się rzadko albo w specjalny sposób. Natomiast na naszym rejonie te zabiegi są planowe, prowadzone zgodnie z planem urządzania lasu, który jest dokumentem zatwierdzonym przez ministra środowiska i na podstawie tego dokumentu prowadzimy całą gospodarkę leśną w opolskich lasach. Natomiast jeśli chodzi o te lasy takie, które mają służyć społeczeństwu, to owszem, jest aktualnie nacisk na to, żeby były lasy społeczne. Lasy wokół Opola oczywiście na taką funkcję zasługują i my te lasy właśnie udostępniamy społeczeństwu, ale nie możemy zapominać o tym, że dalej to jest las gospodarczy i pewne zadania gospodarcze dalej w tych lasach będą przez leśników wykonywane.
0: Do naszej rozmowy wrócimy, zostańcie z Radiem Opole.
2: Może wszystko...

0: szczęście. W naszym programie Co w trawie piszczy dzisiaj moglibyśmy zmienić nazwę na taką Co w lesie piszczy. Tak bym sobie zmieniła. W naszym studiu Rafał Miłkowski z Nadleśnictwa Opole. Wspomniałeś wcześniej o tym, i to mnie zaciekawiło, o dobrej jakości drewna, że jakość też ma znaczenie. To w takim razie co to znaczy, że to drewno w lesie, ten surowiec jest dobrej jakości? I jak co dzień wy jako leśnicy musicie dbać o to, i to przez pokolenia, żeby rzeczywiście ta jakość tego drewna była odpowiednia.
1: Czas produkcji tego drewna u nas nazywa się hodowlą lasu. Owszem, lasy na Opolszczyźnie posiadają bardzo wysokiej jakości zasoby drzewne. Chodzi tutaj przede wszystkim o tym, że drewno jest bezsęczne albo małosęczne, czyli jest takie, które nadaje się na wiele wykorzystań, nie posiada krzywizn, nie posiada zgnilizny, która też, można powiedzieć, w pewien sposób powoduje stratę wartości surowca drzewnego, bo takie drewno najlepszej jakości idzie po pierwsze dobrze sprzedać przedsiębiorcom drzewnym, którzy z tego drewna korzystają, ale też wykonujemy z nich najlepsze rzeczy. Wiadomo, że nikt nie chce z nich tego drewna, no bo co z niego może zrobić? Ono jest po pierwsze nietrwałe i nadaje się w zasadzie tylko do pieca. Natomiast dobrze wyhodowane drewno przez te dziesiątki lat prowadzenia...
0: No właśnie dziesiątki lat, prawda? To jest praca nie
1: lat,
0: tylko
1: tak.
0: jakby jednej, nie tylko jednego pokolenia. To jest takie bardzo, taka odpowiedzialność.
1: Tak, dokładnie tak jak mówisz, jest to odpowiedzialność, bo można powiedzieć, że hrabia sadził, a leśniczy przed emeryturą w Lasach Państwowych dopiero zbiera, więc to jest naprawdę szmat czasu. Te 80-90 lat to jest kawał historii, to jest 90 cykli, można powiedzieć, zmiany temperatur, zmiany pokrywy śnieżnej i tak dalej, więc naprawdę to jest bardzo długi okres czasu, jeśli chodzi o nasze życie, ale o życie lasu na pewno. W skali może całego świata jest to krótki okres czasu, ale patrząc z naszego punktu widzenia, to jest to mega wyzwanie, żeby od posadzenia uprawy do doprowadzenia i do wieku rębności, do tych 100 lat, ten drzewostan utrzymać, w szczególności w tych trudnych warunkach dzisiaj, kiedy walczymy z suszą, kiedy walczymy z różnymi chorobami, które do tego lasu przychodzą, to naprawdę jest sztuka, żeby ten las utrzymać, bo to jest nasze zadanie, ten las utrzymać na tej powierzchni.
0: A z jakimi chorobami walczycie na co dzień? Co jest takim właśnie największym zagrożeniem dla tego lasu?
1: Susza jest inicjującą pozostałe choroby.
0: Okay.
1: Jeśli nie ma wody w lesie, tak jak każda roślina, zaczyna cierpieć. Więc my mamy aktualnie taki problem na Opolszczyźnie z sosną. Sosna jako królowa polskich lasów, bo mamy jej najwięcej, zaczyna bardzo cierpieć z powodu braku wody. Ten deficyt wody przekłada się na schnięcie i zamieranie tej sosny.
0: A sosna wydawało się, że jest dla mnie, przynajmniej z mojej perspektywy laika, takim mniej wymagającym drzewem, bo jeśli jakby można ją posadzić na takich glebach bardziej piaszczystych...
1: Dobrze ci się wydaje, ale chodzi tylko tutaj, można powiedzieć, o biologię sosny.
0: Aha.
1: Sosna jest elastycznym gatunkiem, rośnie zarówno na bardzo słabych siedliskach, jak i na bardzo żyznych. Ale kiedy tej wody nie ma, a ona rośnie już na tym siedlisku kilkadziesiąt lat, to nie wytwarza systemu korzeniowego nowego i nie może sięgnąć po te zasoby wód gruntowych głębiej. Więc w tym momencie ona zaczyna zamierać. Do tego dochodzi jeszcze jemioła, która pojawiła się na naszych drzewach, na naszych sosnach, i ona jeszcze jest też takim czynnikiem, który wysysa tą wodę właśnie z tych górnych partii drzewa, gdzie ta woda jednak przez tą sosnę musiała zostać w jakiś sposób dotransportowana.
0: Do naszej rozmowy wrócimy, zostańcie z Radiem Opole.

0: Dzisiaj rozmawiamy w naszym programie o opolskim lesie, o spacerach i nie tylko, bo też o takiej ważnej funkcji, jaką pełni las, czyli o tej funkcji gospodarczej, ale jeszcze chciałabym dzisiaj wrócić do tego mojego pierwszego tematu. Jak ty obserwujesz las jako leśnik? Na jakie problemy ty zwracasz uwagę? Co jest ważne we wrześniu dla leśnika w takim lesie opolskim? Dla ciebie i twoich kolegów.
1: Wiadomo, że las dla leśnika jest ważny przez cały rok.
0: To wiadomo.
1: Jeśli chodzi o okres jesienny, to na pewno zwracamy uwagę po pierwsze na śmieci. Kończą się wakacje. No i w tym lesie niestety ci, którzy spędzali w tym lesie czas, odpoczywali, no te śmieci zostawili, więc pierwszym tematem zawsze jest, żeby uprzątnąć te śmieci przed nadchodzącą zimą, bo te śmieci nie stanowią zagrożenia tylko dla lasu, stanowią zagrożenie również dla zwierząt, które mogą w te śmieci gdzieś się tam zaplątać i w jakiś sposób zaszkodzić sobie. Więc to jest taki priorytet, ale też mamy swoje takie ochroniarskie sprawy. Rozpoczynamy pewnego rodzaju prognozy, czyli czy przypadkiem w przyszłym roku nie pojawi się gradacja jakiegoś szkodliwego owada. Mamy jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. Są to nasze wewnętrzne uregulowania zapisane w instrukcji ochrony lasu i na podstawie tego monitorujemy stan lasu pod względem właśnie zagrożenia od owadów, które uszkadzają las. Bywało w historii lasów, nawet w ubiegłym wieku, że były gradacje. W ciągu jednego sezonu znikały setki tysięcy hektarów lasu, dlatego że ktoś nie dopilnował, ktoś nie miał wiedzy, że gradacja owadzia może się pojawić. A z owadami no nie ma lekko. Jeśli się przegapi pewien moment, to w tym momencie już nie jesteśmy w stanie wyhamować. Nie możemy zbyt dużo używać środków chemicznych i w tym momencie mogłoby dojść do tragedii. Są takie gatunki jak brudnica mniszka, jak szczygonia. Są to gatunki, które mogą bardzo dużo złego zrobić w lesie, dlatego leśnikom bardzo zależy na tym, żeby pilnować terminów i pilnować jakości wykonanych obserwacji w terenie, żeby jak najwcześniej określić zagrożenie.
0: Te obserwacje, rozumiem, że one są zapisywane w jakiejś takiej dokumentacji?
1: Tak, są specjalne formularze. Mamy to szczęście, że w Opolu również mamy zespół ochrony lasu, który czuwa nad tym. Zespół ochrony lasu w Opolu pracuje na dwóch województwach, na opolskim i śląskim i do nich właśnie spływają wszystkie obserwacje z terenu na specjalnych formularzach i to właśnie zespół ochrony lasu określa stopień zagrożenia tych drzewostanów, żeby leśnik już w kolejnym sezonie był czujniejszy, jeśli w tym miejscu jest prawdopodobieństwo wystąpienia gradacji.

0: programie Co w trawie piszczy. Dzisiaj rozmawiamy o lesie opolskim, w studiu Rafał Miłkowski. No i rozmawiamy o tym, jak widzi las, nasz las we wrześniu leśnik, czyli Rafał, ty. Rozmawialiśmy o śmieciach, rozmawialiśmy o gradacji owadów. Czego jeszcze musicie pilnować w tym okresie?
1: Wiesz co,
0: grzybiarzy.
1: Aha, grzybiarzy, to grzybiarzy też pilnujemy, żeby nie wjeżdżali nam daleko do lasu, tylko stawali tam,
0: tacy,
1: gdzie można.
0: A są tacy, cały czas są niegrzeczni.
1: Oj, są i czasami jest ciężko, jak Straż Leśna po weekendzie powystawia wezwania do stawienia się u nas w nadleśnictwie.
0: I co wtedy się dzieje?
1: No, wszystko zależy, co tam komendant Straży Leśnej stwierdzi, czy było faktycznie naruszenie.
0: A te patrole są bardziej intensywne rzeczywiście teraz, w tym okresie?
1: Aha. Są bardziej intensywne. Musimy pamiętać o tym, że las to nie parking. Las to miejsce wypoczynku, ale musimy szanować siebie. Ustawa o lasach wyraźnie mówi, że zakaz wjazdu do lasu pojazdem silnikowym. No i tego musimy się trzymać i do tego lasu nie wjeżdżać.
0: Jest aplikacja, możecie sprawdzić, gdzie jest parking, tam zaparkować i absolutnie, no, jeśli chcecie, żeby ten las wam służył, to musicie przestrzegać po prostu takich określonych, jasnych zasad.
1: Dokładnie, tak jak mówisz.
0: No dobrze, i dobra, to wracamy jeszcze do tego pytania. Co jeszcze jest ważne dla ciebie jako leśnika?
1: Dla mnie obserwacja przyrody. Miesiąc wrzesień to jest dobry miesiąc na obserwację między innymi stanu sanitarnego lasu. Idziemy do lasu i po całym sezonie wegetacyjnym możemy wiele z tego lasu wyczytać. Czy ten las jest w dobrej kondycji? Czy jest dużo posuszu? Tak jak mówiłem, obniżenie poziomu wód gruntowych, jak również mało opadów w tym roku może się przyczynić do tego, że wiele drzew nam po prostu nie przetrwało tego sezonu. No i musimy wyznaczyć je do usunięcia z lasu, żeby nie były źródłem do rozprzestrzeniania się między innymi chorób grzybowych i rozwoju owadów. Dlatego takie drzewa się wycina i pozyskuje. Zostawia się tylko te zdrowe. Więc jesień jest takim dobrym czasem na to, że właśnie tą inwentaryzację taką pod względem sanitarnym lasu zrobić.

0: W naszym studiu Radio Opole dzisiaj Rafał Miłkowski z Nadleśnictwa Opole. Rozmawiamy o lesie pięknym, ale również dzisiaj można Cię przecież spotkać w Muzeum Wsi Opolskiej. Cóż tam będziesz robił?
1: Tak, masz rację. Dzisiaj w Muzeum Wsi Opolskiej będziemy mieli stoisko edukacyjne. Jest taki program Lasów Państwowych, Drewno, Surowiec Przyszłości, ale ja też myślę, że Drewno, Surowiec Przeszłości. Skansen w Bierkowicach jest takim idealnym miejscem,
0: prezentacją,
1: w którym możemy właśnie spojrzeć na drewno, które rosło 150-200 lat temu i zostało właśnie tutaj zatrzymane w postaci właśnie tych budowli, bo drewno jako surowiec uniwersalny może być wykorzystywane w zasadzie do wszystkiego i jest trwałe, czego przykładem są właśnie Bierkowice i to nasze lokalne muzeum. I tutaj na tym stoisku edukacyjnym chcemy pokazać, jak ważna jest praca leśnika, jak ważne jest dbanie o surowiec drzewny, który w naszych polskich lasach jest, i jak bardzo chcemy, żeby ten surowiec zachować dla przyszłych pokoleń. Więc drewno, surowiec przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Tak powinien dokładnie brzmieć temat tego wydarzenia.
0: To w takim razie, jeśli to jest takie stanowisko edukacyjne i podejrzewam, że pewnie, tak przypuszczam, to też jest przestrzeń dla dzieci, to jakich narzędzi używacie, żeby właśnie przekazać tę wiedzę? Cóż tam się takiego będzie dzisiaj działo?
1: No, nasze stoisko edukacyjne, najważniejszy w nim jest oczywiście leśnik, i to nie jeden, który ma wiedzę w temacie właśnie lasu i drewna. Mamy zawsze przygotowane różne gry i zabawy związane tematycznie ze stoiskiem.
0: Czyli będzie można pograć.
1: Tak, będzie można dotknąć różnych gatunków drewna w postaci kłód, będzie można rozpoznać te gatunki, będzie można również zobaczyć, co z drewna jest zrobione w naszym otoczeniu, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Ale to będzie też przybliżone takie rękodzieło? Bo to też jest taka bardzo duża i szeroka płaszczyzna. Bo...
1: Oczywiście, że tak. I właśnie Muzeum Wsi Opolskiej jest doskonałym tego przykładem, że samo muzeum już jest tym rękodziełem, bo przecież te deski stare nie zostały wykonane jakimiś tam maszynami, tylko właśnie ręką człowieka, i te wszystkie rękodzieła, które tam w Bierkowicach się znajdują, będzie można też właśnie dzisiaj zobaczyć tutaj u nas i chętnie o nich coś opowiemy.
0: No to jeśli chcecie, drodzy słuchacze, spotkać pana Rafała Miłkowskiego i też kolegów z Nadleśnictwa Opole, to wybierajcie się jeszcze dzisiaj do Muzeum Wsi Opolskiej i tam będziecie mogli zerknąć na las, na drewno z innej perspektywy. Do naszej rozmowy jeszcze wrócimy.

0: W naszym programie dzisiaj rozmawiamy o lesie, o tym, że możecie spotkać leśników w Muzeum Wsi Opolskiej dzisiaj, ale jeszcze, Rafał, chcieliśmy dzisiaj powiedzieć o nietoperzach.
1: Tak, w ostatnim czasie mieliśmy taką akcję Las do góry nogami i udało nam się w mijającym tygodniu zrobić pokaz, prezentację wraz z filmem na kinie plenerowym pod leśniczówką w Dąbrowie, gdzie zebrało się około 70 osób, co naprawdę bardzo cieszyło nas, że ci ludzie przyszli, że byli zainteresowani tą tematyką. Pogoda nam dopisała. Zanim jeszcze zaczęliśmy naszą przygodę z nietoperzami, to te nietoperze nawet zaczęły nas odwiedzać, bo był taki półmrok i

0: Tak no mi się tak wydaje, że...
1: Ale to było takie, no, bardzo ciekawe
0: zaskakujące
1: pytanie.
0: Zaskakujące, tak.
1: I też zaskakujące.
0: Bo nigdy nie ważyłem nietoperza, prawda, osobiście, więc a nie wczytałem się aż tak głęboko, ale to tak musi gdzieś być koło kilku gram.
1: Dlaczego te nietoperze na Opolszczyźnie są istotne? Dlaczego też w ogóle podjęliście taki temat?
0: Nietoperze są istotne nie tylko na Opolszczyźnie. One są bardzo ważne z punktu funkcjonowania całego świata, dlatego że nietoperze, można powiedzieć, że zaraz po pszczołach stoją w kolejnej pozycji do istnienia życia na Ziemi. Nietoperze akurat w Polsce żywią się głównie owadami. Dbają o kondycję środowiska, bo zjadają te szkodliwe owady, między innymi również te owady, które nam w lesie szkodzą, żerują nocą, więc są doskonałymi drapieżnikami w tym temacie. Niektóre nietoperze zapylają owoce, na przykład banany, mango. To są nietoperze, które można powiedzieć są roślinożerne i bez nich nie byłoby bananów na naszym stole. Więc to też jest takie zdziwienie. W Polsce mamy około 26-28 gatunków tych nietoperzy. No i chronimy je, bo są ważne. Są ważne z punktu takiego ekosystemowego, bo jest więcej z nich pożytku, niż nam się tylko wydaje, bo bardzo dużo dobrego robią w lesie i nie tylko, bo wyobraźmy sobie, że taki jeden nietoperz w ciągu jednej nocy potrafi zjeść nawet 3000 komarów. To wydaje się liczba nie do ogarnięcia wzrokiem, a jednak takie możliwości te nietoperze mają, więc pod tym względem cieszę się, że te populacje nietoperzy są w coraz lepszej kondycji zdrowotnej i tych nietoperzy mamy coraz więcej.
1: Moim gościem dzisiaj był Rafał Miłkowski. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję ślicznie. Do widzenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Gościem programu Sami Rządzą jest dziś wicemarszałek regionu Zbigniew Kobalańca. Dzień dobry, panie marszałku.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: 10 milionów złotych, 16 inwestycji i to wszystko na rozbudowę, poprawę jakości infrastruktury sportowej w naszym województwie. Połowę zapewni województwo, połowę Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jakiego rodzaju inwestycje powstaną dzięki temu?
2: Tak, to prawda, drugi raz z rzędu wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki bierzemy udział w tym konkursie. To jest konkurs, który wrócił, bo przez 8 lat poprzednich rządów nie o infrastrukturze sportowej decydowano z poziomu Warszawy. I ta innowacyjność tego programu jest taka, że pomimo tego, że właśnie te drugie 5 milionów złotych daje ministerstwo, to rekomendacje wychodzą ze strony samorządu województwa. To my tutaj wspólnie z samorządowcami decydujemy o tym, patrząc przez pryzmat potrzeb sportowych, infrastruktury sportowej, które obiekty mają znaczenie regionalne, które obiekty służą do tego, aby w przyszłości medalistów mistrzostw Polski, Europy, a mam nadzieję w przyszłości również olimpijczyków było więcej, a w której infrastruktura po prostu pomaga utrzymać aktywność sportową dzieci i młodzieży. Jeżeli pyta pan o obiekty, no to w większości są to jednak boiska piłkarskie, boiska przyszkolne, natomiast jest też duży projekt miasta Opole, bo Opole ma jedyną szkołę mistrzostwa sportowego, to jest liceum ogólnokształcące numer 9, gdzie powstaną bieżnie lekkoatletyczne, gdzie zostanie zmodernizowane korty tenisowe. Są pump traki, są wymiany nawierzchni, więc to tego typu są kwestie wymiany oświetlenia też w halach sportowych, więc to tego typu inwestycje w sport.
1: No, ale to było odpowiedź na oczekiwania samorządów, bo one jakby z natury swojej o tę bazę sportową i rozwój sportu powinny dbać.
2: No, i dbają, natomiast infrastruktura sportowa jest drogą infrastrukturą i ten projekt taki, gdzie my, albo ministerstwo do 60% inwestycji, no jest ogromnym wsparciem dla tych samorządów, no bo ilość boisk, hal, bieżni w gminach województwa opolskiego jest ogromna, no a z ich jakością jest różnie, więc no nie, to samorządowcy wnioskują o to, aby pokazując te obiekty, my je oceniamy, staramy się robić tak, aby cała mapa województwa opolskiego była pokryta, tak żeby nie było skupisk w jednym czy w dwóch powiatach, ale żeby większość powiatów była reprezentowana. No i ten konkurs cieszy się ogromnym powodzeniem, bo dzisiaj nie tylko sportowcy, ale ludzie, którzy uprawiają sport amatorsko, bardzo zwracają uwagę na jakość bazy sportowej, na jakość nawierzchni. No i w ten sposób również mobilizują swoich włodarzy do tego, aby w tą bazę sportową, nawet w tych małych miejscowościach, inwestowali. No a tych pieniędzy w samorządzie zawsze brakuje.
1: Z tej puli będą również finansowane te obiekty, które znajdują się na terenach, które ucierpiały w trakcie powodzi, bo one przecież mają chyba osobną pulę też, tak?
2: Mają też osobną, natomiast jest tutaj też jest obiekt Chrobry Głuchołazy, też na kwotę ponad miliona złotych. On też ucierpiał w powodzi. To jest jedyny klub, a nie gmina, która jest właścicielem obiektu i które również to dofinansowanie otrzymała. Ale faktycznie no, tych środków popowodziowych z osobnej puli ministerstwa jest dużo, więc też uczciwie cieszę się, że samorządowcy no jakby nie wyczerpują tej puli, która jest na całe województwo.
1: Mhm. Taki najbardziej, jak gdyby pan miał określić, flagowy projekt z tej puli 16 inwestycji, to będzie?
2: To będzie właśnie miasto Opole.
1: Miasto Opole.
2: To najdroższe, tak, bo to prawie 1,5 miliona złotych. Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Zresztą podobnie jak w poprzedniej edycji również miasto Opole było tutaj tym, który był w tej gronie największych beneficjentów, no bo w tamtym roku dołożyliśmy się do remontu wodnej nuty i lodowiska Toropol, no to jeden i drugi obiekt jest jedyny w województwie, bo nie mamy nigdzie w województwie 50-metrowego basenu poza Opolem i nie mamy nie mamy drugiego takiego lodowiska.
1: No, Opole ma to szczęście, że w ogóle ta baza sportowa dosyć dynamicznie się rozwija. No już nie mówię tutaj tylko o stadionie, no ale też przecież są plany związane z, chociażby z Politechniką, z rozwojem tamtej infrastruktury.
2: Tak, no, mam nadzieję, no, projekt jest przez Politechnikę złożony, jeżeli mówimy o hali lekkoatletycznej. My jako samorząd województwa też zadeklarowaliśmy wkład 20 milionów w budowę tej hali. No, no Opole jest najważniejszym samorządem w regionie i to tutaj ponad 40% wszystkich stypendystów czy wszystkich medalistów pochodzi właśnie z Opola i z klubów miasta Opole, więc no, naturalne jest to, aby ta baza sportowa w tym, w stolicy regionu była najnowocześniejsza, tak aby osoby, które przechodzą ten tryb szkolenia młodzieżowego i potem szukają profesjonalnych klubów z całego województwa, to tutaj mogły znaleźć tą bazę, gdzie będą mogli właśnie potem już być tymi zawodnikami ekstraligowymi, zawodnikami, którzy będą zdobywali medale na różnych szczeblach.
1: No, wszyscy trzymamy kciuki, żeby tak się stało. Na razie mamy sukcesy chociażby, prawda, piłkarek siatkowych.
2: Tak, więc... tak. Czekamy na rozpoczęcie sezonu.
1: Ale, panie marszałku, województwo dosyć aktywnie wspiera również kulturę. Ruszył nabór kandydatów do nagród marszałka województwa opolskiego właśnie w tej dziedzinie. To właściwie 4 plebiscyty, tak można powiedzieć. Jakich ludzi chciałoby województwo promować, jeżeli chodzi o obszar kultury?
2: Tak jak pan redaktor powiedział, to tam są 4 obszary. Natomiast najważniejsze, jeżeli chodzi o indywidualne, to są nagrody dla twórców i animatorów kultury. To są nagrody finansowe, które wspieramy od wielu, wielu lat. No to są tacy lokalni liderzy, ci, którzy... I ich oczywiście doceniamy tych topowych, natomiast zależy nam na tym, abyśmy tych lokalnych liderów, którzy animują właśnie tą kulturę, które pokazują tą różnorodność kultury śląsko-opolskiego, którzy dbają o to, aby w tych mniejszych miejscowościach powiatowych ta kultura była jak na największym poziomie, żebyśmy ich docenili. Również uhonorowali tą nagrodą finansową. Ja się cieszę, że co roku tych wniosków przybywa i ludzi, którzy dbają o kulturę i wszelaką, bo to nie tylko mówimy o kulturze typowo śląskiej, ale też kulturze kresowej przybywa. Jest coraz więcej młodych twórców, którzy również chcą się to angażować i przejmują tą pałeczkę po starszych osobach, więc tak, to dla nich wszystkich jest skierowany ten konkurs i serdecznie zapraszamy, jeżeli nie oni osobiście, to żeby zgłaszały ich samorządy, żeby zgłaszały ich organizacje pozarządowe, bo ważne, abyśmy mogli ich pokazać jako wzór, a też jesteśmy od tego jako samorząd województwa, żeby ich po prostu docenić.
1: Dla nich samych to też jest taki czynnik mobilizujący, prawda? Bycie dostrzeżonym, docenionym, bo to nawet nie musi być oczywiście nagroda w postaci stypendium czy ta nagroda finansowa, ale sama możliwość jakby uczestniczenia w gali, prawda? Bycia dostrzeżonym.
2: Tak, no to też dla nich jest ważne, że pokazujemy, że po pierwsze ktoś nas docenia, ale po drugie chyba ważniejsze, że to, co robimy, ma sens. Że to, co robimy, ma sens i że to, co w co wkładamy zazwyczaj swój prywatny czas, zazwyczaj kosztem swoich rodzin, jest dostrzeżony przez władze regionalne.
1: No taką imprezą kulturalną, która już, no, można powiedzieć, wrosła w krajobraz kulturalny naszego regionu. Są koncerty organizowane w pokoju. Tutaj jesteśmy przed kolejnym koncertem O pokoju w pokoju. To taka inicjatywa z jednej strony kulturalna, ale też integrująca, prawda?
2: Tak, to no, tutaj ogromne zasługi dla i pani wójt, i pana Huberta Kołodzieja, że dba o to, aby te koncerty były w pokoju, bo to pan Hubert zawsze podkreśla, że to jedyna miejscowość w Europie, która nosi nazwę Pokój. Tak, no to zawsze taki i ma wymiar przede wszystkim artystyczny, muzyczny, ale też ekumeniczny, więc dzisiaj też będziemy o tym troszkę szerzej mówili. Tak, zapraszamy bodajże od 21 koncert. Troszkę to tam się nakłada też z koncertami w Głogówku, ale to cieszy
1: sporo się dzieje, jak to jesień.
2: Zawsze jesień jest kulturalna, właśnie. Więc mieszkańcy regionu mają z czego korzystać. Jeden i drugi są koncertami bezpłatnymi.
1: Szczególnie w kontekście tego, co dzieje się wokół nas na świecie, prawda? No, takie imprezy w miejscowości, jak pan zauważył, o nazwie Pokój, robią wrażenie.
2: Jest wymowne, a w związku z tym, że też jesteśmy w trakcie remontu Filharmonii Opolskiej, więc jest okazja do tego, żeby troszeczkę również dla melomanów wyjechać w teren, a jeżeli chodzi o Pokój, ale zresztą Główek również, kościoły, w których odbywają się te koncerty, są naprawdę wyjątkowymi obiektami sakralnymi, więc wszystkich zapraszam nie tylko do wysłuchania muzyki, ale również do tego, aby wyjechać czasami do tych mniejszych miejscowości.
1: No właśnie, a propos filharmonii, to co mają robić nasi melomani opolscy, panie marszałku? Gdzie szukać wrażeń muzycznych w nadchodzących miesiącach?
2: Będziemy zapraszali do szkoły muzycznej, bo tam głównie przenosimy swoją działalność i w przyszły piątek wspólnie z panem dyrektorem zaprezentujemy cały program nowego sezonu artystycznego. Więc tak, zapraszamy przez te parę miesięcy do szkoły muzycznej. Natomiast prace są bardzo zaawansowane i myślę, że w styczniu będziemy mieli najnowocześniejsze nagłośnienie w Polsce. Nasza filharmonia będzie topową filharmonią w Europie, a będzie miała najlepsze nagłośnienie w Polsce. Sprzęt, który na szczęście udało się w przetargu wyłonić firmy La Acustica, to nie jest nawet Mercedes, to jest Ferrari, jeżeli chodzi o sprzęt nagłośnieniowy. Więc no zmiana będzie ogromna, ten dźwięk 360 stopni, który będzie otaczał widza. No myślę, że spowoduje, że Filharmonia Opolska naprawdę będzie miejscem, gdzie ta frekwencja się zwiększy kilkukrotnie. Również inwestujemy w najnowocześniejsze oświetlenie, więc no, ta różnica będzie przeogromna. To nie jest tylko wymiana głośników. Ja miałem okazję sprawdzenia, jak to funkcjonuje w Filharmonii Paryskiej. No jest to przeskok niesamowity.
1: Mhm. A czy jakby za tą przebudową, wzbogacenie możliwości technicznych, no, pójdzie rozbudowa repertuarowa związana oczywiście z koniecznością zwiększenia finansowania Filharmonii Opolskiej? Bo żeby do takiego topowego miejsca ściągnąć topowych artystów, no to niestety trzeba będzie wysupłać trochę grosza. Jest szansa na to?
2: Na szczęście, jak patrzę sobie przez 8 lat, bo tyle w Zarządzie Województwa odpowiadam za kulturę, ani poprzedni marszałek, ani aktualny na kulturze nie szczędził. Filharmonia, teatr, muzea, biblioteka wojewódzka to są perełki regionu i myślę, że również tutaj, jeżeli chodzi, że będziemy mieli takie możliwości techniczne, to również artyści, którzy będą tutaj w Filharmonii Opolskiej występowali, również powinni być artystami z najwyższej półki, tak aby mieszkańcy regionu, turyści mogli również z tego skorzystać, ale jestem przekonany, że zarówno pan dyrektor, jak i maestro o to zadbają, a tak jak powiedziałem, w przyszłym tygodniu pokażemy to na zewnątrz, pokażemy to publiczności, co w nowym sezonie artystycznym Filharmonii Opolskiej nas czeka i do jakich aktywności będziemy zapraszali.
1: Jeszcze jedno pytanie, bo chciałem zapytać, co w temacie zadaszenia amfiteatru? Mhm.
2: Będzie spotkanie u pana ministra Wróbla, z tego co pamiętam, pod koniec października. No, jest ścieżka dojścia do finansowania tego, aby ministerstwo mogło formalnie pokryć koszt tego zadaszenia. No, mam nadzieję, że pod koniec roku będziemy mogli powiedzieć coś więcej i już pokazać konkretny harmonogram z datami, kiedy ta inwestycja mogłaby ruszyć.
1: Ale temat żyje.
2: Temat żyje i jesteśmy coraz bliżej tego.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Zbigniew Kobalańca, wicemarszałek regionu, był gościem programu Sami Rządzą.
2: Dziękuję bardzo.

0: Gościem programu Sami Rządzą jest także Dominik Pikos, wójt Turawy. Dzień dobry, panie wójcie.
1: Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy.
0: Tak po głowie mi chodzi refren znanej piosenki, a mnie jest szkoda lata. Panu również?
1: Oczywiście, zawsze szkoda, chociaż ja powiem szczerze, lubię jesień. Bardzo odpowiada mi ta pora. Ale pewnie jeszcze zatęsknimy za słońcem.
0: Aha. A już jakieś podsumowania tego sezonu letniego, wakacyjnego? No, w gminie, która w dużej mierze żyje z turystyki, robiliście?
1: My obserwujemy to oczywiście. Pytamy też restauratorów. Sezon był bardzo dobry, długi. On tak naprawdę jeszcze kilka dni temu było 30 stopni. Tam cały czas widać wielu turystów. No a jeżeli chodzi o rowerzystów, no to możemy sobie wejść na stronę, gdzie jest licznik rowerowy, tutaj na ścieżce rowerowej w Zawadzie i tam widać naprawdę, jak ogrom turystów, mieszkańców się przemieszcza, szczególnie właśnie popołudniami, szczególnie w weekendy, jak jest właśnie ładna pogoda.
0: No to liczycie pewnie te worki pieniędzy, które turyści przywożą i przywieźli?
1: Na pewno liczą restauratorzy. My oczywiście mamy tutaj wpływy z podatku, ale też pamiętajmy, że mamy bardzo dużo firm i restauracji również niezwiązanych z jeziorami i oni też są ważnym elementem na pewno budżetu gminy i też pamiętać trzeba, że my wspieramy oczywiście to wszystko, oprócz budowy ścieżek pieszo-rowerowych, oprócz remontów, ale również usługi takie jak sprzątanie, jak wywożenie śmieci, to wszystko też gmina Turawa robi. Ale cieszymy się, że jesteśmy znaną gminą turystyczną. No ale ja zawsze też powtarzam, że oprócz jezior jest też 10 tysięcy mieszkańców gminy Turawa. Każde sołectwo ciekawe, inne, no i wspaniali mieszkańcy.
0: Mhm. A propos tych ścieżek, wczoraj podpisaliście umowę na kolejną dotację w tym zakresie. Jakie to będą ścieżki?
1: Tak jest. My mamy ogólnie 11 w ogóle szlaków rowerowych. To jest 130 kilometrów tak naprawdę tras. Nie dotyczy to tylko tych wybudowanych asfaltowych, ale to są też trasy przez las i około 90 km z tego oznakujemy. Będziemy digitalizować, będą te ścieżki dostępne, trasy rowerowe będą dostępne na telefonach, tutaj gdzie się przecinają te szlaki w miejscowości Turawa na placu von Garnier. Mała architektura będzie cały plac zmodernizowany, nowe nasadzenia, będzie mała stacja naprawcza, czyli tam będzie można sobie nawet rower podreperować. Budujemy kolejne ścieżki, dlatego uważamy, że trzeba to zaudytować, sprawdzić i odnowić właśnie te ścieżki, gdzie już tych oznakowań jest mało albo ich nie widać.
0: Mhm. Można powiedzieć, że turystyka rowerowa przeżywa renesans?
1: Tak, jak najbardziej. Bardzo się cieszymy z tego powodu, ponieważ po pierwsze ruch to zdrowie. Jest to jakaś profilaktyka dla mieszkańców i turystów, a my jesteśmy ważnym elementem tej profilaktyki, ponieważ widzimy, ile rowerzystów naprawdę zmierza codziennie tymi ścieżkami, ale i mieszkańców, oni się przesiadają na rowery. To również, można powiedzieć, jest pewien sposób na zmniejszenie ruchu samochodowego. Wiemy, że zdarzają się problemy, dużo samochodów wzdłuż dróg powiatowych stoi, a rowerzysta przejeżdża na rowerze, tak? Mhm. Nie stanowisz tego problemu. No i samo w sobie wspólne spędzanie czasu, widzimy, że przez to, że nasze ścieżki są bezpieczne, że są odseparowane często od jezdni właśnie pasem drzew, o który kiedyś było tak głośno, to te rodziny z małymi dziećmi też jeżdżą chętnie, ponieważ nie obawiają się żadnych zdarzeń po drodze.
0: A to jest tak, że taniej jest budować infrastrukturę rowerową niż tą dla samochodów?
1: Można to nawet porównać, co wydaje się zaskoczeniem, ponieważ ścieżki się kojarzą, czy te ciągi rowerowe, że są węższe, ale trzeba pamiętać, że je trzeba też odwodnić, je trzeba z dwóch stron zamknąć krawężnikami, także są to duże koszta często, ale dla nas, my tego w ten sposób nie przeliczamy, my po prostu... Ja uważam tak, że po pierwsze mieszkaniec, który ma bezpieczniej, bo ta nowa ścieżka, którą będziemy budować, mały kotusz wielki do Jeziora Turawskiego, ona obejmuje dwie miejscowości, a po drugie właśnie turyści, ale ja się cieszę, że na co dzień też poprawiamy tutaj byt i bezpieczeństwo moim mieszkańcom.
0: No właśnie, bo pokutuje takie przekonanie mimo wszystko, a co to zbudować taką ścieżkę rowerową, prawda, dywanik asfaltowy?
1: Średnio to jest około miliona, kilometr to około miliona, już ponad pewnie, ale teraz nikt nie widzi, a my już kilka miesięcy trwają prace uzgodnienia samego projektu, bardzo ważny element budowy ścieżki. Jego nie widać. O nim się nie mówi, koparek nie widać, ale to jest najważniejsza praca i najbardziej dokładna. Musimy bardzo analizować, no bo jeżeli w projekcie będą jakieś błędy, bądź czegoś nie uwzględnimy, to później już w wykonaniu tego nie da się odwrócić. A wykonanie to jest ta najprzyjemniejsza część pracy, bo ludzie widzą, że coś się dzieje, no otwarcie, no i później, żeby długo służyło.
0: A czy wraz z rozwojem tych ścieżek rowerowych też rozwija się zaplecze na przykład w postaci wypożyczalni rowerów? No bo nie każdy ma możliwość przyjechania tam do was z własnym rowerem.
1: Tak, widzimy, że są już wypożyczalnie rowerów nad Jeziorem Turawskim. I myślę, że tu część, obserwujemy, że część zdarza się, Opolan jedzie właśnie na wypożyczonych w Opolu rowerach, ale jak najbardziej pojawiły się takie usługi i myślę, że one się będą rozwijały, ponieważ widzimy, że ilość tych rowerzystów jest coraz większa.
0: No ale rowerzyści konkurują, a jeżeli chodzi akurat o waszą gminę, z żeglarzami. Tak. Ich też jest więcej?
1: Żeglarzy jest więcej. Sporty wodne w ogóle w Turawie stały się znów jakby na nowo popularne. Wiemy, że mieliśmy kilka lat temu Mistrzostwa Świata. To zwróciło oczy wielu mieszkańców, ale też Polaków, Europejczyków, tak naprawdę nawet świata, można powiedzieć, na Jezioro Turawskie. I widzimy, że ono jest odkrywane troszeczkę na nowo. Widzimy coraz więcej gości z Dolnośląskiego. Ze Śląskiego to jest, wiemy, że zawsze jest bardzo dużo. No i Opolanie, tak? Opolanie, oczywiście mieszkańcy gminy Turawa też się pojawiają. Myślę, że to też się wiąże z kolejnymi wyzwaniami, ale mam już pomysł na to, żeby jeszcze bardziej atrakcyjnić to wszystko, co się dzieje w gminie Turawa.
0: Pojawiły się też takie łódki motorowe, spacerowe, którymi można popływać, nie mając nawet patentu.
1: Tak jest. Co ciekawe, na Jeziorze Turawskim jest bardzo dużo możliwości zrobienia tego patentu, ale rzeczywiście, dobrze pan zwrócił uwagę, można popływać sobie łódką, jachtem, można sobie z rodziną spędzić czas, romantyczną kolację o zachodzie słońca, także naprawdę wspaniałe momenty, całkiem niedaleko Opola. Mhm.
0: Chociaż oczywiście dbanie o te jeziora wymaga sporych nakładów, bo pojawiają się różnego rodzaju niespodzianki, jak na przykład na jeziorze dużym taka łacha wielka powstała brzegu.
1: Tak. My możemy zarządzać tylko promenadą i kawałeczkiem gruntu, który od promenady w stronę jeziora się znajduje, ponieważ mamy to w dzierżawie. Ale wiemy doskonale, że cały zbiornik należy do Wód Polskich, RZGW Gliwice, i Wody Polskie ten zbiornik traktują jako zbiornik retencyjny, czyli coś, co zabezpiecza przed ewentualnymi powodziami i rzeczywiście on się sprawdza, bo już mieliśmy niejednokrotnie przykład, że to jezioro zebrało dużą ilość wody z Małej Panwi i z Libawki i uratowało naprawdę w naszej ocenie duże tereny. No i oni też patrzą na to właśnie pod tym kątem zadaniowo i przede wszystkim remontują, dbają o wał, o wszystko. Woda to jest drugi element jakby dla nich, dla nas najistotniejszy, tak? Czasami rzeczywiście trudno tu pogodzić kierunki rozwoju tego miejsca, ponieważ, Wody Polskie mają zupełnie inne zadania, nie mają w ogóle wpisane nic, co związane z turystyką, ale też to, że lokalność działa, mamy oddział w Opolu, zawsze staram się właśnie pokazywać to, że oprócz tego elementu hydrologicznego, czyli zbierania wody i bezpieczeństwa, jest też właśnie to, co jest wokół, czyli turystyka, to, co przyciąga ludzi. No i tak wydaje nam się, że to się udaje, a zakwitanie jeziora, szanowni państwo, będzie. Tego naprawdę nie da się w inny sposób wykonać. My zawsze apelujemy tylko, żeby jak najwięcej wody było. W tym roku był problem, bo to było widać, ale też wiemy, jaka jest pogoda. Jest susza hydrologiczna i widać to po rzekach, widać to po zbiorniku turawskim. Mam nadzieję, że te kolejne lata będą pod tym względem lepsze.
0: A teraz przed tym sezonem jesienno-zimowym, kiedy z reguły pojawia się więcej opadów, będzie spuszczana woda?
1: Ta woda cały czas jest spuszczana. Tam też jeszcze trzeba pamiętać, jest tam elektrownia i tam pewna przepustowość jest zagwarantowana przez Wody Polskie. No i to jest kolejny element, który powoduje, że nie zawsze w tym jeziorze jest tak dużo wody. Dlatego tutaj jest kilka czynników, które wpływają na to, ale my liczymy na to, że tak, jesienią jak zaczną się opady, to widać po Małej Panwi, później już za jeziorem. Widzę to z Urzędu Gminy, nawet obserwuję zawsze tej wody. Jest więcej, a my się będziemy cieszyć, bo to powoduje można powiedzieć tak kolokwialnie, przepłukiwanie jeziora. O.
0: Taki temat poniekąd związany również z położeniem i zalesieniem, dużym zalesieniem gminy. Czy u Państwa jest też problem tych zwierząt, którym musicie udzielać pomocy, bo na przykład samochód je potrącił? Czy udało się na poziomie gminy to jakoś rozwiązać? Bo tutaj część gmin ma problem z finansowaniem tego rodzaju wydatków.
1: Tak, i rzeczywiście jest to kłopot dla gmin, ponieważ nie ma, szczególnie w tematach zwierząt takich typowo leśnych, ale które znajdują się na przykład albo na terenie drogi powiatowej, albo na terenie gminy, albo na terenie drogi krajowej, bo takie przypadki się zdarzają. W ustawie jest to niedoprecyzowane. Wiemy też, jesteśmy kontrolowani przez wyższe organy NIK, RIO. Staramy się tak wydawać zgodnie z przepisem i tu rzeczywiście pojawia się często pytanie, co zrobić na przykład z rannym bocianem, który znajduje się na prywatnej posesji. Zdarza się, że pomaga nam pani z AWI, która to w Zawadzie tutaj w lesie prowadzi właśnie tą fundację, ale też to nie jest doprecyzowane, bo my na przykład nie możemy takich kosztów ponosić. I tutaj zawsze to pytanie sobie zadajemy, staramy się to oczywiście robić w ramach własnych, czyli mamy pracownika, który oprócz zalesień lasami się zajmuje, to również też wtedy bierze na siebie tą odpowiedzialność. No a wiadomo, jeżeli chodzi o koty, psy, te zwierzęta domowe, to mamy umowę podpisaną, ale też, co ciekawe, jedna z nielicznych firm, która przyjeżdża ze Śląska, są to ogromne kwoty, bo wyłapanie takiego psa to jest koszt około 2500. No i to jest często kłopot, tak. No, ale też patrzymy na to z drugiej strony, chcemy jak najbardziej humanitarnie podchodzić do każdego żyjącego stworzenia i bierzemy to wtedy na siebie. Tak.
0: Bo to są żywe stworzenia, ale to też zwierzęta i stworzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla mieszkańców.
1: Oczywiście,
0: prawda?
1: Tak, też się zdarza, są dziki, ale wtedy to są, część tak naprawdę tematów przejmuje nadleśnictwo, część koła łowieckie. A jeżeli są to tereny powiatu, to z kolei powiat też ma odpowiednie służby, które się tym zajmują.
0: Mhm. Jeszcze temat związany z kwestiami opiekuńczymi, bo pojawiły się takie sygnały, że jest problem na poziomie samorządowym z wypełnieniem tych, zapewnianiem tak zwanych usług opiekuńczych dla seniorów.
1: Tak. Tak, jest nowa ustawa, słyszeliśmy, która szybko została przeprocedowana. No i w myśl tej ustawy tak naprawdę okazuje się, że zakres pomocy starszym, szczególnie samotnym osobom jest jeszcze dalej poszerzany, ale nikt nie myśli o tym, kto to będzie robił i ilu ludzi trzeba, bo tam już wchodzą w grę święta, soboty, niedziele. U nas my mamy dosyć bardzo dużo tych programów. Pani kierownik Małgorzata Czerwińska z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej szeroko korzysta z tych programów. Mało tego, będziemy budować dzienny dom pobytu w Kotorzu Małym, dostaliśmy dofinansowanie, ale rzeczywiście zwróciła mi ostatnio uwagę, że niestety tych środków jest mniej. Tych środków zaczyna brakować i czy ta usługa door to door, czy opieka wytchnieniowa, która naprawdę była finansowana bardzo dobrze, teraz mamy mniej środków na nią, a trzeba pamiętać, że tych ludzi nie widać. Tak? Ci, co pomocy potrzebują, najczęściej przebywają w domach, oczywiście przy tych dofinansowaniach może nie ma huku, petard i tak dalej, ale naprawdę ja wiem osobiście, bo też tych ludzi wielu znam, że to są bardzo ważne środki, które są potrzebne i myślę, że tu trzeba apelować do władz krajowych, żeby dalej te środki utrzymywały, bo jest ich rzeczywiście mniej.
0: Same rozwiązania prawne nie wystarczą w takiej sytuacji, prawda?
1: Dokładnie, tak. Rozwiązanie prawne, kolokwialnie mówiąc, można najprościej tak stworzyć, napisać, przegłosować ustawy, ale my tutaj na dole, tak mówiąc, czyli wójtowie, burmistrzowie, my musimy wymyśleć, w jaki sposób i iloma ludźmi to zrobić, tak? Czyli kolejne kadry trzeba pozyskać. I pytanie jeszcze, jak spowodować, żeby rodziny tych osób starszych, a często się zdarza, że są, żeby czuły się bardziej odpowiedzialne, tak? A nie na zasadzie, że to już wszystko załatwi państwo. Wydaje mi się, że to chyba, tak, czyli gmina tutaj lokalnie, wydaje mi się, że to chyba, w mojej ocenie to nie jest ten kierunek.
0: A w jakim nastroju samorządowcy zaczynają rok szkolny? Bo dzieci to wiadomo, że się cieszą.
1: Dobrze, mamy świadomość oczywiście środków i kosztów. My akurat w gminie Turawa remontujemy publiczne przedszkole w Kotorzu Małym. remontujemy publiczną szkołę podstawową w Zawadzie. Było wyzwaniem to, żeby no, uczniów tak ulokować, żeby wszyscy mieli miejsce, nie trzeba było zdalnie się uczyć i udało się to. Ten remont będzie trwał jeszcze do końca roku, znaczy remont, termomodernizacja tak naprawdę. Pełna, to jest obiekt ponad 100-letni. Także dużo wyzwań, co się nie ruszy, to trzeba uważać, żeby nie było jeszcze dodatkowych środków potrzebnych i tak się tam też zdarzyło. Ale no, cieszymy się, na razie no, wiem, że ustawa się zmieniła, zmieniły się oczywiście dieta i tak dalej. Obserwujemy to, na razie takich mocnych sygnałów nie mamy, ale na pewno są to kolejne wyzwania zarówno dla dyrektorów szkół, nauczycieli, ale też dla rodziców.
0: No to teraz trochę o takiej imprezie, która po raz pierwszy się będzie odbywała w waszej gminie, czyli tak jest, Dni tak. Gminy Turawa.
1: Tak jest, Dni Gminy Turawa, szanowni państwo, wielka impreza dwudniowa. Pierwsze takie podejście, stwierdziliśmy, że będziemy to robić w ramach dożynek, które się kiedyś odbywały. Oczywiście element rolnictwa będzie, bo będziemy dziękować lokalnie tym osobom, które się rzeczywiście do rozwoju tego rolnictwa przyczyniły na terenie gminy, ale tam również będziemy rozdawać stypendia wójta dla najmłodszych, czyli będzie tak bardzo uroczyście na scenie. No będzie oczywiście szeroka gastronomia, to wszystko się będzie odbywało przy urzędzie, na placu przy Urzędzie Gminy w Turawie, odwiedzi nas Jerzy Krysza, który na pewno spowoduje uśmiech na niejednej twarzy, no i będzie oczywiście muzyka, także serdecznie zapraszamy, w sobotę się zaczyna od 15, w niedzielę również i do białego rana będzie trwała zabawa.
0: Zapraszał nasz dzisiejszy gość, czyli Dominik Pikos, wójt gminy Turawa.
1: Dziękuję panu i dziękuję słuchaczom.

0: Radio Opole. Złapiesz nas wszędzie.
1: W niedzielny poranek 13 września kłaniamy się Państwu niziutko. Dzień dobry, Polskie Radio Opole. Na zegarach mamy godzinę 6, czas na wiadomości. W najbliższym tygodniu projekt zaostrzenia kar za niezachowanie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Opozycja apeluje do rządu o reakcję na bardzo wysokie ceny paliw. Sportowo po sobocie Jelena Rybakina pokonuje Arynę Sabalenkę i wygrywa US Open.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Przed mikrofonem Jacek Rudnik, zaczynamy, a rozpoczynamy od nocnych alertów dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia w związku z rosyjskimi nalotami na Ukrainę. W jednym z nich apelowano o udanie się w bezpieczne miejsce. Po kilkunastu minutach alert odwołano. Jednocześnie zaapelowano, by śledzić komunikaty. Po ogólnopolskim proteście maszynistów rząd i kolejowi związkowcy zapowiadają kolejne rozmowy oraz pilne zmiany w prawie. Chodzi przede wszystkim o powstrzymanie kierowców wjeżdżających na tory przy czerwonym świetle, dowiedział się Piotr Durys.
2: Rząd zapowiada bezwzględne kary. Kierowcy wjeżdżający na przejazd przy czerwonym świetle mają obligatoryjnie tracić prawo jazdy. To bezpośrednia reakcja na środową katastrofę w Sokolnikach Suchych, gdzie kierowca ciężarówki zignorował sygnalizację i wjechał wprost pod pociąg Intercity. Resort infrastruktury powołuje zespół do spraw bezpieczeństwa, a kolejne spotkanie zaplanowano na początek października.
1: Opozycja z apelem do rządu o reakcję na bardzo wysokie ceny paliw, ten twierdzi, że ma związane ręce, bo prezydent nie zgodził się na opodatkowanie koncernów paliwowych w związku z dodatkowymi zyskami, jakie osiągają. Andrzej Sadowski, to centrum imienia Adama Smysa, uważa, że znacznie lepszym rozwiązaniem niż takie doraźne programy, jak chociażby ceny paliwa niżej, byłoby trwałe obniżenie opodatkowania paliw.
3: Rządy mogą mieć więcej z podatków od rozwoju, zwłaszcza mikro, małych firm, dla których jedną z barier są wysokie ceny paliw. Stąd lepiej mniej opodatkować paliwo u samego źródła, pozwalając się rozwijać wielu właśnie mikro, małym firmom i dopiero z tego tytułu czerpać stały i przewidywalny dochód.
1: A na stacjach w Opolskim po ostatnich piątkowych korektach mamy prawie 8 zł za litr 95 i o 90 groszy więcej za litr oleju napędowego. Radio.

0: Członka Trybunału Konstytucyjnego Maciej Byrek czeka na przyjęcie ślubowania przez prezydenta. W piątek 18 września upływa kadencja sędziego Justyna Piskorskiego.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Nowa liderka rankingu WTA Jelena Rybakina pokonała obrończynię tytułu Arinę Sabalenkę 2-1 w finale US Open i zdobyła trzeci tytuł wielkoszlemowy w karierze. Dziś natomiast o 20 finale singla mężczyzn zagrają Aleksander Zwieriew i Ben Shelton. Dla 23-letniego Amerykanina to będzie pierwszy finał turnieju wielkoszlemowego.
1: Światowe agencje informują.
0: Prezydent Ukrainy potwierdza, że Rosjanie uderzyli w polską firmę Cersanit, produkującą ceramikę sanitarną w obwodzie żytomierskim. Władze regionu podały, że po uderzeniu wybuchł pożar, ale nie odnotowano poszkodowanych. Złoty lew dla duńsko-egipskiego filmu Kobieta nieznana. Ogłoszono podczas gali finałowej 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Wyróżnienie specjalne trafiło w tym roku do twórców dokumentu NASA, dotyczącego wykorzystania przez Izrael sztucznej inteligencji do namierzania celów w Gazie.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Chłodny poranek w Opolskiem, tylko 9 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże. W godzinach południowych proszę spodziewać się opadów deszczu. Dziś temperatury maksymalne od 19 do 21 stopni, czyli całkiem nieźle. Wiatr słaby, umiarkowany, powieje z południowego zachodu i zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
2: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
3: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
4: Kiedy przyjedzie tata?
5: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
4: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
6: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
5: O nie, proszę, nie.
4: Co się stało? Gdzie jest tata?
7: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Reklama społeczna.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 24. niedzielę zwykłą. Przed nami w poniedziałek święto podwyższenia Krzyża Świętego, a w piątek święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika. Słuchają Państwo Radio Opole, kłania się Roman Juranek. Leon XIV apelował o obronę godności każdego człowieka. Episkopat zaprasza na ogólnopolskie forum duszpasterskie. Dzisiaj w programie także 149. rocznica objawień maryjnych w Giedrzwałdzie na Warmii. Będzie też zaproszenie do udziału w diecezjalnym wyjeździe na Światowe Dni Młodzieży w przyszłym roku. A teraz zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Święty Jan Paweł II, papież, błogosławiony Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, pani Marianna Popiełuszko, matka męczennika błogosławionego księdza Jerzego, piosenkarka Eleni, Maryja, matka Jezusa i wreszcie sam Chrystus. Co łączy wszystkie te osoby? Może już się domyślamy. Każda z nich w pewnym momencie życia dokonała aktu wybaczenia. A pewnie nie było to proste, patrząc na historię ich życia. Papież Polak, po tym jak chciano go zamordować na placu świętego Piotra 13 maja 1981 roku, udał się do więzienia, aby osobiście wybaczyć niedoszłemu zamachowcowi Aliakczy. Prymas Wyszyński więziony był przez 3 lata w czasach komunistycznego zniewolenia naszej ojczyzny. Z dala od rodziny, daleko od diecezji, spraw Kościoła i Polski. Przypłacił to utratą zdrowia, ale po odzyskaniu wolności z serca wybaczył tym, którzy pozbawili go wolności. Marianna Popiełuszko, matka księdza Jerzego. Są zdjęcia, na których widać jej ból i cierpienie, kiedy modliła się nad trumną swego syna kapłana. Widziała okrutnie zmasakrowane ciało męczennika, całe czarne od siniaków i ran. Wypowiedziała w jednym z wywiadów: ale nikogo nie osądzam, śmierci niczyjej nie żądam. Pan Bóg sam kiedyś osądzi. Ile trzeba, tyle mordercy będą musieli odpokutować. Niech im Pan Jezus daruje. Najbardziej bym się cieszyła, żeby się oni nawrócili. Ja już im przebaczyłam. Wielka kobieta, ogromna siła ducha. Piosenkarka greckiego pochodzenia, znana i lubiana Eleni. 17-letnia córka piosenkarki Afrodyta została zastrzelona 20 stycznia 1994 roku przez swojego byłego chłopaka. Sprawca dokonał zabójstwa z nielegalnie posiadanej broni. Oddał do niej 2 strzały, w skroń oraz w serce. Dziewczyna zginęła na miejscu, a jej ciało sprawca ukrył pod gałęziami. Posłuchajmy, co powiedziała piosenkarka. Przebaczyć to nie znaczy zapomnieć, tylko wyzbyć się negatywnych emocji, które nas zabijają od wewnątrz. Ja przebaczyłam i czuję się wolna wewnętrznie. Mam pokój w sercu. Dzielę się nim z ludźmi. Jestem życzliwa nawet dla tych, którzy mnie czasem ranią. Maryja, Matka Boża Bolesna, i ona musiała zmierzyć się ze śmiercią swego ukochanego Syna Jezusa. Czy możemy wątpić w to, że wybaczyła? Oczywiście, że okazała miłosierdzie tym, którzy ukrzyżowali Jezusa. Wybaczyła tym, którzy domagali się wyroku śmierci. Wybaczyła tym, którzy biczowali, wkładali koronę cierniową, którzy popychali i policzkowali jej Syna. Ale to nie koniec. Maryja wybaczyła także apostołom, najbliższym uczniom Chrystusa. Ktoś spyta, co miała im wybaczyć? To, że uciekli z Ogrójca, że nie było ich pod krzyżem, za wyjątkiem Jana. To, że wątpili w zmartwychwstanie, że nie dowierzali, że On żyje, że ukryli się ze strachu w wieczerniku. Spójrzmy wreszcie na Pana Jezusa. Wybaczył, wybacza i będzie wybaczał. Tyle razy, ile będzie trzeba. Za każdym razem, kiedy człowiek żałuje i ma wolę poprawy, może otrzymać dar miłosierdzia i pokoju. Doświadczamy tego w sakramencie spowiedzi. Zgodzimy się wszyscy, że dobrze odbyta spowiedź, przygotowana, szczera, sprawia, że wracamy z kościoła jak na skrzydłach. Tyle osób już wybaczyło, a my, a ja, czy wybaczam z serca tak jak potrafię? Czy może pielęgnuję w sobie złość i zawiść? Sam prosząc o wybaczenie Boga, czy mogę nie podzielić się wybaczeniem z drugim człowiekiem? O tym jest dzisiejsza Ewangelia. Oczywiście, że wybaczenie nie zawsze jest łatwe. Zdarza się, że przychodzi po czasie walki z samym sobą, po miesiącach i latach bólu. Ale ważne, żeby w końcu wybaczyć. Nie znaczy to zapomnieć, bo jako ludzie mamy pamięć, emocje i swoją wrażliwość. Nie można wyczyścić pamięci jak w telefonie czy laptopie. Brak wybaczenia sprawia, że nie jesteś do końca wolny. Gniew na drugą osobę nie daje pokoju serca i zżera nas od środka. Często latami człowiek nosi w sobie chęć odwetu, a wybaczyć to oddać sprawcę zła i grzechu w ręce sprawiedliwego Boga. Wybaczyć to zostawić odpłatę Bogu, najlepszemu sędziemu. Wrócę jeszcze na chwilę do kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wypowiedział kiedyś przepiękne i jakże aktualne słowa. Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności. Jest kluczem w naszym ręku do własnej celi więziennej. Chcesz być wolny? Odetchnąć pełną piersią, to przebacz z serca. Z Panem Bogiem jest to możliwe, a i Bóg przebaczy nasze przewinienia. Pamiętaj, że przebaczając, jesteś najbardziej podobny do samego Chrystusa.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Rybniku. Papież Leon XIV podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie apelował o obronę godności każdego człowieka. Podkreślił, że traktowanie ludzkiego ciała jak przedmiotu, którym można dysponować, narusza godność ludzką. Sprowadzenie ciała do roli przedmiotu, którym można dowolnie dysponować, jest zawsze zaprzeczeniem godności osoby. Nasz świat wzywa nas w szczególny sposób do podtrzymywania godności osoby ludzkiej. Leon XIV wezwał wiernych do dalszych wysiłków na rzecz ochrony ludzkiej godności i praw z niej wynikających. Jak ocenił, jest to jedno z najważniejszych wyzwań w historii ludzkości. Zwracając się do Polaków, papież nawiązał do trwających dożynek. Prosił również Maryję, aby strzegła polskich rodzin i pól.
3: Leon XIV powiedział, że w tych dniach podczas dożynek, dziękując za plon ziemi, z psalmistą chwalimy Stwórcę. Ziemia wydała swój owoc, Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił. Powierzajmy Panu pracę rolników, dzięki której nie brakuje nam codziennego chleba. Niech Maryja, najpiękniejszy z kwiatów ziemi, strzeże waszych rodzin i pól. Wszystkim wam błogosławię.
4: A tutti la mia benedizione.
3: Papież poświęcił katechezę Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes. Mówił o godności osoby ludzkiej, powierzonej odpowiedzialności każdego człowieka, który stanowi jedność cielesną i duchową. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: I jeszcze pozostajemy w Watykanie.
0: Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież wystosował telegram do naczelnego rabina Rzymu, profesora Ricarda Di Seni, z okazji żydowskich świąt Rosh Hashana, Jom Kippur i Sukkot. Na jego ręce przekazał życzenia dla całej gminy żydowskiej i zapewnił o modlitwie w intencji wzrastania we wzajemnej przyjaźni chrześcijan i Żydów. W Watykanie gościł łaciński biskup diecezji charkowsko-zaporowskiej. Biskup Pawło Honczaruk został przyjęty przez papieża.
5: Powiedziałem papieżowi, że u nas nie ma nienawiści i nasi żołnierze, którzy walczą o niepodległość i o prawo życia i o obronie, walczą z miłości do swoich bliskich, ale nie z nienawiści. Z nienawiścią przychodzi do nas wróg, żeby nas zniszczyć. Dlatego wizyta papieża to byłoby wielkim wsparciem dla naszego narodu.
0: Kiedy wszystko się wali, ludzie wracają do Boga i w Nim odnajdują nadzieję. Tak było przed 25 laty i tak jest również i dziś. Mówi arcybiskup Nowego Jorku w rocznicę zamachów z 11 września 2001 roku. Arcybiskup Ronald Hick podkreśla, że podczas zamachu ludzie odkryli znaczenie wiary. Symbolem tego jest postać księdza Dżadża, kapelana strażaków, który był pierwszą potwierdzoną ofiarą zamachów.
6: Jeśli jesteś uczniem Chrystusa, jeśli masz wiarę, wiesz, że musisz ją praktykować. A kiedy pojawia się potrzeba, angażujesz się bez wahania i pomagasz. I ksiądz Dżadż, widząc tę ogromną potrzebę, nie zawahał się. Po prostu wkroczył do akcji i zaczął pomagać oraz udzielać wsparcia. Potem stracił życie. Na tym polega miłość ofiarna.
0: Za 2 tygodnie Leon XIV odwiedzi Francję. Już teraz jest tam autorytetem w dziedzinie etycznego korzystania ze sztucznej inteligencji. Jego encyklika Magnifica Humanitas sprzedała się w nakładzie ponad 135 tysięcy egzemplarzy i nadal utrzymuje się na pierwszym miejscu bestsellerów w kategorii esejów refleksyjnych.
7: We Francji Magnifica Humanitas dostępna jest w kilku wersjach. Wydawnictwa Serre, Bayard i Mam zdecydowały się na wspólne wydanie, które rozeszło się w nakładzie 85 tysięcy egzemplarzy. Inne wydawnictwa sprzedały co najmniej 50 tysięcy kopii. Jesteśmy bardzo zadowoleni, nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu, mówi Laetitia Girard z wydawnictwa Serre. Dziennik La Croix zaznacza, że Magnifica Humanitas to nie tylko sukces wydawniczy. Papieżowi udało się wywrzeć realny wpływ na debatę o sztucznej inteligencji, również w środowiskach, które nie są związane z Kościołem.
0: Przypomnijmy, że w języku polskim encyklika Magnifica Humanitas jest dostępna również w formie audiobooka. Można go odsłuchać na polskiej stronie Vatican News, a także w YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
1: Serwis Vatican News zaprezentował Krzysztof Brąk. Na przedmieściach Rzymu powstanie watykańska farma fotowoltaiczna. Farma, która ma powstać na należącej do Watykanu działce na północno-zachodnich obrzeżach Rzymu, mogłaby w ciągu 2 lat zapewnić zasilanie Stolicy Apostolskiej. Obiekt o mocy około 90 MW, zbudowany na powierzchni 200 hektarów, należałby do największych tego typu instalacji na terenie Włoch. Panele słoneczne będą umieszczone na wysokości kilku metrów, tak by można było pod nimi uprawiać rośliny. Cień paneli ma ograniczyć parowanie i uchronić uprawy przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Budowa elektrowni była jednym z priorytetów papieża Franciszka, który przywiązywał dużą wagę do spraw ekologii. Opuszczamy Watykan. Dzieci z Fastowa pod Kijowem pierwsze dni szkoły spędzają w schronach. Powód to powtarzające się ataki bombowe. Nauczyciele w trudnych warunkach próbują zapewnić im bezpieczeństwo. Katolicką szkołę podstawową świętego Marcina de Porres w podkijowskim Fastowie z mikrofonem odwiedził Paweł Buszko.
8: Jeśli w obwodzie kijowskim ogłoszony jest alarm lotniczy, znaczy to, że zbliżają się rakiety albo drony. Dla dzieci znaczy to, że mają kilka minut, żeby się spakować i zejść do piwnicy, wyjaśnia Kateryna Nimak, dyrektorka katolickiej szkoły w Fastowie. Razem z panią dyrektor schodzimy do schronu, w którym urządzone są sale lekcyjne dla starszych klas. Zdarza się, że dzieci muszą tu spędzić długie godziny. Czy się boją?
9: Nie skażę, że panika?
8: Paniki nie ma, ale pewien strach i ostrożność jest na pewno. Dzieci wiedzą, że przylatują rakiety i rozumieją zagrożenie. W szkole i oddziałach przedszkolnych uczy się tu niemal setka dzieci. Wśród nich również dzieci w spektrum autyzmu, które potrzebują dodatkowej opieki psychologów. Dla nich sytuacja wojny jest szczególnie trudna. Z Fastowa Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Po zwycięstwie skrajnej prawicy w niemieckiej Saksonii-Anhalt obawy przed władzą AfD wyrażają m.in. przedstawiciele kościołów, nauki, biznesu i imigrantów. We wspólnym oświadczeniu kościołów ewangelickiego i katolickiego wyrazili zaniepokojenie konsekwencjami wynikiem wyborów dla kultury i edukacji, działalności społecznej i wolontariatu, usług społecznych, organizacji charytatywnych i kościołów, a także dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego. Biskupi przekazali również, że kościoły przetrwały dyktatury i ucisk, wojny i kryzysy i będą nadal otwierać drzwi dla wszystkich ludzi, którzy szukają ochrony, pokoju i pomocy w obecności Boga. Rektor Uniwersytetu w Magdeburgu zapowiedział, że uczelnia nie zrezygnuje z kształcenia studentów z zagranicy i nie dopuści do izolacji landu od świata nauki. Z Krakowa do Wilna starym samochodem marki Żuk. Żukiem dla życia. To nazwa akcji na rzecz jedynego na Litwie stacjonarnego hospicjum dla dzieci i dorosłych założonego i prowadzonego przez polską zakonnicę siostrę Michaelę Rak. Organizatorzy ruszyli w Polskę, by zdobyć środki na funkcjonowanie placówki. Jak mówi Polskiemu Radiu Robert Jagła, jeden z organizatorów akcji, utrzymanie wileńskiego hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki kosztuje miesięcznie około 350 tysięcy złotych.
10: Urodziłem się i wychowałem się w Krakowie, chociaż od 20 lat mieszkam w Wilnie i problemy hospicjum są mi znane. Znam z siostrą Michaela i wiem, z czym ona musi się borykać. I postanowiliśmy grupą przyjaciół coś zrobić, żeby ją odciążyć, choć troszkę. Zbieramy na jednomiesięczne utrzymanie tego hospicjum i postanowiliśmy, że z mojego rodzinnego Krakowa spod sanktuarium wyjedziemy, przejedziemy przez całą Polskę zbierając te pieniądze. Nie wiem, czy nam się to uda, ale próbujemy.
1: Współorganizator akcji Piotr Szymański wyjaśnia, że dużym wyzwaniem było znalezienie sprawnego żuka.
11: No żuk pierwszy nie podołał, nie był technicznie już gotów na tak długą trasę z Krakowa do Wilna. No i niestety zostaliśmy zmotywowani przez diagnostę, który obejrzał tego żuka, że musimy coś zrobić, żebyśmy dojechali, żeby akcja osiągnęła sukces. No i niestety, albo stety, zaczęło się szukanie nowego żuka.
1: Żuk, który jedzie do Wilna, służył wcześniej straży pożarnej. Robert Jagła dodaje, że pojazd pomalowany jest na czerwono.
10: Jeździł na różne akcje i ludzie teraz tak faktycznie z łezką wokół, nawet niektórzy piszą na swoich stronach, jakaś piekarnia napisała, pamiętacie, jeździliśmy takim żukiem, rozwoziliśmy chleb, a teraz oni zbierają pieniądze, więc im pomożemy.
1: Do celu organizatorzy planują dojechać dzisiaj. W internecie uruchomiono stronę żukiemdlażycia.pl, prowadzona jest także zbiórka pieniędzy. Cała akcja jest relacjonowana w mediach społecznościowych.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Mija 149. rocznica objawień maryjnych w Giedrzwałdzie na Warmii. Od 27 czerwca do 16 września 1877 roku Matka Boża ukazała się 160 razy dwóm dziewczynkom, 13-letniej Justynie Szafryńskiej i 12-letniej Barbarze Samulowskiej. Objawienia zostały, jako jedyne w Polsce, uznane przez Kościół katolicki. Według przekazu wizjonerek widziały one Maryję na klonie rosnącym nieopodal kościoła. Matka Boża mówiła do nich po polsku w gwarze warmińskiej, co odczytano jako znak, ponieważ kraj znajdował się wówczas pod zaborami. Warmia w zaborze pruskim była poddana silnej germanizacji, a kościół prześladowaniom. Maryja zachęcała do powstrzymania się od grzechów, życia w trzeźwości oraz odmawiania modlitwy różańcowej. W 2006 roku w sanktuarium w Giedrzwałdzie ksiądz Jan Rosłan przypomniał, że przesłanie Maryi było skierowane do wszystkich wiernych.
2: Pierwszymi słowami Matki Bożej, które powiedziała do dzieci, to było: chcę, abyście codziennie odmawiały różaniec. Matka Boża zapowiedziała odnowę także życia religijnego. Wzywała do zaprzestania pijaństwa, do prowadzenia się moralnego i wtedy także wyrosły ruchy trzeźwościowe na Warmii.
1: Wydarzenia w Giedrzwałdzie w 1877 roku budziły wiarę, a także ducha patriotyzmu i poczucie jedności Polaków. Pielgrzymi ze wszystkich zaborów wędrowali do sanktuarium w strojach ludowych, kultywując tradycje narodowe. Podczas uroczystości rocznicowych w Giedrzwałdzie w 2020 roku biskup senior diecezji drochiczyńskiej Tadeusz Pikus podkreślił, że w czasie objawień na mapie Europy nie było wówczas państwa polskiego, a Giedrzwałd znajdował się w zaborze pruskim.
3: Najbardziej widoczny był fakt, że Matka Boża mówiła w Giedrzwałdzie po polsku. W ten sposób łamała prawo i przepisy państwowe wprowadzone w ramach Kulturkampfu. I chociaż tam nie było mowy o suwerenności i granicach, dla wszystkich było jasne, że gra toczy się również o niepodległość.
1: Przypomnijmy, Giedrzwałd jest jedynym w Polsce i jednym z kilkunastu na świecie miejsc objawień maryjnych uznanych przez Stolicę Apostolską za autentyczne. Dekret w tej sprawie za zgodą Watykanu wydał w stulecie objawień Matki Bożej w Giedrzwałdzie w 1977 roku metropolita warmiński biskup Józef Drzaska. 79 lat temu, 14 września 1947 roku w Okopach na Podlasiu urodził się ksiądz Jerzy Popiełuszko. Był duszpasterzem ludzi pracy, kapelanem warszawskiej Solidarności, obrońcą praw człowieka w PRL, błogosławiony Kościoła katolickiego. Milena Kindziuk, autorka biografii księdza Popiełuszki, podkreśla, że to wiara Marianny Popiełuszko kształtowała jej syna, przyszłego kapłana męczennika.
4: To matka nauczyła księdza Jerzego wierności zasadom, takiej bezkompromisowości. Pamiętam, jak pani Marianna mówiła mi kiedyś, że przecież jak Jerzy zostawał kapłanem, to on powinien wiedzieć, że może zostać męczennikiem. Bo kapłaństwo to jest cierpienie i to jest wierność Chrystusowi do męczeństwa. I ona to mówiła, prosta, zwykła kobieta spod białostockiej wsi, biła na głowę teologów, profesorów, kardynałów.
1: Matka księdza Jerzego, Marianna Popiełuszko, pytana o to, jak wychować świętego, powiedziała, że trzeba kochać Boga i ludzi.
5: Cieńko niebo, droga, kochać ludzi, kochać Boga, kochać sercem i czynami, będziecie wszyscy z aniołkami.
1: Msze za ojczyznę odprawione przez księdza Jerzego w kościele świętego Stanisława Kostki w Warszawie gromadziły tysiące ludzi. W homiliach kapłan otwarcie mówił o obronie ideałów Solidarności, a także o sprzeciwie wobec przemocy. Publicznie krytykował nadużycia komunistycznej władzy. Przestrzegał jednocześnie przed nienawiścią do funkcjonariuszy systemu, głosząc zasadę: zło dobrem zwyciężaj. Został zamordowany przez bezpiekę w 1984 roku. Miał 37 lat. Jako męczennik za wiarę został ogłoszony błogosławionym w 2010 roku po trwającym 13 lat procesie beatyfikacyjnym. Obecnie trwa jego proces kanonizacyjny. Zmarł ksiądz Stanisław Małkowski, działacz opozycji w czasach PRL-u i kapelan Solidarności. Odszedł w wieku 82 lat. Był również bliskim współpracownikiem księdza Popiełuszki. Informacje o śmierci kapłana przekazała archidiecezja warszawska. Ksiądz Stanisław Małkowski był absolwentem Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1970 roku wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. 4 lata później otrzymał święcenia kapłańskie. Był zaangażowany w działalność opozycyjną od lat 60. W seminarium poznał księdza Jerzego Popiełuszka, z którym się zaprzyjaźnił, a później został jego współpracownikiem. Od 1982 roku odprawiali razem słynne msze święte w intencji ojczyzny w kościele świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. W 2021 roku ksiądz Stanisław Małkowski został uhonorowany Orderem Orła Białego. Od lipca 2022 jako emeryt zamieszkał w domu rodzinnym na terenie diecezji warszawsko-praskiej. Jedni proszą o pokój na świecie, inni modlą się o zdrowie dla swoich bliskich. Kilkuset pielgrzymów wyruszyło w ubiegły weekend z Białegostoku do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypinie. To już 42. taka pielgrzymka rodzin. Przed podróżą pielgrzymów pobłogosławił metropolita białostocki arcybiskup Józef Gustek.
6: Niech ten czas przyniesie wiele głębokich przemyśleń, umocnienie wiary. Idźcie w pokoju, bezpiecznie.
7: Idę 42 raz. W tym roku idę w intencji, żeby zdrowie było dla mamy i dla siostry, dla naszej rodziny i dla moich przyjaciółki, żeby zdrowie było.
8: Oferuję tą pielgrzymkę za nowy rok szkolny i żeby moim rodzicom dobrze się układało w życiu i za moją całą rodzinę.
9: Koleżanki prosiły z chóru, żeby za nie się pomodlić, więc to też będzie za nich intencja. No i przede wszystkim za dzieci i za rodzinę. I też o pokój na świecie.
10: O zdrowie.
11: Ja pokój na świecie.
12: O zdanie matury.
1: Do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia pielgrzymi doszli po około 9 godzinach marszu. Wieczorem odprawiona została uroczysta msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Gustka. YouTube usunął profil archidiecezji łódzkiej. Kuria odwołuje się od decyzji cyfrowego giganta. Profil łódzkiego kościoła w tym serwisie działał od 15 lat. O jego usunięciu poinformowali wierni, mówi rzecznik archidiecezji ksiądz Paweł Kłys.
13: W oświadczeniu, które zostało nam przesłane przez YouTube'a, dowiadujemy się, że treści, które zostały zamieszczone na kanale YouTube'owym Archidiecezji Łódzkiej, poważnie lub wielokrotnie naruszają zasady dotyczące treści szkodliwych i niebezpiecznych na YouTubie.
1: Kuria uznaje decyzję YouTube'a za bezzasadną, dlatego się od niej odwoła.
13: To 127 tysięcy subskrybujących, kanał, który ponad 15 lat funkcjonuje, na którym znajdowały się wywiady, nauczanie księży biskupów, kardynałów, kościoła łódzkiego, transmisje. Jednym słowem, całe życie kościoła łódzkiego.
1: Łódzka kuria przesłała już pismo do YouTube'a, teraz kościół czeka na odpowiedź serwisu. Zdaniem historyków miały nie przetrwać wojennej zawieruchy, tymczasem przeleżały kilkadziesiąt lat w szczelnie zamkniętej skrzyni, najpierw w wojewódzkiej składnicy konserwatorskiej, a od lat 90. w kościele świętej Katarzyny w Gdańsku. Chodzi o 18 kwater z okna witrażowego z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, w tym dwie zachowane w doskonałym stanie. To dzieło ufundowane w XIX wieku przez zasłużony gdański ród Stefensów, wyjaśnia pomorski wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Chmielewski.
14: Były prowadzone prace ewakuacyjne w Gdańsku przez konserwatorów jeszcze wówczas niemieckich. Część zabytków była pakowana w skrzynie, wywożona w różne miejsca na Pomorzu. Ten witraż nie został zdemontowany. Ślady na nim wskazują na to, że uległ zniszczeniu w czasie wybuchu bomby. Został wyrwany z okna i po prostu leżał potłuczony wewnątrz. I wówczas ktoś go pozbierał, włożył do skrzyni. Jakim cudem ta skrzynia trafiła do konserwatora i kiedy, tego nie wiemy.
1: Witraż wróci do Bazyliki Mariackiej i do końca przyszłego roku ponownie zostanie wkomponowany w okna. Środki się znajdą, zapewnia proboszcz parafii, ksiądz Ireneusz Bratkę. Świątynia ma zapewnione coroczne finansowanie z miasta w ramach wieloletniego programu wsparcia.
15: My oczywiście przyzwyczailiśmy się w Bazylice do tego, że nasze okna są przezroczyste, same szybki. Co prawda mamy tam z lat 80. dwa witraże, ale to nie jest to. patrząc na ten witraż, który został tutaj znaleziony, no to to jest perełka.
1: Dwie najlepiej zachowane kwatery przedstawiają klęczącą niewiastę oraz wstęgę z nazwą rodów Stephensów.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: KEP opublikował stanowisko zespołu ekspertów do spraw bioetycznych w sprawie transplantacji organów. Gdy jest to możliwe z etycznego i medycznego punktu widzenia, oddanie swojego transplantu jest świadectwem miłości bliźniego i postawy prospołecznej, czytamy w stanowisku. Dokument przywołuje najważniejsze zasady etyczne dotyczące transplantacji organów. Punktem wyjścia jest godność człowieka i jego duchowo-cielesna natura. W dalszej części dokumentu podano uzasadnienie biblijno-teologiczne dawstwa organów zgodnie ze złotą regułą: wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, albowiem na tym polega prawo i prorocy. Zespół zwraca również uwagę na ocenę ryzyka dla dawcy i korzyści dla biorcy w przypadku pobierania narządów i tkanek od dawcy żyjącego. W dokumencie podkreślono, że sprzeczne z zasadami etyki jest wykorzystywanie embrionów i jeszcze żywych płodów ludzkich jako źródła organów albo tkanek do przeszczepów, a także przyspieszania śmierci w celu uzyskania organów do przeszczepów. Od środy trwa wielki odpust kalwaryjski ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego. Jeszcze dzisiaj w programie o 6:30 godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny i rozpoczęcie dróżek maryjnych o godzinie 11:00 suma odpustowa w Grocie Lurdzkiej i zakończenie odpustu. A od wczoraj w Opolu trwa 26. Jarmark Franciszkański. W programie jeszcze dzisiaj w południe uroczysta msza święta, a następnie od 13:30 na scenie przy klasztorze wystąpi zespół Tworzymy. Będzie konferencja dotycząca jubileuszu 800-lecia śmierci świętego Franciszka. Potem od 15:30 wydarzenia artystyczne dla całych rodzin. Nie zabraknie też licznych kramów z pamiątkami i lokalnymi produktami. Będzie też można zwiedzić klasztor i kościół. 10 września 2023 roku w Markowej na Podkarpaciu prefekt dykasterii spraw kanonizacyjnych kardynał Marcello Semeraro ogłosił błogosławionymi Wiktorię i Józefa Ulmów z siedmiorgiem ich dzieci. Pierwszy raz w historii polskiego kościoła do chwały ołtarzy została wyniesiona cała rodzina. Rodzina Ulmów pokazała, jak żyć miłością i pomagać innym, mówił arcybiskup Adam Szal podczas uroczystości. Metropolita Przemyski mówił w homilii podczas mszy, że droga rodziny Ulmów do świętości prowadziła przez codzienne obowiązki i zwykłe, a zarazem nadzwyczajne życie pełne miłości.
2: Ich wytężona praca, ich spełniane obowiązki z wielkim trudem, myśl Ewangelii i słów Chrystusa zapisane w Ewangelii były podobne do jarzma, które było słodkie, i brzemienia, które było lekkie. Dlaczego było lekkie? Bo było spełniane z miłością, miłością miłosierną.
1: Metropolita łódzki kardynał Grzegorz Ryś podkreślał po uroczystości, że Ulmowie stawiają ważne pytanie o kondycję rodziny w Polsce i na świecie.
3: To jest dzisiaj chyba najważniejsze pytanie w takim sporze antropologicznym, który się przewala przez świat. Są przykładem fantastycznej rodziny, na pewno w której człowiek jest ważniejszy niż to, co ma, bo to nie była niesłychanie bogata rodzina. Bardzo otwarta na życie, bogata dziećmi, bogata ludźmi. To, co piękne jest, że to ubogie życie wcale im nie przeszkadzało w realizowaniu swoich pasji.
1: Relikwie rodziny Ulmów odbyły peregrynację po Polsce. Inicjator tej peregrynacji, krajowy duszpasterz rodzin ksiądz Robert Wielądek, podkreślał, że dzięki tej inicjatywie rodziny w całej Polsce poznają wzór świętości życia rodzinnego, jaki dają Ulmowie.
4: Żeby w dzisiejszych czasach, gdzie wydaje mi się, że musimy zadbać o głoszenie Ewangelii życia małżeńskiego i rodzinnego, pokazywanie tego piękna, mamy pięknych świadków. Pierwszy raz w historii Kościoła mamy beatyfikowaną całą rodzinę. To jest w ogóle ewenement. W związku z tym bardziej trzeba to pokazać, tym bardziej trzeba to wydobyć. To, co też jest gdzieś istotne i ważne, to jest pokazanie, że mamy 7 dzieci, mamy beatyfikowanych, z czego to 7 zaczęło się rodzić w momencie męczeństwa.
1: Ulmowie zginęli w czasie II wojny światowej za udzielenie schronienia żydowskim rodzinom, zostali uhonorowani przez Yad Vashem medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. od września w każdy drugi piątek miesiąca o godzinie 19 w domu Nazaret w Jemielnicy mają miejsce spotkania dla młodych w wieku od 18 do 35 lat. Zamysłem spotkań jest pójście drogą ucznia Chrystusa w celu rozwoju życia chrześcijańskiego i rozpalenia misyjnego zapału. Pierwsze miało miejsce w miniony piątek, a najbliższe 2 października pod tytułem „Czy rzeczywiście z tym światem i ze mną jest wszystko w porządku? Porozmawiajmy o grzechu”. Pielgrzymka Złotych Jubilatów Małżeńskich biskup opolski Andrzej Czaja bardzo serdecznie wszystkich zaprasza do udziału. Odbędzie się ona o godzinie 14 w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu. Mszy świętej przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi biskup Paweł Stobrawa. 17 pełnych pochówków, krypty, dawne klatki schodowe, dodatkowe pomieszczenia i ślady wcześniejszych posadzek. To tylko część odkryć, jakie przyniosły badania archeologiczne opolskiej katedry. Prace trwały 10 lat i zakończyły się w ubiegłym roku. W grudniu świątynia została ponownie oddana do użytku. Badania pokazały również, jak ważnym obiektem była opolska katedra już w średniowieczu. W XIII wieku należała do 5 największych kościołów na Śląsku. Jak wynika z przeprowadzonych prac, między Wrocławiem a Krakowem nie było wówczas większej świątyni. Odkrycie ścian, pozbawienie ich tynków pokazało nam nieznane dotąd wnętrze katedry, mówi ksiądz Waldemar Klinger, proboszcz opolskiej katedry.
5: Wejście do nowego pomieszczenia z zakrystią, które wiemy, że jest, chcemy je wdrożyć jako skarbiec. Odkryliśmy dawne klatki schodowe w wieżach północnej i południowej. Odkryliśmy nowe krypty pod kaplicami północnymi. O nich nikt nie wiedział. 300 lat temu zostały zamurowane, zakończono w nich pochówki. Potwierdziły się dane z badań archeologicznych, że jestem proboszczem na cmentarzu.
1: Co ciekawe, nie wszystkie pochówki zostały wydobyte, więc zostawiliśmy coś dla przyszłych pokoleń. Odkryliśmy też elementy, które pokazały nam, gdzie sięgała posadzka katedry, dodaje ksiądz Klinger.
5: To gdzieś ponad metr w dół trzeba popatrzeć, by zobaczyć, że tam była posadzka. Skąd się wzięła nagle tak wysoka posadzka obecna? Bardzo prosto. Kilka razy katedra płynęła. Największy taki pożar był w 1628 roku. Zawali się nawet dach. Opolanie wyrównali gruz, przebili łopatą, położyli nową posadzkę i otynkowali ściany. Stąd też ekspozycja przez ponad 300 lat tych ścian w tynku.
1: Zmieniamy temat. Już po raz 18 w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, wprowadzające w treści nowego programu duszpasterskiego kościoła w Polsce, przygotowanego przez Komisję Duszpasterstwa KEP. Tegoroczne forum odbędzie się w sobotę 19 września. Rozpocznie się o 9:30 mszą świętą w kościele świętego Rocha w Poznaniu. Następnie zaplanowane są obrady w auli Centrum Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej. Wśród prelegentów jest także biskup opolski Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP. Udział w forum mogą wziąć przedstawiciele naszej diecezji, osoby świeckie i duchowne, członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich oraz członków parafialnych rad duszpasterskich, które aktywnie włączają się w realizację programu duszpasterskiego. Zgłoszenia do 14 września za pośrednictwem strony internetowej. Duszpasterstwo Młodzieży Ławka zaprasza młodych od 16 roku życia do udziału w diecezjalnym wyjeździe na Światowe Dni Młodzieży w 2027 roku, które odbędą się w Seulu. Planowany jest wspólny wylot uczestników z całej diecezji, udział w dniach w diecezjach i centralnych wydarzeniach z papieżem, a także kilkudniowy pobyt po zakończeniu spotkania. Wyjazd zakłada wspólne przeżywanie Eucharystii, integrację oraz przygotowania formacyjne odbywające się od listopada w różnych częściach diecezji. Ostateczny koszt udziału nie jest jeszcze ustalony. Zapisy prowadzone są na stronie www.ławka.org w zakładce Seul 2027. I to już wszystko w tym wydaniu programu EFATA. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6:00. Kłania się Roman Juranek.

0: Kampania społeczna.
1: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze. Bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
0: Kampania społeczna.
2: Tu Radio Pole, kłaniamy się. Jest niedziela, godzina 7:00. Na zegarze teraz wiadomości.
3: W wiadomościach porannych prezes PZPN-u Cezary Kulesza, gościem specjalnym gali 80-lecia Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Jest umowa na przygotowanie dokumentacji obwodnicy dla strzelec opolskich. Sportowo po sobocie Jelena Rybakina pokonuje Arynę Sabalenkę i wygrywa US Open.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Jacek Rudnik.
3: Rozpoczynamy od odwołanego stanu zagrożenia dla Lubelszczyzny. Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało przed możliwym atakiem z powietrza. SMS-y z alertami trafiły m.in. do mieszkańców powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, chełmskiego, świdnickiego i samego Chełma, gdzie zawyły syreny alarmowe. Miało to związek ze zmasowanym atakiem powietrznym Rosji na terytorium Ukrainy.
0: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: Szef PZPN-u Cezary Kulesza, gościem specjalnym gali 80-lecia opolskiego Związku Piłki Nożnej. To w jej trakcie wyróżniono działaczy opolskiego futbolu, którzy przez lata tworzyli jego historię.
4: Siłą Opolszczyzny jest przede wszystkim piłka regionalna, czyli kluby, drużyny młodzieżowe, trenerzy, działacze i ludzie, którzy na co dzień poświęcają się tej piłce, pracując, tworząc również historię, pokazują następnym pokoleniom, jak należy to robić. I to wszystko sprzyja budowaniu polskiej piłki.
3: Chcemy, aby opolska piłka była coraz lepsza. Wiemy dokładnie, co robić, dodał Tomasz Garbowski, prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej.
5: Iść z duchem czasu, skupić się na zachętach w zakresie piłki nożnej, żeby dzieciaki i młodzież uprawiała sport, a później sobie pojedziemy, tylko żeby nie było sztucznych barier. No mamy nadzieję, że po pierwsze większa będzie powszechność, chociaż w naszym województwie to dobrze wygląda w skali, patrząc jak przez pryzmat skali kraju, jak najwięcej gania, jak najmniej biurokracji. To jest moja myśl przewodnia.
3: W wiadomościach porannych teraz strzelcy opolskie mają umowę na przygotowanie dokumentacji obwodnicy dla właśnie obejścia tego miasta. Podpisano dokument między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a strzeleckim samorządem.
6: Musimy zacząć od Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, które wybierze i wskaże wariant przebiegu tej obwodnicy, dla którego złożymy wniosek o decyzję środowiskową. Ten etap pozwoli nam na oszacowanie kosztów, a także wskazanie uwarunkowań do realizacji inwestycji. Pozwoli nam otworzyć drogę do pozyskiwania środków finansowych na realizację.
3: Jak dodał Rafał Pydych, dyrektor Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ten początkowy proces wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych może potrwać około 3 lat.
0: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
3: Nie będzie dodatkowego czasu na wprowadzenie ustaw zdrowotnych regulujących czas pracy i płace lekarzy. Pakiet ustaw jest już w kancelarii premiera. Z resortu zdrowia regulacje zostały wysłane z opóźnieniem, bo zainteresowane strony

0: władze do Rikstagu, czyli rad regionalnych i gminnych. Otwarcie lokali wyborczych już mniej więcej za godzinę, około 20:00, mają pojawić się pierwsze sondażowe wyniki exit poll. Rosja wyśle swojego przedstawiciela na przyszłotygodniowe spotkanie G20 poświęcone energetyce, przekazuje agencja Reutera. To jest kolejny sygnał, że Moskwa nie zamierza wcale rezygnować z obecności na międzynarodowych forach mimo trwającej wojny w Ukrainie.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 11 stopni Celsjusza na termometrach, dzisiaj temperatura maksymalnie do 20 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, zachodni. Większe przejaśnienia także mimo okresowych opadów deszczu mają nastąpić. W nocy od 12 do 14, jutro 19 i będzie mocno wiało.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Kłaniamy się, poranny program niedzielny w Radio Opole właśnie się rozpoczyna. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, za konsoletą Maciej Dudek. Chłopaki nie płaczą, to na początek dzisiejszego spotkania.

0: Reklama społeczna.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
5: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
4: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski
4: i tych, którzy działają razem dla Polski.
5: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
6: Po reklamie.

0: Słuchajcie, Radia Opole, wybierzemy się do Pragi. Tam w Czechach w ogóle trwają festiwale winobrania. To przede wszystkim morawska tradycja, która przyjęła się również w stolicy. Winnicę Świętej Klary w paryskim ogrodzie botanicznym odwiedził korespondent Polskiego Radia.
1: Przyjechaliśmy z Mikulowa. Można u nas degustować 13 różnych win, z czego prawie połowa to rocznik 2022. Ten rok był dla południowo-morawskich winiarzy specyficzny. Ominęły nas gradobicia, ale dotknęła nas susza. Jakości tegorocznych zbiorów nie jesteśmy jeszcze w stanie ocenić, ale widać już, że grona są bardzo małe.
2: Ten wiczet tych czeskich win...
1: Za zdecydowaną większość produkcji wina w Czechach odpowiadają Morawy. Na Czechy właściwe przypada zaledwie kilka procent. Mamy inne warunki. Mielnik, skąd przyjechaliśmy, leży na obszarze dawnego dna morskiego. Wapienne podłoże nadaje winu bardziej mineralny charakter.
0: Winnica Świętej Klary, można ją zwiedzać w ramach weekendowego winobrania, jest jedną z najstarszych w Pradze. Jej historia sięga średniowiecza.

Słuchajcie, Radio Opole, teraz będziemy przypominać o tym, że niebawem ruszy dystrybucja wyjściówek na finałową galę Banku Talentów. Bank Talentów to jest taki program stypendialny, który wspiera rozwój młodych artystów, a koncert finałowy co roku jest bardzo dużym wydarzeniem. I w tym roku zaplanowano występ m.in. Miłosza, Natalii Grosiak, Piotra Zioły, Natalii Zastępy i ponad 200 młodych artystów. Będą oni wykonywać utwory, przeboje symfoniczne. I wystąpi wówczas orkiestra Banku Talentów, także chór, Akademicki Chór Politechniki Opolskiej. Zaplanowano też gościnny udział zespołu Pieśni i Tańca Opole oraz zespołu PECH, czyli ogromne wydarzenie. To 10 października w Stegu Arenie, ale żeby dostać wejściówkę, to trzeba o tym pamiętać 23 września w Urzędzie Marszałkowskim od godziny 15. Wówczas ruszy dystrybucja tych wejściówek i każdy będzie mógł maksymalnie dwie otrzymać.

0: A teraz przeniesiemy się do Głogówka. Tam dzisiaj rozpoczyna się 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena. To jest miasto, w którym kompozytor był. W Głogówku w 1806 roku, uciekając z Wiednia przed zbliżającymi się wojskami Napoleona. Zresztą związana jest z tym też dłuższa historia, ale my będziemy teraz mówić o tym, co rozpoczyna się dzisiaj w Głogówku, czyli o pierwszym koncercie inauguracyjnym w ramach 33. Śląskiego Festiwalu imienia Ludwika van Beethovena i o innych zdarzeniach, które będą miały miejsce. Aleksander Dewosz-Cuber, dyrektor Muzeum Regionalnego w Głogówku. Więcej teraz na temat wielkiego święta, które dzisiaj w Głogówku się rozpocznie.
1: Zgadza się, festiwal jest naszym muzycznym świętem. W tym roku obchodzimy już 33. urodziny tego naszego festiwalu, ponieważ to już 33. edycja. No i dbamy o ten festiwal, pielęgnujemy i chcemy, żeby był jak najciekawszy dla słuchaczy, dla odbiorców.
0: To powiedzmy trochę o programie festiwalu, jakie koncerty w tym roku planujecie?
1: W tym roku zapraszamy Państwa na 5 koncertów, 5 koncertów kameralnych. Rozpoczynamy festiwal już w najbliższą niedzielę, 13 września, koncertem kwintetu Dentego. Myślę, że bardzo wyjątkowy koncert. Tutaj wystąpi przed Państwem Magdalena Bielzarek, Antoni Popowicz, Paweł Szklarski, Michał Maleska i Michał Kowalski. Bardzo ciekawym repertuariem. Repertuar ogólnie wszystkich koncertów ma charakter taki przejściowy. Programację przygotowaliśmy w tym roku, by pokazywać, jak forma muzyczna się rozwijała, pewna dramaturgia. I też każdy poszczególny koncert jest jakby zbudowany w konwencji jakby całego festiwalu, czyli od muzyki klasycznej czy romantycznej do nowoczesności. A więc bardzo nam zawsze zależy, żeby móc poznawać poprzez doświadczenie tego, co przeszło, co zbudowało strukturę muzyki i dokąd nas zaprowadziło współcześnie.
0: To o godzinie 17 dzisiaj w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Głogówku ten koncert się rozpocznie, wstęp jest wolny, a szczegółowy program całego festiwalu, wszystkich 5 koncertów, które na nas czekają w tym roku, znajdziecie na stronie internetowej Radia Opole.

0: Słuchajcie, Radio Opole, teraz przeniesiemy się na festiwal filmowy w Wenecji. Tam duński film Woman Unknown w reżyserii Maitel Tuchki zdobył Złotego Lwa, główną nagrodę 83. festiwalu filmowego w Wenecji. No to posłuchajmy relacji.
1: Film opowiada o kobiecie, której przeszłość z czasów II wojny światowej powraca po latach. Obraz został też nagrodzony za główną rolę kobiecą. Puchar Wolpiego otrzymała Mathilde Arcel. Srebrnego Lwa, wielką nagrodę jury zdobył południowo-koreański Possible Love Lee Cheng-donga. Przy produkcji filmu pracował polski aktor i producent Maciej Musiał, który był jednym z producentów wykonawczych. Za najlepszą reżyserię nagrodzono Ilię Krzanowskiego za film Dał. Z kolei Puchar Wolpiego dla najlepszego aktora trafił do Johna Malkowicza za rolę w Wild Horse 9 Martina McDonagha. Nagrodę za scenariusz otrzymali Stefan Brise, Coralie Amedeo i Olivier Gors za A Good Little Soldier, a nagrodę specjalną jury Dokument NASA, Yuvala Abrahama i Rachel Shore. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: A w Opolu mamy festiwal kina niemieckiego, który trwa. Bezpłatne projekcje odbywają się w kinie Meduza do 16 września. Dzisiaj o godzinie 10 jest zaplanowana projekcja, kino bardziej familijne, ale kolejne pokazy również wieczorami, między innymi w poniedziałek Symfonia o umieraniu. Długi film, ale podobno bardzo piękny.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Mamy godzinę 8 na zegarze, jest niedziela. Wiadomości w Radiu Opole o tej porze prezentujemy właśnie teraz.
2: Zaczynamy, a w porannych wiadomościach rodzinny rajd rowerowy przejedzie dziś ulicami Opola w ramach Święta Lata. Do 15 października potrwa kompleksowy remont Orlika w Kietrzu.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Jacek Rudnik.
2: Rozpoczynamy od zamknięcia ropociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej, co ma nie wpłynąć na dostawy ropy do Polski. Tak twierdzi Orlen. Natomiast w ocenie analityków mocno niepewna sytuacja na Bliskim Wschodzie może już w najbliższym tygodniu przełożyć się na nieznaczne podwyżki na stacjach paliw. Więcej w materiale. Joanny Starkiewicz.
3: Urszula Ciślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że cena diesla może się zbliżyć nawet do 9 zł, a LPG do 3,17 zł.
4: Wyraźnie rosną ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
3: Także ekonomista Marek Zuber uważa, że ropy nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć.
5: Sama taka informacja to jest od razu spekulacja, to są spekulacyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie, będziemy ją mieli, tylko pytanie po jakiej cenie.
3: Podwyżki będą dotyczyć głównie cen oleju napędowego i autogazu.
2: Rodzinny rajd rowerowy przejedzie dzisiaj ulicami Opola w ramach Święta Lata na placu Kopernika. Sporo atrakcji, trasa liczy 8 kilometrów, będzie w zasadzie przebiegać podobnie jak w minionym roku, mówi wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
6: 13 września o godzinie 12 tutaj na placu Kopernika wyruszy tenże rajd rowerowy.
7: Będziemy przemieszczali się ulicą Sienkiewicza, Sądową, Książąt Opolskich, Piastowską, 1 maja aż do Jakuba Kani. Następnie skręcimy na wiadukt na Ozimskiej, w Choroszkiewicza, w Sosnkowskiego, z powrotem w Oleską i Oleską dojedziemy na plac Kopernika, gdzie będzie trwał festyn.
2: Dodaje Marcin Sabat, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. W programie Święta Lata będzie także m.in. oczywiście rodzinna olimpiada wśród nagród do wygrania m.in. rower.
0: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
2: Teraz poprawa naszej infrastruktury sportowej. Do 15 października potrwa kompleksowy remont Orlika w Kietrzu. Co się zmieni, mówi naszemu reporterowi Grzegorzowi Frankowskiemu Michał Fita, dyrektor Centrum Kultury i Sportu Tkalnia w Kietrzu.
8: Będzie to nowa murawa, będzie to murawa już piątej generacji, murawa bezzasypowa, zupełna nowość, taka certyfikowana nawet przez te wszystkie instytucje futbolowe typu FIFA, UEFA i tak dalej, i tak dalej. Specjalna taka treningowa murawa. Też wyprzedzamy pewne działania. Mają wejść takie dyrektywy unijne, które zakażą w ogóle korzystania z trawy zasypowej od 2030 roku. Trochę wyprzedzamy ten fakt.
2: Po 11 latach zamknięcia dla turystów Obserwatorium Synoptyczne na Śnieżce ma odzyskać dawną swoją funkcję zgodnie z podpisaną w tym tygodniu umową przez IMGW, umową z wykonawcą. Prace za, jak się szacuje, 25 milionów złotych będą bardzo złożone. Potrwają około 5 lat.
0: Światowe agencje informują.
2: Ukraińska obrona przeciwlotnicza zniszczyła 409 z 453 dronów, jakimi Rosjanie zaatakowali w nocy kraj. Przekazało dowództwo ukraińskiej armii, według którego drony uderzyły w 13 lokalizacji. W 7 kolejnych spadły ich szczątki. Na razie nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych. Złoty lew dla duńsko-egipskiego filmu Kobieta Nieznana. Woman Unknown ogłoszono podczas gali finałowej 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Wyróżnienie specjalne trafiło w tym roku do twórców dokumentu NASA, pokazującego

0: 12, jutro 19, kresek i silne podmuchy wiatru mogą wystąpić.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Słuchajcie, Radio Opole, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Maciej Dudek za konsoletą, a za chwilę nasz stały cykl, bardzo aktywny.

0: weekendowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na cecha-karolinka.pl.
1: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie Radio Opole, 14 minut po godzinie 8. To jest ten moment, w którym prezentujemy stały cykl w Radio Opole, który przygotowała dla nas Monika Matuszkiewicz-Biel.
1: Witam Państwa serdecznie. Tym razem w ruszcie z Radiem Opole schodzimy pod wodę. Zabieram Was w niezwykłe miejsce, czyli na Kamionkę Piast w Opolu. To właśnie tutaj można nie tylko odpocząć nad wodą, ale też odkrywać to, co znajduje się pod jej powierzchnią. A my dzisiaj sprawdzimy, jak wygląda podwodny świat i czy nurkowanie jest dla każdego. W tej wyprawie towarzyszyć nam będzie szkoła nurkowania Scuba Dive. Będzie sprzęt, będą wskazówki dla początkujących, a przede wszystkim będzie pierwsze zanurzenie. No to maski na twarz, płetwy na nogi i ruszamy pod wodę.
2: Myślę, że są takie dwie sprawy. Pierwsza część to jest taka, że mamy godzinkę dla siebie, w zależności od zużycia powietrza. Jacek Frydek, instruktor nurkowania. Bez telefonów, bez mediów i tak dalej, więc możemy spędzić tą godzinkę na łonie natury. No i druga sprawa, utrzymanie tej perfekcyjnej pływalności, czyli taki pseudo stan nieważkości, który możemy pod wodą uzyskać.
1: Pani jest instruktorem nurkowania, więc pytanie, jak taki kurs wygląda i czy jest popyt na niego, czy jest zainteresowanie?
2: Tak, jest zainteresowanie na kursy nurkowania. Kurs wygląda tak, że zaczynamy to wykładami, czyli częścią teoretyczną. Później robimy zajęcie na basenie i przechodzimy po egzaminie na wody otwarte, czyli na kamionkę czy jeziora.
1: A ile taki kurs na basenie trwa?
2: Mamy 6 zajęć na basenie.
1: I podczas tych 6 zajęć rozumiem, że mamy butle, wszystko tak jak prawidłowo trzeba to wszystko robić.
2: Tak, zajęcia na basenie niczym się nie różnią poza miejscem, że tak powiem. Robimy w tym samym sprzęcie, robimy te same ćwiczenia, które później wykonujemy tutaj na kamionce.
1: No to właśnie, mamy zajęcia, mamy później trening, że tak powiem, już w tym dużym akwenie, więc co jest takiego, co to przyciąga?
2: Na basenie wykonujemy ćwiczenia w takich warunkach troszeczkę laboratoryjnych, więc jest bezpiecznie, ciepło, widno, można się złapać poręczy, poznajemy działanie sprzętu, poznajemy własne możliwości, zwiększamy możliwość z zanurkowaniem, próbujemy najpierw ćwiczenia na części płytszej, a później na części głębokiej i dopiero później przechodzimy na kamionkę. I dokładnie schemat jest taki sam, czyli zaczynamy nurkowania płytsze, a dopiero później stopniowo zwiększamy głębokość.
1: Czy żeby nurkować, trzeba dobrze pływać, trzeba perfekcyjnie pływać, czy można poprawnie pływać?
3: Nie no, umiejętność pływania w nurkowaniu zdecydowanie się przydaje. No i zdecydowanie łatwiej jest te wszystkie ćwiczenia wykonać w momencie, kiedy osoba jest oswojona z wodą, z tym środowiskiem wodnym. Jest to zdecydowanie łatwiej zrobić, także zdecydowanie polecam umieć pływać.
1: No ale właśnie umieć, czy nie wiem, trzeba jakieś style specjalne znać, czy po prostu, nie wiem, zwykła żabka, piesek wystarczy?
3: Znaczy, nie trzeba żadnych tam specjalistycznych styli do tego, żeby nurkować, natomiast zdecydowanie adaptacja do środowiska wodnego, czyli oswojenie z wodą, ta umiejętność zanurzania głowy pod wodę, nabierania powietrza nad wodą, wypuszczania pod wodą, czyli takie podstawowe umiejętności, pływanie żabką jak najbardziej, ale nie trzeba tutaj żadnych takich specjalistycznych styli motylkowych, grzbietowych i tak dalej.
1: No to teraz wracam właśnie do pytania, jak nauczyć się tego odpowiedniego nurkowania, bo ja zawsze byłam pełna podziwu dla nurków, jak oni to wszystko łączą z butlą, z oddychaniem i że to wszystko współgra.
2: Jak nauczyć się nurkowania? Przyjdź do nas na zajęcia. Najprościej. Natomiast na tych zajęciach poznajemy różne metody. No wiadomo, że stopniujemy poziom doświadczenia, poziom tych wszystkich ćwiczeń w zależności od osoby, bo są osoby, które, tak jak tu Grzegorz przed chwilą powiedział, bardzo dobrze pływają, są oswojone z wodą i łatwiej im to przychodzi. Natomiast są osoby, które mają mniejsze doświadczenie, że tak powiem, w byciu w wodzie i te ćwiczenia niestety trochę dłużej trwają, ale jest ta adaptacja, jest to przygotowanie każdej osoby do tego pierwszego kroku, zanim założymy sprzęt nurkowy, zanim zanurzymy się pod wodę. Są pierwsze zajęcia w takim sprzęcie ABC, czyli maska, fajka i płetwy.
1: Skąd w ogóle pomysł na to, żeby stworzyć szkołę nurkowania?
2: Trudne pytanie, ponieważ zajmuję się tym już strasznie długo. Moje pierwsze nurkowanie było zrobione w latach 84-85 i od tamtąd gdzieś ten pomysł, że tak powiem, cały czas się przewijał. Moje życie związane jest cały czas z wodą, bo i praca, i szkoła nurkowania gdzieś tam było zawsze związane z nurkowaniem.
1: Czyli jednym słowem połączył pan pasję z tym, że komuś można coś przekazać.
2: Dokładnie tak.
1: To co znajdujecie w tej kamionce Piast? Bo ja słyszałam tutaj o przeróżnych historiach, o przeróżnych rzeczach, które można znaleźć na dnie. A co wy znajdujecie?
2: Święty spokój. przede wszystkim. Natomiast nie ma tutaj niestety bursztynowej komnaty, nie ma skrzyni skarbów, nie ma samochodów, samolotów i tym podobnych rzeczy, co ludzie mówią, że i pociągi tutaj powinny się znajdować. Niestety nie ma. Jest to oczywiście wyrobisko po dawnej cementowni Piast. Zróżnicowany kształt dna. Znajdują się pozostałości jeszcze gdzieś tam niewielkie, ale po tej cementowni, ale generalnie jest przyroda, czyli możemy zobaczyć tutaj roślinki, które są tutaj endemiczne dla naszego makroregionu. Co jakiś czas spotykamy słodkowodną meduzę, więc rybki, które nas, że tak powiem, tolerują, można do nich podpłynąć i zobaczyć, jak żyją w swoim naturalnym środowisku. To znajdujemy pod wodą.
4: Czy jest jakiś wiek, w którym należy zacząć nurkować, albo nie powinno się już zacząć nurkować?
2: Początek niestety określają przepisy, więc to jest ukończone 8 lat, natomiast końcowego wieku nie ma. W każdej chwili może każdy spróbować. No wiadomo, że raz z wiekiem i jakimiś dolegliwościami trzeba zrobić badania lekarskie, natomiast może każdy nurkować.
4: No to teraz pytanie do nurka. Co nurkowi daje nurkowanie?
5: Znaczy to zostało powiedziane, święty spokój, ale takie odcięcie się. To jest ten moment, kiedy znikają wszystkie problemy i jestem ja, jest woda i możemy tutaj sobie naprawdę się odciąć od pracy, od problemów. To na pewno daje. Piotr Stanek, nurek. Po drugie też można rozwijać swoje pasje, bo tak jak tutaj pod wodą jest wbrew pozorom dużo rzeczy, czy to roślinność, która tutaj na Piaście jest unikalna, czy też tak jak na przykład ryby. No, spotykamy tutaj podczas nurkowania i sandacze, i szczupaki, i sumy. Te ryby się nie boją, są przyzwyczajone do nurku, można naprawdę rozwijać swoją pasję, tak jak na przykład nurkowanie. Też spora część osób tutaj nurkujących na Piaście robi fantastyczne zdjęcia. I to myślę jest drugi jakiś aspekt, ale też no, myślę też uczy partnerstwa, tak? Nurkowanie to jest partnerstwo. Jakieś odpowiedzialności za drugą osobę. To też jest taka odpowiedzialność też pod wodą, też żeby nie przeceniać swoich umiejętności, a nurkować tak naprawdę z tym, co się wie. A z drugiej strony, im więcej się nurkuje, tym ten doświadczenie jest lepsze i ta pewność pod wodą, a jak lepsza pewność pod wodą, to i lepszy fan z nurkowania.
4: Ja muszę powiedzieć, że to musi być fantastyczne, że wy schodzicie i nie ma właściwie ludzi, nie ma nic, tylko jesteście wy, woda i przyroda wokół.
5: To nieraz niestety z tymi ludźmi jest takie umowne, bo Piast jest dosyć popularnym tutaj miejscem do nurkowania i wbrew pozorom można pod wodą spotkać sporo ludzi, ale...
4: Tak. To załóżmy gdzie indziej.
5: Gdzie, ale jeśli my jesteśmy tutaj wcześnie rano, także spotykamy tylko ryby, cisza. Zresztą takie poranne nurki są najfajniejsze, bo tutaj jest bardzo cicho wokoło, nic się nie dzieje, schodzimy pod wodę. I tak naprawdę już wtedy zanurzamy się, zapominamy i nurkujemy. I to jest najprzyjemniejsze. Natomiast myślę, że tutaj, dlaczego młode osoby zaczynają, myślę, że ważne jest pierwsze doświadczenie. Jeśli ktoś pierwsze doświadczenie z nurkowaniem będzie miał fajne, to na pewno wróci na kurs, będzie chciał to robić. Natomiast jeśli to jego pierwsze doświadczenie będzie słabe, to często się okazuje, że to ludzi zraża. Ja miałem to szczęście, że w czasów w Egipcie miałem możliwość zanurkowania bardzo fajnie z instruktorem na luzie. Od tego czasu wiedziałem po pierwszym nurkowaniu, że na pewno będę nurkował.
4: No właśnie chciałam zapytać, jak się pana przygoda zaczęła z nurkowaniem, ale rozumiem, że wakacje, no i poszło.
5: Dokładnie tak. Pierwsze nurkowanie troszeczkę przez przypadek, bo nie zakładaliśmy tego podczas wyjazdu na wakacje, ale tak się złożyło, że poznaliśmy instruktora nurkowania. Od słowa do słowa, a może zanurkujemy, zrobiliśmy to i od tego się zaczęło. Totalny przypadek, gdybym wtedy tego nie zrobił, nie spotkał tych osób, to na pewno bym dzisiaj, przewiduję, żebym nie nurkował. Także ważne pierwsze jest takie doświadczenie i ktoś, kto tak zwane intro przeprowadza, żeby to było zrobione naprawdę z głową, żeby nie zrażać ludzi, bo znam też sporo osób, które nie nurkują, a dlatego, że miały złe pierwsze doświadczenie. Gdzie by przy dobrych, no, powiedzmy dobrym prowadzeniu pod wodą, dzisiaj pewnie by byli nurkami też.
4: Ciężko było się tego nauczyć? No bo podejrzewam, że to jest odpowiednie i pływanie, i oddychanie, i wszystko inne, tak jak tutaj wcześniej już mieliśmy.
5: I ciężko i łatwo. Dużo zależy od instruktora, od szkoły, jak przekazuje tą wiedzę i to jest kluczowe. Natomiast później to jest tak jak zrobieniem prawa jazdy i jazdą samochodem. To, że mamy prawo jazdy nie znaczy, że umiemy dobrze jeździć, tak? Znamy przepisy, bo możemy się poruszać. Natomiast... Tak naprawdę to z czasem przychodzi ta powiedzmy umiejętność tej pływalności, tej swobody i takiego troszeczkę luzu, tak żeby się skupić na nurkowaniu, a nie walcząc o życie, bo tak też jest i myślę, że to jest tak, jednym łatwiej to przychodzi, jednym na pewno ciężej, ale kluczowy to jest instruktor, szkoła, jak jest prowadzone. Myślę, że to naprawdę można bardzo szybko też pewne błędy, jakieś rzeczy zniwelować i dobry instruktor na pewno szybciej poprowadzi kogoś do tego lepszego stopnia nurkowania.
4: No to teraz wracamy do pana. Panie Grzegorzu, zapraszam bliżej mnie, ja nie gryzę. No to właśnie, wspomniał przed chwilą pan Piotr, żeby nie zrazić uczestnika, kogoś, kto chce nurkować, szkoleniem. I teraz pytanie, bo często w szkółce pływania pojawia się jeden z elementów, jakim jest nurkowanie na basenie. Jak to zrobić, żeby tych młodych ludzi nie zrazić, a żeby ich zachęcić, że może nie tylko na basenie, ale zakładamy piankę, bierzemy butle i nurkujemy na kamionce?
3: Znaczy, kluczowe jest też to, co tutaj instruktor Jacek powiedział, czyli ten basen i te takie warunki laboratoryjne, i one są dla psychiki młodego, że tak powiem, adepta najważniejsze, dlatego że on w tych laboratoryjnych warunkach może to bardzo sobie spokojnie opanować. Tutaj kluczowy jest czas, tak? Nie możemy tutaj tego zrobić na siłę, szybko. Różni ludzie, też jak Piotr powiedział, różnie się do tego adaptują. Czasem to trwa jedną, dwie lekcje, zanurzenie głowy. Czasami ja miałem doświadczenie takie, że dorośli ludzie potrafili przez 10 godzin, uczyliśmy się zanurzenia buzi do wody. Natomiast to jest kwestia czasu i spokojnie jesteśmy w stanie to opanować pod nadzorem instruktora. I w momencie, kiedy już to zanurzanie głowy, bo ono jest kluczowe w nurkowaniu, jak opanujemy sobie na basenie tą podstawową umiejętność, później kolejne umiejętności pływackie, no to spokojnie już można przejść sobie na wody otwarte. I tutaj to jest kolejny duży krok, bo też z doświadczenia wiem, że to zmiana basenu, i tutaj Jacek też na pewno o tym doskonale wie, zmiana basenu na wodę otwartą to jest duży taki krok, ale znowu pod nadzorem, małymi krokami, powoli, to jest wszystko do opanowania i do zrobienia.
4: To miał pan już taką sytuację, że dzieci po tym nurkowaniu na basenie chciały przyjść tutaj na kamionkę i żeby nauczyć się nurkować już tak profesjonalnie?
3: Tak, tak, zdecydowanie tak. No, u mnie to wygląda w ten sposób, że jakby zaczynam ten etap na basenie, zaczynamy sobie od chowania głowy, takie pierwsze nurkowania, oczywiście tak jak Jacek wspomniał, na bezdechu, czyli maska, fajka, płetwy. Jak to dzieciaczki sobie opanują, no to z reguły potem jest telefon do instruktora Jacka. Słuchaj, trzeba powolutku sprzęt wprowadzać. Także no ja mam 12-letnie dzieciaki swoje prywatne, które dokładnie w ten sam sposób zaczynały. No jeszcze nie mają uprawnień nurkowych, więc jeszcze nie nurkują tak na wodach otwartych, ale już powolutku gdzieś tam właśnie pod nadzorem Jacka, instruktora, już też pierwsze kroki stawiali, już też gdzieś tam pierwsze wody otwarte mieli zaliczone, także powolutku to już też robią.
4: Czyli jednym słowem, jeśli umiemy pływać, to nie da się nie nurkować albo nie potrafić nurkować, no bo to jest coś, czego chyba nie da się nie nauczyć.
3: Znaczy, ja uważam, że też z doświadczenia, tak jak mnie ktoś pyta, czy każdy się może nauczyć pływać, ja uważam, że każdy, no to jest kwestia czasu i tak samo jest z nurkowaniem, no. Jeden przyjdzie na wodę otwartą, instruktor mu pokaże, jak się obsługuje automat, maskę włoży, okej, super, nurkuje, a drugi będzie potrzebował na to iluś tam lekcji, ale jeżeli instruktor jest cierpliwy, potrafi to wszystko wytłumaczyć i powolutku się z nim zanurza i tak dalej, i nie rzucamy się od razu na 12-15 metrów, tylko robimy to na kilku metrach, to zdecydowanie można się tego nauczyć i nie powinno być to problemem.
4: To panie Grzegorzu, pan nie ma mało wody w swoim życiu, to pytanie, co daje nurkowanie, to skąd to się wzięło?
3: Ja nie będę tutaj jakiś oryginalny, ale święty spokój to jest podstawa. No ja
4: chyba muszę zacząć też z wami nurkować. Zapraszam. Ja mam brak świętego spokoju.
3: Zapraszam, ja do nurkowania wróciłem po 22 latach i naprawdę w tym intensywnym życiu zawodowym, tej bieganinie, stresie codziennym, kiedy przychodzi ta godzina, tak jak Piotr mówił, rano, można sobie przyjechać nawet przed dniem pracy, po prostu na godzinę się zanurzyć pod wodę, stres znika i jest naprawdę potem dobry dzień.
4: No tak, bo tu nie mamy otwarte, zamknięte, limitu, nic nie mamy tak naprawdę, więc możemy się bawić. No właśnie, więc teraz przejdźmy do kursanta, który zaczyna swoją przygodę, tak, z nurkowaniem, więc skąd u ciebie pojawił się pomysł, żeby zacząć nurkować? Oprócz tego, że pan Jacek jest świetnym instruktorem.
6: Zostało mi polecone nurkowanie. Nie żałuję, że zacząłem, ponieważ jest to super przygoda. Ja, woda, roślinność, piękne zwierzęta podwodne, no i spokój. To, co wszyscy powiedzieli.
4: Jak to krok po kroku się zaczęło? Bo rozumiem, że co, zadzwoniłeś, zapisałeś się i co dalej?
6: Tak, zaczęliśmy od teorii u instruktora Jacka. Później zaczęliśmy chodzić na baseny, no i przyszedł czas na kamionkę. Na kamionce to już co innego, więcej można zobaczyć. Powiedziałbym, że basen jest dla każdego, ale gdy się już do tego przyzwyczai, to kamionka również nie jest niczym strasznym.
4: Czy było coś trudnego? Albo coś, co cię zaskoczyło?
6: Wiadomo, na początku jest to nastawienie psychiczne, dyskomfort związany z tym, że jest się pod wodą cały, trzeba wziąć oddech. Jednak nie jest to takie naturalne, lecz łatwo się przyzwyczaić.
4: To co miałeś, jak z basenu przeszedłeś tu na kamionkę piast? Podejrzewam, że takie nagle jak zanurkowałeś pod, to takie wow?
6: Tak, tak, dokładnie. No, Na basenie widać wszystko, cały basen pod wodą. Na wodach otwartych jest trochę mniejsza widoczność.
4: To jeszcze powiedz mi, co cię w ogóle, bo tak, powiedziałeś, że zostało ci polecone i spróbowałeś, zapisałeś się i jesteś na kursie, ale co w ogóle cię skłoniło? Skąd pojawił się w głowie pomysł, żeby zacząć nurkować?
6: Właściwie nie wiem, no spodobało mi się to. Pomyślałem, że będzie to dobra zabawa i zobaczę różne rzeczy, których inni ludzie nie mogą zobaczyć, ponieważ no, 70% planety jest pod wodą, a warto to zobaczyć.
4: To teraz jeszcze wracam do pana Jacka. Panie Jacku, pan nie tylko nurkuje na Kamionce Piast, tak jak podejrzewam też inni, no ale właśnie, gdzie też można pana spotkać? Gdzie ostatnio pan był? Bo ja wiem, że gdzieś w pewnym państwie...
2: Na literkę M. Nie no, tak jak wspomnieliśmy, nasze życie tutaj wszystkich, jak siedzimy przy tym stole, wiąże się z nurkowaniem i nie można już pogodzić wyjazdu rodzinnego bez nurkowania. No niestety wybieramy w czasy tam, gdzie jest woda, tam, gdzie można zanurkować, tam, gdzie można oddać się godzince, że tak powiem, swojej prywatnej pasji. Ale jest to też związane z wyjazdami naszymi tutaj klubowymi. Jeździmy tutaj wszyscy. Nurkowanie, tak jak tutaj kiedy wspomnieliśmy wcześniej, to już nie jest to, że ktoś musi mieć kondycję wojskowego, wręcz komandosa. Sprzęt jest, że tak powiem, innej klasy. W tej chwili to się wszystko tak mocno rozwinęło, że nurkują całe rodziny. No, na przykładzie Grzegorza nurkuje tato, nurkuje mama, nurkują dzieci w zależności różnej konfiguracji. Czasami tato zrobi pierwszy, potem reszta rodziny albo cała rodzina przychodzi na kurs. Więc teraz te czasy są związane z nurkowaniem i wyjazdami, że tak powiem, w coraz ciekawsze miejsca.
4: Gdzie jest najpiękniej?
2: Pod wodą. To ciężko powiedzieć, bo to zależy też od zainteresowań danego nurka. To nie możemy powiedzieć w tej chwili, że nurkowanie samo w sobie oczywiście jest przepiękne, ale są osoby zainteresowane, które na przykład nurkują tylko na wyjazdach, nie nurkują w naszych wodach. Są osoby zainteresowane nurkowaniem na wrakach. Inne chcą nurkować na w jaskiniach, kawernach, sztolniach, kopalniach. Inne chcą nurkować na wodach otwartych, zobaczyć rafę i tak dalej. W zależności gdzie, kto co preferuje, takie też są wyjazdy i jeździmy w różne ciekawe miejsca.
4: Czyli jednym słowem nic, tylko korzystać z tego nurkowania i podziwiać to piękno pod wodą.
2: No jak najbardziej, jak najbardziej.
4: Zachęcamy czy nie zachęcamy do nurkowania, bo skoro święty spokój, to może żeby tych nurków za dużo nie było.
2: No tak jak tutaj padło przed chwilą, święty spokój i bycie samemu, ładowanie tak zwanych akumulatorów, czy odprężenie się i tak dalej, to niestety spotykamy coraz więcej ludzi i jest to podyktowane tym, że coraz więcej ludzi nurkuje, coraz więcej jest dostępnych pięknych miejsc. I tam tych nurków się spotyka. Spotykamy ogromne grupy czasami. Czasami się te grupy mijają, mieszają, ludzie się mylą, kto z kim, za kim ma płynąć i tak dalej. Natomiast i tak jest cisza i spokój, bo pod tą wodą nie da się rozmawiać. Nie da się krzyczeć, nie da się słuchać telefonu. Jest naprawdę cisza i spokój, mimo że coraz więcej ludzi pod tą wodą się znajduje.
4: Nurkowanie było ile? 1,5 godziny? Więcej?
7: 110 minut.
4: Wow, pod wodą, święty spokój, jak już ustaliliśmy, cisza i tylko my i woda.
7: Tak, i słychać tylko własny oddech, cisza, piękne słońce dzisiaj, akurat jest taka pora dnia i pora roku, że słońce kładzie się takimi długimi cieniami pod wodą. Bardzo przyjemne, relaksujące uczucie.
4: Pani Gosiu, co pani daje nurkowanie? Co to jest takiego? No bo tu już koledzy powiedzieli, święty spokój, cisza, oderwanie myśli po ciężkim dniu albo przed ciężkim dniem. Można przyjechać o każdej porze i właściwie wejść do wody i pływać.
7: I to jest właśnie dokładnie cała kwintesencja nurkowania. Właśnie to, nikt do ciebie nie mówi, telefon nie zadzwoni, nikt nic nie chce, jesteś tylko ty, jest woda, są ryby i wsłuchiwanie się we własny oddech, bardzo relaksujące uczucie.
4: Wspaniałe jest też to, że wy jako nurkowie uczycie też inne osoby, zwłaszcza te osoby z niepełnosprawnościami, tego, że nurkować można, warto i pokazujecie, jakie to jest piękne.
7: No właśnie, to takie trochę połączenie pasji i pracy, można powiedzieć. Tak, to taki pomysł na to, żeby pokazać, że osoby z niepełnosprawnością mogą właściwie wszystko. Wszystko, na co mają ochotę. Oczywiście pewnie są jakieś tam ograniczenia, ale jak się chce, to można. No i właśnie stąd powstał taki pomysł, żeby zabrać podopiecznych fundacji dom pod wodę. Stąd jesteśmy tutaj, stąd właśnie jest Jacek, jest Krzysztof, którzy właściwie zaczynali ten projekt fundacyjny, a w tym roku udało nam się dostać dofinansowanie i będziemy kontynuować zajęcia właśnie już tam, powiedzmy, że od końca września, jak się uda zebrać grupę, załatwić basen, to będziemy zaczynać nowy etap tej naszej przygody z nurkowaniem z osobami z niepełnosprawnością.
4: To do tej pory ile osób udało się przeszkolić?
7: No właściwie mamy taką stałą grupę 10 osób. W różnym wieku, z różnymi formami, z niepełnosprawnościami. Tych osób było trochę więcej, jedne się jakby wciągnęły i nurkują, jedne spróbowały i doszły do wniosku, że to nie dla nich, ale nie dlatego, że jakby w możliwości mnie pozwalały, po prostu nie każdy sport jest dla każdego.
4: Panie Krzysztofie, widziałam, że no, pan z pewnym sprzętem pływa.
8: Tak, dzisiaj nawet z dwoma. Robiliśmy takie porównanie dwóch rodzajów sprzętu, takiego podstawowego i bardziej profesjonalnego. Te same kadry, te same ujęcia, a później będziemy sprawdzać, jaka jest różnica.
4: No i co udaje się tam sfotografować pod wodą?
8: Wszystko. Czyli dużo, dużo, dużo różnych roślin, które na pierwszy rzut oka wyglądają tak samo. No i dużo, dużo rybek, tak? Plus jeszcze troszeczkę tworzone, których nie widać gołym okiem, to jest to makro, który tutaj sukcesywnie na kamionce uzupełniamy swoją kolekcję, bo co jakiś czas znajdujemy coś nowego.
4: To panie Krzysztofie, pana przygoda z nurkowaniem jak się zaczęła? Ile to już trwa?
8: Trwa 10 lat, ponad 10 lat, no i zaczęła się tak, że a może spróbuję. Spróbowałem i tak już zostało.
4: Co było takim bakcylem, że złapał pan to, że jednak no, jest pan te 10 lat tutaj?
8: No chyba to, co moi przedmówcy powiedzieli, czyli wchodzimy do wody i mamy spokój. Można się po prostu zresetować, wyłączyć, nikt nie przeszkadza i możemy poobcować z tą przyrodą tak na sam, tak? Można się zatrzymać naprzeciwko takiej rybki, popatrzeć, jak ona sobie tam funkcjonuje, ona w pewnym momencie przestaje się nami przejmować, bo nie jesteśmy dla niej zagrożeniem. No tu takie otwarte akwarium.
4: To jeszcze wracam do pani gości, bo pani gościu, no właśnie, nurkowanie, piękny sport, piękno jest to, że jesteśmy sami, że jest cisza, spokój, ale to nie jest lekki sport.
7: Ciężki jest przede wszystkim sprzęt. Nie, nurkowanie nie jest trudnym sportem. Jest sportem bardzo bezpiecznym wbrew pozorom i stosunkowo łatwo się tego nauczyć. Natomiast pewnie trzeba mieć pewne predyspozycje i pewne takie warunki, chyba głównie intelektualne, albo może raczej psychiczne, pewną odporność, żeby pokonać pewną barierę, no bo jednak oddychanie pod wodą to nie jest rzecz naturalna. Ale też nie jest trudna. Jest bardzo przyjemna. Jest to zupełnie inny rodzaj aktywności niż na co dzień. To jest środowisko dla wielu niedostępne, to co Krzysztof powiedział, podpływanie do ryby i patrzenie na nią, jak ona funkcjonuje w swoim naturalnym środowisku, a nie powiedzmy w akwarium, czy niestety na patelni, no to jest zupełnie inne doświadczenie. Naprawdę, zmienia to postrzeganie tego świata. Zmienia to, co widzimy na zewnątrz, woda jest ładna, czysta, wchodzimy pod wodę, a tam dopiero widzimy tak naprawdę jak jest. I czasem rzeczywiście jest pięknie, czysto i słonecznie, a czasem przychodzi nam wyciągać ogromne ilości śmieci, które znikają pod wodą, ale to nie znaczy, że znikają w ogóle.
4: To jeszcze powiedzmy o tym sprzęcie, bo pani dzisiaj miała na plecach?
7: Twinset. Podwójne butle, 2x12 litrów. Na tych głębokościach, które tutaj są, to wystarczyłoby pewnie na 4 godziny pod wodą, ale to ma swoje konsekwencje, bo to jest 40 do 50 kilo na plecach, które trzeba przynieść i wynieść z wody, natomiast w wodzie to już nieważne.
0: I tak właśnie wyglądała nasza dzisiejsza podwodna przygoda na kamionce Piast. Okazuje się, że kilka metrów pod powierzchnią zaczyna się zupełnie inny świat, pełen ciekawych miejsc i nowych doświadczeń. Jeśli do tej pory nurkowanie kojarzyło Wam się wyłącznie z egzotycznymi wakacjami, być może warto spojrzeć na nie trochę inaczej. Bo jak pokazuje nasza dzisiejsza wyprawa, podwodne przygody mamy również na wyciągnięcie ręki. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: Teraz w Radio Opol powiem o ciekawej akcji charytatywnej. Dzisiaj do Wilna dojedzie ekipa Żukiem dla Życia. Celem jest zebranie pieniędzy dla jedynego na Litwie hospicjum stacjonarnego.
1: Akcja Żukiem dla Życia wystartowała w Krakowie. Jej uczestnicy jadą zabytkowym czerwonym żukiem i zachęcają do pomocy dla wileńskiego hospicjum. Jak mówi Polskiemu Radiu, jeden z jej uczestników, Piotr Szymański, przejazd przez całą Polskę starym autem jest dużym wyzwaniem. Samochód nie zawsze był w pełni sprawny.
2: No ale wierzymy, że dojedziemy bez problemu. Nawet mimo jakichś tam napraw żuka, jednak udaje nam się sprostać temu wyzwaniu.
1: Ekipa ma zamiar dojechać po południu do hospicjum.
2: Jeżeli będziecie nas widzieć, trąbcie, machajcie, też przyłączajcie się do tej naszej trochę szalonej akcji.
1: Dodaje Piotr Szymański. Celem akcji jest zebranie 350 tysięcy złotych. Mniej więcej tyle kosztuje utrzymanie hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Placówkę założyła i prowadzi polska zakonnica, siostra Michaela Rak. Na razie udało się zebrać około 70% potrzebnej kwoty. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: To trzymamy kciuki za tę charytatywną akcję Żukiem dla Życia, tak się nazywa.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz gwiazda Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
0: Po reklamie.
4: Tu Radio Opole, godzina 9 na zegarze. Niedzielny poranek trwa, teraz kolejna porcja informacji.
5: Niepewna sytuacja na Bliskim Wschodzie, ceny paliw. W najbliższym tygodniu znów możliwe wzrosty. Wybrano firmę, która przygotuje projekt budowy zbiornika na Ścinawie Niemodlińskiej. W sporcie Jelena Rybakina wygrywa US Open oraz Odra Opole i Gwardia Opole. Dziś w grze emocji nie zabraknie.
6: Wiadomości Radia Opole.
4: Jacek Rudnik.
5: Niepewna sytuacja na Bliskim Wschodzie. Od tego rozpoczynamy. W związku z kontynuowaną przez Amerykanów operacją przeciwko Iranowi, głównym powodem zawirowań na rynku paliw, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex. Po wzrostach z tego tygodnia wiele wskazuje, że na uspokojenie sytuacji przyjdzie nam jeszcze poczekać.
7: Sytuacja w przypadku obu paliw wygląda tak, że zbliżamy się do pobicia takich kolejnych psychologicznych barier, granic, a więc w przypadku benzyny 800 złotych za litr, w przypadku oleju napędowego 9 złotych za litr.
5: I to praktycznie ma już miejsce na stacjach paliw w naszym regionie. Za litr 95 płacimy prawie 8 złotych, za litr oleju napędowego o 90 groszy więcej. Są informacje też dla ogrzewających domy olejem opałowym. Za litr trzeba płacić obecnie rekordowe 7 złotych.
6: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
5: Wprowadzenie do szkolnych stołówek elementów tzw. diety planetarnej to krok w dobrym kierunku, twierdzi w Radiu Katowice specjalista od spraw komunikacji społecznej profesor Krystian Dudek. Ważne jest, mówi, by dzieci od najmłodszych lat przyzwyczajać do dobrych nawyków żywieniowych.
8: Jeżeli my mówimy o tym, że w szkołach powinniśmy edukować i ta edukacja powinna dotyczyć też rzeczy ważnych w życiu, a odżywianie jest ultra ważne, to ja z wdzięcznością przyjmuję to, że ktoś takie rzeczy wprowadza, bo uważam, że też bardzo dużo zależy od tego, jak my te dzieci wychowujemy, co im podajemy, w jaki sposób i tak dalej. Gdzie tego się mają uczyć, jak nie w szkole?
5: Wybrano w postępowaniu przed targowym firmę, która przygotuje dokumentację projektową dla budowy zbiornika na Ścinawie Niemodlińskiej.
9: To zadanie nie ma kompletnej dokumentacji projektowej, żebyśmy mogli przystąpić do realizacji robót budowlanych. Więc rozpoczęliśmy proces i teraz będziemy tworzyć koncepcję i ustalać, robić po prostu modelowanie, jakie rozwiązania fizycznie, techniczne należy tam zastosować, aby ten zbiornik wykonać, i zapadnie ostateczna decyzja. Suchy czy mokry, o jakiej pojemności, z jakimi rozwiązaniami, z jaką możliwością redukcji fali powodziowej. Także to zadanie jest, mówiąc kolokwialnie, w grze.
5: Wyjaśnia wiceprezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Marcin Jarzyński. Starania o budowę zbiornika trwają w tym miejscu od ponad 50 lat. Według szacunków realizacja inwestycji może kosztować około 180 milionów złotych. Tymczasem w poniedziałek poznamy szczegóły dotyczące drugiego etapu modernizacji prawego wału Odry na długości prawie 3 km w gminie Pierawa oraz budowy lewostronnego obwałowania na odcinku Lasaki Poborskie. Kruszów, to z kolei gmina Reńska Wieś. Spotkanie, które organizują z dziennikarzami Wody Polskie, odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa. Początek godzina 11.
6: Światowe agencje informują.
5: Na obu frontach wojny bliskowschodniej, w cieśninie Ormus i w cieśninie Bab al-Mandeb, dziś bardzo niespokojnie. Irański statek handlowy został rano trafiony niedaleko wyspy Keszm. Zginęła jedna osoba, co najmniej 3 zostały poszkodowane. Inny statek został wczoraj w godzinach wieczornych ostrzelany podczas próby przepłynięcia przez cieśninę Ormus. Szczegóły tego wydarzenia, tego ostrzału nie są znane. Barack Obama wzywa do zajęcia się kontrolą działania sztucznej inteligencji. Sprawa jest poważna, jak podaje agencja Reutera. Były amerykański prezydent ostrzega, że sztuczna inteligencja, zwłaszcza w rękach prywatnych, może być niebezpieczna, jeśli nie będzie odpowiednio nadzorowana.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
5: 4 minuty po 9.
6: Sport w Radiu Opole.
0: Przed mikrofonem Grzegorz Frankowski. Jelena Rybakina po raz pierwszy w karierze wygrała wielkoszlemowy US Open. Reprezentantka Kazachstanu w finale pokonała mistrzynią z dwóch ostatnich sezonów Arynę Sabalenkę w trzech setach 6-4, 5-7, 6-2. W finale panów wystąpią Niemiec Alexander Zverev i Amerykanin

0: Przenosimy się do regionu przed piłkarzami ręcznymi Krotop Gwardii Opole. Pierwsze wyjazdowe spotkanie w tym sezonie. W drugiej serii gier rozgrywek Lotto Superligi podopieczni trenera Bartosza Jureckiego zagrają w delegacji z KPR Legionową. Po udanej inauguracji wygranej nad Ostrowią szczypiorniści z Opola liczą na kolejny komplet punktów.
1: Liga jest bardzo wyrównana w tym roku, myślę, więc do każdego spotkania trzeba podchodzić tak samo skoncentrowanym i dawać siebie w każdym meczu 100, a nawet 120%. Zawsze gramy po 3 punkty, nieważne z kim i nieważne gdzie.
0: Zapowiada rozgrywający Gwardii Oliwier Kamiński. Wyjazdowe spotkanie Krotop Gwardii z KPR Legionowo rozpocznie się o 15. Teraz futbol. Odra Opole w 8. kolejce Betclic pierwszej ligi na Itaka Arenie podejmie dzisiaj Stal Rzeszów. W ostatniej serii gier rywal z Podkarpacia pokonał Polonię Warszawa 2-1, a Odra przywiozła punkt z Mielca po remisie ze Stalą 1-1. Rywal ma swój dobry moment. Spodziewamy się trudnego spotkania, mówi Łukasz Tomczyk, trener opolskiej drużyny.
2: Musimy być czujni, grać swoje, to co już wygląda moim zdaniem coraz lepiej, jeśli chodzi pod kątem gry w piłkę, utrzymać pressing, utrzymać dobrą defensywę szczelną, stałe fragmenty i wierzę w to, że pod kątem realizacji planu, jakości naszej indywidualnej zdobędziemy tutaj 3 punkty.
0: Przed własną publicznością liczymy na komplet punktów, dodaje zawodnik Odry Patryk Krzyż.
3: Musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na kreowanie sytuacji, na ich wykorzystywanie, ale musimy też dbać o defensywę. Fazy przejściowe na pewno będą też kluczowe w tym meczu. Mam nadzieję, że Stal Rzeszów nie wywiezie stąd punktów.
0: Mecz Odra Opole-Stal Rzeszów na Itaka Arenie rozpocznie się o godzinie 17. Relacje z wydarzenia w serwisach informacyjnych Radia Opole, a podsumowanie w audycji Cały Nasz Sport.
4: Pogoda.
5: 14 stopni Celsjusza na termometrach, do 21 maksymalnie w ciągu dnia. Zachmurzenie duże, chociaż także większe przejaśnienia, okresami opady deszczu, wiatr słaby, umiarkowany. W nocy też trochę popada, od 12 do 14 stopni Celsjusza, jutro maksymalnie 19 i mogą nawet wystąpić burze, porywisty wiatr, przelotne opady deszczu.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Kłaniamy się, to jest kolejna godzina programu w Radio Opole, porannego, weekendowego. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Maciej Dudek za konsoletą realizatora.

0: Kampania społeczna.
1: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze. Bezpieczeństwo Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
0: Kampania społeczna.
2: Reklama.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Po reklamie.

0: Rozmawiam o nowym spektaklu w Teatrze Kochanowskiego w Opolu. Spektakl, który jest bardzo przyjazny kobietom. Dotyczy tematu menopauzy. Opowiada o niej z czułością, trochę z ironią i też z ciekawością. Cecylia Caban wcześniej stworzyła autorski scenariusz w ramach stypendium Marszałkowskie Talenty. Prezentowała już go w ramach takiego czytania performatywnego w Teatrze Kochanowskiego jakiś czas temu. A teraz powstał już w pełni wyreżyserowany spektakl. Za reżyserię odpowiada Mira Mańka, którą znamy z takich realizacji jak Każda praca hańbi, czy Sztuka kochania na podstawie Michaliny Wisłockiej. A teraz także spektakl, w którym oglądamy Cecylię Caban, monodram Wyszłam z siebie, zaraz wracam. No i z Cecylią Caban tuż po premierze w czwartek rozmawiałam właśnie o tym spektaklu, o oswajaniu tematu menopauzy, o poruszaniu tematu, który może jest trochę stereotypowy i właśnie te stereotypy trzeba rozbijać, żeby pokazywać inne rozumienie.
1: Tak jest, no to jest proces, to nie jest tak, że to jest, nie ma na to recepty, bo to jest tak, że na życie chyba wielu mędrców pisało recepty. Menopauza jest jednym z etapów życia i każdy musi trochę to odkryć dla siebie, słuchać mądrzejszych, ale wsłuchiwać się też w siebie. No i nie poddawać się i być ze sobą w szczerości jakiejś, nie wiem, chyba tak jest, ale ja nie jestem specjalistą. Ja jestem tylko obserwatorem siebie i życia dookoła, to wszystko i też skręcam w różne ścieżki, czasami ślepe. Nie uważam siebie za specjalistę w tej dziedzinie. Mogę tylko powiedzieć, żyjcie.
0: Czy myślisz, że to jest duża odwaga? Poruszyć temat, który jeszcze nie jest do końca jakoś tak mocno wyrozmawiany, jeśli chodzi o kobiety. Zresztą pokazujesz, że trudno jest dotrzeć z tym pytaniem do kobiet, żeby tak się szczerze otworzyły i powiedziały, jak to jest u nich.
1: Możliwe, że to jest trudno, natomiast ja nie mam takiego poczucia, żebym ja była jakimś takim bojownikiem, który rozbija jakieś skały czy mury, ponieważ wydaje mi się, że ten proces już się rozpoczął, że jestem jednym z wielu głosów, które biorą udział w tej zmianie, że to jest naprawdę widoczne, jeżeli się dobrze przysłuchamy, że kobiety są coraz bardziej otwarte, coraz częściej szczerze rozmawiają o tym, w którym punkcie życia są i że to nie jest powód do wstydu, że to jest po prostu jeden z okresów i etapów. I tak, uważam siebie za przedstawicielkę szerokiej grupy kobiet, które są dla nas otwartości i walczą ze stereotypami.
0: Ten spektakl nazywa się Wyszłam z siebie, zaraz wracam. Oswaja i odczarowuje temat menopauzy. Jest grany na maleńkiej scenie Bunkier. Przedstawienie powstało w ramach sceny inicjatyw aktorskich. No i na najbliższy pokaz, czyli dzisiaj, miejsc już nie ma, ale kolejne spektakle zaplanowane są w październiku. Wyszłam z siebie, zaraz wracam.

0: Teraz powiemy o tygodniu kina niemieckiego. Ten trwa w Opolu. Nie należy go mylić z innym wydarzeniem, które podobnie się nazywa, czyli Tydzień Filmu Niemieckiego. Ten będzie w styczniu. A w ramach Tygodnia Kina Niemieckiego można w Meduzie w Opolu oglądać seanse za darmo, oglądać filmy nowe, które są warte uwagi. Najbliższy seans to właściwie za niecałe pół godziny się rozpocznie w Meduzie. O godzinie 10 jutro będę odważny. Kino familijne, ale już w poniedziałek kolejna projekcja o godzinie 18. Tak do środy wieczorem będą się odbywać te filmy. Będą pokazywane. Rafał Mościcki, lider Stowarzyszenia Opolskie Lamy. Teraz więcej o pokazach najbliższych.
1: Tak, i nie przerażać się tym, że film trwa 3 godziny, bo 183 minuty. Jest to naprawdę piękna rzecz, która przeszła przez kina i sam znam po polu wielu miłośników tego filmu, którzy specjalnie na ten film się wybierali. Znam też mnóstwo osób, które przyjeżdżały do Opola, żeby ten film zobaczyć, więc decyzja nasza o tym, żeby ten film powtórzyć, była naprawdę błyskawiczna. Dlatego zapraszamy serdecznie. Poniedziałek jest taka okazja. Godzina jest na tyle wczesna, żeby wyjść o godzinie 9 z kina.
0: Wpatrując się w słońce, we wtorek ten pokaz o 18.
1: Tak, i to uważam, że to jest film, który miał bardzo niefortunną premierę. My graliśmy go na Tygodniu Filmu Niemieckiego w styczniu, na pokazie przedpremierowym. Chyba 4 miesiące przed premierą była pełna sala w Młodzieżowym Domu Kultury w Kinie Studio. Dostawialiśmy krzesła i naprawdę to, co robi Masza Szyliński, pokazując pokolenia kobiet w jednym domu, w jednym miejscu, to wszystko się przepięknie przeplata wizualnie. To jest naprawdę coś niesamowitego i dlatego bardzo chcemy ten film pokazać i zachęcamy wszystkich naprawdę do oglądania tego filmu, bo zdaniem wielu jest to film tego roku.
0: Kończycie w środę.
1: No i tutaj będzie Miro Strzebarka na oceanie i absolutna rewelacja naszego każdego przeglądu, bo jeżeli można powiedzieć, że jest tydzień filmu, tydzień kina niemieckiego, to bez Christiana Petzolda jest to niemożliwe. Także Christian Petzold nas zaskakuje i nie będę zdradzał. Jest to też tegoroczny film, także jak najbardziej zapraszamy serdecznie i gorąco.
0: Wstęp na wszystkie pokazy, przypomnijmy, jest bezpłatny. Oczywiście są napisy. Tydzień kina niemieckiego w Opolu trwa do środy włącznie. Jutro o 18.00 Symfonia o umieraniu, we wtorek Wpatrując się w słońce, w środę Mirior Strzybarka na oceanie. Rafał Mościcki, lider Stowarzyszenia Opolskie Lamy, nam dzisiaj opowiadał więcej na temat Tygodnia Kina Niemieckiego. Szczegóły też na stronie internetowej.

0: Co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze Szkoły Językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Zaczynamy od powtórki. Make eyes at someone, czyli zawiesić na kimś wzrok, flirtować z kimś spojrzeniem. Takie sformułowanie omawialiśmy w zeszłym tygodniu.
2: I to może się w różnych sytuacjach pojawić. Też w takiej sytuacji, gdzie jedna osoba flirtuje z drugą wzrokiem. To bardzo często jest wykorzystywane w takim znaczeniu. Tam mieliśmy takie zdanie: stop making eyes at him, go and talk with him.
1: Czyli przestań z nim tak flirtować czy grać spojrzeniem, idź i porozmawiaj.
2: Mhm. I to też dosyć częsta sytuacja. W piosence było fajnie, bo to pokazało, w piosence nam tekst pokazał, że czasami ta gra spojrzeń czar pryska, kiedy naprawdę poznajemy osobę, także też ciekawa sytuacja. To była Gracie Abrams, 2024 rok. I skaczemy 40 lat wstecz do zespołu The Cars, czyli auta, samochody. Co jest ciekawe, później była taka seria nagradzanych kreskówek Cars, czyli samochody, auta, i ich piosenka została wykorzystana tam, także też dosyć ciekawa sytuacja. Piosenka You Might Think, która znowu polecam obejrzenie teledysku, bo to był 84 rok, jeden z pierwszych teledysków do MTV nakręconych. I pierwszy teledysk na świecie, który dostał nagrodę za stworzenie teledysku. Jak my teraz na niego patrzymy, to można się uśmiać z tych efektów komputerowych. Na tamte czasy to było wow. Tutaj wokalista pojawia się jako taka gigantyczna mucha z jego twarzą i gdzieś tam jak King Kong przylatuje do wieżowca, gdzie jest dziewczyna i tak dalej. Zrobione naprawdę jak na tamte czasy niesamowicie. Teledysk dostał nagrodę i został opisany jako pierwsza kreskówka z udziałem prawdziwych ludzi. To był taki turning point, czyli taki moment zwrotny, że wcześniej nikt tego nie zrobił. Także naprawdę polecam teledysk obejrzeć. Zespół The Cars w piosence You Might Think ma takie fajne, codzienne wyrażenie.
1: Without scrape, czyli bez zadrapania.
2: Bez zadrapania. To scrape może być fizycznym zadrapaniem jakimś, że gdzieś się zadrapaliśmy, uszkodziliśmy w jakimś wypadku. Without a scrape, bardzo metaforycznie można to wykorzystać, że z czegoś wyszliśmy bez szwanku, że nic się nam nie stało. I tu też zdania nam pokażą, jak to wygląda w rzeczywistości.
1: Everyone got out without a scrape from the accident, czyli że wszyscy wyszli bez szwanku z wypadku.
2: Mhm. Czyli był jakiś wypadek, wszyscy byli przerażeni, co się stało. Okazało się, że wszyscy bez szwanku z niego wyszli.
1: Nobody leaves a difficult relationship without a scrape, czyli że nikt nie wychodzi z trudnych relacji bez zadrapań, bez szwanku.
2: Czyli jest jakiś trudny związek i generalnie za każdym razem, kiedy jest on trudny, to każdy z niego wychodzi z jakimś tam zadrapaniem. Zespół The Cars.
1: Jeszcze w piosence.
2: Piosence, właśnie już sobie wyciągam tej frazy. Tak, to
1: there's no escape without a scrape, czyli że nie ma wyjścia, nie ma ucieczki bez szwanku.
2: I co ciekawe, to wyrażenie całe, there is no escape without a scrape, które się rymuje, wpisało się jakby w kanony językowe i od momentu z tekstu do tej piosenki zostało wykorzystywane jest w ten sposób właśnie. There is no escape without the scrape, czyli nie ma opcji wyjścia z tej sytuacji bez szwanku, bez zadrapania. Musi coś się wydarzyć, mniejszego lub większego. Zespół The Cars, piosenka You Might Think, czyli mogłabyś myśleć, troszeczkę daje do myślenia tekst. I wyrażenie, Kasiu, jeszcze raz?
1: Without the scrape, czyli bez szwanku, bez zadrapania.
2: Zapraszamy.

0: www.radioopole.pl.
1: Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszja.opole.pl.
3: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy: Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity: Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia: kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
1: Po reklamie.
4: Tu Radio Opole, godzina 10 na zegarze. Kolejna porcja informacji na antenie właśnie teraz.
5: A w wiadomościach jubileuszowe, bo 10 święto lata od południa na Placu Kopernika w Opolu atrakcji nie zabraknie. Orlen zapewnia, że mimo dość skomplikowanej sytuacji na Bliskim Wschodzie, paliwa u nas nie zabraknie, choć niewykluczone są jeszcze wzrosty cen.
6: Wiadomości Radia Opole.
4: Jacek Rudnik.
5: Rozpoczynamy od stolicy regionu, jubileuszowe, bo 10 święto lata. Dziś od południa na Placu Kopernika w Opolu mieszkańcy przygotowano dla nich liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Będzie także temu świętu towarzyszyć opolski rajd rowerowy. No, to będzie głównie chęć pokazania naszych organizacji pozarządowych, tłumaczy wiceprezydent Łukasz Sowada, wszystkich, którzy działają w trzecim sektorze właśnie w Opolu.
7: Ten piknik będzie trwał przez cały rajd rowerowy, później gdy rowerzyści zjadą się z powrotem na płytę Placu Kopernika, będzie taki finał.
8: W ramach święta lata i rajdu rowerowego organizujemy stoiska ekologiczne z quizami, krzyżówkami dla dzieci i nie tylko. I do wygrania mamy gadżety ekologiczne,
5: roślinki. Dodaje Małgorzata Widuto, zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Polskim Urzędzie Miasta. Prezentacja potencjału trzeciego sektora być może zachęci także część mieszkańców Opola, by się do niego włączyć. Dorota Piechowicz-Witoń, naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego.
9: Po raz 10 mieszkańcy i mieszkanki Opola będą mogli poznać organizacje pozarządowe, ich działalność, ich codzienność, być może poznać właśnie taką organizację, w której zaczną swój wolontariat. I chcemy, żeby to było wydarzenie rodzinne, obywatelskie, sportowe, aktywne. Oczywiście strefa zabaw dla dzieci, gastronomiczna, strefa sportu, gra rodzinna, w której mogą uczestniczyć dwie osoby z każdej rodziny.
5: Piknik na Placu Kopernika w Opolu rusza w południe i potrwa do godziny 16.
6: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
5: Orlen zapewnia, że paliwa na stacjach paliw nie zabraknie. Takie obawy pojawiły się po tym, jak Arabia Saudyjska zamknęła ropociąg wschód-zachód. To właśnie wywindowało ceny surowca do poziomu powyżej 100 dolarów za baryłkę.
10: Analitycy przewidują, że przyszły tydzień przyniesie kolejne podwyżki cen paliw. Litr diesla ma przekroczyć 9 zł. Michał Połboczek z Konfederacji uważa, że potrzebna jest reakcja rządu.
11: Dawno bym obciął opłatę paliw i akcyzę.
10: Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej odpowiada, że z powodu wet prezydenta rząd nie może zwiększyć wpływów do budżetu.
12: Obniżenie VAT-u, obniżenie akcyzy, kontrola cen, to wszystko zostało zablokowane tymi szkodliwymi wetami.
10: Karol Nawrocki nie podpisał ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
5: W wiadomościach teraz: Bydgoszcz, wyburzono 100-metrowy komin przy ulicy Żeglarskiej. To symboliczny moment odejścia od technologii węglowych i przejścia na nowoczesne źródła gazowe. Komin wybudowano w roku 78. Przez dekady wpisywał się w krajobraz Bydgoszczy. Moment jego detonacji przyciągnął wielu mieszkańców.
13: Obserwowałyśmy z daleka, ale widzieliśmy końcówkę komina, jak stały i momentalnie tylko powstał huk i ładnie przechylał się, przewracał się i potem tylko łuna kurzu.
14: To jest przesło nieźle, tak?
15: Żeśmy z mostu obserwowali.
13: Poszło szybko. Mam nadzieję, że nic ze ścian nie zleciało na
0: mieszkam.
15: Trochę nam żal, bo tu mieszkamy tyle lat, że troszkę nam żal jest, nie? Ja sentymentu nie mam specjalnie do niego.
16: Ja mam, bo mój mąż po tym chodzi.
17: Ja lubię, nie mogę jej zostawić, bo to był wyznacznik jachci.
15: Ale coś się zaczyna, coś się kończy.
5: Na zakończenie sprawdzamy jeszcze wybrane depesze agencyjne z ostatniej godziny.
6: Światowe agencje informują.
5: Indonezyjscy ratownicy poszukują 140 pasażerów statku, który zatonął na Morzu Jawańskim. Przy fatalnych warunkach pogodowych jednostka płynęła z miasta Surabaya na Jawie do Banjarmasin na Borneo. Ewakuowani pasażerowie trafili na inne jednostki. W Szwecji rozpoczęły się wybory do parlamentu Riksdagu. Wybory rad regionalnych i gminnych około 20 mają się pojawić już pierwsze sondażowe wyniki exit poll. Według badań opinii publicznej w wyborach do parlamentu niewielką przewagę ma lewicowa opozycja.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Teraz to już 16 stopni na termometrach. Dzisiaj temperatura maksymalnie do 21 kresek. Przelotne opady deszczu, zachmurzenie, ale też momentami słońce. Taka pogoda dziś. W nocy około 12 stopni Celsjusza, jutro do 19. Mogą wystąpić burze i silne podmuchy wiatru.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
4: Kłaniamy się w kolejnej

0: Reklama.
1: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
0: Po reklamie.

0: teraz o nietypowej interwencji rumuńskich strażaków w Tulczy. Na wschodzie kraju ratowali oni niezwykle cennego ptaka.
1: Ratownicy zostali wezwani do papugi, która uciekła z mieszkania i usiadła wysoko na drzewie przed budynkiem. Właściciel, obawiając się, że nie będzie w stanie samodzielnie odzyskać ptaka, zadzwonił pod numer alarmowy 112. Na miejsce przyjechali strażacy z jednostki w Tulczy wyposażeni w podnośnik. Próba dotarcia do papugi nie była łatwa, ponieważ ptak znajdował się wysoko na drzewie i za każdym razem, gdy ratownicy się do niego zbliżali, przemieszczał się na kolejne gałęzie. Ostatecznie strażakom udało się go bezpiecznie schwytać i przekazać właścicielowi. Nie był to jednak zwykły ptak domowy. Papuga miała około 80 cm długości i ważyła około 2 kg. Według rumuńskiej straży pożarnej okaz tego gatunku może być wart co najmniej 2000 euro. Dzięki interwencji strażaków kosztowny pupil wrócił więc cały i zdrowy do swojego właściciela. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: A my w Radio Pole powoli zbliżamy się do stałego cyklu Kreatywnie i Aktywnie. Żanety Plotnik-Krumpiec to już niebawem na antenie Radia Opole.

0: A teraz w porannym, niedzielnym programie czas na stały cykl, który przygotowuje dla nas Żaneta Plotnik-Krumpiec. To już teraz.
1: Kreatywnie i aktywnie.
2: W studiu Radia Opole Maja Tomanik z Fundacji Do Dzieła. W kręgu tworzenia historii to wasz nowy projekt i o tym projekcie będziemy rozmawiać. Tutaj mamy taki plan warsztatów i chciałabym, żebyś najpierw opowiedziała o tym, co za nami i co przed nami.
3: Ja może zaczęłabym jednak od takiej idei w ogóle tych warsztatów. Dlaczego to się nazywa w kręgu tworzenia historii, chociaż spotykamy się przy rękodziele. Haft, rękodzieło, robienie na szydełku, na drutach, oczko po oczku, krok po kroku, żmudnie, kolorowymi nićmi, to jest taka alegoria życia dla mnie, w którym sobie wędrujemy od punktu A do punktu B i po drodze spotykają nas różne rzeczy. Czasem nam się ładnie ten ściek ułoży, a czasem się ukujemy igłą i to wszystko jest potem w tym hafcie. I jako rękodzielniczka już z wieloletnim doświadczeniem marzyłam zawsze o takim społecznym działaniu, tworzeniu właśnie tekstylnych rzeczy. Za sobą mamy szydełkowe kwiaty, breloki, a tematem przewodnim było szczęście.
2: O, czyli idealnie.
3: Te kwiaty miały być taką alegorią właśnie tego, co nas buduje w życiu. Czy to będzie pierwszy łyk kawy rano, czy to będzie patrzenie na dorastające dzieci, czy wyprowadzające się na studia na przykład. Zaraz przyjdzie taki moment. I ten brelok zrobiony w efekcie ma stanowić taki symbol, taki talizman dla osoby, która go stworzyła, żeby pamiętać o tych dobrych chwilach i pielęgnować to szczęście.
2: Ojejku, jak pięknie. A jak kobiety na to reagowały, bo już jesteście po tych warsztatach?
3: Pierwsze spotkanie było liczne, więc ja się bardzo cieszę. Trochę jeszcze takie ostrożne, bo w kolejnych będę zapraszać też do oddychania, ale na początku chciałam, żeby
2: tak, na spokojnie
3: się poznać. To, co mnie przede wszystkim ucieszyło, to że się spotkałyśmy w bardzo dużym rozstrzale wiekowym.
2: O.
3: Najmłodszą uczestniczką była 3-latka czy 4-latka. Z tych działających pań dziewczyna przed maturą, no i potem kilka też seniorek i dorosłych, i mam. Także to działanie jest bardzo włączające. My przede wszystkim jesteśmy w kręgu, a te robótki są dla nas takim myśleniem przez dłonie, żeby trochę odciąć głowę, włączyć intuicję i pomyśleć o sprawach ważnych dla siebie, wyciszyć się.
2: A gdzie konkretnie odbywają się te warsztaty? Bo w sumie o tym nie powiedziałyśmy.
3: Wszystkie warsztaty odbywają się w Centrum Aktywizacji Społecznej w sali 203. To są warsztaty, które specjalnie były przeznaczone do tej przestrzeni i odbywają się zawsze od 11 do godziny 14, czyli przed południem. No a i głównym takim celem społecznym jest włączenie, jest właśnie bycie razem przy wspólnych działaniach, takie zapewnienie sobie przestrzeni do bezpiecznego, takiego komfortowego bycia wspólnie.
2: Kolejne warsztaty tutaj widzę już 10 września, to może gdybyś nam mogła opowiedzieć o tych różnych ideach, obraz szczęścia, ale to nie jest także obraz szczęścia, bo będziemy go filcować. O, filcowanie igłą, próbowałam kiedyś, ale to wcale, bardzo lubiłam to, bo trochę podoba mi się, jak do końca nie wiem, co wyjdzie. Jeśli, no podejrzewam, że ci, którzy filcują i są mocno wprawieni w filcowanie, to są w stanie przewidzieć, jak wymieszać te kolory, żeby wyszło coś. Ale ja lubię osobiście w filcowaniu, kiedy miałam takie krótkie doświadczenie, że po prostu trochę jak mieszałam te barwy, to nie było wiadomo, co wyjdzie. I to mi się najbardziej podobało w tym.
3: Filcowanie jest super, bo to jest bardzo prosta w ogóle czynność.
2: O, dlatego mi się podobało, tylko igłą ciachałam.
3: Z drugiej strony to, co przyciąga do filców, to niesamowite, soczyste, takie intensywne, energetyczne kolory wełny czasankowej. Po trzecie, trochę nieprzewidywalności. A tak jak mówiłam, my się co 2 tygodnie, to znaczy 2 razy w miesiącu się spotykamy właśnie przy innej technice i troszeczkę o innym temacie z życia sobie rozmawiamy i to filcowanie igłą, to będziemy tworzyć takie obrazy, które trochę mają przedstawiać siebie w przyszłości, jakbyśmy chcieli siebie widzieć. To może być kompozycja kolorystyczna, to może być, nie wiem, ogród, to może być coś bardzo konkretnego. Nie wiem, załóżmy, że ktoś sobie wymarzy siebie w super samochodzie, na przykład, albo domku na wsi. to jakby nie mamy ograniczeń. Ja chcę, żeby rzeczy, które powstają na koniec, czyli w tym razem obrazek, był taką wizualizacją siebie w przyszłości. Żebyśmy zawsze wracali do takich dobrych motywacji w życiu.
2: Ale kolejne warsztaty, plony mojego życia, 24 września przed nami. Na czym będą polegać z kolei te warsztaty?
3: Te warsztaty polegają na tym, że będziemy tkać makatki na ramce tkackiej, czyli takiej najprostszej formie do tkania.
2: Oj, nie wiem, czy takiej prostej dla amatorów to nie za bardzo.
3: Wszystkie te techniki są bardzo łatwe, bo polegają na wykonywaniu bardzo takich prostych czynności. Natomiast, żeby uzyskać efekty, no to trzeba być super wprawionym, bo paradoksalnie czasami te najprostsze, bieganie też jest proste, ale bieganie bardzo szybko jest trudne i to jest bardzo podobnie, więc zachęcam do próbowania, bo jakby celem naszym nie jest to, żebyśmy byli super rękodzielnikami, tylko żebyśmy dostarczali sobie nowych technik, poznawali te nowe techniki, trochę szukali takich nowych pasji, może inspiracji.
2: I poznali siebie. Za twoją ideą.
3: A oprócz tego budowali siebie. Mi się bardziej podoba takie myślenie o tym projekcie jako takim procesie co dwutygodniowego strzału dobrej motywacji, przypominania sobie tego, co jest dla mnie ważne, albo plonów mojego życia, co już mi się udało zrobić, z czego jestem dumna, co mogę pielęgnować w sobie i na czym budować dalej to swoje szczęśliwe życie.
2: Ojejku, jak ty pięknie o tym opowiadasz. A czy w tych warsztatach mogą brać udział również mężczyźni, czy to jednak jest taki krąg kobiet?
3: Nie, celowo, to znaczy nie jest to tylko kręg kobiet, celowo nie kieruję tego do kobiet, choć rzeczywiście najczęściej kobiety są uczestniczkami, ale mamy zapisanego na warsztat też jednego mężczyznę, także znam też kilku panów, którzy pięknie wyszywają, pięknie tkają, robią na szydełku, na drutach, coraz częściej chłopcy się w ogóle tym interesują, więc jak najbardziej zapraszamy też mężczyzn.
2: A jak można się zgłaszać do Was, w jakiej formie?
3: Najlepiej napisać maila do fundacji na adres biuro@fundacjadodzieła.pl. Wszystkie informacje są też na stronie właśnie naszej internetowej, także...
2: Warsztaty są bezpłatne?
3: Oczywiście, warsztaty są
2: no to ważna informacja.
3: W ramach dotacji z Urzędu Miasta, które nas wspiera i są całkowicie nieodpłatne.
2: W październiku przed nami dwa kolejne warsztaty, więc możemy je już zapowiedzieć, bo zgłaszać się można cały czas.
3: Wyszywana makatka, czyli motto mojego domu. Makatka zawsze miała takie hasło przewodnie, które gospodyni sobie wieszała na ścianie, o tym, jak ważna jest praca gospodarska, miłość do rodziny i tam takie wierszowane krótkie hasełka. Ja hołduję idei, żeby sobie takie motto życiowe wyhaftować, całkiem współcześnie, ze współczesnym obrazkiem, natomiast jest to bardzo taki prosty sposób na haftowanie, najprostszym ściegiem za igłą.
2: Ale piękny powrót do historii. Ja cały czas mam takie obrazy właśnie związane z makatką. Widzisz, nawet nie wiedziałam, że tak to się nazywa. W Muzeum Wsi Opolskiej. One są w chatach, można je zobaczyć, tam są te hasła, które nas mają wspierać. I to jest ciekawe, że my cały czas się musimy gdzieś tam wspierać różnymi ważnymi zdaniami, a nasze babki sprzed lat też się wspierały. A teraz można sobie wyhaftować swoje hasło, które będzie pasowało do naszego współczesnego, zabieganego świata.
3: Jednym z takich haseł, które kiedyś zaproponowała uczestniczka, było: w tym domu rządzi kot. One wcale nie muszą być bardzo poważne.
2: Tak.
3: One wręcz powinny troszkę być takie żartobliwe, ale też no coś, o czym po prostu chcemy pamiętać, bo to jest afirmacja przy okazji. W październiku też czeka nas kolaż tekstylny, czyli tworzenie obrazu z kolorowych tkanin. I tu będziemy opowiadać sobie o kolorach życia, o tym właśnie, co nas buduje w relacjach, czego nam jeszcze potrzeba. Czyli taka troszkę samodiagnoza poziomu szczęścia i spełnienia.
2: Ale dla takich, którzy nie chcą bardzo wchodzić w analizę, to po prostu powstanie obraz, kolaż. A czy to jest tak, że te dzieła, które są tworzone przez uczestników, każdy może zabrać? Czy będzie z tego na przykład jakaś wystawa na koniec?
3: Tak. Zdecydowanie każdy może zabrać. Będzie też wystawa na koniec. Jedne z tych zajęć będą połączone jeszcze z taką grupą młodzieży, która z nami będzie pracować, żeby troszeczkę zrobić taką wymianę międzypokoleniową między nami. Ale dla mnie najistotniejsze jest to, żeby każda z tych rzeczy była właśnie takim talizmanem, który nas wzmacnia. Nas albo naszych bliskich, bo też to jest tak wymyślone jakby ten cały program, żeby można było komuś podarować tę rzecz, którą się stworzyło z pewną intencją, bo ja bardzo wierzę w to, że te intencje się przenoszą w jakiś taki niewidzialny sposób. I nie jest to arteterapia, nie bawimy się tu w żadno terapeutyzowanie, poza byciem ze sobą na początku, to potem każdy sobie tworzy po swojemu, swoim tempem. I tak.
2: Z jednej strony idea, rękodzieło, ale w listopadzie też zapowiadamy kolejne warsztaty. Błysk przeszłości, haftowane broszki. Czy mogłabyś trochę więcej powiedzieć o tych właśnie listopadowych i grudniowych działaniach jeszcze?
3: Koralikowe jakieś elementy biżuteryjne można robić na przynajmniej kilka sposobów. Ja będę się trzymać haftu, bo mi się wydaje, że jest najłatwiejszy do zrobienia precyzyjnie. Te warsztaty odbywają się 5 listopada, więc chwilę po święcie zmarłym, po dniu zadusznym. I błysk przeszłości ma właśnie troszeczkę stworzyć taką przestrzeń do pomyślenia sobie o tym, kogo mamy za sobą. Nie co mamy już za sobą, ale kogo mamy za sobą, o swoich dziadkach, rodzicach, o tym, co nam dali dobrego, ale też czego nas nauczyli, co byśmy chcieli zostawić dla siebie i przekazać dalej, a z czego chętnie byśmy zrezygnowali. Natomiast w formie tej rękodzielniczej to są bardzo takie bogate, błyszczące, energetyczne formy, które też mają odbijać słońce, którego jest coraz mniej. A kolejnym warsztatem 19 listopada będzie krajka tkana na bartku. Od jakiegoś czasu przypominamy tę technikę prostego tkania właśnie pasów kolorowych. Dodam tylko, że na Ostrówku naszym opolskim znaleziono kilkadziesiąt przykładów takich krajek i w ogóle ubiorów, które są chyba najbogatsze w całym kraju, jeśli chodzi o wykopaliska archeologiczne. Więc te krajki, które były też tak symbolicznie związane jakby z takim procesem życia, życiem w czasie, tym liniowym, takim od starości, nie, od młodości do starości, potem wymianie pokoleń, to też ma być trochę takie refleksyjne, ale nie musi być, bo tak jak mówię, ta warstwa refleksyjna to jest tylko temat, a potem jest po prostu uczenie się nowej techniki, tworzenie pięknych rzeczy.
2: Czy w tych zajęciach też mogą brać udział dzieci?
3: Jest kilka dzieci, które się zapisało, natomiast z rodzicami, no nie wiem, kogo masz na myśli mówiąc dzieci, jeżeli to są nastolatkowie, którzy są samodzielni, to jak najbardziej mogą być samodzielni. Ja tylko zawsze proszę, żeby zadbać o ich komfort, żeby oni się nie czuli skrępowani, bo tak jak mówię, grupa jest zróżnicowana wiekowo, ale jak najbardziej, jakby nie ma w ogóle limitu tutaj.
2: Wydaje mi się też, że kiedy przychodzą osoby o określonych zainteresowaniach, to jakby z automatu one po prostu jakoś tak się rozumieją. Jednak przychodzą w tym samym celu, więc to ich łączy. To ich łączy, te wspólne działanie i ten wiek tak nie do końca ma znaczenie potem.
3: Super, to w ogóle też wyszło na pierwszych warsztatach, bo po pierwsze przyszła mama z córką, taką nastolatką i powiedziała, że po prostu chce z córką spędzić więcej czasu, więc potrzebowały takiego pretekstu gdzieś na zewnątrz, nie tylko w domu, ale gdzieś na zewnątrz przy właśnie jakichś aktywnościach. Ale też jest tak, że te starsze panie na przykład znają lepiej niektóre techniki, ale już nawlec igłę pomaga młodsza osoba, albo młodsze osoby znają te techniki z takich bardziej nowoczesnych stron, form jakichś, nie wiem, wydawnictw i tak dalej, więc ta wymiana międzypokoleniowa super tutaj wychodzi i myślę, że ja używam tego słowa międzypokoleniowe, ale w tej grupie nie ma się absolutnie poczucia w ogóle jakiegoś zróżnicowania pokoleń.
2: Dokładnie, że wiek tutaj ma znaczenie. To nie ma znaczenia, tylko wspólne działanie. Jeśli ktoś z Was poczuł się teraz zainspirowany, poczuł taką nawet cząstkę chęci, żeby brać udział w warsztatach, to nie krępujcie się, piszcie maile. Można się zgłaszać do fundacji, do dzieła. Zapamiętajcie nazwę i na pewno odnajdziecie Maję Tomanik w internecie. No i bezpłatny warsztat, tylko korzystać. Dziękuję bardzo i gratuluję Ci tego pomysłu, bo naprawdę jest świetny, jestem pod wrażeniem.
3: Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: Kreatywnie i aktywnie.

już wszystko w dzisiejszej audycji Weekend z Radiem Opole. Za uwagę dziękuję i kłania się Katarzyna Zawadzka. Maciej Dudek audycję zrealizował. My usłyszymy się ponownie w audycji Lepiej Żyć o wsparciu naturalnej wspólnoty i o wsparciu, jakie daje nam las w procesie regeneracji, jak z tego korzystać głębiej. Będziemy dzisiaj rozmawiać. A teraz na antenie zbliżają się wiadomości. Później o godzinie 11, po 11 niedzielna loża radiowa. Dzisiaj poprowadzi ją Ireneusz Prochera. Do usłyszenia, dobrej niedzieli.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Już w niedzielę 20 września między 10 a 18 zapraszamy do Prudnika na wielki wyścig kolarski. 12. Memoriał imienia Stanisława Szosdy. W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej nr 40. Objazd poprowadzony zostanie w kierunku Opola ulicami Kopernika, Piastowską, Nyską i Kolejową. Natomiast w kierunku Głuchoła z ulicami Kolejową, Nyską, Piastowską i Kopernika. Na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem będzie kierować policja. Za utrudnienia przepraszamy.
0: Po reklamie.
3: Słuchają Państwo niedzielnego programu Radia Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy godzinę 11. Wiadomości zaczynamy. Jubileuszowe, bo 10. święto lata. Od południa na placu Kopernika w Opolu wśród atrakcji tradycyjny rajd rowerowy Opola. 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena rusza dzisiaj w Głogówku. Pierwszy z koncertów 17.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Rozpoczynamy od stolicy regionu, jubileuszowe, bo 10. święto.

0: Kościelna, tam już za godzinę rusza na placu Kopernika. Poza licznymi atrakcjami przygotowanymi dla dzieci i dorosłych, na ulicy miasta wyruszy także tradycyjny opolski rajd rowerowy.
1: 13 września o godzinie 12 tutaj na placu Kopernika wyruszy tenże rajd rowerowy.
2: Będziemy przemieszczali się ulicą Sienkiewicza, Sądową, Książąt Opolskich, Piastowską, 1 maja aż do Jakuba Kani. Następnie skręcimy na wiadukt na Ozimskiej, w Choroszkiewicza, Sosnkowskiego, z powrotem w Oleską i Oleską dojedziemy na plac Kopernika, gdzie będzie trwał festyn.
0: Tak to będzie wyglądać. Relacja ze Święta Lada na placu Kopernika, powtórzę, od południa co najmniej do godziny 16, oczywiście również w Wiadomościach Radia Opole.
3: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena rusza dzisiaj w Głogówku. Pierwszy koncert już o 17, o czym z redakcji kulturalnej Katarzyna Zawadzka.
4: Na początek zaplanowano koncert kwintetu Dentego, który tworzą muzycy Filharmonii Opolskiej.
5: Pierwszy koncert właśnie jest też czymś całkowicie nowym, ponieważ jeszcze nigdy na festiwalu beethovenowskim nie zabrzmiał kwintet Denty.
4: Mówił Aleksander Dewosz-Cuber, dyrektor Muzeum Regionalnego w Głogówku. Koncert inauguracyjny Śląskiego Festiwalu imienia Ludwika van Beethovena rozpocznie się w godzinie 17:00, to w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Głogówku. Wstęp wolny.
0: Nie będzie dodatkowego czasu na wprowadzenie ustaw zdrowotnych regulujących czas pracy i płace lekarzy. Pakiet ustaw jest już w kancelarii premiera z resortu zdrowia. Regulacje zostały wysłane z pewnym opóźnieniem, bo zainteresowane strony zgłosiły do niego kilkaset uwag. Zgodnie ze zmianami maksymalny czas pracy medyka ma odpowiadać dwóm etatom, a limit wynagrodzenia ustalono na 240 zł brutto za godzinę. Jeziora, zagrówki, lasy, miejsce wypoczynku wielu Opolan, ale także turystów z całej Polski. Gmina Turawa zaprasza w trakcie tego weekendu do siebie na rodzinne świętowanie integrujące mieszkańców. Poza koncertami i strefą animacji dla dzieci są także m.in. oczywiście pokazy strażackie, bogata oferta gastronomiczna czy zabawa z DJ-em. Gwiazdą pierwszego dnia był Jerzy Kryszek, dziś natomiast o 18:30 koncert Magdaleny Mek-Krzemień.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Polscy siatkarze po dwóch wygranych z Portugalią i Izraelem bez straty seta zagrają dzisiaj o 18:00 na Mistrzostwach Europy z Macedonią Północną. Rozgrywający biało-czerwonych Marcin Komenda cieszy się, że drużyna zagra wreszcie o nieco późniejszej porze.
6: Bardzo mi się podoba to określenie sesja wieczorna, tak po tenisowemu troszkę, bo tam jednak tak się mówi sesja poranna, sesja popołudniowa, sesja wieczorna. Teraz wchodzimy w mecze, które będą odbywały się wieczorem. Dzięki temu będziemy też mogli rano przytrenować, robić jakąś jednostkę, więc myślę, że to też będzie na plus naszej drużynie. A zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będziemy w tym turnieju grali do samego końca, a wtedy te najważniejsze mecze zawsze są wieczorami.
0: Ze sportu mamy dziś jednak więcej. W Wiadomościach Południowych Odra Opole odlicza już godziny do starcia ze Stalą Rzeszów.
3: Światowe agencje informują.
0: Ukraińskie władze potwierdzają informacje o rosyjskich uderzeniach w pobliżu przejścia granicznego z Polską do Rochuską. Ukraińskie koleje państwowe przekazały też, że w obwodzie wołyńskim, 2 kilometry od granicy z naszym krajem, jeden z rosyjskich dronów uderzył w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Zdarzenie szczęśliwie bez poszkodowanych. Nasilają się izraelskie ataki na południe Libanu. Poranna eksplozja w mieście Hiyam była tak silna, że nawet w pobliskich miejscowościach wypadły szyby z okien. Celem był prawdopodobnie tunel używany przez organizację Hezbollah.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W Opolskiem dziś zasadniczo zachmurzenie duże w godzinach popołudniowych. Proszę spodziewać się gdzieniegdzie niewielkich opadów deszczu. Temperatury maksymalne dzisiaj od 19 do 21 stopni. Wiatr mamy słaby i umiarkowany, głównie z południowego zachodu i zachodu. Jeszcze spoglądamy na temperaturę w stolicy regionu. Aktualnie 17 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
10: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
8: O nie, proszę, nie.

0: kontaktową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
1: Reklama społeczna.
2: Reklama.

0: weekendowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na cecha-karolinka.pl.
1: Po reklamie.
2: Niedzielna Loża w Radiu Opole.
3: Ireneusz Prochera, witam Państwa wraz z przedstawicielami opolskich środowisk politycznych. Są dzisiaj z nami Tomasz Dubak z Nowej Lewicy.
4: Dzień dobry.
3: Dominika Rykała, Partia Razem.
5: Dzień dobry Państwu.
3: Stefan Połonecki, Polska 2050.
6: Dzień dobry.
3: Sławomir Batko, Prawo i Sprawiedliwość.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Karol Tobolak, Konfederacja Ruch Narodowy.
8: Dzień dobry Państwu.
3: I poseł Paweł Masełko, Koalicja Obywatelska.
9: Witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
3: Proszę Państwa, zaczynamy od pytania dotyczącego jednej z głośniejszych spraw w ostatnim czasie, takiej wprawdzie kryminalnej, ale zdecydowanie o podłożu politycznym. Czy powinna powstać komisja śledcza w afery Zonda Krypto w tej sprawie, czyli w sprawie upadku giełdy kryptowalut? Prokuratura prowadzi śledztwo, dokonuje kolejnych zatrzymań, stawia zarzuty. Badany jest m.in. wątek zniknięcia w tajemniczych okolicznościach jednego ze współtwórców tej giełdy, Sylwestra Suszka, założyciela firmy BitBay, która później przekształciła się w Zonda Krypto. Mamy też najnowszy sondaż SW Research na zlecenie Onetu. Z niego wynika, że ponad połowa Polaków jest za powołaniem komisji śledczej, która miałaby również równolegle z prokuraturą badać tę sprawę. Sprzeciw wyraża w tej sprawie mniej niż 1/4. Natomiast interesujące jest to, że z tego sondażu wynika, iż o sprawie nie słyszało tylko 10% Polaków. A więc rzeczywiście to potwierdza, na ile nośna jest ta sprawa. Także politycznie, kto zyska, kto straci na tej sprawie? To też jest pytanie do Państwa. Ale zacznijmy od komisji śledczej. Czy ona powinna powstać i czym się powinna zająć? Tomasz Dubak.
7: Naszym zdaniem tworzenie komisji śledczej na przeddzień w sumie roku wyborczego to nie do końca jest dobry pomysł. Zwłaszcza, że jesteśmy na początkowej części czy początkowej fazie tego śledztwa. Ono trwa, jest dosyć dynamiczne. O ile dobrze kojarzę, chyba 5 osób jest już w tej sprawie zatrzymanych. I w gruncie rzeczy w 2027 roku byłoby teatrem politycznej walki, a nie wyjaśnienia sprawy, no bo wiedzmy, że celem komisji śledczej jest wyjaśnienie sprawy. To jest sprawa na pograniczu, tak jak pan redaktor wspominał, kryminalnych historii z zabójstwem najprawdopodobniej w tle. No i oczywiście dosyć szerokiego wpływu mafiozów, bo przecież pamiętajmy, że afera Zonda Krypto to nie jest 2025, 2024 czy 2026 rok, ale dzieje afery Zonda Krypto biorą się w latach poprzedzających rządy PiS-u, gdzie Maniek, jeden z bossów mafii paliwowej, zgromadził znaczny kapitał, który następnie wprowadził na tą giełdę. To są gigantyczne, to są gigantyczne pieniądze, które się tam pojawiły i dziw mnie bierze, że w latach, kiedy rządził niepodzielnie szef prokuratury krajowej, człowiek, który chodził z małym pistolecikiem za pazuchą, czyli pan Ziobro, sprawy były wielokrotnie umarzane, wątki, zwłaszcza kryminalne, były umarzane. No i efekty są później takie, że po zaginięciu pana Suszka pojawił się jego adwokat w roli szefa już nie BitBay'a, ale Zonda Krypto. No i mamy wtedy połączenie już z politykami, bardzo mocne z politykami Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości, no i wpływ na proces najprawdopodobniej legislacji. To jest żmudna praca śledczych i naszym zdaniem niech śledczy tą sprawę od początku do końca wyjaśnią. Także raczej przeciw komisji, zwłaszcza w roku wyborczym.
3: Dziękuję bardzo. Dominika Rykała.
5: Dziękuję. Tak jak mówiliśmy już wielokrotnie, również teraz na antenie, jest to bardzo poważna sprawa. Mamy powiązanie lobbingu wielkiego biznesu, przestępstw z politykami. Ewidentnie wpływ na decyzje polityków przez

0: wstrzymywanie regulacji, tak, tej nowej dziedziny, którą jest, którą są kryptowaluty. I tak naprawdę ja osobiście pozostaję sceptyczna co do komisji śledczych, ale muszę przyznać, że jestem zafascynowana logiką byłego premiera, w trakcie którego rządów największe jakby powiązania polityczne były, że rzeczywiście przedstawiciele Zonda Krypto właśnie z politykami wtedy rządzącej partii najczęściej mieli do czynienia i to na nich wpływali, i nagle to ten były premier, który jest z tym powiązany, wyskakuje z komisją z pomysłem na komisję śledczą. Fascynujące, partia Razem postanowiła w takim razie powiedzieć, sprawdzam i jakby poprzeć ten wniosek odnośnie komisji śledczej. Czy ona w ogóle dojdzie do skutku, czy będzie skuteczna, zobaczymy. Ja osobiście pozostaję sceptyczna, ale biorąc pod uwagę skalę tego zaangażowania, też to, że tak naprawdę tą sprawą powinna zająć się bezstronna prokuratura, ale wchodzimy w ostatni rząd, w ostatni rok rządu Donalda Tuska, który nadal pomimo obietnic nie rozłączył stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, więc stwierdziliśmy, że poprzemy tą jakby drugą drogę, jeżeli chodzi o sposób na rozwiązanie tej sprawy. Jest to jakby trochę danie możliwości na wykazanie się politykom odnośnie sprawdzenia tej sprawy. Tak jak mówię, ja pozostaję sceptyczna. Jeżeli partia Razem zostanie przedstawiciele i dopuszczeni do tej komisji jako jej członkowie, obiecujemy, że zadamy te trudne pytania byłym rządzącym, żeby wytłumaczyć, jakim cudem lobbyści też powiązani ze światem przestępczym mieli po prostu dostęp do polityków decydujących w tak ważnych sprawach.
1: Dziękuję bardzo. Przypomnę, pytamy o to, czy komisja śledcza w sprawie Zonda Krypto przybliżyłaby nas do wyjaśnienie tej afery, czy też byłaby spektaklem politycznym? Stefan Płonecki.
2: Na pewno byłby to spektakl polityczny, bo widzieliśmy, jak w ostatnich latach działają komisje właśnie takie sejmowe, ale to one komisje w ogóle powinny działać i nadzorować jakby instytucje państwa, które gdzieś tam potrzebują jakby danej takiej pomocy. Natomiast tutaj widzimy, że prokuratura i służby państwa działają sprawnie w tym kierunku. Są osoby zatrzymane. Wszystko się dzieje jakby w dobrym kierunku. Natomiast czy taka komisja powinna powstać? Myślę, że to właśnie w tym roku przedwyborczym to byłby taki teatr i przerzucania winy i wszystkich jakichś takich udziałów. Chociaż wiemy, jak były głosowane właśnie propozycje rządu odnośnie uregulowania tej kwestii zonda rynku, czy tego kryptorynku z różnymi tam firmami. Więc widzimy, jak tutaj cała prawa strona zagłosowała, że nie chce tego uregulowania tego rynku, czyli dalej ma zostać taki dziki zachód, jak jest do tej pory, że można oszukiwać społeczeństwo i robić interesy i brać pieniądze na fundacje, później wyciągać z tego pieniądze, jak to robił właśnie nasz poprzedni szeryf. Więc myślę, że to byłby spektakl i niepotrzebne. Zostawmy to może prokuraturze, organom ścigania, niech działają sobie w spokoju, a na pewno ten rynek trzeba uregulować w jakikolwiek sposób. I tu myślę, że rządzący rząd powinien się dogadać z prezydentem i wybrać tam jakieś rozwiązania, które no, będą chroniły społeczeństwo, bo zresztą czy rząd, czy prezydent mają służyć społeczeństwu, a tutaj społeczeństwo nie może być okradane przez cwaniaków, którzy gdzieś tam pojawiają się na rynku, widzą jakieś luki prawne i tak na tym żerują, więc tu trzeba to uregulować na pewno.
1: Sławomir Batko.
3: Czy z pewnością ta afera powinna być wyjaśniona, bo to jest afera w bardzo szerokim kontekście, szanowni państwo. Ja się przysłuchiwałem tutaj wcześniejszym wypowiedziom i trochę ze zdumieniem, bo tak, pan Lewicy mówi, że tam prokuratura za czasów Zbigniewa Ziobry umarzała śledztwo. Jedno umorzyła, rzeczywiście. Jedno umorzyła, ale prokuratura krajowa nie zgodziła się na to umorzenie i kazała wznowić to postępowanie. Natomiast, szanowni państwo, przypomnę, że w kwietniu 2024 roku został umorzony przez prokuraturę Adama Bodnara wątek Bitbeja chociażby właśnie. I później drugi wątek. W 2025 roku w lutym prokuratura Waldemara Żurka umorzyła kolejne śledztwa. Kiedy już wiedzieliście, szanowni państwo, że jest afera, że to jest piramida finansowa, bo przecież takiej informacji nie było.
4: Wątek poboczny.
3: To jest po pierwsze. A więc umorzyliście te śledztwa, kiedy już w grudniu 2025 roku premier mówił, że to jest, za tym stoi rosyjska mafia, że to są rosyjskie pieniądze. Dzisiaj przypomnę, że wiceszef klubu Platformy Obywatelskiej reprezentuje człowieka, za którym stoi rosyjska mafia. Nie reprezentuje poszkodowanych, tylko reprezentuje, mecenas Giertych reprezentuje, czyli szef waszego klubu reprezentuje człowieka, którym stoi rosyjska mafia. Tego przekręciarza, oszusta, o którym mówicie. To po pierwsze. Po drugie, szanowni państwo, ja nie znam wpływu lobbystów, kontaktów, które miałyby za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy blokować wejście tej ustawy. Ja przypominam, szanowni państwo, że rozporządzenie MiKa weszło w czerwcu 2023 roku. Wy władzę przejęliście w grudniu 2023 roku, czyli macie zarzuty, że Prawo i Sprawiedliwość, rząd Zjednoczonej Prawicy nie przygotował rozwiązań w 3 czy 4 miesiące, kiedy jeszcze rządził, ale nie przeszkadzało wam to przez 2 lata czekać na te rozwiązania. Wy dopiero po 2 latach, kiedy wiedzieliście, że to już się sypie, że ta afera się rozwija, służby nie informują, prokuratura nie podejmuje śledztw, umarza poszczególne wątki, to wy po 2 latach dopiero wychodzicie z ustawą. A macie zarzut, że Prawo i Sprawiedliwość nie przygotowało tych rozwiązań przez 3 czy 4 miesiące ostatnich swoich rządów. Te spotkania, o których tu pani mówiła, absolutnie nie powinno być ich miejsca, czy posła Moskala i tak dalej. Ale szanowni państwo, jaki dzisiaj Zjednoczona Prawica, czy szeroko pojęta prawica ma wpływ na proces legislacyjny w Polsce? To przecież wy przyznaliście się, że za pośrednictwem Związku Banków Polskich ludzie z Zondy Krypto pisali wam te ustawy, zgłaszali poprawki, a wy je przyjmowaliście, szanowni państwo.
1: Dziękuję bardzo.
3: To, przepraszam, jeszcze jeden wątek. To przecież Zonda Krypto sponsorowała spotkanie ICC między innymi Ursury von der Leyen i Donalda Tuska w kampanii wyborczej. Przecież wy powinniście już wiedzieć o tym, o tych wątkach. A co robiły służby? I to powinno być, panie redaktorze, wyjaśnione. Co robiło państwo polskie, że pozwoliło po raz kolejny zarządów Donalda Tuska, że doszło do tej
1: Dziękuję
3: afery?
1: Dziękuję bardzo. Karol Tobolak.
5: Przede wszystkim tutaj należy zwrócić na jedną uwagę. Ja słucham tutaj z pewnym niedowierzaniem słów o tym, że ustawa, którą wprowadzimy w Polsce, będzie regulowała estońską giełdę kryptowalut. No szanowni państwo, nawet ustawa, którą obecnie w idiotyczny sposób stara się forsować z rząd, nie zmieniłaby w sytuacji nic. Ludzie i tak straciliby pieniądze ze względu na to, że wielu z nich było no, po prostu ofiarami agresywnej kampanii reklamowej kryptogiełdy, która była po prostu z Estonii. Nie mamy wpływu na to i na proces legislacyjny z innych krajów. W tym wypadku mówienie o tym, że czy prezydent, czy ktoś blokuje dany proces legislacyjny jest absurdalne, bo to po prostu nie zmieniłoby tego tematu. Dalej, jeżeli mówimy o komisji, przez ostatnie lata rządów Donalda Tuska widzieliśmy cyrk na komisjach, który serwowała nam obecna koalicja rządząca. Pamiętam, co robił tam między innymi chociażby z naszego województwa poseł Zembaczyński. Pamiętam, jak to wszystko wyglądało, jak wyglądała ta szopka. Ja rozumiem, że obecnie partie rządzące nie chcą powtórki z komisji, bo prawdopodobnie okazałoby się to dla nich pewnym blamarzem, upokorzeniem. Oczywiście, ale w tym wypadku sytuacja jest na tyle złożona. Widzimy, że podejrzanych jest bardzo dużo osób z wielu partii politycznych i uważamy, że przede wszystkim również politycznie należy tę sprawę rozwiązać, a osoby, które są związane, po prostu wypalić żywym ogniem z polskiej polityki. Dlatego nie uważam, żeby udawanie, że rok przed wyborami zrobienie komisji jest błędem. Szanowni państwo, jeżeli traktujemy tę komisję poważnie i jeżeli traktujemy tę aferę poważnie, to powinna ona mieć miejsce i powinni posłowie pracować w niej rzetelnie, a nie udawać i robić z niej po prostu szopkę. W tym momencie musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na jedno, na to, żeby w przypadku komisji nie robić z niej po prostu tej szopki, którą serwowała nam przez lata obecna koalicja rządząca, która nie dowiozła w zasadzie nic ze swoich śledztw i nic nie wyciągnęła. Widzimy dzisiaj, jak chociażby, jak słusznie wspomniano, Roman Giertych bierze pro bono obronę pana Krala. Widzimy, w jaki sposób rząd robił tajne posiedzenia Sejmu, na którym ostrzegał przed Zonda Krypto, nie robił w zasadzie nic, Ministerstwo Finansów nie ostrzegało Polaków przed tym, że ta giełda to prawdopodobnie piramida finansowa, a dziś mówi się o odpowiedzialności opozycji za to, że władza pozostała bierna i postanowiła nie przekazywać informacji, dlatego jako Konfederacja wystosowaliśmy do Waldemara Żurka prośbę o to, aby upublicznił wszystkie dane, przelewy i wszelkie możliwości, czy wszelkie sytuacje, w których padałyby podejrzenia co do instytucji, osób.
1: Kończymy.
5: I wyjaśnił tę sprawę po prostu publicznie.
1: Dziękuję bardzo. Poseł Paweł Masełko.
6: Dziękuję panie redaktorze. Szanowni państwo,
4: Rozmawiajmy merytorycznie, bo panowie z prawicy mają bardzo krótką pamięć i już nie pamiętają rządów 8 lat premiera Mateusza Morawieckiego i pani premier Beaty Szydło. Szanowni państwo, jakie są fakty? Pierwszy to jest taki, że dzisiaj rynek kryptoaktywów w ogóle w Polsce nie jest uregulowany. Mamy wolną amerykankę. Tak naprawdę mogą się pojawić kolejne firmy Zonda Krypto, jakie tam się będą nazywały, na polskim rynku. I one będą sobie tutaj ściągały klientów i będą mogły ich oszukiwać i nie będzie żadnych standardów. Nie będzie żadnego ostrzeżenia, że inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z ryzykiem. Tak jak mamy inwestowanie na giełdzie i tym podobne. To jest jedna kwestia. Druga sprawa, była tutaj wymieniona prokuratura Żurka, prokuratura Zbigniewa Ziobry. Szanowna pani z partii Razem, a kto rozdzielił te funkcje? Pamięta pani? Rozdzielił je premier Donald Tusk. A kto je połączył? Rząd już tutaj prawicy.
0: Ale nadal ich nie rozdzieliliście z powrotem.
4: Dobrze, ale na chwilę obecną nie ma na to jakby możliwości i klimatu do tego, żeby to robić, ale chciałbym to bardzo mocno zaznaczyć. To nie było nasze działanie. Jeśli chodzi o samą kwestię komisji śledczej, ja bym na razie jeszcze chwileczkę odczekał, bo tak naprawdę my mamy rok do wyborów. To jest jeszcze czas, w którym ta komisja może ewentualnie przepracować jednak tą swoją pracę. Przy czym proszę na to zwrócić uwagę, że sytuacja jest cały czas rozwojowa. Prokuratura pracuje. Ja myślę, że to nie jest koniec zatrzymań, że to nie jest koniec stawianych tutaj ewentualnych zarzutów osobom, które mogą właśnie być zamieszane w funkcjonowanie tej kryptogiełdy i działania lobbystyczne na poziomie parlamentu, bo myśmy to wszyscy oglądali. I znowu wracam do tej słabej pamięci polityków prawicy. Proszę zobaczyć, kto wetował trzy razy tutaj projekt ustawy o kryptowalutach, kto sponsorował prawicowe tutaj spotkania, jak CPAC na przykład.
6: Media.
4: Media oczywiście, TVN, tutaj Telewizja Republika.
3: Ale ja telewizja publiczna w likwidacji,
4: nie przeszkadza.
3: Skoro
4: jak pójdziemy tym tropem, i potem tutaj dołożymy sobie właśnie takie wyjazdy posła Michała Moskala, gdzie tutaj wszyscy kluczą, że mówią, że on był na wczasach, a on pojechał tylko specjalnie do tego hotelu na te spotkanie, to karty zaczynają nam się tutaj układać w jeden kierunek prawicowy. Poseł Wippler przecież z Konfederacji, który
6: zegarki.
4: Ruchował pieniądze. I jeszcze na koniec.
1: PKO jeszcze.
4: Bo bym chciał bardzo mocno, żeby to wybrzmiało, bo komisja tutaj śledcza, ona będzie badała bardziej ten wymiar polityczny. Dlatego nie wiem, czy ten tor byłby dobry w tym momencie, kiedy prokuratura stawia zarzuty.
5: Jeżeli
4: i jeszcze jedna sprawa na koniec.
1: Ale już koniec.
4: Bardzo ważna. Jak może działać komisja śledcza, gdzie jeden ze świadków, który na pewno byłby powołany, który wziął perfidnie forsę na życie, bo dzisiaj nie pełni funkcji posła, a powinien pełnić tą funkcję posła, były minister Ziobro, Zbigniew, to on się i tak nie stawi na tą komisję. To po co nam taka komisja, gdzie świadkowie nie przyjadą albo uciekną za granicę? Tutaj, bo wcale nie jest powiedziane, ale może będzie wezwany na pewno jako świadek. Wcale nie jest powiedziane, że posłowie Wippler czy Moskal również nie zwieją z kraju i będą unikać odpowiedzialności.
1: Dziękuję. Pan Sławomir Batko, prosił.
3: Odpowiadając, bo naprawdę mnie to śmieszy. Oczywiście, szanowni państwo, te wątki są do wyjaśnienia, oczywiście wszystkie. Natomiast proszę mi powiedzieć, wytłumaczyć, jaki wpływ na proces legislacyjny w 2025 roku miał Zbigniew Ziobro, Michał Moskal. Przecież to wy to prawo ustalaliście. I pan mówi, że w ogóle, to jest kłamstwem oczywiście, że ta ustawa załatwiała...
4: Michał Moskal składał poprawki.
3: Które zostały odrzucone.
4: Ale składał.
3: Bogucki składał. Panie redaktorze, ja pomijam już fakt o tym, że również prezydent Nawrocki obecny, a wtedy kandydat, któremu nikt nie dawał szans, miał mieć jakiś wielki wpływ i zapewniać jakieś łaskawienia. To jest, szanowni państwo, tak wierutne kłamstwo ze strony Romana Giertycha, ta cała narracja. Ale ja już pomijam wątek taki, że ta ustawa kompletnie nie dotykała Zondy Krypto. Że Zonda Krypto funkcjonowała na licencji estońskiej. To panie pośle, to proszę mi wytłumaczyć jedną rzecz, jeżeli trzymamy się faktów. Dlaczego wy 2 lata czekaliście z tą ustawą? To po pierwsze. A po drugie, dlaczego w tej ustawie zaproponowaliście tak długie vacatio legis, że ona weszła dopiero, miała wejść 1 lipca 2026 roku, czyli tak naprawdę kilka miesięcy temu. Pan mi powie, od kiedy Zonda Krypto już jest bankrutem i kiedy pan Kral uciekł z kraju, na co pozwoliliście. To jest drugie pytanie. I dlaczego to vacatio legis, które miało obowiązywać do 1 lipca 2026 roku, zakładało, że wszystkie podmioty funkcjonujące na rynku krypto miały funkcjonować na dotychczasowych zasadach. Dlaczego? Komu to miało służyć, panie pośle? Dlaczego tak wprowadzaliście takie rozwiązania? Dlaczego tak długie vacatio legis? Komu to miało służyć? Kto za to przyjął kasę?
4: Ja od razu dopowiem, że pierwszy projekt, który był tutaj przygotowany przez nasz rząd, byłby w terminie wejścia tego rozporządzenia unijnego MiCA.
3: Zakładał vacatio legis 1 lipca 2026.
4: No jak była taka możliwość prawna, to nie widzę żadnego problemu.
3: Proszę
4: na to zwrócić uwagę, że dzisiaj w aferze Zonda Krypto nie ma żadnego nazwiska, jeśli chodzi o polityków Koalicji Obywatelskiej czy strony rządzącej. To, że Roman Giertych,
3: nie wziął żadnych, powiedział wprost, kto stoi za panem Kralem.
4: Pan mecenas pan Roman Giertych jest posłem, tutaj jest posłem niezawodowym. To jest jego działanie osobiste, jako mecenasa. Prowadzi swoją kancelarię, nie bierze pensji posła.
3: Ani za kancelarię,
4: i proszę na to zwrócić uwagę, szanowni państwo, w aferze Zonda Krypto przejawiają się tylko nazwiska polityków prawicy. Ja tylko czekam na to, żeby oficjalnie została opublikowana lista, komu Zonda Krypto wpłacała
3: również
4: pieniądze.
3: Również czekamy na to, bo złożyliśmy nawet
1: pani Rykała,
3: wniosek do pana.
0: Ja bym chciała tylko trochę się odnieść, bo fascynuje mnie cały czas mówienie o tym, że kto jak najszybciej wprowadzi rozporządzenie MiCA. Tak jakby, nie wiem, rynek kryptowalut pojawił się na 2 miesiące przed stworzeniem tego rozporządzenia. Ten rynek istniał i był wolną amerykanką od lat. Rząd mógł poprzedni rozpocząć pracę nad jakimikolwiek regulacjami bez tego bodźca ze strony Unii Europejskiej, więc jakby jest opieszałość najpierw jednego, potem drugiego rządu. Dopiero jak Unia nas zmusza do jakiejkolwiek pracy, te rządy zmusza do jakiejkolwiek pracy, żeby chronić polskich obywateli, to dopiero wtedy biorą się do roboty. No przepraszam pana, jakby naprawdę bez bodźca ze strony Unii Europejskiej nie potraficie działać na rzecz polskich obywateli?
6: W 2019 roku KNF, nadzór finansowy, robi publiczne ostrzeżenie. W 2019 roku rządzi w Polsce Prawo i Sprawiedliwość. To moje pytanie brzmi, co od 2019 roku w tym temacie robi rząd? Nie robi nic. W związku z czym przerzucanie odpowiedzialności na obecny rząd, że w przeciągu 2 lat od momentu wybuchnięcia tej afery nie zrobił nic w tym temacie, no to już zrobił.
3: Zrobił, masz oświecenie.
6: Zatrzymał głównych protoplastów tego całego zamieszania. Zatrzymany jest pan Kral, zatrzymani są ludzie,
3: gdzie jest, którzy
6: są
3: jest Kral, przecież my nawet nie wiemy,
6: No ale dobrze, niech pan nie przeszkadza. Osoby, które są powiązane z tą aferą, zostały przez Centralne Biuro Śledcze Policji, przez policję zatrzymane, są przesłuchiwane. Mało tego,
3: zostały
6: zatrzymane, a sąd podtrzymał wniosek aresztowy. To znaczy, jeżeli jakieś w tym temacie wątki kryminalne się pojawiają, zostały w przeciągu 72 godzin przedstawione przez prokuraturę niezależnemu sędziemu i sąd stwierdził, że są przesłanki do tego, że należy te osoby dalej przetrzymywać. W związku z czym prowadzenie dzisiaj sporu politycznego w postaci komisji śledczej nie ma najmniejszego sensu. Trzeba czekać na efekt pracy prokuratury i ja wiem, dlaczego prawej stronie zależy na komisji śledczej. Bo mieliby państwo dostęp do dokumentów. Mieli państwo dostęp do tego, co ma prokuratura. A dzisiaj cała zabawa polega na tym, że każdy z was o godzinie 6 rano siedzi i czeka na otwarcie drzwi przez funkcjonariuszy centralnego.
5: Jest pan żałosny, ale liczy pan, że każdy z nas, zdaje pan sobie sprawę, że materiał zgromadzony przez prokuraturę jest objęty tajemnicą postępowania prokuratorskiego i komisja śledcza na tym etapie nie ma żadnego dostępu. Po co pan tak kłamie?
6: Proszę państwa.
5: Tylko prokurator generalny może zwolnić, ewentualnie udostępnić pewne materiały.
6: Ale po co państwu są te dane? Po co państwu
5: nikomu
6: są
5: nie
6: te...
5: są potrzebne, ale niech pan nie kłamie.
6: Ale
5: niech pan nie kłamie.
6: Po co są państwu te
5: informacje? Te dokumenty są objęte tajemnicą postępowania prokuratorskiego. Komisja śledcza nie ma prawa dostępu do nich.
6: Jak nie ma prawa dostępu do dokumentów?
5: Czemu pan kłamie? Na etapie prowadzenia postępowania prokuratorskiego.
6: W jaki sposób będzie zadawać pytania?
5: Nie wiem.
6: Na podstawie czego?
5: Nie wiem.
1: Ale proszę państwa, no to w takim razie mamy tutaj wyraźny sygnał, że być może trzeba poczekać z komisją śledczą do zakończenia dochodzenia prokuratury, bo wtedy te wszystkie informacje zebrane
6: przez... Wtedy niech sobie komisja
1: śledcza bada. Ale wtedy komisja być może byłaby w stanie ustalić odpowiedzialność polityczną, bo prokuratura, przypomnijmy, no bada wątki kryminalne.
5: Dlatego te wątki dotyczące tego, dlaczego służby nie działały w tym zakresie, od kiedy premier miał wiedzę, kiedy został poinformowany i tak
6: ale
5: dalej.
6: Ale premier Morawiecki miał od 2019 wiedzę.
5: Bardzo są istotne i do wyjaśnienia.
6: Nic.
2: Ale to przerzucanie się tym gorącym kartoflem w tym temacie chyba nie ma sensu. Trzeba poczekać na pracę prokuratury i zostawić jej wolną rękę, niech działają.
1: Dobrze, proszę państwa, w takim razie przechodzimy do kolejnego tematu, równie budzącego emocje polityczne. Uważnie obserwujemy sytuację u naszego zachodniego sąsiada, sytuację polityczną. Niedawno wygrana AfD w jednym z landów w Saksonii-Anhalt, no, można powiedzieć, rozpaliła do czerwoności tamtejszych komentatorów, ale również i u nas słychać głosy zaniepokojenia, bo też jesteśmy przed kolejnymi wyborami, w przyszłym tygodniu na przykład Berlin, prawda, czyli jedno z najważniejszych miejsc na mapie, również politycznej Niemiec, będzie decydował w wyborach, czy poprzeć AfD. Sondaże w skali całego kraju również zwyżkują, jeżeli chodzi o ten odłam niemieckiej prawicy. Czy powinno nas to niepokoić i w jakim wymiarze, jak powinniśmy jako państwa, jako przedstawiciele sceny politycznej, reagować na ewentualne potencjalne sukcesy dalsze AfD, no i jak to wpłynie na nasze relacje w ogóle z Niemcami, naszym najważniejszym partnerem handlowym i nie tylko, przypomnijmy. Tomasz Dubak.
6: Znaczy generalnie w polskim interesie narodowym jest to, żeby takie partie jak AfD nie zwyciężyły w Niemczech, natomiast to wyborcy niemieccy decydują o tym, kto będzie w Niemczech rządził. Ja tylko przypomnę, że AfD to jest partia skrajnie prawicowa, partia nacjonalistyczna, partia proputinowska. Ja sobie wynotowałem cytaty pani Alice Weidel. Potrzebujemy taniego gazu z Rosji, chcemy mieć bardzo dobre relacje z naszymi europejskimi sąsiadami, ale chcemy też mieć bardzo dobre relacje z mocarstwami, dotyczy to również Rosji, 2025-2026 rok. Tino Chrupala. Aktualnie nie widzę zagrożenia dla Niemiec ze strony Rosji. Możemy krytykować dyktatury, ale nie musimy zważać na nasze interesy. Putin nic mi nie zrobił. W tej samej wypowiedzi twierdził, że współwinę za wojnę ponosi Zachód. Aleksander Gautland. Rosja jest potęgą w Europie. Musimy ją włączyć w europejski porządek. Należy jej przypisać mocarstwową rolę. W innych wypowiedziach relatywizował pakt Ribbentrop-Mołotow jako decyzję realpolityczną. Fabian Koibel. Polacy postrzegają siebie jako wielką, godną politowania ofiarę europejskiej historii. Ich ofiara jest częścią tożsamości narodowej. Są po prostu Afroamerykanami Europy.
1: No tak, to rzeczywiście te cytaty, które...
6: To są czołowi politycy AfD. I dzisiaj w naszym interesie na pewno nie jest to, żebyśmy popierali tego rodzaju partie. Ja tylko przypomnę, że jest pewna korelacja. Im biedniejszy land, im bardziej problematyczny land, tym większe poparcie dla populistów. Zresztą w Polsce jest bardzo podobnie. To jest politologicznie udowodnione, że populiści, czy dobrym rynkiem dla populistów jest przede wszystkim region, w którym są jakieś problemy. A te wschodnie Niemcy to jest jednak problem.
1: Chociaż
6: dla...
1: Przepraszam, przerwę. Saksonia-Anhalt ma stosunkowo niski poziom obecności imigrantów.
6: Tak, ale
1: to jest jeden z wiodących tematów.
6: Tak, ale to jest obszar poprzemysłowy, to jest obszar, który ma, o ile dobrze pamiętam, drugie albo trzecie miejsce, jeśli chodzi o PKB na mieszkańca w odniesieniu do reszty landów. W związku z czym poparcie tam dla takich skrajnych rozwiązań jest bardzo duże. No i z naszego punktu widzenia to nie jest dobre, żebyśmy popierali tego rodzaju zwycięstwa partii w Niemczech, no bo to jest partia zresztą no mówią o tym, że miejsce, w którym wygrali, to są środkowe Niemcy, nie wschodnie, tylko środkowe Niemcy. W związku z czym wszelkiego rodzaju skrajności, wszelkiego rodzaju populizmy, tak jak w Polsce Konfederacja, prowadzą do złych rzeczy. Dlatego mam nadzieję, że ten Bundestag niemiecki składający się, o ile dobrze pamiętam, 736 reprezentantów raczej nie zostanie zdominowany przez takie partie jak partia AfD.
1: Dominika Rykała.
0: Wygrana AfD w jakimkolwiek landzie niemieckim jest jak najbardziej fatalną informacją dla Polski. Tak jak mój przedmówca przytaczał już cytaty, jest to partia nie tylko populistyczna i skrajnie prawicowa, ale też skrajnie antypolska. Będzie działała jakby na szkodę naszego kraju. Jako Polacy niestety takie są, taka jest rzeczywistość, nie mamy wpływu na to, co wybierają Niemcy w swoich wyborach. My musimy po prostu przyjąć tą rzeczywistość, że relacje z Niemcami najprawdopodobniej się nam pogorszą w momencie, kiedy AfD dojdzie do większej władzy. Dochodzi tam, zdobywa poparcie, dochodzi do władzy głównie dlatego, że po prostu elity liberalne, polityczne, które rządziły do tej pory Niemcami, po prostu przestały słuchać obywateli, przestały inwestować na przykład w infrastrukturę. Jeżeli się posłucha na przykład wypowiedzi Niemców, mówią o tym, że mają fatalną sytuację na kolei, na drogach, po prostu dla pięcia się budżetu i kilku cyferek w Excelu przestali inwestować w bezpieczeństwo i przyszłość swoich obywateli i po prostu takie ignorowanie potrzeb ludzi prowadzi do tego, że po prostu skrajnie populistyczne partie wygrywają, a przeniesienie gniewu ludzi na pogarszanie ich sytuacji życiowej z tego, gdzie powinni skierować, czyli na rządzących, którzy nie wykonują swoich zobowiązań i przerzucenie ich na mniejszości, takich jak imigranci, jest dosyć prostą, wręcz prostacką zagrywką, która się łatwo sprzedaje przy obecnych mediach społecznościowych, przy obecnych sytuacji przekazywania informacji, tego jak algorytmy podbudowują po prostu skrajnie prawicowe narracje. Tak jak mówię, dla nas to jest fatalna sytuacja. Powinniśmy obserwować, co się dzieje w Niemczech i też uczyć się na ich błędach.
1: Dziękuję bardzo. Stefan Połonecki.
2: No, musimy zachować tutaj na pewno dużą ostrożność w dyplomacji z taką frakcją, jak jest AfD. Ale trzeba też przyjrzeć się właśnie relacją między tymi starymi NRD i NRF, które były. I Niemcy zachodnie zawsze były zupełnie na innym poziomie niż tutaj te Niemcy wschodnie i na poziomie życia, stopy takiej życiowej, gospodarczej i tak dalej. I zawsze ta część zachodnia Niemiec jakby nie chciała jakby dofinansowywać i ułożyć tutaj na te Niemcy wschodnie, chociaż jak mówi liderka AfD, to są Niemcy środkowe, czyli nie wiadomo, co ma na myśli tutaj, patrząc na granice, które zostały ustalone. Natomiast ten populizm to po prostu przeraża, bo popatrzmy w ogóle na życiorys. Osoba, liderka, która mieszka w Szwajcarii ze swoją partnerką, adoptowanych dwóch synów wychowują i taka osoba po prostu manipuluje społeczeństwem niemieckim, które daje się wciągnąć właśnie w takie manipulacje, która mówi o zakazie, o związkach partnerskich i tak dalej, a sama w takim związku żyje, więc popatrzmy na to takie zakłamanie, które sprzedaje się po prostu społeczeństwu, które jest jakby niezadowolone ze swojej stopy życiowej, ze swojego statusu społecznego i tak dalej. Jak można grać emocjami, wykorzystywać społeczeństwo i zamiast pomagać ludziom, wyjść do nich, zapytać, jak można im w danym regionie, w danym landzie, czego potrzebują, to po prostu liderzy tej frakcji po prostu wykorzystują, nie wiem, czy nie wiedzę, czy właśnie ten status społeczny, ale trzeba też popatrzeć, jak czytałem życiorys liderki, jak wstydzi się w ogóle wymawiać głupczyce, bo przecież to stąd tutaj są jej dziadek właśnie pochodzi, który był w SS i tutaj sądził. No nie, po prostu jest to przerażające wszystko i na pewno my jako sąsiedzi musimy tutaj z dużą rozwagą patrzeć na to i z taką ostrożnością właśnie i dyplomatyczną, a nie właśnie z takim populizmem, który sprzedaje nam pan Braun czy inne frakcje prawicowe, iść w tą narrację, którą widzimy właśnie dzisiaj w Niemczech.
1: Dziękuję. Chociaż słychać w tych ostatnich wypowiedziach takie zdania często wypowiadane przez liderów AfD, że idą po władzę. No i patrząc na wyniki wyborcze, na sondaże...
2: To będzie straszne, bo wyjście ze strefy Schengen, wyjście ze strefy euro, no to nie jest nic dobrego dla całej Europy.
1: Sławomir Batko.
3: Panie redaktorze, szanowni państwo, ja mam po wypowiedziach państwa taką bardzo ogólną refleksję. Oczywiście to, że wygrywa AfD i to, że najprawdopodobniej na kanwie tej wygranej może utorować sobie rzeczywiście drogę, ja nie mówię do zwycięstwa w Bundestagu, ale może to być rzeczywiście teraz taki rajd przez poszczególne landy. Natomiast ja tak słucham państwa, którzy oczywiście jak to ta elita lewicowo-liberalna wskazuje, kto jest populistą, a kto nie jest. Wiadomo, prawica jest z natury populistyczna, ona nie powinna mieć nic do powiedzenia, no ale przebija się przez państwa takie stwierdzenie, że oto jakaś biedota, biedniejsze landy głosują na tą populistyczną oczywiście prawicę. No szanowni państwo, ja uważam, że właśnie to, co wy robicie, ja przepraszam, że tak ingremio mówię, ale to, co robi pewnie niemiecka lewicowo-liberalna elita, europejska lewicowo-liberalna elita, próby ogrodzenia tych partii tym kordonem sanitarnym, tak? No bo to się tak nazywa w Niemczech, kordonem sanitarnym ich ogrodzić, no to jest właśnie efekt waszej polityki. To nie jest tak, że się nagle jakaś polityk pojawiła i rzuca jakieś chwytliwe hasełka. Przecież jeszcze pewnie 10, 15, 20 lat temu, jakby powiedziała, wychodzimy z strefy Schengen, to by się kazali Niemcy jej popukać w głowę i schować do jakiegoś kantorka. Tylko dla jakiegoś powodu te hasła są dzisiaj popularne. A one są popularne, bo są skutkiem waszej polityki wieloletniej. To CDU na zmianę z SPD albo SPD na zmianę z CDU rządzi tyle lat. A w Unii Europejskiej przecież cały czas EPP tam sobie dobiera raz lewicę, raz kogoś tam jeszcze dobierze. To wy forsujecie te projekty. To wy zubożacie niemieckie, polskie i europejskie społeczeństwa właśnie wprowadzając różnego rodzaju polityki. To masowa migracja dzisiaj doprowadza do tego, że Niemcy mówią dość. I takie hasła trafiają. I oczywiście to nie jest dobrze, że AfD dochodzi do głosu. Ale, szanowni państwo, prorosyjska jest cała, oprócz może Die Linke, to cała niemiecka klasa polityczna jest prorosyjska. Kto budował Nord Stream 1, Nord Stream 2? Kto parł do tego? Przecież Angela Merkel spotykała się z Władimirem Putinem. Niektórzy w Polsce, przypomnę wypowiedź Trzaskowskiego, że to jest projekt biznesowy. To nie jest projekt polityczny. To jest projekt biznesowy, niech sobie budują. No, szanowni państwo, jak można być tak skrajnie naiwnym? No i właśnie efektem dzisiaj właśnie tej polityki, kiedy ktoś mówi, przepraszam, już kończę, kiedy ktoś mówi, zreformujmy, zmieńmy to w Unii Europejskiej, w polskiej gospodarce i tak dalej. Wy oczywiście, jak tylko słyszycie krytykę ze strony prawicy o Unii Europejskiej, to od razu Putin się cieszy. Argumentum ad Putinum zamyka wszystko, prawda? Koniec dyskusji. Tymczasem, szanowni państwo, ta dyskusja jest potrzebna, bo społeczeństwa europejskie po prostu nie wytrzymują tej chorej polityki i uważam, że na kanwie właśnie tej polityki realizowanej od tylu lat, właśnie takie ugrupowania dzisiaj zyskują
1: poparcie.
3: Dziękuję
1: bardzo. Ale czy w imię jakby realizacji własnych programów politycznych polskie partie powinny zawierać sojusze, no nie strategiczne, ale taktyczne z AfD? Bo na przykład będąc mocno antyunijną, AfD może być ciekawą ofertą dla tych polskich partii, które jakby z natury swej krytykują Unię Europejską.
3: Z jakąkolwiek partią, która ma na swoich sztandarach, nie wiem, rewizję granic i tak dalej, nie powinna Polska zawierać jakikolwiek sojuszy, czy to na forum europejskim.
1: Ale ma też reformę Unii Europejskiej.
3: I to jest dla mnie jasne.
1: W imię tego
3: to już, panie redaktorze, mówimy o konkretnych, to jeżeli mówimy o reformach, to jeżeli ktoś na stole położy propozycje konkretnych reform w Unii Europejskiej, to one są warte do rozważenia. Ktokolwiek je położy. Czy to będzie EPP, czy będą zieloni. Natomiast jeżeli te reformy mają prowadzić do, nie wiem, zniszczenia Unii Europejskiej jako takiej i tak dalej, no to wolnego handlu, przepływu ludzi, no to to absolutnie coś, dziękuję, co dla nas jest nieakceptowalne.
5: Cóż, tutaj przede wszystkim należy zacząć od tego, że AfD nie jest już tylko mocne w byłym NRD, ale również w zachodnich Niemczech i ten marsz AfD trwa i pogłębia się przez to, że Niemcy są po prostu słabe i w landach organizują coraz głupsze koalicje.
6: A to nie jest prawda. W zachodnich landach mają poparcie, tak, na poziomie 12%.
5: Albo nawet pod 20%. Jeżeli mówimy o tym, że dzisiaj mają ponad 40% w Anhalcie, a 20% w Zagłębiu, no to zobaczymy, co będzie za jakiś czas.
6: Proszę
5: w tym
6: pana,
5: momencie
6: wygrać,
5: widzimy tendencję rosnącą. To, żeby wygrać w jednym landzie, widzimy AfD nawet 44% nie pozwala.
6: W Bundestagu trzeba mieć 50% poparcia i
5: dobrze,
6: jeszcze do tego...
5: Ale no, chyba nie rozumie pan pewnego czegoś, co
6: nie
5: się nazywa
6: znajdzie
5: tendencją.
6: Nie znajdzie.
5: Jeżeli chodzi o koalicjantów, dziś widzimy, jak trudno jest założyć chociażby koalicję w Saksonii-Anhalcie. Jeżeli tam nie dojdzie do koalicji, albo do powstania koalicji, ale naprawdę złożona od Barbary Knecht, aż po CDU Linke, w zasadzie cała paleta barw, to prawdopodobnie koalicja będzie nieskuteczna, nie będzie w stanie doprowadzić do jakichkolwiek reform i AfD w końcu dojdzie do władzy w tym landzie i po prostu władzę przejmie. Czy będzie chciała tego opozycja do niej, czy nie. I tak w zasadzie wygląda izolowanie tej partii na arenie niemieckiej. W tym wypadku paradoksalnie, gdyby AfD doszła do władzy i się skompromitowała, dla większości partii niemieckich byłoby to łatwiejsze. Ale nie chcą do tego dopuścić. Widzimy przede wszystkim jedną rzecz, że w Niemczech jest pewna, czy była pewna wizja ekonomiczna właśnie współpracy z Rosją, kupowania taniego gazu,
3: surowców. Przede wszystkim z
5: Rosji. Ona się wyczerpała. Przemysł niemiecki ledwie wszędzie. Widzimy...
6: Nie, ona się nie wyczerpała. Pan
5: wyczerpała
6: prowadza
5: się
6: w błąd. Ona się zmieniła w momencie, kiedy Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę.
5: Tak, i wyczerpała się.
6: Zmieniła
5: była
6: się.
5: To kwestia naiwności i głupoty Niemiec. I za to płacą dziś cenę. I płacą cenę tylko i wyłącznie dlatego, że próbowali między innymi pominać nas jako sąsiada w swoich decyzjach biznesowych i dążyć do kooperacji z Rosją. I w tym momencie widzimy, że brak alternatywy, która, że tak powiem, pokazałaby Niemcom nową drogę ekonomiczną, bo widzimy to, że zamykanie elektrowni jądrowych nie działa, że kolejne masy wiatraków nie poprawiają ceny energii, że przemysł ledwie wszędzie, że pojawiają się bezrobocia, że widzimy falę migracji, że polityka zielona czy migracyjna, którą forsowała między innymi Angela Merkel, nie działa po prostu, tak? I ten system jest w zasadzie chory i on się rozkłada. Jako całe Niemcy, tak? Niemcy mają problemy i nie oszukujmy się. Zresztą widać to chociażby po naszych rodakach, którzy kiedyś pracowali albo dzisiaj pracują w Niemczech, czy więcej tam czasu spędzają i mówią o tym, że no, nie jest już tak dobrze jak kiedyś i wiele spraw idzie na gorsze, tak? I między innymi dlatego takie partie jak AfD wygrywają. I czy współpracować, czy rozmawiać z tą partią? No, żeby rozmawiać o czymś z jakąś partią, czy z jakimś środowiskiem, to trzeba mieć o czym rozmawiać. Moim zdaniem z AfD nie ma o czym rozmawiać, dlatego też jako Ruch Narodowy nie wyszliśmy w kooperację z AfD w ramach Parlamentu Europejskiego i przeciągnęliśmy negocjacje. Dzięki temu dzisiaj współpracujemy z Patriotami dla Europy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tego, czy oni będą u władzy, czy nie, to pamiętajmy, nawet mając poparcie większej części Niemiec, czy powiedzmy poparcie na poziomie 40-50% w niektórych landach, dojdzie do sytuacji, w której niemiecka strona scena polityczna, chcąc czy nie chcąc, będzie skręcała w retorykę, którą serwuje dzisiaj AfD na bazie swoich sukcesów, czyli prorosyjskiej i, no nie oszukujmy się, szkodliwej dla Polski. A co do zaś określania terenu byłego NRD jako Niemcy środkowe, to pamiętajmy, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a nawet czasami i mniej czasu upłynęło, większość partii niemieckich, a w zasadzie wszystkie, stosowały tą retorykę.
1: Dziękuję bardzo. Głośno ostatnio było wypowiedzi jednego z deputowanych bodajże CDU, który no, w sposób jasny wzywał do tego, żeby nawiązać współpracę z AfD, wpuścić AfD do niemieckiej polityki po to, żeby ją ucywilizować. No, taki był podtekst tego i być może przez to osłabić. No, to taka jedna z koncepcji, która się pojawiła właśnie po tych wyborach w Saksonii-Anhalt. Poseł Paweł Masełko.
4: Szanowni Państwo, tu bym chciał wyraźnie podkreślić, że ten kierunek niemieckich wyborców w stronę AfD no jest dla Polski zły, negatywny i niedobry. I tu bym to chciał usłyszeć ze wszystkich stron sceny politycznej. Niestety, no pan z Konfederacji mówił akurat tutaj, że no nie jest to dobre, ale no proszę zwrócić na to uwagę, że część posłów Nowej Nadziei, czyli części Konfederacji, jest w grupie Europarlamentu razem z AfD, w grupie Europa Suwerennych Narodów, ale o tym się pan nawet w ogóle nie zająknął. Kolejna sprawa, proszę państwa, wyciągajmy lekcje z historii. Cofnijmy się do lat 20. i 30. XX wieku, Przecież naziści doszli do władzy również, bo nie było tutaj dla nich jakby takich hamulców, które my możemy dzisiaj
1: wygrywając wybory.
4: Zastosować. Ale, nie, ale to nie tylko była kwestia wyborów, bo to byśmy musieli dłużej rozmawiać na temat sytuacji w Republice Weimarskiej. Proszę Państwa, co jest tutaj problemem i takie rozmiękczanie prawej strony tutaj właśnie tej sytuacji AfD. Przygotowujemy się do tego, że jeśli będą wybory w Polsce w przyszłym roku i wygra prawica, no to i Grzegorz Braun również będzie możliwy tutaj w takim rządzie. To od razu Państwa przed tym przestrzegam. Tak samo jak i rozmowy z AfD i wspólne działanie europosłów. Kolejna sprawa. Proszę Państwa, przypominam tutaj sytuację premier Włoch Giorgi Meloni, która reprezentuje też taką skrajną partię narodowo-konserwatywną, braci włoskich. Została premierem. Jest jednym z silniejszych punktów dzisiaj integracji i zjednoczenia Unii Europejskiej. Proszę na to zwrócić również uwagę. Że jednak część tych liderów, którzy najpierw wyglądają dosyć strasznie, potem jednak się da się ich jakoś ułagodzić. Kolejna sprawa, bardzo ważna dla Polski, to jest to, że w przyszłym roku mamy wybory we Francji. I to, kto wygra we Francji, będzie rzutowało tak naprawdę na to, co się będzie działo. I w Polsce oczywiście, Polska jest dużym krajem Unii Europejskiej, dzisiaj jest ewidentnie proeuropejska. Będzie decydowało o tym, jaki kierunek wybierze właśnie Unia Europejska, bo dla Polski wszystkie działania naszego dużego partnera i głównego partnera biznesowego, jakim są Niemcy, czyli zamykanie granic, ograniczanie ruchu. Proszę zwrócić uwagę dzisiaj, to co mamy na granicach, jak nasi przedsiębiorcy narzekają właśnie na te kontrole, na to, że nie ma tej swobody przepływu towarów, usług i ludzi. I sprawa jeszcze tylko jedna na koniec. Proszę na to zwrócić uwagę, jak zmienia się polityka. Co się dzieje w Stanach Zjednoczonych? Mamy wybory połówkowe. Wychodzi Donald Trump i mówi, ja daję każdemu, nie wiem, 5 tysięcy dolarów, czy ileś. Nie wiem, kto to płaci, Elon Musk czy coś. Nie wiem, kto płaci na AfD, może też Zonda Krypto płaciła. Nie wiadomo, też może tam były pieniądze. Ale proszę Państwa, nie tędy drogę. Ja apeluję tutaj do Polaków. Polacy to jest mądry naród. Tak, żebyście wybierali Państwo naprawdę takie osoby, które gwarantują i skuteczność, i zaufanie, i odpowiedzialność.
2: Ale spokój i bezpieczeństwo. To
4: oczywiście też.
1: Czyli nawet
4: łatwo
1: będąc...
4: jest wywrócić stolik. Tak. Łatwo jest wywrócić stolik.
1: Czyli co, nie powinniśmy...
3: Czyli słabo rządzić,
0: żeby... Znaczy,
4: absolutnie.
3: Ze wschodu Rosją, z zachodu AfD, jak no, się
4: dla nas jest to niekorzystnie.
2: A wewnętrznie
4: ale proszę
2: pisem.
4: Tylko jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. No. Wybory w Krakowie. Konfederacja, która chce rządzić w Polsce, współrządzić być może... Nie potrafi zebrać podpisów skutecznie pod swoją kandydaturę.
3: Ale wcześniej
4: to pokazuje, ale to pokazuje,
3: ale
4: to
3: już w sytuacji w Krakowie pokazuje to, że pan Michalski został odwołany jako...
4: Ale to proszę,
3: Kraków jest złym przykładem dla
4: ale
3: nas.
4: Ale proszę pana,
3: a szykują się kolejne.
4: Proszę mnie nie
3: prezydent
4: klepać,
3: miasta.
4: A po drugie, proszę nie krzyczeć na mnie i do mojego ucha, bo ja siedzę od pana 30 centymetrów, a nie pół metra czy 2 metry. Naprawdę ja pana bardzo
3: jeżeli
4: dobrze...
3: Jeżeli to jest 30 centymetrów...
4: Ale ja pana bardzo dobrze słyszę.
3: Dobrze. Pozwoli pan.
1: Panowie, wróćmy do tematu, bo
3: pozwoli pan. Jeżeli mówimy o Krakowie, to przede wszystkim proszę zwrócić uwagę, że referendum było odwołanie pana Aleksandra Michalskiego.
4: Ale podpisów nie zebraliście.
1: To jest temat naszego dzisiejszego programu.
3: Gratuluję tego, że odwołano wam prezydenta,
4: podpisów nie zebraliście.
3: Żałośnie.
2: Zebrali wśród turystów, więc tak. Turyści wyjechali no tak, i się okazało, że...
1: Pani Dominika Rykała jeszcze.
0: Tak, ja bym chciała jeszcze też podkreślić, że jak obserwujemy właśnie wzrost tych populistycznych, skrajnie prawicowych partii, że... W mojej opinii duża część tego jest związana z tym, że po prostu partie, które do tej pory rządziły, nie potrafią zaproponować żadnej nadziei, żadnej przyszłości większej niż po prostu utrzymajmy mniej więcej to, co jest teraz. Jest byle jako, ale będzie lepiej i po prostu tylko właśnie straszenie. My jako partia Razem mamy program, który chcemy inwestować w przyszłość, chcemy budować Polskę z atomu, stali i krzemu. Chcemy po prostu dużych inwestycji na przyszłość, myśleć perspektywicznie, co dużo jakby liberalno-prawicowych partii rządzących Europą zapomniało o tym, że należy inwestować w przyszłość, myśleć perspektywicznie, inwestować w różne dziedziny. Po prostu ludzie chcą nadziei, ludzie chcą bezpieczeństwa, ludzie chcą jakiejś wizji na przyszłość, a nie mniej więcej tak samo jak było, poradzimy sobie. Trzeba
1: ale pani
0: szukać lepszych
1: rozwiązań. Do jednego koszyka partie liberalne i prawicowe.
0: Znaczy są, mamy partie prawicowe, liberalne i liberalno-prawicowe, wszystkie proponują, które rządzą w Europie i wszystkie proponują niewielkie zmiany, po prostu uważam, że powinniśmy skręcić bardziej.
6: Szanowni Państwo, ja tak się przysłuchuję temu, ja nie znam żadnej populistycznej, prawicowej partii, która zrobiła coś dobrego. W sensie, no była taka, Fidesz się chyba nazywała i skończyło się tym, że facet po prostu poszedł w niepamięć, a...
5: Rządził 12 czy ileś lat.
6: No właśnie, i na końcu...
5: Rządził 12 lat.
6: Rządziliście 8 lat i też wam Polacy podziękowali. I też niektórzy zwiali, co niektórych do tej pory nie można znaleźć.
5: Miało nie być wyborów, miało nie być demokracji, a okazało się, że jest demokracja, są wybory.
6: Proszę pana, problem w Europie, zwłaszcza po... Problem w Europie, wspominał pan o tym, że Niemcy się walą i tak dalej. Okej. Niemcy mają swoje problemy, ale mają, o ile dobrze pamiętam, ze 3 albo 4 razy większe PKB niż my. Są naszym największym partnerem i tak naprawdę, jakby na to nie spojrzeć, to jednak rozdają karty w Unii Europejskiej i to byłbym daleki od tego, żeby wieszyć tam jakiś kataklizm w Niemczech. Natomiast wszędzie, gdzie pojawiają się populiści, którzy żerują na trudnej sytuacji, ta sytuacja jest w dużej mierze wygenerowana przez Federację Rosyjską, przez Amerykanów, którzy nomen omen teraz też walczą z Iranem o zasoby i o brak dostępu do energii. Trochę się zmieniła sytuacja w Europie. Nie wiem, czy pan zwrócił uwagę, że to, że Niemcy zmienili swoje podejście do Federacji Rosyjskiej, w dużej mierze było spowodowane tym, że Federacja Rosyjska złamała prawo międzynarodowe i napadła suwerenny kraj. Od tego się tak naprawdę zaczęło. Dlatego dzisiaj muszą szukać gazu w Stanach Zjednoczonych, dlatego muszą zmieniać swoje podejście do energii z kopalin. To nie była kwestia pomysłu, jaki sobie Niemcy wymyśliły z dnia na dzień, tylko zmieniły się okoliczności. Nie wiem, czy pan pamięta, jakie było nastawienie Niemiec do pomocy w ogóle Ukrainie na samym początku. Natomiast widać, elity zrozumiały, że Federacja Rosyjska i ugłaskowanie Rosji do niczego nie prowadzi, stąd zmiana.
1: No właśnie, ale już kończymy dzisiejszy program, proszę państwa, więc do tego tematu obiecuję, że jeszcze wrócimy, ponieważ będziemy, no choć za tydzień jeszcze nie, ale za 2 tygodnie już będziemy po wyborach w kolejnych landach. Za dziś dziękuję. Tomasz Dubak, Nowa Lewica.
6: Dziękuję.
1: Dominika Rykała, Partia Razem.
0: Dziękuję, przyjemnej niedzieli.
1: Stefan Połonecki, Polska 2050.
4: Dziękuję bardzo.
1: Sławomir Batko, Prawo i Sprawiedliwość.
5: Bardzo dziękuję, miłego dnia.
1: Karol Tobolak, Konfederacja Ruch Narodowy.
5: Dziękuję państwu.
1: I poseł Paweł Masełko, Koalicja Obywatelska.
4: Dziękuję panie redaktorze i korzystając z okazji chciałbym pozdrowić moją mamę, która dzisiaj kończy 70 lat i jest wierną słuchaczką niedzielnej loży radiowej, także wszystkiego najlepszego mamo.
1: Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam, wszystkiego najlepszego. A za dziś państwu dziękujemy. Do usłyszenia.
7: Niedzielna loża w Radiu Opole.

0: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i AW Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i AW Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszza.opole.pl.
2: Po reklamie.
3: Niedzielne południe w Radiu Opole, w pasmach FM, w internecie, jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Południe właśnie mija, zatem czas na wiadomości, zaczynamy. A w nich 10. święto lata rozpoczyna się na Placu Kopernika w Opolu. Opolanie wyruszają także na tradycyjny rajd rowerowy. Kolejne komplikacje w ruchu w związku z przebudową krajowej 40 w Głuchołazach. Sprawdzamy, na czym będą polegać. Sportowo Odra Opole przed meczem ze Stalą Rzeszów.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Najpierw jednak jeden z rosyjskich dronów uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi w odległości 5 kilometrów, przekazał w mediach społecznościowych wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Nad ranem, przypomnijmy, polskie systemy odnotowały atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej części Ukrainy, a polskiej strefy powietrznej pilnowały samoloty F-16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego. Nie doszło do naruszenia naszej granicy.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: 10. święto lata rozpoczyna się na Placu Kopernika w Opolu. Poza licznymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych na ulice miasta wyruszy także opolski rajd rowerowy. Pojedzie ulicami Sienkiewicza, Sądową, Książąt Opolskich, Piastowską 1 maja aż do ulicy Jakuba Kani. Następnie wiadukt na Ozimskiej, skręt w Choroszkiewicza, Sosnkowskiego i Oleską powrót na Plac Kopernika. Relacja ze święta lata na Placu Kopernika rusza właśnie teraz, potrwa do 16. No i oczywiście z samego rajdu również na stronie Radio Opole.
0: www.radioopole.pl.
3: Kolejne utrudnienia w ruchu w związku z przebudową krajowej 40 w Głuchołazach. O tym teraz, poniedziałek i wtorek, będzie zamknięta dla ruchu ulica Andersa. Mieszkańcy będą mogli dojechać do swoich posesji po drugiej stronie Białej Głuchołazkiej, ulicą Wyspiańskiego. Natomiast w Opolu naprawy gwarancyjne na skrzyżowaniu ulic 1 Maja, Kołłątaja i Armii Krajowej od środy będą powodem dużych utrudnień dla kierowców. Trzeba będzie bardzo mocno zwracać uwagę na znaki, mówi nam rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, Mariusz Chałupnik.
4: Kołłątaja w tych dwóch pierwszych etapach na samej końcówce od Damrota będzie wyłączone z ruchu. Następny etap, pas na wprost na ulicy 1 Maja w stronę Rejmonta, ale Kołłątaja już będzie przejezdne wtedy. Etap piąty to jest Armii Krajowej do skrzyżowania wraz z pasem przyległym na skrzyżowaniu i nie będzie tego wjazdu klasycznego na dworzec. Tutaj również możliwości wjazdu tym łącznikiem na wiadukt imienia Żołnierzy Wyklętych.
3: W ostatnim etapie naprawy obejmą już ulicę Armii Krajowej, ale już z przejezdnym całkowicie skrzyżowaniem. Roboty mają potrwać do samego końca września.
0: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
3: Po wyjazdowym remisie niebiesko-czerwonych ze Stalą Mielec Odra Opole podejmuje o 17 na Itaka Arenie Stal Rzeszów.
5: Musimy być czujni, grać swoje, to co już wygląda moim zdaniem coraz lepiej, jeśli chodzi pod kątem gry w piłkę, utrzymać pressing, utrzymać dobrą defensywę szczelną, stałe fragmenty i wierzę w to, że pod kątem realizacji planu, jakości naszej indywidualnej zdobędziemy tutaj 3 punkty.
3: Tyle szkoleniowiec niebiesko-czerwonych Łukasz Tomczyk, pierwszy gwizdek sędziego na Itaka Arenie. 17. Relacje oczywiście także w wiadomościach Radio Opole.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Do końca dnia w regionie opolskim spodziewamy się zachmurzenia dużego. W godzinach także popołudniowych gdzieniegdzie mogą wystąpić niewielkie, jak twierdzą synoptycy, opady deszczu. Temperatury maksymalne od 19 do 21 stopni. Taką 19 mamy obecnie w Opolu. Wiatr cały czas słaby i umiarkowany, wieje z południowego zachodu i zachodu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja
2: Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
7: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
8: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
9: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
10: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Reklama społeczna.
8: Reklama.
11: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044. Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem.

0: znajomych i poczuj rytm wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na PL, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
1: Po reklamie.

Witam w audycji w dobrym rytmie przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. Dziś powiemy m.in. o duecie Kuba i Kuba, który po ostatnich sukcesach nie zwalnia tempa i serwuje swoim fanom kolejny singiel w letnim klimacie. Sprawdzimy również nową propozycję od Julii Wieniawy, którą rozpoczyna bardziej odważny etap swojej solowej kariery. To wszystko już za moment. Zostańcie Państwo z Radiem Opole.

Pełnia. Tak nazywa się nowy projekt muzyczny, który tworzą pochodzący z Opola Jędrzej Skiba i jego żona Sonia Hornatkiewicz-Skiba. Oboje mają ze sobą udział w finale The Voice of Poland. Ponadto występowali u boku takich artystów jak Kuba Badach, Dawid Kwiatkowski czy Andrzej Piaseczny. A teraz ten duet prezentuje nam swój nowy singiel zatytułowany Sentimental, czyli utwór opowiadający o relacjach, które nie kończą się głośnym pożegnaniem, ale po prostu znikają z codzienności, zostawiając po sobie wspomnienia. Ta piosenka dotyka podwójnego uczucia. Uczucia radości, ze szczęścia dawno niewidzianej osoby i cichego żalu, że nie jesteśmy częścią jej życia. Artyści podkreślają, że ta sentymentalność wcale nie oznacza życia przeszłością, lecz jest po prostu czułą zgodą na to, że ważne momenty wciąż mają swoje miejsce w nas. Muzycznie Sentimental to bardzo melodyjne, organiczne granie z wyraźnie zaznaczonymi harmoniami wokalnymi. Za produkcję, miks i mastering odpowiada oczywiście Jędrzej Skiba, a gościnnie na perkusji zagrał Karol Tomaszewski. Posłuchajmy.

Iga Jaworska to, drodzy Państwo, wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, której wrażliwość ma odzwierciedlenie nie tylko w jej autorskich utworach, ale też w projektach o społecznym znaczeniu, w których często bierze udział. Na swoim koncie ma dwie epki, a w tym roku premierę miał jej debiutancki album zatytułowany Linie Czasu. Singiel Korzenie to jest jej najnowszy utwór, którego premiera odbyła się na początku września. To jest bardzo ciepła, intymna opowieść o miłości, która daje poczucie domu, bezpieczeństwa, takiej, przy której można w końcu odpuścić, zatrzymać się, no i po prostu być sobą. Piosenka mówi o momencie, gdy po różnych życiowych doświadczeniach przychodzi jasność, czyli takie uczucie, kiedy przestajemy szukać i zaczynamy zapuszczać korzenie, budować coś trwałego u boku kogoś, przy kim czujemy się najlepiej. Posłuchajmy najnowszego utworu Igi Jaworskiej, Korzenie.

4 dzień września był wyjątkowym dniem dla Sanach i jej fanów. To wtedy na PGE Narodowym w Warszawie odbył się finałowy koncert jej trasy Sanach na stadionach. Ale to nie wszystko, bo zaledwie 2 tygodnie po premierze singla Kapitan artystka zaskakuje nas kolejną swoją nowością zatytułowaną Cichosza. To jest drugi utwór, który brzmi dojrzale i bardziej autorsko, ale nie traci tego charakterystycznego stylu, za który pokochały Sanach miliony słuchaczy. Do piosenki powstał też bardzo tajemniczy teledysk, współreżyserowany przez samą artystkę. Można powiedzieć, że to taka mroczna, słodko-gorzka etiuda filmowa, pokazująca dwie strony muzycznej osobowości Sanach. Teledysk oczywiście jest do obejrzenia w internecie, a ja już teraz zapraszam do posłuchania najnowszego singla. Cichosza.

Nie ma wątpliwości, że duet muzyczny Kuba i Kuba podbija polską scenę. W lipcu tego roku panowie zagrali na scenach w Gdańsku, Poznaniu, jako część trasy koncertowej Męskiego Grania. Potem w sierpniu wywalczyli statuetkę bursztynowego słowika podczas Top of the Tops Sopot Festival z piosenką Stygnie lato. Tak więc po takich wyróżnieniach człowiek dostaje wiatru w żagle. Cały czas w zawrotnym tempie panowie idą do przodu. Teraz wydali piosenkę idealnie wpisującą się w końcówkę tego lata, czyli singiel Chłopaki, który jest taką nostalgiczną opowieścią poruszającą temat tęsknoty, relacji, przełamywania stereotypów związanych z okazywaniem uczuć właśnie przez mężczyzn. Premiera już spotkała się z ciepłym przyjęciem, słuchacze bardzo chwalą ten utwór za spójny klimat piosenki, warstwę wizualną klipu, no ale też taką artystyczną dojrzałość samego projektu, przewidując, że singiel Chłopaki ma szansę na obecność na listach przebojów.

Natalia Grosiak wielkimi krokami zbliża się do premiery swojego solowego albumu zatytułowanego Tamtej dziewczyny już nie ma. Premiera zaplanowana jest na 9 października i właśnie pojawiła się ostatnia odsłona tej płyty, czyli singiel Ostatnia piosenka o tobie. To jest utwór o symbolicznym oczyszczeniu, bo tutaj Natalia żegna się w nim z trudnymi emocjami i domyka długi etap życia, by po prostu zrobić miejsce na nowy rozdział. Jak mówi, ta piosenka jest pożegnaniem z tamtą dziewczyną, której już nie ma, postacią, która gdzieś formowała się przez lata, a teraz po prostu odchodzi w przeszłość. Zachęca nas, słuchaczy, abyśmy wsłuchali się w tę intymną, wielowymiarową opowieść. Warto dodać, że za muzyczną przestrzeń tego utworu odpowiada Andrzej Smolik. Jego produkcja jest tu bardzo subtelna, pełna oddechu, nie przytłacza tekstu, ale tworzy właśnie takie szlachetne tło, w którym słowa Natalii mogą świetnie rezonować. Na albumie Tamtej dziewczyny już nie ma znajdziemy łącznie 11 utworów. Pełna lista już została opublikowana. Posłuchajmy więc ostatniej odsłony albumu Natalii Grosiak.

0: Cześć sąsiad, jak firma?
1: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
0: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
1: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
0: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
1: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Po reklamie.
6: W niedzielne, pochmurne, już teraz trochę popołudnie, słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DAB+, na zegarach 13. Wiadomości, a w nich minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński o rosyjskich atakach blisko polskiej granicy. Wyłoniono firmę, która przygotuje projekt zbiornika na Ścinawie Niemodlińskiej.
7: Wiadomości Radia Opole.
6: Wydarzenia traktujemy z najwyższą powagą, zapewnia minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński w kontekście rosyjskich ataków w pobliżu polskiej granicy, przejścia granicznego i na pociąg także przy polskiej granicy. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Rosja to wróg wolnego świata, napisał w mediach społecznościowych szef MSWiA. Tymczasem reakcje Polski były adekwatne do skali zagrożenia. To opinia eksperta do spraw bezpieczeństwa profesora Tomasza Gajownika. Gość Polskiego Radia wskazuje, że zagrożenie ze strony rosyjskich dronów było jak najbardziej realne.
8: Jesteśmy narażeni na to, co się dzieje za wschodnią granicą, na sytuację, w której drony rosyjskie mogą spaść albo po stronie ukraińskiej, granicy ukraińskiej, albo po stronie polskiej, więc wydaje się, że działania są adekwatne i odpowiednio zadziałały procedury w tym zakresie. No niestety żyjemy w takich czasach i musimy na te wszystkie sytuacje brać poprawkę, uważać, co robimy też, jakie mogą być reakcje.
6: Rosyjski atak poważnie uszkodził także w nocy z piątku na sobotę fabrykę polskiej firmy Cersanit w obwodzie żytomierskim. Zakład został zaatakowany dronami odrzutowymi. Pracowników ewakuowano. Zakład nie będzie działać przynajmniej przez 6 miesięcy.
7: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.

0: wygrano w przetargu firmę, która przygotuje dokumentację projektową dla budowy zbiornika na Ścinawie Niemodlińskiej.
1: To zadanie nie ma kompletnej dokumentacji projektowej, żebyśmy mogli przystąpić do realizacji robót budowlanych. Więc rozpoczęliśmy proces i teraz będziemy tworzyć koncepcję i ustalać, robić po prostu modelowanie, jakie rozwiązania fizycznie, techniczne należy tam zastosować, aby ten zbiornik wykonać, i zapadnie ostateczna decyzja. Suchy czy mokry, o jakiej pojemności, z jakimi rozwiązaniami, z jaką możliwością redukcji fali powodziowej. Także to zadanie jest, mówiąc kolokwialnie, w grze.
0: Wyjaśnił nam wiceprezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Marcin Jarzyński. Starania o budowę zbiornika na Ścinawie trwają od ponad 50 lat. Według szacunków realizacja inwestycji ma kosztować około 180 milionów złotych. Tymczasem w poniedziałek poznamy szczegóły dotyczące drugiego etapu modernizacji prawego wału Odry na długości prawie 3 km w gminie Bierawa oraz budowy lewostronnego obwałowania rzeki na odcinku Lasaki Poborszów. To z kolei gmina Reńska Wieś. Spotkanie, które organizują z dziennikarzami Wody Polskie, odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa. Początek godzina 11. O tych najważniejszych wnioskach z tego spotkania będzie, rzecz jasna, w wiadomościach Radia Opole.
2: Światowe agencje informują.
0: Wysłannik amerykańskiego prezydenta Jared Kushner twierdzi, że Ukraina nie jest przygotowana na ustępstwa terytorialne wobec Rosji. Z jego wystąpienia na konferencji jałtańskiej strategii europejskiej wynika, że kwestie terytorialne w próbach negocjacji pokojowych pozostają wciąż nierozwiązane. Celine Dion wróciła na scenę po 6-letniej przerwie związanej z chorobą. Kanadyjska gwiazda rozpoczęła wczoraj w godzinach wieczornych serię koncertów w Paryżu. Jej występ zachwycił tysiące zgromadzonych fanów.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Do końca dnia w regionie zachmurzenie duże, gdzieniegdzie mogą wystąpić także niewielkie opady deszczu, ale nie będą mieć jakiegoś takiego charakteru szczególnie uciążliwego. Maksymalne temperatury do 21 stopni, 19 stopni notujemy od 2 godzin w Opolu. Wiatr cały czas słaby i umiarkowany, wieje z południowego zachodu i zachodu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Kampania społeczna.
3: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze. Bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
2: Kampania społeczna.
4: Reklama.
5: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
6: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych do finansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie, na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz gwiazda Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14:00. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
4: Po reklamie.

Witam serdecznie w drugiej godzinie audycji w dobrym rytmie. Przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. Zachęcam, aby pozostać z Radiem Opole.

singiel Nie umiem kochać to jest ostatnia zapowiedź drugiej płyty Krótkie historie o miłości Wiktor Waligury, której premiera odbędzie się 2 października. I to jest piosenka niezwykle melancholijna. To jest taka opowieść o miłości, w której bohater uczy się własnych emocji, popełnia błędy i próbuje zrozumieć, czym jest bliskość. Nowy singiel domyka serię 5 singli, które promują album. Wcześniej ukazały się 4 pory roku, Chciałbym być kotem, Gitarowe to jest to, czy nagrana zespołem Lore, Ballada terapia dla par. W sumie album składa się z 11 utworów, w których artysta wciela się obserwatora i narratora. Dodam tylko, że w porównaniu z debiutem, to tutaj na płycie pojawią się goście. Na początku października rozpocznie się trasa koncertowa. Waligura zagra m.in. w Warszawie, w Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie, a na koncertach album będzie także dostępny na winylu. Posłuchajmy więc ostatniej zapowiedzi drugiej płyty Wiktora Waligury, singla Nie umiem kochać.

Kuba Kara się rozpoczyna, drodzy Państwo, solowy rozdział swojej kariery albumem Miłość to nie wojna, który ukaże się już na początku października i to jego pierwsza płyta podpisana wyłącznie własnym imieniem i nazwiskiem, bo wcześniej znany był głównie jako połowa The Dumplings oraz ze współpracy nad projektem Karaś Rogucki. Na nowym albumie znajdziemy 11 utworów, które mają opowiadać o bliskości z wielu perspektyw, od euforii i pożądania po dystans, niepewność i emocjonalne przeciąganie liny. W nagraniach gościnnie występują m.in. Faustyna Maciejczuk, Ania Leon, Julia Pośnik, Ofelia czy Karolina Artymowicz. Wszyscy oni związani są bardzo z Kubą Karasiem, również prywatnie, co pozwala spojrzeć na temat miłości z różnych stron. No, a sama płyta ma być po prostu opowieścią o uczuciach, bez prostej instrukcji obsługi. Ma pokazać mechanizmy obronne, które pojawiają się, gdy druga osoba staje się naprawdę ważna w naszym życiu.

Daria Zawiałow świętuje dziesięciolecie swojej działalności artystycznej specjalnym wydawnictwem zatytułowanym Akysz, kolekcja singli, tom pierwszy. To jest limitowana kolekcja 1000 sztuk, 3 winyli z jej pierwszymi singlami Malinowy Chruśniak, Kundelbury i Miłostki w oryginalnych wersjach oraz w nowych aranżacjach. Premiera tego materiału odbyła się na początku września. A kariera Darii Zawiałow zaczęła się, drodzy Państwo, 3 czerwca 2016 roku, dokładnie wtedy, gdy ukazał się teledysk do Malinowego Chruśniaka, czyli utworu inspirowanego wierszem Bolesława Leśmiana. Ten singiel błyskawicznie zdobył sympatię słuchaczy i utrzymywał się na szczycie listy przebojów Trójki. Przyniósł on wtedy Darii Karolinkę za debiut w Opolu, no i do dziś pozostaje jednym z jej największych hitów. Artystka dotrzymała słowa dotyczącego jej dwuletniej przerwy po pożegnalnym koncercie na PGE Narodowym w maju 2025 roku, czyli największym jej solowym występie w karierze. No i już wiadomo, że na scenę Zawiałów wróci z zespołem w maju przyszłego roku, ruszając w halową trasę po 4 największych polskich miastach. No i jak pisze, nie może się już doczekać kolejnych 10 lat ze swoimi słuchaczami.

Najnowszy singiel Julii Wieniawy zapowiada kolejny, bardziej odważny i bezkompromisowy rozdział jej muzycznej karierze. Tym razem Julka nie pyta, czy może sięgnąć do gwiazd. Ona po prostu leci swoim singlem 27 do gwiazd. To jest bardzo bezpośredni, pewny siebie utwór, w którym stawia własne zasady gry, nie czeka na idealny moment ani pozwolenie. To jest piosenka o determinacji, o przekraczaniu granic, wolności wyboru, o prawie do nieprzewidywalnych decyzji, ale też zmieniania zdania i budowania własnej definicji sukcesu. Julia mówi o swoich ambicjach głośno, ale z charakterystycznym dla niej poczuciem humoru. Muzycznie i wizerunkowo słychać, że to jest nowa era. Więcej jest estradowości, żywych instrumentów, większego rozmachu brzmieniowego. Ten nowy singiel ma energię stworzoną nie tylko do słuchania, ale też przede wszystkim do grania na scenie, bo jest w nim sporo ruchu, jest charakter, przestrzeń na show. Tak więc widać, że jest to świadoma ewolucja. Posłuchajmy jej najnowszego singla. 27 do gwiazd.

chwilę na to czekałam i wreszcie jest nowy singiel Czuję, że chcę więcej grupy 21 gram. Jest to czwarty singiel zapowiadający ich debiutancki album planowany na wiosnę przyszłego roku. Nowy singiel, który usłyszymy za moment, łączy w sobie indie pop z energią disco lat 80. Mamy tutaj też funkowy groove opierający się na partiach gitarowych, syntezatorach i nowoczesnej produkcji. To jest, można powiedzieć, lekki, taneczny, bardzo ciepły utwór w romantycznym nastroju. Ma w sobie energię idealną na letnie wieczory, ale nie ogranicza się tylko do klimatu wakacyjnego, bo myślę, że będzie się sprawdzał przez cały rok. Tak więc po trzech wcześniejszych wydawnictwach zespół 21 gram odsłania nam kolejne warstwy swojego brzmienia, prowadząc nas w stronę swojej debiutanckiej płyty. Posłuchajmy.

czas naszego spotkania dobiega końca. Dziękuję pięknie, że byliście Państwo z nami. Życzę miłej niedzieli, udanego tygodnia i do usłyszenia. Kłaniam się, Agnieszka Kurenda-Schmidt.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
3: Słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM, w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Przygotowani, by przekazać Państwu najnowsze informacje, zaczynamy na zegarach 14. O 17 odprawa w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskimi atakami w pobliżu polskiej granicy. Przed nami nowy tydzień i niestety nowe obawy o ceny paliw. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wciąż bardzo niespokojna.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Wojna zbliża się do naszych granic, tak o zmasowanym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę, mówi wojskowy w stanie spoczynku generał Bogusław Pacek. Na antenie TVP Info wskazuje, że forma współcześnie prowadzonego konfliktu zbrojnego zmieniła się znacznie. Trzeba się do tego odpowiednio przygotować.
4: Wojna dronowa, wojna, w której coraz mniej jest żołnierskich rąk, broni żołnierskiej i siły żołnierskiej, i to musi spotkać się z odpowiednim działaniem tych państw, które się czują zagrożone. A druga kwestia z punktu widzenia Rzeczpospolitej jeszcze ważniejsza, wojna zbliża się do naszych granic.
3: O 17 tymczasem odbędzie się odprawa w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskimi atakami w pobliżu polskiej granicy. Zwołał ją premier Donald Tusk, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. W odprawie wezmą udział szefowie MON, MSWiA i także służb bezpieczeństwa.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: Zamknięcie ropociągu wschód-zachód, to Arabia Saudyjska, nie wpłynie na dostawy ropy do Polski, informuje Orlen. W ocenie analityków jednak mocno niepewna sytuacja na Bliskim Wschodzie może w najbliższym tygodniu przełożyć się na nieznaczne podwyżki cen na stacjach paliw. Joanna Stankiewicz.
5: Urszula Ciślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że cena diesla może się zbliżyć nawet do 9 zł, a LPG do 3,17 zł.
6: Wyraźnie rosną ceny paliw gotowych na europejskim rynku ARA i w przypadku diesla zbliżają się do rekordowego poziomu z początku kwietnia tego roku.
5: Także ekonomista Marek Zuber uważa, że ropy nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć.
7: Sama taka informacja to jest od razu spekulacja, to są spekulacyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie, będziemy ją mieli, tylko pytanie po jakiej cenie.
5: Podwyżki będą dotyczyć głównie cen oleju napędowego i autogazu.
3: Sportowo niedziela pod znakiem piłki nożnej, piłki ręcznej, ale także siatkówki.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: Przed piłkarzami Krotopo Gwardii Opole pierwsze wyjazdowe spotkanie w tym sezonie Lotto Superligi. Podopieczni Bartosza Jureckiego zagrają z KPR-em Legionowo i właśnie trzeba będzie mocno trzymać kciuki, by jak najlepiej wejść w to spotkanie.
8: Liga jest bardzo wyrównana w tym roku, myślę, więc do każdego spotkania trzeba podchodzić tak samo skoncentrowanym i dawać siebie w każdym meczu 100, a nawet 120%. Zawsze gramy po 3 punkty, nieważne z kim i nieważne gdzie.
3: Zapowiada rozgrywający Gwardii Oliwier Kamiński. Wyjazdowe spotkanie gwardzistów rozpocznie się w Legionowie o godzinie 15. Wynik na bieżąco oczywiście w naszych wiadomościach, ale w niedzielę tych wydarzeń sportowych mamy zdecydowanie więcej. 17. Odra Opole podejmie na Itaka Arenie Stal Rzeszów. Polscy siatkarze zagrają na Mistrzostwach Europy. Kolejne trzecie spotkanie o 18:00. Po drugiej stronie siatki stanie Macedonia Północna. A dla fanów tenisa jeszcze, być może, godzina 20:00. Finał US Open mężczyzn zagrają Aleksander Zwieriew z Amerykaninem Benem Sheltonem.
2: Światowe agencje informują.
3: Fortyfikacje, prywatne kamienice z czasów Złotego Wieku, stare fabryki, kościoły, stadiony czy kultowe wieżowce. Holendrzy w ten weekend nieodpłatnie zwiedzają najpiękniejsze zabytki, do których na co dzień też nie mają wejścia. W całym kraju po raz 40 jest obchodzony Dzień Zabytków. Amerykańska Izba Reprezentantów zajmie się w poniedziałek ustawą o sankcjach wobec Rosji, która była promowana przez zmarłego senatora Lindsey'a Grahama. Przeciwni jej przyjęciu są niektórzy demokraci. Projekt daje prezydentowi Trumpowi nowe uprawnienia do nakładania ceł, co potężnie izoluje Amerykę na rynku międzynarodowym.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Do końca dnia w regionie zachmurzenie duże, lokalnie przelotny deszcz, wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu i zachodu. Według orientacyjnej prognozy pogody dla Śląsko-Opolskiego na najbliższą dobę w nocy zachmurzenie całkowite z okresowymi opadami deszczu, temperatury maksymalne w okolicach 12 stopni. W poniedziałek pogoda zupełnie podobna do tego, co mamy dzisiaj. Zachmurzenie duże, możliwy przelotny deszcz, temperatury maksymalne do 19 stopni. Jeszcze spoglądamy na termometry. W tej chwili w Opolu mamy dokładnie 20 stopni. Dziękuję, spokojnego popołudnia. Życzę wiadomości od 15. Będzie przekazywać Katarzyna Plewnia.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: Reklama. Cześć sąsiad, jak firma?
10: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
9: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
10: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
9: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
10: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Już w niedzielę 20 września między 10 a 18 zapraszamy do Prudnika na wielki wyścig kolarski. 12. Memoriał imienia Stanisława Szozdy. W związku z wydarzeniem zamknięty zostanie odcinek drogi krajowej nr 40. Objazd poprowadzony zostanie w kierunku Opola ulicami Kopernika, Piastowską, Nyską i Kolejową. Natomiast w kierunku Głuchoła z ulicami Kolejową, Nyską, Piastowską i Kopernika. Na skrzyżowaniu Nyskiej i Piastowskiej ruchem będzie kierować policja. Za utrudnienia przepraszamy.
15: Po reklamie.

Jak wyregulować nasz układ nerwowy, jak sprawić, aby spacery po lesie jeszcze głębiej nas regenerowały, o tym, jak wspierać naturalną wspólnotę. Dzisiaj będą mówić Gabriela Eliasz-Łukasiewicz, która jest fizjoterapeutką, terapeutką ciała i traumatolożką i psycholożka oraz prezeska Fundacji Leśna Baza Katarzyna Krzyżanowska. To za chwilę w Radio Pole w audycji Lepiej Żyć.

0: dzisiaj gościniami audycji są osoby, które zajmują się naturalnym wsparciem wspólnoty i będą opowiadać o tym, jak poprzez kontakt z naturą można regulować swoje emocje, ciało, uzyskać balans i harmonię. Więcej o tym powiedzą nam teraz Gabriela Eliasz-Łukasiewicz, fizjoterapeutka, trenerka, terapeutka ciała, psychotraumatolog i Katarzyna Krzyżanowska, psycholożka, trenerka więzi z naturą i wiceprezeska Fundacji Leśna Baza. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy.
0: Opowiedzcie trochę więcej o tym sposobie pracy z ciałem, psychiką, umysłem, właściwie wieloma warstwami człowieka, którym się obecnie zajmujecie.
2: To przede wszystkim wracamy do podstaw, do tego, czym jest ciało, jak na nie, jak je postrzegamy, jaki mamy z nim kontakt, czy czujemy to ciało. I od mojej strony fizjoterapeutycznej bardzo często klienci przychodzą, kiedy to ciało boli. Więc trochę jest to o tym, żeby odwrócić sytuację i poszukać ciała jako zasobu. Otwiera nam to całą pulę regulacji układu nerwowego, regulacji emocji, znalezienia siebie i swoich zasobów, siebie w swoim życiu, i przekłada to nam się bardzo mocno na relacje, na rodzinę, na to, jak się komunikuje z dziećmi, jak się komunikuje z szefem. I ten sposób pracy włożyłyśmy do narzędzia w postaci projektu.
0: Powstał cały rozbudowany projekt, który wieloaspektowo poświęca uwagę temu, jak można wykorzystać naturę do pracy z własnym ciałem, jak to robić świadomie. No bo podświadomie to mniej więcej każdy z nas myśli sobie, pójdę po prostu do lasu i pospaceruję.
1: Tak, znaczy to jest jeden z elementów, ta terapia, te elementy związane z terapią poprzez kontakt z przyrodą, takim wsparciem, może terapią to nawet za dużo powiedziane na ten moment, ale tym, jak czerpać z tej przyrody, żeby ona właśnie też była źródłem naszych zasobów. Wtedy, kiedy na przykład jesteśmy przeciążeni, jesteśmy zestresowani albo wiemy, że coś stresującego w naszym życiu nas czeka i możemy pójść do tej przyrody i poprzez taki świadomy z nią kontakt, czerpać z zasoby z niej i dostawać więcej tego spokoju, który czujemy poprzez nasze ciało. Czyli to jest o tym, jak nasze zmysły można wykorzystać świadomie do tego, żeby poprzez kontakt z przyrodą dostać więcej takiego spokoju. No my mówimy tutaj o regulacji, nie? Takiego poczucia jakiejś harmonii, osadzenia w sobie, no w relaksu czasami, więc to w zależności od tego, jak głęboko jesteśmy w stanie też wejść, nie? Bo to nie każdy ma od razu taką gotowość do tego. Dla niektórych na początku już samo to, że jesteśmy w tej przyrodzie i jest jakoś ciszej, jest jakoś spokojniej, to jest to i to jest tyle i to jest na takim poziomie. A jak praktykuje się już to dłużej, to można wchodzić w takie stany, w których to rzeczywiście człowieka zaczyna jeszcze ładować. No i my trochę będziemy w tym projekcie to pokazywać dzieciom, rodzicom i przede wszystkim też osobom, które pracują z dziećmi i młodzieżą, bo ten projekt skierowany jest do takich trzech grup i opiera się na takich dwóch ścieżkach, dla rodziców z dzieckiem i dla właśnie specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą, po to, żeby pokazać im, jak to, że jak działa koregulacja, czyli takie cudowne zjawisko, takie Wi-Fi, które występuje między dorosłym a dzieckiem i albo wspiera tą relację, no albo trochę ją zaburza, bo wtedy, kiedy dorosły jest zestresowany, kiedy jest w jakimś napięciu, to dziecko automatycznie to przyjmuje i ciężko jest werbalnie wyregulować dziecko wtedy, kiedy w nas nie ma spokoju. Także chcemy te wszystkie aspekty w ramach tego projektu poruszać i uczyć też takiej praktyki, nie? Takiego doświadczenia, jak to jest czuć się wyregulowanym, jaka to jest różnica między tym, jak jestem wyregulowana, a nie jestem wyregulowana i jak to wpływa na mój odbiór przez dziecko, przez innych.
0: Będzie też trochę spotkań otwartych nie tylko dla tych, którzy biorą udział w projekcie, o tym będziemy mówić dalej, ale czy możecie powiedzieć tak parę prostych jakichś ćwiczeń i sposobów, żeby w ten relaks wejść głębiej? No bo właściwie czasami mamy niewiele czasu, idziemy do lasu i można jeszcze głębiej się zrelaksować, więc jak to zrobić?
1: No takim prostym sposobem jest to, żeby po prostu się zatrzymać i rozejrzeć, zorientować się przestrzeni, w tym, co jest dookoła mnie i nazwać sobie na przykład 5 zielonych rzeczy, które widzę dookoła siebie, 3 zapachy, które czuję w tej chwili, w tym momencie, które do mnie przychodzą, albo 4 odgłosy, które dostrzegam, nie? Czyli wyostrzyć te zmysły i skupić się nie na tej historii, którą robi nam głowa cały czas, gdzie przetwarzamy jakieś różne wydarzenia, historie, które się wydarzyły w ciągu dnia, które mają się wydarzyć. Bo my bardzo często zabieramy ciało do lasu, ale głowa jest gdzie indziej. A tu właśnie chodzi o to, żeby doprowadzić siebie do takiego stanu, gdzie ciało i głowa są w tym samym miejscu i potrafią się w tej przestrzeni zorientować, potrafią z niej zaczerpnąć. Więc to są takie bardzo proste rzeczy. No, można po prostu sobie ściągnąć buty i pochodzić boso po tej ściółce, bo to, co z receptorów stóp do nas dociera, jest dla nas takim bardzo zwracającym uwagę dla naszej głowy też informacją, której nie da się zignorować, nie? To, co tam czujemy. Także to są bardzo proste sposoby. To nie jest jakaś czarna magia.
2: Ale myślę też o tym, że tak jak Kasia zaprosiła nas, że tak powiem, do lasu, ale my ten las możemy zaprosić do siebie w każdym momencie. Kiedy mam sytuację stresową w biurze, kiedy jadę samochodem i mogę po prostu tymi samymi narzędziami poszukać tego zielonego, poszukać tego zapachu leśnego czy nieleśnego w każdym momencie i zrobić tak, żeby to były te czynniki, które wpływają na mnie kojąco wewnętrznie, na mój układ nerwowy, na moje roztrzęsione ręce, na gonitwę myśli, na duże emocje, które się są w danym momencie. Mm. Więc mówimy tutaj o takich narzędziach konkretnych, które będziemy chciały też pokazać, nie tylko projektowo, ale tak jak powiedziałaś, w tych otwartych spotkaniach poopowiadać o tych nowych metodach podejść somatycznych do nas samych, do każdego z nas.
1: Tak, też taką bardzo ciekawą metodą, którą pracujemy, jest brain spotting. I w tej metodzie jednym z narzędzi pracy jest praca z zasobem i jak pytasz o prostą technikę wyregulowania się, jakiegoś takiego osadzenia w sobie, no to po prostu znaleźć sobie taki punkt, na który mi się dobrze patrzy i pobyć sobie w tym punkcie, w którym ja, jak na niego patrzę, to miejsce, na które spoglądam jest, czuję się tam, wtedy się czuję dobrze. I pozwolić sobie na taką chwilę bycia w tym miejscu i odczuwania tego, co się dzieje wtedy z moim ciałem. Więc to jest jeszcze prostsza rzecz, bo oczy mamy zawsze ze sobą i zawsze gdzieś możemy popatrzeć. Także o takich rzeczach chcemy też poopowiadać i pokazać, jak to działa.
0: Ja mam wrażenie, że jak mamy ten czas wolny i potrzebujemy się zrelaksować, ale mamy napięcia w ciele, które się nazbierały podczas całego tygodnia pracy, to nie jest tak prosto, to wcale głowa nie odpoczywa. Więc co zrobić, żeby to ciało puściło, żeby można było zrelaksować umysł? I czy w ogóle na przykład też sposób myślenia jest w stanie zrelaksować ciało, czy trzeba już popracować z ciałem konkretnie, kiedy są te napięcia, żeby się rozluźnić?
2: Właśnie, już podałaś bardzo ciekawą jakby też koncepcję, że żeby umysł się rozluźnił, tak, muszę coś z nim zrobić. Jeżeli przekieruję swoją uwagę na ciało i podążę za tym, co reguluje czy rozluźnia moje ciało, jeżeli potrzebuję rozluźnienia, no to jakby tutaj się pokazują już te różne techniki czy koncepcje, które my mamy, albo przekonania, które są takie pętlące, nie? Bo może właśnie umysł nie potrzebuje być zrelaksowany, potrzebuje być może ciało zrelaksowane, czy w postaci masażu, czy w postaci ćwiczeń, a nasze przekonanie powoduje, że jest problem. Więc o takich zagadnieniach właśnie chciałybyśmy poopowiadać na tych otwartych spotkaniach i również zaprezentować te różne metody radzenia sobie z tym.
0: To powiedzmy o tych otwartych dla wszystkich spotkaniach, na które będzie można przyjść, dowiedzieć się więcej, co, gdzie, kiedy, o czym.
1: Tak, ponieważ do projektu zgłosiło nam się więcej osób, niż byłyśmy w stanie w ramach tego, no jednak budżetu jakiegoś, który właśnie projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności w ramach tego działania FIO, no tam mamy ograniczone środki jakieś przeznaczone na to, więc chętnych było więcej. No i tak stwierdziłyśmy, że chciałybyśmy stworzyć taką formułę bardziej otwartą również dla innych osób, które właśnie być może nie zdołały się zakwalifikować do projektu, a również innych ludzi, którzy nie są w tej grupie, którą określiłyśmy w ramach projektu. W październiku też ruszamy z cyklem spotkań takich kręgowo-regulacyjnych, nazywałyśmy to wieczorne kręgi somatyczne i będziemy się spotykać raz w miesiącu i no właśnie praktykować tych, dowiadywać się o sobie tych różnych rzeczy, o swoim ciele i
2: stosować te narzędzia na sobie. Bo to, że o nich wiem, to jest jedna jakby właśnie pula, ale czy umiem zastosować, czy umiem użyć tego mojego ciała, czy mam kontakt ze swoim ciałem, jak mam zbudować ten kontakt na przykład z ciałem, które jest napięte, albo jest w dyskomforcie, albo jest w bólu. Więc to są takimi małymi kroczkami, małymi spotkaniami. Każdy temat spotkania jest osobnym ćwiczeniem, więc będziemy to po prostu wdrażać i praktykować. I będziemy też o tym opowiadać, czyli zapraszać ludzi, którzy chcieliby korzystać z tych naszych spotkań, spotkań, w otwartym spotkaniu bezpłatnym, które się odbędzie w Bibliotece na Minorytów 14 października na godzinę 17, więc serdecznie możemy zaprosić już
0: to
2: wszystkich
0: Opolu,
2: słuchaczy. Tak, oczywiście w Opolu, na otwarte spotkanie, żeby posłuchać o tych różnych nowych metodach, nowych koncepcjach, możemy powiedzieć innowacyjnych, które są wspierające również dla terapii, dla różnego rodzaju terapii takich psychologicznych, czy różnego rodzaju innego terapeutycznego działania.
0: Mnie bardzo ciekawi ta terapia, o której się ostatnio słyszy w kontekście też pracy z traumą, z różnymi trudnymi doświadczeniami. Też w depresji słyszałam, że osoby tak pracują. To jest bardzo szybki ruch gałek ocznych, który ma pomóc zmienić zapisy połączeń nerwowych w mózgu, jeśli dobrze rozumiem, żeby pewne zapisy, które tam się dokonały i nam szkodzą i są bardzo trudne dla ciała, organizmu, psychiki, żeby je zresetować jakby. Możesz powiedzieć coś więcej o tym?
2: Właśnie wykorzystując ciało i różnego rodzaju mechanizmy, które ma do samoregulacji, jest kilka metod terapeutycznych, które są oparte na tych odruchach, można by było powiedzieć. I w odruchu ocznym, czy w odruchu orientacji, można by było znowuż troszkę to uprościć, mamy dwie takie główne metody terapeutyczne. Jest to EMDR, czyli to jest ta metoda szybkiego ruchu gałek ocznych, wymuszonego, która robi rodzaj, tak jak mówisz, resetu dotyczącego aktywacji, czy tych wszystkich niefajnych doświadczeń, które się odbywają w układzie nerwowym. Najprościej można by powiedzieć, czy tak skrótowo można było powiedzieć, że jest to właśnie jakiś reset, zmniejszenie tych nieprzyjemnych doświadczeń. Drugą taką metodą to jest brain spotting, który nie ma tego wymuszonego ruchu gałek ocznych, jest on bardziej spontaniczny i podążający za klientem, ale również znajdujemy takie strefy, które mogą być związane z nieprzyjemnymi doświadczeniami i potem opracowujemy je. W tych metodach, w brain spottingu jest praca tylko na oczach, w EMDR jest praca również z układem nerwowym takim większym, czyli ten ruch naprzemienny nie jest tylko dotyczący gałek ocznych, ale również jest na przykład oklepywania czy dotykania asymetrycznego w odpowiednim częstotliwościach. Z innych metod, które jakby idą oddolnie od tego układu nerwowego, od tych wszystkich odruchów, które się zadziewają, zaciśniętego żołądka, napiętych barków, karku czy różnego rodzaju doświadczeń, które się odbywają w układzie nerwowym, to kolejną taką metodą jest somatic experiencing, czyli właśnie praca na tych odczuciach, na tych doświadczeniach, trochę odsuwając jakby kontekst taki intelektualny, skupiając się tylko na tym, żeby ten dobrostan układu nerwowego czy ciała mógł się domknąć czy wyregulować. Nie? Takie znowuż magiczne słowa, które teraz są bardzo innowacyjne i dużo o nich słychać.
0: To jest właśnie ciekawe, że idziemy teraz w stronę nie tej intelektualnej pracy, rozumienie, nazywanie, tylko właśnie bardzo też się dużo pokazuje, ile poprzez ciało można osiągnąć.
2: Zgadza się i myślę, że integrowanie tych dwóch kierunków daje najlepsze efekty, że jakby można sobie też wspierać te rzeczy. W mojej praktyce przychodzi wiele osób, które było w wieloletnich terapiach, klasycznej psychoterapii i widzą, jaki potencjał się otwiera przy kierowaniu uwagi na ciało i zauważaniu tego, co tam jest jeszcze do domknięcia w kontekście całej terapii psychologicznej, można by było powiedzieć, czy psychoterapeutycznej.
1: Też i sami terapeuci już zwracają uwagę na to, że ten aspekt ciała jest takim brakującym elementem w ich terapiach i szukają takich metod, więc tutaj z tego środowiska oddolnie też taki ruch się pojawia, że kurczę, coś tutaj nie tak, że my to ciało tak pomijamy, nie? Gadamy i wracamy do różnych historii, do różnych przeszłości, tego, co mamy w naszej pamięci, a nasze ciało też ma pamięć i ono też tam coś w nim się zapisało i zaczynamy to jakby odkrywać. I z coraz większą ciekawością do tego podchodzić i wydaje mi się, że rezultaty, które osiągane są w takich terapiach, gdzie jest to zintegrowane i same osoby, które dzięki temu mogą po prostu zdrowieć i uzyskiwać realną ulgę w swoim życiu, zmianę swojej jakości, swojego życia, są takim najlepszym dowodem na to, że to ma sens.
0: To za momencik wrócimy do naszej rozmowy więcej o tych terapiach i też o tym, jak wykorzystywać naturę właśnie w takiej pracy będziemy mówić. Dzisiaj przypomnę Gabriela Eliasz-Łukasiewicz i Katarzyna Krzyżanowska goszczą w audycji. To za chwilę powracamy.

0: lepiej żyć.
1: Dzisiaj o naturalnym wsparciu wspólnoty, też o pracy z ciałem i łączeniu jej z taką pracą psychologiczną. Wtedy są najlepsze efekty, tak mówią moje rozmówczynie. Gabriela Eliasz-Łukasiewicz, fizjoterapeutka, terapeutka ciała, psychotraumatolog i Katarzyna Krzyżanowska, psycholożka, trenerka więzi z naturą, wiceprezeska Fundacji Leśna Baza. Rozmawiamy w kontekście tego, że przygotowałyście cały projekt właśnie naturalnego wsparcia wspólnoty, ale żebyśmy też my, nie uczestniczący w tym projekcie, ale można przyjść na otwarte spotkanie 14 października do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, tam też będzie się można dużo dowiedzieć, ale żeby tak podpowiedzieć też osobom, które po prostu nas słuchają, w jaki sposób korzystanie z tych naturalnych sposobów regulacji ciała, emocji, psychiki może nam pomóc lepiej się zregenerować i zrelaksować, bo ja myślę, że to jest w ogóle znane bardzo doświadczenie, że mamy trochę wolnego czasu i chcemy odpocząć i jesteśmy zmęczeni, mimo że bardzo się staraliśmy odpoczywać. No i właśnie, co robić? Iść do tego lasu i nic nie robić? Kasia już podpowiedziała parę ćwiczeń, ale chciałam dopytać o więcej.
2: No właśnie to jest takie wyzwanie w tych wszystkich, czy kąpielach leśnych, czy właśnie dlatego te kąpiele leśne powstały i dlatego te takie, ja prowadzę trochę bardziej takie warsztaty samorozwojowe, czy takie wspierające w rozwiązywaniu różnych trudności osobistych, też w przyrodzie lubię je prowadzić, ale wyzwaniem jest to, żeby tak po prostu tam sobie być dla współczesnego człowieka, który cały czas jest w jakimś napięciu, w pędzie, w głowie, w myślach.
3: W zadaniu.
2: I w zadaniu, tak. Dlatego
3: też, tak jak Kasiu powiedziałaś, jak ja mam zrobić ćwiczenie, tak? Jakby to już jest jakby taki kierunek do tego, że daje na siebie jakąś presję, daje na sobie jakieś coś, jakieś oczekiwanie. I bardzo często sam komunikat czy dobór słów będzie już wprowadzał układ nerwowy w jakieś oczekiwanie czy w jakieś zadanie.
2: Ale z drugiej strony to jest w kąpielach leśnych wykorzystywane, dokładnie. Bo ludziom daje się zadania po prostu po to, żeby nakarmić trochę tę naszą część, która czeka na te zadania, coś, żeby się coś działo, no to dostaje jakieś zadanie. Tylko to jest takie zadanie, które ma nas właśnie wyciszyć i prowadzić nas do bycia tu i teraz, do takiej uważności na otoczenie i na nasze reakcje, które są związane z tym kontaktem z przyrodą. Bo na przykład są różne rzeczy można robić, tak? Już powiedziałam o pewnych rzeczach, o tym szukaniu różnych doznań zmysłowych, no i to cały czas się opiera tak naprawdę na tym, ale zadanie może też polegać na tym, że żeby sobie znaleźć fragment lasu, który nam jakoś tak najbardziej nas przyciąga, czy to wzrokiem, czy coś nas po prostu w nim interesuje i po prostu sobie poszukać takich fragmentów, w których byśmy chcieli sobie porobić ich zdjęcia, ale nie wyciągać telefonu, nie robić zdjęć, tylko zrobić sobie taką klatkę z palców i poprzyglądać się przez ten fragment, tak? Przez to, co nam powstanie, tą naszą ramkę z naszych palców, żebyśmy sobie popatrzyli na ten wycinek świata, który chcemy zaobserwować i zobaczyć, co tam jest. Jeśli to będzie kawałek ściółki, no to może tam są jakieś żywe istoty, które są jakoś interesujące, a może przy okazji przyciągnie mnie jakiś zapach, kiedy ja do tej ściółki się przybliżę. No na pewno też taką bardzo wspierającą praktyką jest po prostu przytulanie się do drzew. Ludzie różnie na to reagują, ale w momentach, kiedy już się do tego przekonają, to proszę mi uwierzyć, ciężko ich od tych drzew odkleić. I naprawdę mówią o jakimś rodzaju jakiegoś szczególnego połączenia z tą przyrodą poprzez to, że odkrywają w ogóle, że na przykład wydawało im się, że ta kora będzie zimna, a jest jakaś miła i ciepła. Albo latem było takie ciekawe doświadczenie, że robiłam taką kąpiel leśną i dziewczyny przytulały się do drzew, mówią, że są tak cudownie zimne, było naprawdę gorąco wtedy, że są tak przyjemnie zimne i to jest w ogóle dla nich wow, że one mogą się do czegoś tak chłodnego przytulić, że to jest drzewo, nie? I wtedy poprzez te doświadczenia, które są jednak zaskakujące bardzo często i takie dosyć intensywne dla naszego odbioru, ta głowa po prostu przestaje interesować się tym światem, z którego żeśmy przyszli i zaciekawia się tym tu i teraz. I jak już jesteśmy w tym zaciekawieniu, to nawet idziemy w formę jakiejś zabawy, jakiegoś, nie wiem, stworzenia sobie czegoś z tych kawałków, patyków czy liści, które znajdziemy. Ja lubię wplacać takie elementy, że tworzymy sobie jakąś taką mini sztukę albo rękodzieło z tego, co znajdujemy, bo to też zatapiamy się w jakiś proces twórczy, który znowu nam wyłącza tą głowę I to nas wszystko relaksuje, a dodatkowo jak jesteśmy jeszcze z kimś i mamy ten aspekt bycia w relacji, w jakiejś więzi społecznej, to też jest coś, co nas reguluje. Bardzo potrzebujemy ludzi do tego, żeby takich wspierających ludzi, żeby się regulować. Więc dużo aspektów tutaj się w to włącza, ale to są naprawdę bardzo proste rzeczy.
1: Rozpoczynając miesiąc temu mój miesięczny urlop, miałam bardzo duże wyzwanie, żeby wyjść z trybu zadania, z trybu akceptowania, że nic znaczącego i ważnego się nie dzieje. Zastanawiam się, czy można coś zrobić, żeby ten stan, który wymagał dla mnie wielu dni, żeby go osiągnąć, żeby można było tak szybciej wejść właśnie w taki stan, że bez frustracji, że nie dzieje się nic takiego ważnego w tym sensie, że coś się zrobiło, wykonało, zaliczyło.
3: Takich ćwiczeń jest bardzo dużo i opierając je o ciało, znowuż propozycja ćwiczenia czy propozycja kierunku do ćwiczenia, jak to jest poszukać u siebie, w swoim ciele, takiego miejsca, które jest na przykład mięciutkie, które jest zrelaksowane, w którym czuję się dobrze. Jak to jest tam skierować uwagę, pobyć w tym miejscu chwilę i zauważyć, jak wpływa to na oddech. Jak to wpływa na przykład na mięśnie barków, czy na mięśnie łydek, które mogą być bardzo spięte. Jeżeli moja uwaga jest w tej przestrzeni, to jest jedno z takich cudownych ćwiczeń, które daje mamom dzieci mocno niespokojnych, albo mam, świeżych mam, gdzie dziecko płacze, wytrąca z równowagi. Jeżeli mama skupi się na takim miejscu, które u niej jest dobrym miejscem, miękkim miejscem, bezpiecznym miejscem i z tej przestrzeni weźmie to dziecko na ręce, to wtedy mamy więcej tego ukojenia, więcej wyciszenia i trochę, tak jak Kasia powiedziałaś, na zasadzie Wi-Fi promieniujemy tym w innych relacjach. Więc pierwszym krokiem jest w ogóle poszukanie takiego miejsca w sobie. Czy ja mam takie miejsce, czy mam z nim kontakt? A jeżeli nie mam tego miejsca, to może to jest właśnie dobry kierunek, żeby pójść do lasu i poszukać takiego miejsca, które będzie miało taką strukturę, jaką na dany moment potrzebujemy. Czy to będzie miękkość, czy to będzie coś, co mnie otula, czy coś, co mi daje ciepło, czy coś, co mi daje...
2: To się potrzebujemy oprzeć.
3: Tak, oprzeć, poczucie bezpieczeństwa, tak? To są jakby różne aspekty, które są potrzebne jakby już na dany moment. Przykład ćwiczenia, kierunek, co dokładnie potrzebuję. Można to dookreślić na zasadzie przeciwieństwa, więc skoro czuję się sfrustrowana, czuję się, że nie umiem odpocząć, to które miejsce w moim ciele nie umie odpocząć i co ono by potrzebowało, jakiej jakości. Ten pomysł nie jest już z głowy. Jest dokładnie z tego miejsca, z tego mięśnia, z tego obszaru ciała, który dokładnie potrzebuje to, co potrzebuje. I tu czasami są konflikty, nie? Że moja głowa myśli, że odpocznie, nie wiem, na Chorwacji, a okazuje się, że moje ciało potrzebuje, nie wiem, masażu albo ciepłego okładu.
1: To jest bardzo ciekawe, co mówisz. A czy las ma znaczenie? Czy wybór lasu ma znaczenie? Bo ja na przykład, mi tak czasami w tych lasach opolskich brakuje takich starych drzew, brakuje takiej wielowarstwowej ściółki. Mam poczucie, że ten las jest bardzo świeży, niedawno wyrósł i że nie jest tak biologicznie różnorodny.
2: To ma znaczenie. Dużo lepiej czujemy się w tych lasach, które są ze starodrzewem, które są takimi naturalistycznymi, bardziej nie są formowane przez człowieka, nie są takimi plantacjami, monokulturami, no bo one są trochę fabrykami drewna, tak? I mamy prawo czuć się tam sztucznie, nienaturalnie. Aczkolwiek to nie jest tak, że takie lasy nie działają. One też działają. Tam jeszcze oddziaływują na nas te wszystkie cudowne terapeutyczne właściwości, które w ogóle las wydziela i my nawet nie mamy świadomości tego, że tam się wydzielamy jakieś olejki eteryczne, które też kojąco działają na nasz układ nerwowy. Że jak poruszamy tą ściółką, to tam są bakterie, które glebowe, które są badania pokazujące, że wspierają nasz układ odpornościowy, ale też wspierają przy radzeniu przy depresji. Antydepresyjnie trochę działają. Aczkolwiek to może za daleko powiedziane, nie? Że jakoś to...
1: Wspierają taką
2: wspierają,
1: terapię.
2: A nie leczą, tak, zdecydowanie. Więc jakby ten kontakt z przyrodą, on jest taki wieloaspektowy i są rzeczy, które my możemy zrobić dla siebie, ale są też rzeczy, które przyroda robi dla nas. I my nawet o to nie musimy prosić. Po prostu to dostajemy. Ale zdecydowanie, tak jak opowiadasz o tym, ja też dużo lepiej czuję się w takich miejscach, w takich lasach, gdzie jest więcej starych drzew. Zapraszam Cię do Lipna. W sobotę mamy najbliższą takie spotkanie kobiece przy ognisku, również z elementami kąpieli leśnej, które tak regularnie staramy się też takie babskie spotkania w lesie organizować. I to jest naprawdę mój ukochany, przecudowny las, ponieważ tam po pierwsze ukształtowanie terenu jest różne. Tam i są górki, i wypłaszczenia, i jakieś stawy są, więc jest bardzo różnorodnie. No i te drzewa też są takie stare, więc no ja mam tam swoich drzewnych przyjaciół, którzy mnie, jak potrzebuję, to do nich idę i sobie z nimi jestem i oni mnie wspierają. Także to jest inaczej przytulić się w młodniku. Dobrze, do młodnika nie zachęcam, żeby wchodzić, ale do takiej młodej sosny, a inaczej jest przytulić do ogromnego buka, który ma, nie wiem, 100 lat. Mm-hmm.
1: No dobrze, to jeszcze o tym ciele. Czy są jakieś proste ćwiczenia, które możemy zrobić, rozpoczynając spacer, żeby rozluźnić barki, rozluźnić biodra spięte od nadmiaru siedzenia? Takie miejsca, które trochę wydaje mi się, że ten relaks nam zaburzają, jak są spięte, że dobrze byłoby najpierw je rozluźnić, a potem się relaksować dalej.
3: Dobrze jest zauważyć, że każdy z nas ten wzorzec stresu, czy ten wzorzec odpowiedzi na czynniki stresujące ma inny. Jedne osoby będą pracowały w taki sposób, że cała obręcz barkowa będzie napięta, szyja, głowa. Bardzo często do tego się pojawia właśnie napięcie w głowie i różnego rodzaju bóle. Ale są osoby, które będą napinały łydki, biodra, pośladki. Więc każdy z nas ma indywidualny jakby kod tego, gdzie potrzebujemy zaingerować. Wszystkie te kawałki, gdzie mamy taki ruch we wszystkich kierunkach, gdzie mamy, tak jak mówimy o tym, że zaczynamy jakiś spacer, żeby się zrobić kilka pajacyków, żeby pomachać rękami, nogami, trochę nam to będzie pokazywało. Wyjście ze swojego starego schematu, trochę takiego siedzenia przy biurku, na ruch w różnych obszarach, to też jest ten kawałek, na którym potem mogę się skupić i zrobić coś więcej, czy w trakcie tego spaceru, czy właśnie przytulając się do sosny, czy poruszając biodrami. Jakby tutaj jakby jest ten taki właśnie kawałek uważności na siebie. Nie? I potem się może okazać, że ja potrzebuję może właśnie spaceru w lesie, a może potrzebuję jogi w lesie. Tak?
2: Mm-hmm. Ale myślę, że warto zawsze zacząć od świadomego oddechu. Że to jest taka podstawa, którą w każdej chwili można zastosować. Oddech zawsze jest z nami, jest takim cudownym narzędziem, które wspiera nasze życie nieświadomie, ale możemy go wykorzystywać też świadomie. Od kilka takich naprawdę świadomych oddechów, jak jesteśmy bardziej w takim trudnym momencie jakiegoś większego napięcia, to zadbanie o to, żeby ten wydech był dłuższy od wdechu, żeby był takim wydechem, jakbyśmy z brzucha wypuszczali powietrze z takiego, już do takiego sflaczałego balonika, że naprawdę jakby tam już nie ma nic tego powietrza i spojrzenie na to, jak to wpływa na to rozluźnienie. No mi na przykład to bardzo rozluźnia barki wtedy. Więc takie ten świadomy oddech i bycie przy nim w różnych momentach, kiedy właśnie nas to wybija, kiedy gdzieś pójdziemy w jakieś myśli, powracanie do tego oddechu i ziewanie. Ja naprawdę polecam ziewanie. To jest tak cudowne doświadczenie, nawet takie wymuszone i sztuczne na początku, bardzo nas rozluźnia. Mhm. Ziewanie, wzdychanie, jak jesteśmy w lesie, to nam zabroni, tam nikt nas nie słyszy, sarny się może trochę spłoszą.
1: Osobom, które mają bardzo krytyczny umysł, to możemy doradzić, żeby po prostu i tak robić, nie słuchając Dokładnie. Tego, co ten umysł podpowiada, po prostu robić swoje dalej.
2: Albo powiedzieć temu umysłowi, że słuchaj, to ty tutaj zostań w aucie, tu masz, zajmij się czymś, masz tam swoje zajęcia, a ja teraz wrócę do ciebie, nie? Ja tylko tak na chwilę sobie pójdę i
3: idę sobie poziewać, a ty tutaj możesz sobie
2: tak, poanalizować tam te wszystkie historie.
3: Trochę opowiadamy o tych ćwiczeniach i one są na miarę, czyli są takie ogólne dla wszystkich, wszyscy o nich słyszeli, czytali w podcastach i tak dalej. I trochę gradując zaawansowaność tych ćwiczeń, potem z takiego oddechu przechodzimy do kawałka rozpoznawania w nas takiego krytyka wewnętrznego, czy właśnie takiego biurokraty, który siedzi i robi coś wewnętrznie. Więc jest to o naszym samorozwoju i dobór tych ćwiczeń, dobór tych elementów mówiących o naszym dobrym stanie, czy wspierających ten nasz dobry stan, jest potem ukierunkowana na każdą indywidualną jakby jednostkę. Więc to też jakby o tym, że są ćwiczenia ogólne, ale potem zastosowanie ich, że ja o nim wiem, słyszałam, czytałam, ale nie umiem zrobić, nie? Bo na przykład ten krytyk mi przeszkadza.
2: Tak, albo jakaś taka nieufność, nie? Więc też taki jakiś taki bazowy poziom zaufania do tego, że to, co my tutaj opowiadamy, to to działa. I po prostu trzeba to sobie przetestować i wtedy wyrobić sobie zdanie na ten temat i niech ten krytyk wtedy sobie poanalizuje, czy to tak rzeczywiście, takie jest bez sensu, ale po przetestowaniu, nie? Na zasadzie podejść do tego na zasadzie eksperymentu. No dobra, no co mi szkodzi, nikt mnie nie widzi. Spróbuję. Ale no nie, nie uważam, żeby miało sens podchodzenie do takich metod, które jakkolwiek wydają się bardzo proste i takie mało wymagające, żeby bez ich przetestowania na sobie, doświadczenia na sobie, żeby je dyskredytować.
1: To zachęcamy, żeby testować i próbować, nie słuchając tego, jeżeli umysł nas krytykuje, po prostu zrobić i zobaczyć, jak będzie, bo jak nie dobrniemy do końca, to nie będziemy po prostu tego wiedzieć. I żeby przyjść też 14 października na spotkanie otwarte do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ulicy Minorytów, tam będzie można też spotkać moje dzisiejsze rozmówczynie, które więcej o swoich technikach opowiedzą. Gabriela Eliasz-Łukasiewicz, fizjoterapeutka, terapeutka ciała, psychotraumatolog i Katarzyna Krzyżanowska, psycholożka, trenerka więzi z natury, wiceprezeska Fundacji Leśna Baza. Bardzo dziękuję za spotkanie w Radiu Opole.
3: Dziękujemy bardzo i zapraszamy.

I to już wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję i kłania się Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Za chwilę wiadomości. Później audycja na Kocią Łapę i Psa Urok Magdaleny Szybińskiej. Dzisiaj spotkanie z Fundacją Fioletowy Pies. Będzie m.in. o adopcjach i dog trekkingu. To niebawem w Radiu Opole.

0: Zawsze z Tobą. Radio Opol.
1: A Radio Opole słuchają Państwo na FM, w internecie i DAB+, a że na zegarach już prawie godzina 15, to pora na wiadomości. Rosyjskie ataki na Ukrainie w pobliżu polskiej granicy. Ponad 1000 cyklistów przejechało ulicami Opola w szóstym rajdzie rowerowym.
2: Ja już byłem kiedyś na rajdzie, to jakoś nie ma stresu.
1: Już za 2 godziny na Itaka Arenie Odra Opole podejmie Stal Rzeszów.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Katarzyna Plewnia. Nad ranem Rosja przeprowadziła kolejny zmasowany atak na Ukrainę, używając ponad 450 dronów. Część uderzeń nastąpiła przy granicy z Polską. Polskie wojsko poderwało F-16, śmigłowce i samolot rozpoznawczy. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.
3: Rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa około 2 kilometrów od polskiej granicy. Pociągiem podróżowało ponad 200 osób. Wszyscy zostali wcześniej ewakuowani, dlatego nikt nie ucierpiał. Rosjanie zaatakowali też okolice przejścia do Rochuskiego. Pan Witali, kierowca autobusu jadącego z Mikołajowa do Warszawy, mówi, że miejsce ataku znajdowało się około 150 metrów od jego pojazdu. Stałem jako 25 w kolejce, kiedy doszło do uderzenia w stację paliw znajdującą się za naszym autobusem. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński zapewnia, że ataki są traktowane z najwyższą powagą, a sytuacja jest monitorowana. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
1: W Kluczborku zamknięta będzie od jutra część ulicy Kościuszki od skrzyżowania z Pułaskiego do rozwidlenia z Poniatowskiego na 250 metrach. Remontowana będzie nawierzchnia jezdni, chodniki i dwa małe mosty. Jak mówi starosta kluczborski Mirosław Birecki, dla kierowców wyznaczono objazdy co z pieszymi i rowerzystami.
4: Oczywiście będzie zapewniony przez cały okres remontu ruch pieszych i rowerzystów. Przygotujemy dodatkowe połączenie pieszo-rowerowe, tak żeby mieszkańcy nie musieli nadrabiać tylu kilometrów i chciałbym też zaznaczyć, że od początku było to planowane, ale chcieliśmy to robić dopiero w momencie, gdy rzeczywiście ruch pieszych zostanie zatrzymany.
1: A na naszej stronie internetowej są mapki z objazdami dla kierowców. Rajd rowerowy przejechał głównymi ulicami Opola. Wystartowało w nim ponad 1000 miłośników dwóch kółek w ramach 10. Święta Lata i Europejskiego Tygodnia Mobilności. Do pokonania było 8 kilometrów, mówi Aleksandra Rasie z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
5: To już jest 6. edycja. Bardzo się cieszymy, że ona co roku cieszy się bardzo dużą popularnością. Widzimy, że Opolanie zdecydowanie chcą korzystać z takiej formy rozrywki.
6: Dariusz, jesteście pierwszymi uczestnikami, którzy odebrali pakiety startowe. Rwiecie się, jak widzę, do tych rowerów.
7: Dokładnie tak. Trzeba wnukom dawać przykład.
6: Często na rowerku?
7: Często. Tak. Wczoraj byliśmy na wycieczce 30 km dookoła Opola. Całkiem przyjemnie.
2: Ja już byłem kiedyś na rajdzie, to jakoś nie ma stresu.
8: Ja nie byłem.
6: Który raz będziesz jechał przez miasto?
8: Pierwszy.
6: A jak nastawienie?
8: Fajne.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Za 2 godziny do meczu 8. kolejki Betclic pierwszej ligi przystąpi Odra Opole. Na Itaka Arenie podejmie Stal Rzeszów, która w ostatniej serii pokonała Polonię Warszawa 2-1. Odra z Mielca przywiozła natomiast punkt po remisie z tamtejszą Stalą 1-1. Spodziewamy się trudnego spotkania, mówi Łukasz Tomczyk, trener Opolan.
9: Musimy być czujni, grać swoje, to co już wygląda moim zdaniem coraz lepiej, jeśli chodzi pod kątem gry w piłkę, utrzymać pressing, utrzymać dobrą defensywę szczelną, stałe fragmenty i wierzę w to, że pod kątem realizacji planu, jakości naszej indywidualnej zdobędziemy tutaj 3 punkty.
1: Relacje z meczu w serwisach informacyjnych Radia Opole już od godziny 17, a podsumowanie w audycji Cały Nasz Sport. W Sofii natomiast na Mistrzostwach Europy z Macedonią Północną zagrają o 18:00 polscy siatkarze. Bartłomiej Lemański, środkowy kadry, jest zadowolony z dotychczasowych meczów biało-czerwonych w tym turnieju.
10: My robimy swoje i fajnie też, że mamy taki skład, że możemy naprawdę sobie go rotować jak chcemy i powiedzmy odpowiednio lokować te siły na cały turniej. Kolejny mecz gdzieś tam pokazaliśmy, że jesteśmy dosyć pewni i gramy swoją siatkówkę i na tym się skupiamy.
1: Początek meczu przypomnijmy za niespełna 3 godziny, za to właśnie teraz. Skoro Top Gwardia Opole powinna rozpoczynać swoje wyjazdowe spotkanie z KPR-em Legionowo. To mecz drugiej serii gier Lotto Superligi. Po udanej inauguracji i wygranej nad Ostrowią szczypiorniści z Opola liczą na kolejny komplet punktów. Ale mecz jeszcze się nie rozpoczął.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Zachmurzyło się niebo nad Opolem i tak ma być do wieczora. Może z tych chmur także popadać. Termometry maksymalnie mają dziś pokazać do 21 stopni. Teraz pokazują 20 stopni Celsjusza. Na barometrach z kolei 1020 hektopaskali. Wieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
11: Kiedy przyjedzie tata?
12: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
11: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
13: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
12: O nie, proszę, nie.
11: Co się stało? Gdzie jest tata?
14: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
15: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.

0: Jak w każde niedzielne popołudnie, witam w programie Na kocią łapę i na psa urok. Tutaj Magda Szybińska i bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich miłośników zwierząt, chociaż nie tylko, bo ten program Na kocią łapę i na psa urok kierujemy także do takich osób, które na co dzień nie są przekonane, że można podzielić swoje życie między swoich najbliższych, a także, żeby przyjąć do swojego serca również i między innymi czworonogi. Dzisiaj w programie będzie coś dla tych, którzy lubią spędzać aktywnie czas ze swoimi czworonożnymi pupilami. Zaproszenie na wyjątkowe wydarzenie, na dog trekking, które już w najbliższą niedzielę odbędzie się w stolicy województwa opolskiego.
1: Na kocią łapę i na psa urok.
0: Zapowiadana wcześniej gościni to Kasia Krzępek z nieformalnej grupy Psijaciele. Cześć Kasiu, dzień dobry, witam
2: cię w Opole.
0: Mamy wyjątkowe zaproszenie dla miłośników czworonogów, dla też osób, które lubią aktywnie spędzać czas ze swoimi pupilami czworonożnymi. Dog trekking. Co się kryje za tym hasłem?
2: Wspólny spacer. Wspólny spacer, bez żadnego biegania, bez napinki. Jeśli ktoś oczywiście chce biegać ze swoim psem sportowym, to jak najbardziej może. Natomiast jesteśmy nastawieni na to, żeby wspólnie po prostu spędzić czas, móc porozmawiać ze specjalistami, takim jak zoofizjolog, jak behawiorysta, jak dietetyk, jak ludzie, którzy przygotowują psy do adopcji, behawioryści,
0: czyli
2: trenerzy zwierząt.
0: Trekking to jest tylko pretekst do szerokiego spotkania.
2: Tak. Oprócz tego idziemy. Idziemy na 3 trasy, a właściwie 4, bo jest trasa na 2,5 km, na 5 km, na 10 km dla tych psów, które oczywiście dają radę, ale mamy też taką malutką trasę 800 metrów dla seniorów, tak zwanych geriatryków, które mogą sobie troszkę potuptać, trochę być ponoszonych na rękach, trochę przejechać na wózku. Tak, żeby im też było miło i żeby właściciele też poczuli, że z takimi seniorkami mogą nadal uczestniczyć aktywnie w życiu społeczności, takim jakie jest ta społeczność psiarska w naszym Opolu. Mhm.
0: Ten dog trekking, na który zapraszamy, odbędzie się w kolejną niedzielę, 20 tak. września. Gdzie się spotykamy? Jak trzeba być wyposażonym? Oprócz tego, że trzeba mieć psa ze sobą, to też jak się przygotować na taką wyprawę?
2: Przede wszystkim trzeba zadbać o dobro psa, czyli trzeba mieć dla niego wodę, trzeba mieć dla niego smycz, obroże, musi być zabezpieczony, dlatego że w czasie całego dog trekkingu nie wolno spuszczać psa ze smyczy, ze względu na standardy bezpieczeństwa. Trzeba się ubrać odpowiednio do pogody i przede wszystkim wziąć ze sobą dużo pytań do specjalistów i dużo humoru i dużo takiej otwartości i cierpliwości też dla swoich psów, którzy niekoniecznie chcą iść w tym kierunku, w którym my chcemy albo w którym jest zaplanowana trasa. Po prostu być otwartym i dobrze się bawić.
0: A którymi ścieżkami będziemy podróżować?
2: Spotykamy się na Malinie, przy jeziorze, przy wiacie. Będzie lekarz weterynarii, który będzie udzielał oczywiście rad, ale też będzie sprawdzał zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie, ze względu na to, że tych psów będzie tam dużo, więc jakby nie daj Bóg doszło do jakiegoś pogryzienia, to musimy być pewni, że wszystkie psy są zdrowe, mają możliwość uczestniczenia w takim biegu. Można przyciąć na przykład pazurki przy okazji bycia u weterynarza. Oczywiście można też zadać pytania, wątpliwości, które się ma rozwiać, jeśli się już będzie miało tego weterynarza odnośnie swojego pupila. Punkt rejestracyjny, w którym trzeba będzie pobrać numerek startowy i potem będą na końcu już miejsce, podium, na którym będą medalowane psy.
0: No bo to są zawody, to mimo tego, że mówimy cały czas, że to jest spotkanie takie miłe, towarzyskie, to jest to też sposób na rywalizację.
2: Oczywiście tak i część osób tak do tego właśnie podchodzi, natomiast większość chyba bardzo rekreacyjnie, natomiast rzeczywiście pupile są zadowolone, bo na końcu dostają oni też nagrody i to są zabawki, to są piłeczki, różne sznurki do przeciągania i tak dalej, czyli można sobie wybrać taką zabawkę, którą pies akurat lubi.
0: Mówimy co

0: cały czas, że ten dog trekking to jest spotkanie właścicieli psów i psów, ale jednocześnie rywalizacja. Natomiast zastanawiam się, co takiego daje to ludziom, oprócz właśnie tych emocji związanych z rywalizacją. Co taki dog trekking, co takie spotkania mogą wnieść w życie właściciela i jego czworonoga?
1: Tak sobie myślę na podstawie własnych doświadczeń, że to ja mam zawsze takie poczucie dumy, że te moje pies, czy też moje psy dały radę, nie? Że pokonały, ale tą trasę, że potrafiły się zachować w stadzie innych psów, że no, czasem jak im coś nie wyjdzie, to nie szkodzi, ale mam takie poczucie uczestnictwa w wydarzeniu, które na co dzień się nie zdarza, bo na co dzień mamy taką rutynę, spacerki w takimi wyznaczonymi trasami, to jest zupełnie coś innego, więc na pewno to daje dużo doświadczeń samym pupilom, ale też dużo doświadczeń właścicielowi, bo może też zobaczyć swojego psa w zupełnie innej takiej rzeczywistości, w zupełnie innej sytuacji życiowej i też popatrzeć, jak się on odnajduje w takiej sytuacji, a jeśli się nie odnajduje, to co można zrobić, żeby się odnajdywał. Bo tak naprawdę chodzi przez całe życie o socjalizację, żeby nam z tym psem było dobrze w każdych warunkach, ale przede wszystkim, żeby temu psu było dobrze.
0: Przy okazji tych spotkań później ze specjalistami to można też te wszystkie swoje kłopoty związane z behawiorem zwierzęcia omówić i inne tematy też, jeżeli przyjdą do głowy, to też można zadać szereg pytań. Macie jakąś konkretną liczbę osób, które może się zapisać na dog trekking?
1: Na zmierzymyczas.pl mamy wyznaczonych 100 osób, natomiast liczymy na to, że będzie ich bardzo dużo. Nie mamy limitu zamykającego. Tak, no, jeśli ktoś się zgłosi nawet na ostatnią chwilę, to oczywiście też go przyjmiemy. Być może zdarzy się tak, że nie będzie dla niego już nagrody, ale może nie zawsze ta nagroda jest najważniejsza.
0: Mówiłaś o dystansach, a czy są jakieś kategorie, jeżeli chodzi o rasę, o wiek zwierzaka albo właściciela?
1: Nie mamy żadnych. Znaczy, na pewno właściciel musi sam określić, jakie są możliwości swojego psa, jego psa, więc to... To tak naprawdę zależy od tego i oczywiście weterynarz jest też na miejscu, jeśli by były jakieś wątpliwości, jeśli by cokolwiek się działo, to on służy pomocą i ma wszystkie akcesoria niezbędne do tego, żeby tej pomocy udzielić. Natomiast myślę, że właściciele najlepiej wiedzą, na jakim etapie aktywności fizycznej są ich psy i takiego seniorka nie pociągną na 10 kilometrów, prawda? Ale myślę, że tak naprawdę to chodzi o to, żeby też przy okazji mówić i też będziemy o tym mówić, o możliwościach adopcji. Bo najczęściej oczywiście na tych dog trekkingach uczestniczą i są z nami właściciele swoich własnych psów. Co nie oznacza, że taki właściciel nie może zostać opiekunem kolejnego psa. Więc na tych dog trekkingach staramy się, żeby były też psy, które oczekują na swój własny dom. Są po różnych przejściach, są czasem straumatyzowane, ale tak naprawdę wszyscy poszukują miłości i być może zdarzy się tak, że ktoś się po prostu zakocha w takim piesku, który tego domu nie ma, a na przykład jest teraz pod opieką Fundacji Fioletowy Pies albo pod opieką jakiegoś domu tymczasowego. Więc warto się też wybrać po to, jeśli się myśli o powiększeniu swojego stada. I to jest też dobry czas i dobre miejsce, bo można zobaczyć, jak ten psi nasz rezydent zachowuje się w stosunku do obcego psa. Czy tam tego, którego sobie wybraliśmy, upatrzyliśmy, czy też takiego po prostu zupełnie innego, z którym sobie chcemy po prostu pójść na spacer i zrobić dobry uczynek i wziąć takiego psa bezdomniaka na spacer. Więc to jest dobre też doświadczenie i dla właściciela, i dla pieska. I też przy okazji można w ten sposób wyłapać jakieś różne rzeczy, które się dzieją. I przy okazji można porozmawiać oczywiście ze specjalistami już na miejscu.
0: Katarzyna Krzępek z nieformalnej grupy Psijaciele jest dzisiaj gościem programu Na kocią łapę i na psa uroki. Do tej rozmowy wracamy za chwilę.

0: Wracamy w Radio Opole w programie Na kocią łapę i na psa urok do rozmowy z Kasią Krzępek z nieformalnej grupy Psi Jaciele. Kasiu, a co to znaczy, że ta grupa jest nieformalna i właściwie jak ona działa?
1: Nieformalnie.
2: To jest grupa dokładnie czterech osób, które skrzyknęły się 4 lata temu. Właściwie 5 lat temu, bo teraz to już będzie 5. dog trekking. Skrzyknęliśmy się dlatego, że chcieliśmy coś zrobić. Każdy z nas ma psy, koty również i chcieliśmy zrobić coś na szerszą skalę. A ponieważ ja bardzo często jeździłam na dog trekkingi z moimi psami, więc wiedziałam, że to jest świetna inicjatywa i takiej inicjatywy mi brakowało też tutaj w Opolu. Ponieważ udało się tak jakoś i zdobyć pieniądze publiczne, to postanowiliśmy zrobić coś właśnie w tym kierunku i pierwszy dog trekking okazał się niesamowitym wydarzeniem. Było bardzo dużo ludzi, zebraliśmy bardzo dobre recenzje potem, więc postanowiliśmy to kontynuować.
0: No pewnie, skoro jest sukces za pierwszym razem, to za kolejnym już musi być jeszcze lepiej.
2: Tak, i nawet wtedy, kiedy nam pogoda bardzo nie sprzyjała, to się też okazało, że ci stali bywalcy nas nie opuścili.
0: Tak jest, że jak się ma psa, to czy jest pogoda, czy nie ma pogody, to i tak pies ma swoje potrzeby i właściciel musi tym potrzebom sprostać.
2: To prawda.
0: I tak się zaczęło od tych trekkingów, ale co to znaczy, że wy jesteście tymi psiacielami, psimi przyjaciółmi? To znaczy, że mówicie o tym, że pies jest ważnym elementem naszego życia społecznego, że dawanie miłości zwierzętom to jest coś, na czym także człowiek może zyskać? Taki macie też cel?
2: Na pewno tak. I pomimo tego, że nie mówimy o tym głośno i gdzieś na forum, bo jakby nie mamy takiej możliwości i przestrzeni, to jakby całym sobą każdego dnia zaświadczamy, że tak właśnie jest. Ja jestem, często bywam domem tymczasowym. Teraz jestem domem tymczasowym dla 2 kociąt obecnie, ale przygarniam pod swój dach pieski schorowane, które miałyby znacznie mniejsze szanse w schroniskach albo w jakichś fundacjach niż w domu pod taką opieką domową i na tak zwane dożywocie je biorę. Czasami to dożycie trwa 2 tygodnie, czasami trwa kilka miesięcy, czasami trwa kilka lat.
0: Skąd u ciebie taka potrzeba, żeby nieść pomoc zwierzakom? Jak to się u ciebie zaczęło, jak to się rozwijało? Od zawsze tak miałaś?
2: Od zawsze kochałam zwierzęta. W wieku 16 lat zostałam wegetarianką. I myślę, że to tak po prostu się działo. Trudno mi to wytłumaczyć, dlaczego tak jest. No, można to tłumaczyć oczywiście jakąś misją i miłością, ale tak naprawdę to jest chyba jakiś taki nasz obowiązek też, nasz ludzki obowiązek, żeby pomagać tym, którzy sami nie potrafią sobie pomóc i stawiać się za tymi, którzy nie potrafią się sami zabrać głosu w swojej sprawie. Mhm. I to odnośnie ludzi i odnośnie zwierząt.
0: A jak wiele zwierząt przez twój dom przeszło?
2: 9. 9 psów.
0: Opowiedz o nich.
2: To chyba jest temat na osobny program, bo to mogłabym dużo opowiadać. Natomiast były to pieski z różnych schronisk z terenu Polski. Również naszego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Opolu. Brałam stamtąd też zwierzęta na dom tymczasowy dożywotni. To były pieski w bardzo podeszłym wieku. Dziadziu miał 22 lata na przykład.
0: To rzeczywiście sędziwy wiek, jak na czworonoga.
2: Tak, bardzo. Śmieliśmy się trochę, że jest taki trochę starszy od węgla. Tak też się troszkę zachowywał, bo był demencyjny, nie miał ząbków już, trzeba było go karmić. Był oczywiście bardzo schorowany, więc dosyć często odwiedzaliśmy weterynarza, ale oprócz tego chodzi o to, żeby te pieski poczuły miłość i swój przynależność i swój kąt. I żeby ten ostatni ich czas, obojętnie jaki on jest, był spokojny, bezpieczny i zaopiekowany pod ich możliwości.
0: To był dziadziuś, tak? To był jeden z tych 9 psów, które miałaś pod swoją opieką jako dom tymczasowy dożywotni. Tak. To w ogóle można mówić, że to dom tymczasowy? Ja bym powiedziała, że to już taki jest dom na zawsze, po prostu.
2: Taki dożywotni.
0: Że dom,
2: po prostu. Tyle. Dom stały, dom tymczasowy.
0: Taki... Stały dom tymczasowy?
2: Znaczy, może tak być. Natomiast myślę, że nie ma znaczenia, jak się to nazywa, bo jakby troską i miłością obdarzamy te zwierzęta dokładnie taką samą.
0: Mhm, czyli to słowo dom, to chyba ono zawiera to wszystko.
2: I na tym
0: mówić.
2: To polega i na tym się powinno to zakończyć. Natomiast oczywiście wiadomo, że jakieś umowy z konkretnymi stowarzyszeniami, czy fundacjami, czy schroniskami trzeba zawrzeć.
0: No ale kiedy mówimy to słowo właśnie dom, to cała plejada emocji już tak. temu wszystkiemu towarzyszy. Dziadziuś to był jeden?
2: Dziadziuś.
0: Pozostałe?
2: Dziadziuś był Gucio, była Kira, był Gustaw, który był u mnie najkrócej. Przepraszam, Edzio był u mnie najkrócej, bo był 2 tygodnie. Gucia to była mała ciłałka, który był u mnie 9 miesięcy. Była Kukusia, która odeszła całkiem niedawno, w maju tego roku. Teraz mam pod opieką również dziadzia, który nie znamy jego wieku i trudno go określić. I mam w domu Kukusia. To jest król kuku pierwszy, wspaniały. I król kuku pierwszy ma teraz taki trudny czas. Istnieje opcja, że będziemy się żegnać.
0: To są bardzo trudne emocje, które niestety wpisane są w opiekę nad zwierzętami. Zwierzęta żyją krócej niż ich właściciele. Bardzo często tak się zdarza, chociaż są też rzeczywiście sytuacje odwrotne. Ale każdy, kto decyduje się na to, że weźmie pod swoją opiekę zwierzę, musi się liczyć z tym, że to zwierzę w którymś momencie będzie się starzeć, będzie chorować, a w końcu odejdzie.
2: Tak, oczywiście pomijając sytuację, że jak się... adoptuje, czy też kupuje szczeniaka, to ten szczeniak też może być chory. I za rok, kiedy jest dorosłym psem, czy tam za 2 lata, również może zachorować, nie? Więc i mogą się dziać różne rzeczy. Natomiast rzeczywiście zawsze sobie wyobrażamy, że ten pies będzie z nami długo, długo. W związku z tym ten proces starzenia będzie. Nikt o tym nie myśli, jak to będzie wyglądało później.
0: No nikt nie myśli na samym początku, a raczej mało oczywiście. Osób sobie zdaje sprawę z tego, że ta mała, piękna kuleczka, puszysta, tak, w końcu stanie się dorosłym psem, tak. A w którymś momencie stanie się psim seniorem. Tak. I to też wiąże
2: to są,
0: się
2: znaczy, ja myślę,
0: z
2: że to
0: odpowiedzialności.
2: Dojrzewa
0: to.
2: Się, tak sobie wyobrażam, bo ja nigdy nie brałam szczeniaka. Natomiast tak sobie wyobrażam, że to się dojrzewa razem z tym psem. I jakby pokonuje się problemy i zdrowotne, i behawioralne razem z tym psem, czyli się jakby dojrzewa razem z nim. To po pierwsze. A po drugie, jeśli się już staje w takiej konieczności, no to robi się wszystko, żeby zachować ten dobrostan tego psa na tyle, ile jesteśmy w stanie mu zapewnić, z oczywiście plejadą wszystkich specjalistów, czyli głównie lekarzy weterynarii, ale również zoofizjoterapeutów, fizjoterapeutów zwierzęcych. Mamy cudowną Physioactive, to jest Centrum Rehabilitacji Zwierzęcej w Opolu, który będzie też na tym dog trekkingu i będzie można porozmawiać ze specjalistami od fizjoterapii zwierząt. I jakby robi się wszystko, żeby było dobrze i spokojnie, komfortowo. A kiedy nadejdzie ten czas, żeby pomóc mu też odejść w sposób godny.
0: Mhm. To teraz pod twoją opieką jest Koko i kto jeszcze?
2: Kukuś, dziadzio
0: Kukuś,
2: i 2 kotki w domu tymczasowym, które są do adopcji. To są kocięta, które mają 13 tygodni.
0: To taka młodzież
2: kocie. Bo młodzież, no dzieciaki straszne, które są przecudowne, przekochane, cudownie się zaaklimatyzowały z seniorkami. Czasami ich nie poważają, bo biegają po nich.
0: Ale młodość musi się wyszaleć. Tylko
2: niekoniecznie na seniorkach.
0: Zwyczajnie niestety na seniorze obrywają.
2: ale rzeczywiście wspaniale sobie radzą w całą czwórką, chociaż ja miałam bardzo duże obawy, jak to się uda. I rzeczywiście kotki są do adopcji, ponieważ ja jestem domem dla psów. Kotki są u mnie przez totalny przypadek, są pod opieką Fundacji Fioletowy Pies, ponieważ w tym roku jest tak bardzo dużo kotów bezdomnych, że fundacje pękają w szwach, na CITO szukają domów tymczasowych, żeby te kocięta po prostu przygarnąć, bardzo często wyleczyć i przygotować do adopcji. I żeby potem mogły pójść w świat. I tak samo jest w schronisku, które też jest bardzo zapchane kotkami, więc tak się stało, że po raz pierwszy zostałam domem dla kotków.
0: Może żyć kot z psem pod jednym dachem?
2: Cudownie żyją. To jest niesamowite sytuacje, kiedy taki mały kociak podchodzi do takiego dziadzia geriatryka, który leży i właściwie niewiele już potrzebuje i niewiele chce. I on się o niego ociera i mu mruczy i liże go i wącha mu uszka, potem łapki i się do niego przytula. No to są takie widoki, że tak naprawdę nie trzeba odpalać telewizora. Po prostu wystarczy patrzeć.
0: No to Kasiu, zadałaś kłam powiedzeniu, że żyć jak pies z kotem, tak, że to jest coś złego. Wręcz przeciwnie, okazuje się, że da się to wszystko elegancko, pięknie i w symbiozie pogodzić. Bardzo Ci dziękuję. Katarzyna Krzępek zapraszała dzisiaj na następną niedzielę na Dog Trekking, a my do tego tematu wracamy już za kilka minut w Radio Opole. Do usłyszenia, Kasiu.
2: Dziękuję bardzo.

0: fotelu gościa programu Na kocią łapę i na psa urok teraz zmiana. Do naszego studia dołączyła Małgorzata Bień z Fundacji Fioletowy Pies. Cześć Gosiu.
1: Cześć.
0: Zapraszałyśmy razem z Kasią Krzępek przed momentem na dog trekking na następną niedzielę, ale warto zaznaczyć, że to jest dog trekking z fioletowym psem, czyli z Fundacją Fioletowy Pies, z ramienia której tutaj u nas jesteś. To znaczy, że będziemy zwracać w czasie tego wydarzenia uwagę na kwestie adopcyjne, prawda?
1: Zgadza się. Jest to dog trekking z Fundacją Fioletowy Pies. Jest to projekt też, który Fundacja napisała, jest finansowany z ramienia miasta Opola. Skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców Opola i ma na celu właśnie podniesienie świadomości na temat bezdomności zwierząt, walki z bezdomnością, adopcji, ale też chcemy, żeby to było takie fajne wydarzenie, które powiedzmy, że zintegruje psiarzy z Opola, gdzie ludzie będą mogli się poznać, też wymienić jakieś doświadczenia, może nawiązać nowe przyjaźnie.
0: Mm. To jest zawsze jakaś okazja do wymiany też wspólnych doświadczeń.
1: Dokładnie.
0: Do porozmawiania o tym, co mój pies lubi, a co twój pies lubi, albo czego nie lubi i jak sobie poradziłaś z tym i z takim problemem, bo takie też się przecież zdarzają.
1: Oczywiście, a co fajne, też będziemy na miejscu mieć weterynarza, behawiorystę, naszym partnerem też jest PhysioActive, czyli Centrum Rehabilitacji Zwierząt, więc dziewczyny też szykują super niespodziankę na ten dog trekking, ale też właśnie będzie można skorzystać z wiedzy tych osób i porozmawiać na temat właśnie różnych problemów, czy to właśnie, czy zdrowotnych, czy jakichś behawioralnych, wymienić właśnie te doświadczenia i też zaczerpnąć trochę wiedzy.
0: I to, co ważne, to będzie można poznać podopiecznych Fundacji Fioletowy Pies.
1: Oczywiście. Zarówno Fundacji Fioletowy Pies, jak i Fundacji z Opola Zwierzęcy Szacunek i Łapa w Łapę, które również będą z nami. Będziemy też z naszymi podopiecznymi, oczywiście nie możemy wziąć wszystkich, ale kilka psów jak najbardziej będzie. Będzie można właśnie porozmawiać o samych pieskach, poznać te psy, ale też właśnie o adopcji i o tym, jak się przygotować do adopcji, czy podołamy, bo często też ludzie mają takie obawy, że no, zawsze ten pies adoptowany niesie za sobą jakiś bagaż doświadczeń i często też różne problemy.
0: Czasami nie znamy w ogóle jego historii.
1: Dokładnie.
0: To może być kłopotem dla przyszłego właściciela, kłopotem takim, oczywiście w cudzysłowie, bo nie ma takich przeszkód, z którymi by sobie ktoś, kto chce obdarzyć miłością psa, nie poradził. Mam na myśli to, że czasami trudno jest zdefiniować, dlaczego zwierzę tak, a nie inaczej się zachowuje, jak się nie zna jego historii.
1: Oczywiście, ale tu też, też chodzi o to, żeby troszeczkę właśnie pozbyć się tego lęku i
0: i dać sobie przestrzeń na to, żeby zaufać i sobie, i temu zwierzęciu.
1: Dokładnie. I też poznać się lepiej i też może właśnie rozwiać swoje wątpliwości, bo my też będziemy po to, żeby porozmawiać o tych obawach, które często właśnie ludzie mają, adoptując zwierzaka, i też podpowiedzieć, na co zwrócić uwagę, bo wiadomo, że niektóre psy na przykład nadają się do innych psów. Jedne mogą mieszkać z kotami, drugie nie. Jedne chętnie bawią się z dziećmi, drugie nie do końca lubią dzieci, bo wiadomo, że dzieci są dosyć mocno energetyczne takie i żwawe, więc fajnie jest też dobrać, powiedzmy, tego psiaka, którego chcemy adoptować do swojego charakteru, charakteru rodziny, czy
0: też do stylu życia.
1: Dokładnie, do stylu życia jak najbardziej.
0: A powiedz, Gosiu, pamiętasz, jakie psy będą na tym dog trekkingu? Masz tak w głowie te konkretne psy, które będą do zobaczenia i w przyszłości do adopcji?
1: Będzie z nami na pewno Woody, który też od razu przychodzi mi do głowy, bo to jest piąty dog trekking, a on był z nami, no nie wiem, czy na wszystkich, ale już był.
0: Ja też odkąd pamiętam rozmowę z wami, z fioletowym psem, to ten Woody się pojawia.
1: Dokładnie, Woody jest cudowny. Mamy go tak naprawdę od szczeniaka, bo trafił do nas ze swoją mamą. No i mama już szczęśliwie została na stałe w swoim domu tymczasowym, natomiast no Woody ciągle szuka tego swojego człowieka, a jest naprawdę cudownym psem.
0: A co to za pies? Powiedz coś o nim.
1: Woody jest, czy ja więcej będzie mogła na pewno powiedzieć o nim Martyna, która też jest z hotelu pod Psią Łapką i też hoteluje tego Udiego, więc też będzie może z nią porozmawiać na tym dog trekkingu. Natomiast Udi jest na pewno bardzo kochanym psiakiem, pełnym energii, bardzo takim radosnym, nie jest taki też straumatyzowany, bo on od szczeniaka jest wychowywany też z innymi psami, znamy jego historię, bo powiedzmy, że jest od małego, jest młody i na pewno super by się odnalazł w jakimś fajnym domu, który miałby dla niego sporo czasu, byłaby to jakaś aktywna, na przykład rodzina, która mogłaby go też zabierać gdzieś na wycieczki razem, bo jest to psiak, że tak powiem, zdrowy, młody i pełny energii.
0: Czyli kandydat numer jeden tak. Na naszej scenie dog trekkingowej to Woody.
1: Oczywiście.
0: Będzie go można zobaczyć, będzie można go pogłaskać, przytulić, nawet pewnie wziąć na smycz i przez chwilę poprowadzić, jeżeli taka będzie potrzeba. Ktoś jeszcze ci przychodzi do głowy?
1: No na pewno będzie Grzybek, ale to jest nasz rezydent. Grzybek będzie, jest kojarzony z Fundacją Fioletowy Pies. Oczywiście jest, Grzybek jest... Też został znaleziony, zaadoptowany, jest już takim stałym rezydentem przez Magdę, naszą prezes. Ale Grzybka wszyscy kojarzą, więc po prostu jeżeli chcecie zobaczyć Grzybka, to zapraszamy na dog trekking. Będzie jeszcze Miecia. Miecia jest z taką troszkę starszą suczką. No tutaj jeżeli chodzi o takie zdrowotne rzeczy, no to ma padaczkę, ale to też jakby z tym może żyć i funkcjonować. Jest niesłysząca, ale jest cudowna, bardzo radosna w tym wszystkim. Więc no też zapraszamy poznać Miecię.
0: Małgorzata Bieni jest dzisiaj gościem programu Na Kocią Łapę i Na Psa Urok i wracamy do rozmowy za chwilę.

0: Wracamy w programie Na kocią łapę i na psa urok do rozmowy z Małgorzatą Bień z Fundacji Fioletowy Pies i zapraszamy na następną niedzielę na godzinę 9 rano. Na 9 czy na 10?
1: Od 9 są zapisy, a o 10 startuje dog trekking.
0: Czyli wczesnym rankiem. Po prostu zapraszamy na opolską Malinę, na kąpieliską Malina, bo tam rozpoczniemy dog trekking z fioletowym psem. Powiedz Gosiu, ilu macie teraz podopiecznych?
1: W tej chwili mamy 17 psów i około 30 kotów. Mówię około, no bo to też są bardzo takie ruchome liczby. Co chwilę jakieś kociaki trafiają, coś się udaje wyadoptować.
0: Podobno w tym roku mamy prawdziwy wysyp tych kociąt bezdomnych.
1: Tak, no to trzeba przyznać, że co i rusz dostajemy jakieś sygnały właśnie, że gdzieś tu właśnie jakieś młode. No staramy się oczywiście, ile możemy i na ile mamy wydolność pomagać. Też tutaj bardzo działa nasze schronisko. Wiem, że tam też są pełne te boksy niestety. No myślę, że to też jest ten problem związany z tymi dużymi populacjami bezdomnych kotów i tym, że należałoby je kastrować i no i też taki program miasto prowadzi, więc też oczywiście do tego zachęcamy.
0: Niestety ta kwestia nie jest równa we wszystkich gminach. Są takie gminy, gdzie rzeczywiście w budżecie całkiem sporą kwotę się na to przeznacza, a bywają, i tu mamy takie sygnały od nawet mieszkańców województwa opolskiego, bywają też takie miejsca, że pieniądze na kastrację bezdomniaków kończą się zaraz na początku tego programu, na początku roku kalendarzowego i budżetowego. No, mamy tutaj po prostu taką nierówność. I to jest kłopot, który później generuje kolejne pokolenia bezdomnych zwierząt.
1: Dokładnie.
0: Jeżeli chodzi o sam dog trekking, to zwierzęta, które są pod opieką Fundacji Fioletowy Pies, będą także na tym wydarzeniu. Ale mówimy o dog trekkingu, a koty też się pojawią?
1: Koty pojawią się na zdjęciach, czyli jeżeli ktoś chciałby adoptować kota, poznać jakieś historie, czy właśnie rozważa, to jak najbardziej chcemy przygotować taką wystawę ze zdjęciami, z krótkimi opisami, żeby ten taki, można było sobie przyjść, poczytać o tych też zwierzakach, no i też będziemy na miejscu i my, i osoby, które też tymi kotami się opiekują, też będą mogły troszeczkę powiedzieć o każdym z tych podopiecznych, bo wiadomo, że to są różne koty w różnym wieku, z różnymi charakterami.
0: Będzie okazja w czasie tego wydarzenia, żeby porozmawiać o adopcjach. Jak wygląda proces adopcyjny, jeżeli chodzi o Fundację Fioletowy Pies? Jak się do takiego wydarzenia w życiu człowieka przygotować? Co trzeba wiedzieć tak na starcie?
1: Oczywiście będziemy mogli o tym porozmawiać i no na starcie to przede wszystkim chyba no musi być w człowieku ta wewnętrzna chęć i takie pełne przekonanie, że chce się adoptować i no i też świadomość tego, że to nie jest rzecz na adopcja nie jest taką rzeczą na tydzień, rok, dwa lata, tylko też no jednak trzeba mieć tą świadomość, że bierzemy odpowiedzialność za to zwierzę no do końca, nie? Więc to jest pierwsze, to takie własne przekonanie o tym, że chcę, jestem gotowy mieć zwierzaka.
0: A tutaj się zatrzymajmy, bo teraz się zastanawiam nad tym, czy to pierwsza w kolejności jest potrzeba człowieka, czy pierwszy jest ten impuls, że zobaczę tego konkretnego zwierzaka i wtedy chcę. Wtedy podejmuję decyzję, że będę adoptować. Jak to w praktyce wygląda? Z twojego doświadczenia
1: myślę, że ile osób, tyle różnych bodźców. I ja na przykład jak adoptowałam moją Dianę akurat z opolskiego schroniska, no to był trochę impuls, chociaż zawsze byłam związana z psiakami, więc też miałam świadomość tego, że to jest, że tak powiem, mój członek rodziny na zawsze do końca naszych dni. Jej lub moich. Więc wydaje mi się, że każdy ma jakieś takie indywidualne podejście. No, co jest ważne, to na pewno porozmawianie o tej adopcji i o tym konkretnym zwierzaku. Jeżeli sobie już, powiedzmy, mamy ten impuls i wybraliśmy konkretnego zwierzaka, czy psa, czy kota, no to właśnie dopasowanie tego do naszego stylu życia, to o czym mówiłaś wcześniej, bo też chcemy, żeby jeżeli mamy bardzo aktywne życie, nie wiem, jeździmy w góry i chętnie tego psiaka zabierzemy, no to nie weźmiemy staruszka, który będzie musiał siedzieć w tym czasie samotnie w domu na przykład, nie? Jeżeli chcemy z nim podróżować. Więc wtedy kierujemy się powiedzmy w jakimś tam kierunku młodego psa.
0: Czyli decyzja to jest, tak, to jest to, co musi zapaść na początku. Decyzja, tak, chcę adoptować zwierzę z pełną konsekwencją tej decyzji.
1: Dokładnie.
0: A co dalej?
1: Dalej, no to już taki proces adopcyjny, jeżeli mamy wybranego pupila, to wygląda w ten sposób, że no na pewno rozmawiamy o tym, czyli też chcemy poznać czyjeś oczekiwania, bo często też, no właśnie chociażby po to, żeby dopasować do tego stylu życia tego zwierzaka, czy powiedzieć, że na przykład, no kurczę, masz kota, a no akurat piesek, który sobie wybrałaś.
0: Będzie żył jak pies z kotem.
1: Będzie żył jak pies z kotem i no wiemy, że to nie zadziała, nie? Bo są takie oczywiście zwierzaki, które się gdzieś tam dogadują, ale są takie, które no po prostu się nie dogadają i nie ma co tutaj na siłę robić takich spotkań. Na pewno rozmowa, na pewno wypełnienie takiej ankiety przedadopcyjnej, to też jest taki dokument, który faktycznie jest dosyć długi i często ludzi zraża, ponieważ no jest tam trochę takich konkretnych pytań właśnie na temat życia, pracy, planowanego karmienia, ale to też nie jest po to, żeby kogoś powiedzmy odpytywać jak na egzaminie, tylko też żebyśmy mogli zweryfikować, jaką ta osoba ma wiedzę, w czym możemy podpowiedzieć, że no na przykład chociażby na temat karmienia, czy...
0: Ale może taki formularz też w pewien sposób otworzy oczy osobie, która chce adoptować zwierzę, bo nagle sobie może taki człowiek zacznie zdawać sprawę, jakie obowiązki będą na nim spoczywać wraz z wzięciem takiego psa czy kota.
1: Oczywiście i też porusza kwestie, o których warto pomyśleć, a często właśnie może nie myślimy o tym od razu, więc wydaje mi się, że no to na pewno nie jest takie straszne. My chętnie jakby i pytania, i odpowiedzi, i jakieś dodatkowe informacje porozmawiamy, omówimy, udzielimy wyczerpująco odpowiedzi, jeżeli ktoś miałby jakieś wątpliwości.
0: Krótko mówiąc, zapraszamy na dog trekking razem z Fioletowym Psem. To w najbliższą, następną niedzielę, czyli 20 września na kąpielisku Malina w Opolu. Przy wiacie tam się spotykamy od godziny 9 zapisy. O 10 ruszamy na przynajmniej 3 dystanse. Chociaż jest też taki dla seniorów, takich bardzo dużych seniorów, na tak. taki bardzo króciutki dystans. Dla każdego coś na pewno się znajdzie.
1: Ja chciałam jeszcze tylko zaznaczyć, że jeżeli nie macie psa, a chcielibyście po prostu przyjść i poznać fajnych ludzi, porozmawiać o psiakach, to też serdecznie zapraszamy. Dog trekking to nie znaczy, że musicie się zapisywać i przejść konkretną trasę. Możecie po prostu przejść i być tam z nami, bo naprawdę będzie dużo, dużo działo się.
0: I na to wydarzenie zapraszała Małgorzata Bieńc, Fundacji Fioletowy Pies. Gosiu, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.

wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy w programie Na kocią łapę i na psa urok. Bardzo dziękuję, że byliście przez ostatnią godzinę z Radiem Opole. Zapraszam jednocześnie też na kolejny program już za tydzień, a wtedy będziemy się wspinać na najwyższe szczyty Wielkiej Brytanii razem z Marcinem Ciepielskim, który pochodzi z brzegu, ale od 20 lat mieszka w Wielkiej Brytanii, przy czym nie zapomina, skąd pochodzi. Postanowił zorganizować akcję, której celem było zebranie pieniędzy na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt w brzegu, przytulisko Przytul Psisko, i ta akcja zakończyła się sukcesem. Nie tylko o tej wyprawie, ale też o swojej wielkiej miłości do zwierząt, nie tylko domowych, bo pod jego dachem zamieszkała również kaczka, gęś i wiewiórka. O tym opowie nam w kolejnym programie Na kocią łapę i na psa urok. Magda Szybińska, bardzo dziękuję. Udanej niedzieli.

0: Zbliża się godzina 16. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na serwis informacyjny. Rosja chce utrudnić zaopatrywanie Ukrainy, mówi były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Francja mobilizuje nadzwyczajne środki bezpieczeństwa na wizytę papieża. Powiemy też o święcie lata w Opolu. To prezentacja opolskich organizacji pozarządowych.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Rosja chce utrudnić zaopatrywanie Ukrainy przez sojuszników, ocenia generał Mieczysław Cieniuch. Były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mówił w TVP Info, że właśnie temu służy kierowanie ataków coraz bliżej zachodnich granic Ukrainy.
2: Jest to jak gdyby korytarz zaopatrywania zarówno ze strony Polski, jak i ze strony Rumunii i eskalacja konfliktu na te granice dwie ma na celu utrudnienie zaopatrywania Ukrainy w środki ze strony sojuszników. A zbliża się zima i odcięcie zaopatrywania będzie miało duże znaczenie. A więc my musimy być po prostu gotowi na eskalację.
0: W nocy zaatakowana została stacja paliw przy granicy z Polską w pobliżu przejścia granicznego do Rochuskiej-Jagodzi. Rosyjski dron trafił także w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do zdarzenia doszło na Wołyniu, około 2 kilometrów od granicy z Polską. O 17:00 premier Donald Tusk weźmie udział w odprawie z udziałem szefów MSWiA i MON oraz przedstawicielami służb. Donald Trump wezwał tymczasem Wołodymyra Zełenskiego do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie produkujące olej napędowy. Amerykański prezydent tłumaczył podczas wizyty w Irlandii, że działania te szkodzą światu, przyczyniając się do niedoboru tego paliwa. Pan Zełenski musi zrobić jedną rzecz, zaprzestać ataków na rosyjskie rafinerie produkujące olej napędowy. Niech uderzają w inne cele, ale nie w rafinerie, ponieważ prowadzi to do niedoboru oleju napędowego. Trump dodał, że rozmawiał już o tym z Wołodymyrem Zełenskim. Od początku 2024 roku ukraińskie dowództwo prowadzi skoordynowaną strategię niszczenia infrastruktury paliwowej w głębi Rosji.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Święto lata w Opolu to okazja, by zaprezentować stowarzyszenia i fundacje, które na co dzień działają na rzecz mieszkańców. Podczas 10. edycji święta na Placu Kopernika zaprezentowało się dziś 40 organizacji, od ratowników medycznych po stowarzyszenia o zainteresowaniach militarnych. Mówi Dorota Piechowicz-Witon, naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu.
3: To, co chcemy pokazać i co pokazujemy co roku, to przede wszystkim, jakie ogromne serducho mają osoby działające społecznie w Opolu. Wiemy, jak dużo mieszkańców korzysta z ofert organizacji pozarządowych. To są naprawdę bardzo różnego rodzaju zadania.
4: Czwarty regiment Stowarzyszenie Proobronne, prezes Jacek Gaj. Część ludzi u nas w stowarzyszeniu jest już ratownikami KPP, część jest żołnierzami. Uczymy zachowania w sytuacjach kryzysowych, uczymy podstaw pierwszej pomocy.
5: Krzysztof Danków, lider stowarzyszenia Masz ja iść na badania. Chcemy pokazać, że jest coś takiego jak profilaktyka, czyli regularne badania, które są w stanie uchwycić chorobę we wczesnym stadium.
0: Przypomnijmy, że w Opolu trwa też jarmark franciszkański. W związku z nim wyłączone z ruchu kołowego są m.in. mosty zamkowe, ulica Minorytów, a odcinkowo także rynek i Plac Wolności. Te zmiany obowiązują do jutra, do godziny 15. Ponownie zagranica. Francja mobilizuje nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed wizytą papieża. Leon XIV rozpocznie tę wizytę za 11 dni. Będzie to pierwsza od 18 lat tak ważna wizyta głowy kościoła nad Sekwaną.
6: Dla francuskich służb będzie to największe wyzwanie od czasu letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu. Zmobilizowano około 15 tysięcy policjantów, żandarmów i żołnierzy oraz 2,5 tysiąca strażaków. Wiele ulic w centrum Paryża zostanie wyłączonych z ruchu samochodowego, a na Sekwanie obowiązywać będzie zakaz żeglugi. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa mają związek przede wszystkim ze spodziewanymi tłumami. Na msze na polach elizejskich zapisuje się ponad 8 tysięcy osób dziennie, a organizatorzy spodziewają się w sumie ponad 500 000 wiernych. Wypełnia się także stadion Stade de France. 80 tysięcy młodych ludzi ma przybyć na zaplanowane tam czuwanie.
0: A na koniec 15 do 9 prowadzą szczypiorniści Korotopu Gwardiopole w wyjazdowym meczu z KPR-em Legionowo. To spotkanie drugiej serii gier Lotto Super Ligi. Wcześniej przypomnimy, na inaugurację Opolanie wygrali z Ostrowią. Dziś też liczą na komplet punktów.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Były bramki, to teraz stopnie Celsjusza. Prawie 20 w centrum województwa, przeszło 20 na południowych krańcach. Sporo chmur na niebie nad Opolszczyzną. Z tych chmur może też popadać jeszcze, jeśli chodzi o ciśnienie. 1020 hektopaskali, czyli bez zmian na południu. Z kolei w centrum minimalnie mniej, bo 1019 hektopaskali, a wiatr nadal jest słaby i umiarkowany, tylko miejscami porywisty, wieje z południowego wschodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Kampania społeczna.
7: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze – bezpieczeństwo Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
1: Kampania społeczna.

temperaturze. Dziś będą raczej tematy trudne, mroczne, aczkolwiek oczywiście młodzież też może słuchać, bo będziemy unikali w rozmowach bardzo drastycznych jakichś scen i wątków, no ale będą się one pojawiały. Dlatego, że moją gościnią będzie Klaudia Muniak, okrzyknięta i moim zdaniem bardzo słusznie jako królowa polskiego thrillera biotechnologicznego. A to dlatego, że biotechnologiem z wykształcenia również jest. Będzie o tym już za chwilę opowiadała w pierwszej godzinie naszej audycji. Natomiast w drugiej godzinie moją gościnią będzie Monika Ostrowska. Opowie o najnowszej książce reportażowej Wojciecha Toffmana, Delfiny i Belzebub. Trudna książka o wojnie w Ukrainie, ale konkretnie o zwierzętach. Przy czym to też nie do końca tak jest, bo zwierzęta i ludzie są w bardzo, bardzo ścisłym związku i bardzo ściśle tam współpracują, ale to, jak mówiłem, już o godzinie 17, bo za chwilę w studiu Klaudia Muniak, królowa polskiego thrillera biotechnologicznego.

0: tylko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest pani Klaudia Moniak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Autorka powieści, które są thrillerami, kryminałami i powiem tak, wiele ostatnio miałem w ręku, ale te są tak mocne, że naprawdę nie spodziewałem się, ja myślę, że to będzie pewnie komplement, bo zanim pani Klaudia pojawiła się w studiu, to zobaczyłem oczywiście zdjęcie i myślę, a pewnie będzie taki psychologiczny, łagodny kryminał, a tutaj już pierwszy rozdział. I może o matko, ale typy, bałbym się ich, przyznaję. Od razu powiem, bo ja mam w ręku najnowszą książkę, która ma tytuł Krzywda, ale jest to bezpośrednia kontynuacja książki Rozpacz. I tutaj jak czasami się zdarza, że autorki piszą i można teoretycznie, mamy tych samych bohaterów czy bohaterkę, ale można czytać je odrębnie, tak w tym przypadku jednak zdecydowanie od początku, czyli od rozpaczy trzeba zacząć.
2: Tak, zdecydowanie. I to jest pierwszy zabieg w mojej karierze taki, bo do tej pory raczej pisałam powieści jednotomowe. Rozpoczęłam też serię, która właśnie ma tych samych bohaterów, ale można niezależnie przeczytać historię. Natomiast w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest najpierw przeczytać Rozpacz, później Krzywdę, bo tutaj wszystko jedno wynika bezpośrednio z drugiego.
1: No, przy czym zakładam, oczywiście nie zdradzimy tego Państwu absolutnie, że oczywiście kiedy są pewnego rodzaju kontynuacje, to i tak nie oznacza, że to jest, że ach, to z pierwszego tomu jeszcze się nie dowiem. Coś tam się zazwyczaj wyjaśnia, jakaś kwestia, zagadka zostaje rozwiązana, ale zawsze zostają jakieś rzeczy nieodkryte.
2: Niedopowiedziane.
1: Ja myślę, że to jest bardzo chyba satysfakcjonujący sposób pisania. Znaczy można wtedy bardziej głęboko wejść w autorów, bo myślę, że być może tak jest. I to jest moje pytanie też, że pisząc po prostu pojawił się jakiś fajny wątek albo pomysł i tak. Szkoda mi teraz tego upychać wszystkiego do jednej książki, bo się zrobi koło myja, ludzie się pogubią, a szkoda mi też tego nie wykorzystać, no ale przecież możemy do tego tropu wrócić. I chyba tak takie...
2: Tak. Ja w ogóle jestem zwolenniczką pisania dość zwartych historii, nie lubię przeciągania, takiego wydłużania tekstu na siłę, no a jednak ten pomysł, który zrodził się w mojej głowie, no był dość obszerny, więc stwierdziłam właśnie, że lepiej to podzielić i zaserwować czytelnikowi w częściach, aczkolwiek urwałam w takim momencie Rozpacz, że czytelnicy troszkę mają mi za złe. Także, ale już mamy Krzywdę na rynku, więc ci, którzy dopiero sięgną po Rozpacz, będą mogli bezpośrednio pójść dalej.
1: Aha, a na Krzywdzie może pani powiedzieć, czy się zakończy, czy...
2: Nie mogę.
1: Bo ja powiem tak, ja wiem, że zazwyczaj nie zaczyna się od końca, ale ja oczywiście zerknąłem na... Nie przeczytam ostatniego zdania, bo tego nie lubię, ale taki ostatni akapit, fragment. Mijały kolejne minuty, a Błońska gapiła się na fotografię z niesłabnącym osłupieniem. Nie miała złudzeń, że patrzyła na siebie, a jednocześnie wiedziała, że to nie była ona. Ja sobie myślę, że ta fotografia będzie jednak do rozwikłania jeszcze. bo ja powiem, dlaczego ładnie mi to wszystko pasuje, bo nawet informacja z Rozpaczy, taka podstawowa, którą zawsze traficie na skrzydełku, więc tu niczego nie zdradzamy. Wiktoria Błońska, lokalna dziennikarka, której dociekliwość nie wszystkim się podoba, no to często mało kto lubi dziennikarzy, wkracza w świat rodzinnych sekretów, mrocznych eksperymentów i ludzi, którzy rozwiązują problemy za pomocą ognia. No i zawsze, kiedy są rodzinne sekrety, to wiadomo, że no, odkrywamy tajemnice, powiedzmy, matki, ciotki albo kogoś tam, albo babci, ale przy okazji dowiadujemy się czegoś o wujku. No i dobrze byłoby o tym wujku jeszcze też. Rzeczy zaczynają się przeplatać, splatać jedne z drugimi. Tak.
2: A jednak czytelnik, kiedy zżyje się z bohaterami, lubi, kiedy wszystko zostanie wyjaśnione. Nie lubią czytelnicy niedopowiedzeń. No i rozumiem, sama jestem czytelniczką i jak któryś wątek jest niedokończony, to też mnie to wkurza po prostu, więc... Więc no dobrze, no mam w planach tą trzecią.
1: A kto wie, jak będzie dalej, bo jak czytelnicy zaczną pisać, to może się okazać, że zwłaszcza, że tutaj mamy bardzo ciekawą też dla mnie kwestię. Bezduszny eksperyment naukowczyni przekracza wszelkie moralne granice. I oczywiście nie powiemy, co ona robi, jaki to jest eksperyment. Tyle, że to podejrzewam, eksperymenty jednak na ludziach będą. Czyli coś, co kojarzymy raczej z obozami i z czymś, co się już nie dzieje. Nawet na zwierzętach już coraz mniej chcemy, żeby eksperymentowano. Ludzie starają się wybierać jakieś bio, takie kosmetyki czy inne rzeczy, żeby broń Boże nie cierpiały zwierzęta. No ale to nie oznacza, że takich ludzi nie ma, którzy chcą zbudować Frankensteina. Przy czym nie wiem, czy tu chodzi o budowanie Frankensteina.
2: Nie do końca. Aczkolwiek ludzie, którzy już mieli styczność z moją twórczością, wiedzą, że ja właśnie w tych tematach się obracam. Typowo medycznych, biotechnologicznych. No nie ma thrilleru i kryminału, który napisałam, że nie ma czegoś tam z tej nauki, z tej medycyny. Raz jest tego więcej, raz jest tego mniej, ale jednak jest to taki mój podpis autorski. No i jednak na tym buduję tą swoją wiarygodność twórczą.
1: Mhm. No ale to jest fascynujący świat, bo przecież eksperymenty z klonowaniem, chociażby pamiętamy owieczkę słynną Loli i tak dalej, to, że przytoczyła się burza, dyskusje etyczne, bioetyczne i inne, nie oznacza, że nie będziemy próbować, prawda?
2: Tak, owieczka Loli to jest bardzo delikatny przykład. Aha. Chodzą głosy, że w Chinach są ludzie stworzeni, urodzeni w wyniku procesu klonowania, więc, ale nie jesteśmy w stanie zweryfikować tych danych.
1: No bo niestety nie jesteśmy, myślę, że nikt na świecie nie jest w stanie wjechać do Chin i dowiedzieć się tego, to nawet James Bond miałby ogromny, myślę, problem, żeby to zrobić, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, bo wiemy, że tam szacunek dla ludzkiego życia jest niewielki niestety i to pokazuje wiele, wiele różnych tragedii, które trafiają czasami jednak do mediów. Natomiast co do tego budowania wiarygodności, to ja od razu powiem, bo ta informacja jest też na skrzydełku, nie jest to informacja tajna. Przez lata zajmowała się biotechnologią. Oczywiście autorka, pani Klaudia, a nie...
2: A od
1: kilku lat pisze thrillery psychologiczne. I rzeczywiście biotechnologia i jej rozwój to jest coś naprawdę niezwykłego. I przede wszystkim w powieściach, bo mówi pani o wiarygodności, ale myślę, że w prozie można sobie zrobić krok dalej. Czyli nawet jeżeli jeszcze nauka tego nie ustaliła albo nie wie, to nie oznacza, że bohaterka nie może tego zrobić.
2: Zgadza się. Ja głównie tak pracuję. Opieram się na czymś, co faktycznie już funkcjonuje, co zostało zbadane, co funkcjonuje w medycynie i w biotechnologii, ale właśnie pozwalam, żeby moja wyobraźnia poszła dalej. I opieram to na realnych ramach, ale jednak czasem wyskoczę dość daleko. Różnie to bywa. Może to nie jest science fiction, ale niektórzy tak to odbierają, aczkolwiek zawsze dbam o to, żeby te podstawy naukowe były dość solidne.
1: No tak, bo w gruncie rzeczy przypomniała mi się taka czeska komedia, Adela jeszcze nie jadła kolacji, gdzie był kwiatek, który pożerał ludzi. No i ktoś powie, no to była śmieszna komedia kryminalna, nie zrobimy kwiatka, który pożera ludzi, ale wiemy, że są przecież rośliny mięsożerne.
2: Zgadza się.
1: Więc jeżeli by taka roślina została zmutowana i urosłaby do rozmiarów kilkunastu metrów i wyglądała jak solidny dąb, no to już motylek by, nie, ona by się nie najadła muszkami
2: nie,
1: i motylkami.
2: Zgadza się. A inżynieria genetyczna to jest tak potężne narzędzie, że naprawdę nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić, co potrafi właśnie w tym momencie inżynieria genetyczna, a rozwija się w zastraszającym tempie, więc za dekadę to już w ogóle będziemy chyba lata świetlne od tego, co teraz.
1: Mhm. Ale w ogóle ja uważam, że to budowanie też tej wiarygodności, to, że czytelnicy tak bardzo lubią pani książki, wynika z tego raz, że ma pani podstawy naukowe i wiedzę i wychodzi na to, że nie porzuciła pani biotechnologii na rzecz pisania. Bo czasami tak jest, że ktoś zajmuje się czymś zupełnie innym, a później zawsze marzyłem o tym, żeby coś napisać. Mam historię. No i zaskoczyło, okazuje się świetnie, są wydawcy, chcą kolejnych tomów i porzucają to swoje dawne życie. A tutaj udało się to przepleść, to jest chyba bardzo satysfakcjonujące.
2: Tak, bo ja czasem tęsknię za taką pracą naukową i taką pracą w laboratorium, bo to było dla mnie satysfakcjonujące zajęcie. Ja się w tym odnajdywałam, sprawiało mi to radość i czułam takie wyzwanie. No naprawdę to było też z pasji ta moja praca, więc świetnie to wyszło, że teraz w książkach dalej mogę się w tym obracać. Wiadomo, no, jest to troszkę inaczej, bo tylko teoretycznie podczas researchu dotykam tej biotechnologii, ale cieszę się, że ciągle w tym jestem, no bo mnie to interesuje. Zawsze od dziecka gdzieś ta biologia była ze mną. Jako dziewczynka marzyłam, żeby być lekarzem, no ale skończyłam jako biotechnolog. Może powiem, jak byłam malutka, znaczy malutka, kilkuletnią dziewczynką, to na przykład uwielbiałam przeprowadzać sekcję zwłok na kurach z moją babcią. Więc ta pasja taka do tej, do ciała ludzkiego i do medycyny, później biotechnologii, no ona gdzieś od dziecka ze mną była, więc nie wyobrażam sobie jej teraz porzucić. A teraz, kiedy czytelnicy znają mnie z tego, że te medyczne aspekty są w moich książkach, no to już tym bardziej nie mogę od tego odejść, bo mi się ciężko pisze bez tego, a pewnie też czytelnik, gdyby wziął taką książkę i zobaczył, że tu nie ma wątku medycznego, no nie, to nie jest Muniak.
1: I tu postawimy kropkę, ale za chwilę do Państwa wrócimy.

0: wszystko o literaturze.
1: Wracamy do rozmowy. Razem ze mną w studiu jest nadal pani Klaudia Muniak.
2: Uważam, że rzeczywiście wielu znanych autorów, autorek na świecie zazwyczaj ma tą swoją jakąś taką główną cechę rozpoznawczą i nawet jeżeli za jakiś czas uzna pani, że zrobię sobie mały skok w bok, no to przecież można zawsze, ale czytelnicy będą i tak za chwilę pukali, no dobrze, dobrze, ale gdzie kolejna jakaś zagadka i zbrodnia medyczna i tak dalej.
3: Nie? Ja mam kilka takich skoków w bok, to są powieści obyczajowe. Takie lżejsze historie, które też świetnie mi się pisało. No i odbiór już jest zupełnie inny niż w przypadku thrillera i kryminału, jednak jestem kojarzona bardziej z tym gatunkiem. Aczkolwiek jak już ktoś sięgnął po tą książkę, no to w porządku, wszystko fajnie, ale jednak kojarzę się z tymi mocniejszymi tematami.
2: Aha, a te obyczajowe były współczesne czy historyczne? Bo ostatnio bardzo dużo powieści jest, jeżeli są obyczajowe, widzę też u autorów, którzy piszą, łączą gatunki kryminału z jakąś obyczajowością, bardzo często dosyć popularne są Międzywojnie albo nawet Skoki w wiek XIX, te pani?
3: Nie, współcześnie. To są troszkę takie książki z sentymentu, bo na przykład mam trylogię londyńską, bo ja mieszkałam w Londynie wiele lat, więc to jest taki troszkę mój osobisty pamiętnik z pobytu na wyspach, więc te obyczajowe historie są jak najbardziej współczesne i tak wynikają bardziej z takiego sentymentu, ale jednak czytelnicy wolą tą moją ostrzejszą formę.
2: Aha, no może dlatego, że jest tak, że w tych thrillerach psychologicznych i w tych jest więcej emocji, więcej się dzieje. Bo oczywiście w obyczajowej powieści to też może być, bo dobra powieść o nieszczęśliwej miłości nie musi być od razu tak zwanym romansidłem czy czytadłem. Ważne jest, czy mamy tam też tło, bardzo dobre psychologię postaci, wejście w ich głęboko w ich głowy. No tutaj medycyna wchodzi w głowy, bez wątpienia. Zresztą tutaj jest to jasno napisane, że biotechnologia, o której tak się skupiłem, ale pisze thrillery psychologiczne i to słowo psychologiczne jest tutaj ważne, bo nie chodzi tylko o to, żeby pokazać, do czego zdolna jest albo mogłaby dokąd zawędrować nauka, gdyby trafiła nam się taka szalona naukowczyni, jak tutaj bohaterka, ale też co nią kieruje, dlaczego ludzie chcą przekraczać kolejne granice i dlaczego są w stanie posunąć się do zbrodni, bo większość naukowców, jak się wypowiada, chcieliby sprawić, żeby na przykład nikt nie chorował na raka, żeby wszyscy wiecznie żyli. Zazwyczaj te idee są bardzo, bardzo dobre i rzadko sobie wyobrażamy, że ktoś, kto jest lekarzem, badaczem, naukowcem, że chciałby dopuszczać się zbrodni albo też usprawiedliwiał zbrodnią jakiś wyższy cel, ale to się jednak zdarza.
3: To się jednak zdarza i mam wrażenie, że taki zbrodniarz w białym fartuchu jest troszeczkę tematem tabu, bo jednak kiedy widzimy pielęgniarkę, lekarza, farmaceutę, to właśnie mamy pozytywne skojarzenia. To jest osoba, która chce pomóc, która chce nieść dobro, która jest mniej lub bardziej empatyczna, ale nie zakładamy, że będzie miała złe zamiary. A jednak są to ludzie z krwi i kości i mają różne motywacje.
2: Tak, a najbardziej światłym przykładem dr Mengele słynny.
3: Na przykład.
2: Chociażby.
3: Tak,
2: i on pokazał, że jednak to się zdarza.
3: To się zdarza.
2: No wystarczy tylko uznać, że robię to dla konkretnej rasy na przykład.
3: Na przykład. Tak, bo motywacje mogą być przeróżne. Nawet zwykła aspiracja. My jesteśmy stworzeni do tego, chcemy być doceniani, chcemy zdobywać kolejne doświadczenia i mieć takie poczucie uznania. Więc nawet to jest bardzo silna i mocna motywacja do przekraczania granic.
2: No tak, i tak, takie postacie możemy w historii kryminału na pewno znaleźć, że ten pęd do sławy, że coś wynalazłem jako pierwszy na świecie, cena, jaką zapłacą inni za to, przestaje mieć znaczenie. Ważne, że ja przejdę do historii i stanę się tym, który zbawił.
3: Który to zrobił.
2: Aha, no, dokładnie. Ta bohaterka, podejrzewam, ma podobne motywacje. Oczywiście o tym nie powiemy. Natomiast to, co mnie też zaskoczyło, to, że te tytuły nie wskazują wprost na tę taką część medyczną, ale właśnie tą psychologiczną, no bo i rozpacz, i krzywda łączy się od razu z jakąś traumą, stratą, z tego typu rzeczami, bardziej właśnie wchodzącymi w głowę.
3: Mhm. Ja lubię właśnie, kiedy moje postacie są prześwietlone psychologicznie, kiedy są dogłębnie zbadane i ja to przedstawiam czytelnikowi, kiedy ich działania są umotywowane. Niektóre moje thrillery psychologiczne są do tego stopnia psychologiczne, że nawet nie wiemy, jak dana bohaterka wygląda, bo nie jest w tym momencie to dla mnie istotne, czy ona jest blondynką, czy brunetką, czy ma tyle i tyle wzrostu i ubiera się tak, czy inaczej, ale ważne jest to, co dzieje się w jej głowie. I kiedyś na którymś spotkaniu autorskim miałam taką rozmowę o ekranizacjach powieści. No i doszłam do wniosku, że wiele z moich powieści byłyby trudne do zekranizowania właśnie z racji tego, że głównie to, co się dzieje w powieści, rozgrywa się w głowie bohaterki. No i na przeniesienie tego na ekran no byłoby ekstremalnie trudne. Więc do tego stopnia są to w moim przypadku thrillery psychologiczne, aczkolwiek no różnie jest w zależności od podjętego tematu, ale lubię, kiedy jest to mocno psychologicznie.
2: No a z drugiej strony oczywiście, gdyby taka ekranizacja powstała, czego pani życzę, bo wiadomo, że to zawsze przysparza czytelników dzisiaj, bo doczekaliśmy takich czasów bardzo fajnych, że ekranizacje zwiększają czytelnictwo. Autorka ekranizowany to jest jakby dodatkowy taki znak, jak ważna nagroda literacka, skoro robią z tego
3: z podbicie
2: film.
3: Marki.
2: Oho, to znaczy, że to jest bardzo dobre i warto to przeczytać i wiele osób, nawet jak obejrzy film najpierw, to i tak sięga po książki. To mi się bardzo często ostatnio w rozmowach zdarza z ludźmi, że słuchaj, wiesz, film był okej, ale książka. I rzadko się akurat filmowi udaje przeskoczyć książkę. Myślę, że to, że teraz, jak mówiła pani o tym, że nie ma opisu takiego, nie wiadomo jak ona wygląda, ja uznałem, że ja chyba bym w ogóle się nie zastanawiał, czy on mi jest potrzebny. Bo jak idę za śledzę czyjeś myśli, czytam, siedzę mu w głowie, dzięki temu, co pani napisała, to przestaje mieć wielkie znaczenie. Oczywiście to mogłoby mieć znaczenie w pewnym momencie, kiedy doszłoby do jakiejś sytuacji, gdzie bohaterka spotyka kogoś i ten ktoś zwraca uwagę na jej wygląd, prawda? Czyli wygląd staje się pretekstem na przykład do zbrodni, motywacją do jakiegoś czynu, prawda? Bo on na przykład jest psychopatą, który morduje tylko kobiety, podobne do jego matki. Mhm. Wtedy można byłoby ale tak, to właściwie nie ma rzeczywiście powodu.
3: No nie ma powodu. Zdecydowanie ciekawsze jest to, co właśnie siedzi w głowie tej bohaterki i co jest jej motywacją.
2: Ja zastanawiam się, co siedzi też w pani głowie, bo ja powiem tak, jest to książka zdecydowanie dla dorosłych. Jest tutaj bardzo mocny język dosadny. Nawet powiem, że z książek ostatnio przeze mnie czytanych nie trafiłem nawet wśród mężczyzn na tak wrednych psychopatów, takich ludzi. Ale generalnie umówmy się, no, nie posługują się oni najczęściej bardzo grzeczną i ładną literacką polszczyzną. Dzięki temu to jest też właśnie taki kolejny powód do wiarygodności. Są wulgarni, bywają chamscy, bywają okrutni i to też jest w tym, jak oni mówią.
3: Ja myślę, że to jest potrzebne właśnie, ale tu trzeba zwrócić uwagę w dialogach. Mhm. Bo ja nie lubię też powieści, w których w
2: jak
3: narracji.
2: Uwagi, wszystko się...
3: Tak. Kiedy w narracji pojawia się tych wulgaryzmów i takich mocnych zwrotów, no wtedy to nie gra, nie pasuje mi to. Ale w dialogach jak najbardziej. No jeden człowiek mówi tak, drugi inaczej. No jeśli mamy zbrodniarza czy jakiegoś psychopaty, no dziwnie, żeby posługiwał się językiem kulturalnym i był uprzejmy i tak dalej. Więc to wszystko zależy od postaci, jakie występują w powieści.
2: Aha, o to prawda. Dlatego ja Państwu tutaj cytatów, zwłaszcza z początku, nie będę czytał. To sobie zrobicie absolutnie sami. Natomiast bez wątpienia jest to dobrze napisane, jeżeli chodzi o styl, o język i właśnie różnorodnie. Mi się to akurat bardzo podoba, że ja od razu bez takiego właśnie opisu, może dlatego też te opisy nie są postaci konieczne, bo już po tym jak mówią, możemy wywnioskować mniej więcej, zbudować sobie ich obraz, jacy mogą być, prawda?
3: No właśnie, to też jest budowanie postaci, żeby na podstawie nawet już samej wypowiedzi mieliśmy świadomość, kto w tym momencie mówi. Niepotrzebne jest nam dodawanie, że powiedziała to ta i ta osoba.
2: Natomiast zastanawiam się, dlaczego bohaterką została dziennikarka, bo myślałem, że może jakaś właśnie lekarz medycyny sądowej i tak dalej, to by teoretycznie bardziej pasowało, nie? Tymczasem dziennikarka, pytam też dlatego, z jednej strony medycyna jako skojarzenie konkretne, ale też dziennikarzom nie jest łatwo wejść, tak jak policjantowi, czy właśnie takiej lekarce medycyny sądowej. Oni mają dostęp do akt, do wielu różnych rzeczy. Dziennikarz musi się naprawdę natrudzić, żeby coś rozwikłać.
3: Tutaj są takie dwa powody. Pierwszy powód, no piszę thrillery i kryminały medyczne, więc jeśli w każdej mojej powieści będzie lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta, no to mam wrażenie, że może nastąpić znużenie. Ja sama byłabym znużona pisząc cały czas o tej samej grupie zawodowej. A druga sprawa właśnie tutaj zupełnie odwrotnie. Taka dziennikarka nie musi trzymać się procedur. I to był taki główny zapalnik, że myślę, kurczę, dziennikarka, nie miałam jeszcze bohaterki dziennikarki, może zrobić więcej niż policjant, którego jednak ograniczają jakieś tam procedury. To samo z lekarz medycyny sądowej czy prokurator. Zresztą kryminał i thriller stoi prokuratorami i funkcjonariuszami policji, więc też chciałam, żeby było coś innego, żeby nie powielać tych bohaterów. No i padło na dziennikarkę.
2: Aha, ale rzeczywiście tak jest, bo oczywiście czasami bohaterzy robią tak, że łamią przepisy, naginają, ale później nie wiadomo, czy dowód zostanie uznany i tak dalej. A jak wiemy, jeżeli są dziennikarze śledczy, to bardzo często ktoś się pyta, no ale skąd pan to wie, jak pan zdobył te informacje? Chronię swoje źródło.
3: Dokładnie, jest informator i tyle.
2: Aha. I nikt jakoś się specjalnie ich nie czepia. Oczywiście wiadomo, że trzeba to później zweryfikować, sprawdzić, no ale jeżeli informacja jest prawdziwa, no to nikt jakby się specjalnie nie domaga. Ktoś mi zaufał, powiedział i ja go absolutnie, tak jak mamy tajemnicę lekarską, czy tajemnicę spowiedzi. I tutaj to też tak działa.
3: Na takiej zasadzie to działa, tak. A funkcjonariusz policji, jeśli zdobędzie jakąś informację z jakiegoś nie do końca legalnego źródła, no to jest problem. No później w takim postępowaniu procesowym, no to nie będzie uznane za wiarygodny dowód.
2: Aha, dlatego bardzo często dobrze jest współpracować z jakąś policją. Jak jest w przypadku naszej bohaterki dziennikarki?
3: Boją się jej.
2: Boją
3: się jej. No tak, jest taki postrach, bo to jest mała miejscowość w Olkuszu, dzieje się akcja tej powieści, no i jednak jest postrachem olkuskiej policji.
2: Aha. No
3: bo patrzy im na ręce, o. Wnikliwie.
2: I to ich denerwuje, bo czasami byłoby dobrze sobie, a tu machniemy ręką, a to może jutro, ale przychodzi znowu ta dziennikarka i się dopytuje, a później coś napisze, no i będzie przechlapane, jak się kolokwialnie mówi.
3: Tak, a ciekawe jest właśnie, że ta dziennikarka jest w związku z jednym z tych policjantów, więc tutaj dodatkowo się sytuacja komplikuje.
2: Aha, i jakkolwiek pracy się najlepiej do domu nie przynosić, to nie wiem, czy tutaj się to udaje.
3: Bywa ciężko.
2: Bywa ciężko, no tak, zwłaszcza, że chociaż może być tak, że oczywiście policjant w tym związku bardzo chętnie dowie się wszystkiego od dziennikarki, co ona tam ustaliła, czego się dowiedziała, bo może sobie to wykorzystać, a jak w drugą stronę ona go o coś zapyta, powie, no nie, tajemnica śledztwa.
3: Zgadza się. No i tarcie gotowe.
2: Jak tu się wtedy kochać i przytulać i spędzać razem czas?
3: No właśnie.
2: Więc, ale to też pokazuje celowo, to o to też zapytałem, bo to też pokazuje, że te książki, bo mówimy thriller psychologiczny, psychologia postaci to nie tylko psychologia przestępcy, ale też tych wszystkich bohaterów, bo bardzo często my myślimy sobie, że ktoś działa tylko i wyłącznie cały czas racjonalnie. A jak ona nie mogła tego, nie zrobić tamtego, albo dlaczego tak, a nie inaczej prowadzi rozmowę, zapominamy o tym, że może być po kłótni z tym swoim policjantem i może być zdenerwowana, nie myśli racjonalnie. Może być na coś wściekła, może być w rozpaczy, prawda? I wtedy wcale nie działamy tak, jak nam się wydaje na chłodno, jako czytelnikom, którzy czytają, że a mogła zrobić tak. Ale to jest też trud autorki, żeby wczuć się w to, że nie zrobię przecież z niej robota. To jest żywy człowiek. Jeżeli w poprzednim rozdziale wychodzi wściekła i trzaska drzwiami, to nie może być teraz, że ona sobie bo jakby się nic nie stało, nie?
3: Zdecydowanie. I to jest też kwestia, którą często z czytelnikami omawiamy, bo właśnie czytelnicy powtarzają to zdanie, że przecież to jest nieracjonalne, to czy tamto zachowanie. No nie wiemy, bo tak naprawdę nawet nie wiemy, gdybyśmy sami znaleźli się w takiej sytuacji, jakbyśmy się zachowali. No nie możemy tak mówić, bo jednak te emocje buzują w człowieku i zaczynamy działać zupełnie nieracjonalnie. Może się okazać, że ktoś inny zrobiłby jeszcze coś zupełnie innego, co nawet mi nie przyszło do głowy, a pewnie też są osoby z taką psychiką, że postąpiłyby tak, jak powinny w danej sytuacji.
2: Ale wszystkie przykłady na razie póki co z życia, a zwłaszcza z literatury, pokazują, że jak ktoś jest taki racjonalny, wykalkulowany i chłodny, to najczęściej trafi na karty książki jako bohater psychopata i zbrodniarz, a nie ta dobra.
3: Prawda, prawda.
2: Dobrzy ludzie są zazwyczaj niedoskonali, są emocjonalni i...
3: Tak, i takich bohaterów mam wrażenie też, że czytelnicy lubią, takich życiowych, czyli takich z krwi i kości, że nie są idealni, mają te swoje wady i zalety.
2: Mhm. I myślę, że też bardzo lubią, że autorzy, coraz więcej autorów, autorek, w pani przypadku też tak jest, nie umieszcza swoich spraw tylko i wyłącznie w dużych miejscowościach, bo wydaje się, że te małe miejscowości, cóż tam może się stać? Jeszcze taki stereotyp panuje, że no i być może na pewno czasami tak jest, że jakaś poważna zbrodnia, to i tak przyślą kogoś z Warszawy albo Łodzi czy Poznania, bo uznają, że lokalni policjanci są za słabi, za mało kompetentni, trzeba im przysłać kogoś z centrali. A myślę, że to pisanie o tych małych miejscowościach, właśnie o dziennikarzach z perspektywy innych osób pokazuje, że nie możemy tak stereotypizować.
3: Nie. Ja mam wrażenie, że nawet te takie małe miejscowości przyciągają czytelników, bo tutaj w grę wchodzą takie lokalne sekrety. Jeden zna drugiego, nie jest się zupełnie anonimowym i to tworzy taką dodatkową warstwę tajemniczości w takich wzajemnych relacji i można mocniej pokluczyć, bardziej zapętlić tą akcję, no i później rozwikłanie jest bardziej satysfakcjonujące dla autora i dla czytelnika.
2: Tak, i myślę, że bardzo łatwo też odnaleźć się i sobie ten Olkusz umieścić jako na przykład Opole też, jakby nie było nieduże, czy inną jakąś niedużą miejscowość, bo właśnie, jeżeli mówimy o jakimś schemacie, to on najczęściej, kto najczęściej tam jest? No, jakiś tam, wiadomo, burmistrz, prawda, jakiś ksiądz jest bardzo znany, szef szpitala, dyrektor szkoły i właśnie ta społeczność jest na tyle mała, że i między nimi oczywiście dochodzi do różnych, bo oni się spotykają na rautach, wręczają sobie nagrody, mają różne układy biznesowe, bo największym biznesmenem jest tylko ten, bo najczęściej to jest jakiś jeden większy zakład i on trzęsie całą tą miejscowością i pociąga za sznurki w urzędzie i tak dalej. Więc ludzie świetnie się odnajdą i za chwilę ten Olkusz mówi, kurczę, jakby to u mnie było.
3: No właśnie, a takich małych miejscowości jest w bród w Polsce, więc właśnie każdy czytelnik może wtedy sobie to przenieść nie jeden do jeden, ale jednak zwizualizować tę swoją miejscowość.
2: Aha. A ten Olkusz, tak zapytam pomalutku na zakończenie, to dlatego, że pani w Olkuszu mieszka?
3: Nie, potrzebowałam. Mieszkam pod Krakowem, ale tu nie mam daleko do Olkusza tak naprawdę. Szukałam miejscowości właśnie małej, ale też nie wioski. Sama pochodzę z małej wioski, więc wiem, jak taka społeczność funkcjonuje. To było za małe do tej fabuły. Miałam kilka miejscowości z Podkarpacia, właśnie z tam, skąd pochodzę, ale jakoś tak teraz mi daleko do tamtych rejonów. Na ten Olkusz tak blisko. I pojechałam na wycieczkę z mężem. Mówię, choć przejdziemy się do Olkusza, zobaczymy to miasto. I stwierdziłam, może być. Aha. Więc tak, ten Olkusz troszkę z przypadku, a drogą kalkulacji, że...
2: Ale miałam pytać właśnie, czy pani i pojechała sobie przejść się pooglądać, bo wtedy jestem trochę jak moja bohaterka. Pójdę i troszeczkę jej oczami pooglądam, tak. Bo to jednak jest bardzo, bardzo przydatne, bo poczuć atmosferę miasta, czyli
3: Tak, tak. Właściwie wszystkie miejsca, które pojawiają się mnie w powieści, to tam byłam. Przykładem jest fajnym też drugie dno opowieść, która rozgrywa się w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i to też powstało na bazie takiego impulsu, że pojechałam, zobaczyłam, mówię, Boże, jak tam jest pięknie, ja nie miałam w ogóle świadomości, że taki cudowny rejon mamy w Polsce, no bo jednak nie jest to popularne.
2: Poza Maczugą Herkulesa jakąś, którą wszyscy jadą z drogi.
3: Tak, także jest to niedoceniony turystycznie rejon. No i też tam spędziłam, w sumie miało być krótka wycieczka, byłam kilka razy i pochodziliśmy tak mocniej po tej Jurze, więc to zawsze, jeśli się zdecyduję na jakąś miejscowość, no to staram się ją mniej lub bardziej poznać.
2: No, czyli możecie, drodzy Państwo, z książkami pani Klaudii Muniak też popodróżować w te miejsca, w których dzieje się akcja. No ja myślę, że bo tak powiedziała pani, że ta Jura taka piękna i tak dalej, a pani jedzie i od razu pisze książkę z jakąś zbrodnią tam. To nie wiem, czy to ma zachęcać do turystyki, teraz są psychopaci jacyś.
3: No to wynika z gatunku, ale na obronę dodam właśnie a propos tego podróżowania z książkami, no to ta trylogia londyńska, tam te moje obyczajówki są świetne pod turystykę. Aha. Tam nawet mamy zamieszczone w każdej powieści mapkę, gdzie są wyznaczane miejsca, które pojawiają się w powieści, więc naprawdę turystycznie te powieści można ze sobą zabierać, lecieć do Londynu i poruszać się śladami bohaterki.
2: Aha, a tutaj zwiedzacie piękną Jurę i mówicie, och, całe szczęście, że to było tylko w książce na przykład.
3: Tak.
2: Albo idąc na lody w Olkuszu, że nie, to tam na pewno nikogo takiego nie ma, to ta Klaudia Muniak po prostu tak wybrała, ale na szczęście to wcale nie musiało być w Olkuszu. Spokojnie możemy iść tam na lody. Na przykład całą rodziną. Pani Klaudio, musimy pomalutku kończyć. Patrzę na zegar, nie wiem, jak to szybko zbiegło. Bardzo gratuluję nowej serii, tego, że cały czas ma pani w sobie też taką pasję i potrzebę czegoś nowego, bo jakkolwiek pewne stałe elementy są, jak mówimy, to jednak już samo to, że to jest nagle dziennikarka, coś, to jest, myślę, fajne. Mam nadzieję, że czytelnikom, czytelniczkom się to bardzo spodoba. Na tych dwóch się na pewno nie skończy. Ale życzę pani po prostu w ogóle kolejnych książek, zadowolonych czytelników, czytelniczek, także słuchaczy, bo myślę, że część ze słuchaczy teraz po audycji na pewno po pani książki sięgnie, czego pani sobie życzę. I dziękuję za spotkanie, za odwiedzenie studia.
3: Bardzo dziękuję.

0: Zbliża się godzina 17. Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Radosław Sikorski zapowiada starania o pomoc dla Ukrainy. Powiemy też o jarmarku franciszkańskim w Opolu. Tradycja ma już przeszło ćwierć wieku. Zajrzymy także na Itaka Areny, gdzie Odra Opole podejmuje dziś Stal Rzeszów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak informacje z dróg. Na ulicy Opolskiej w Krapkowicach auto osobowe potrąciło motocyklistę. Znajduje się on pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Do tego zdarzenia doszło około pół godziny temu. Na miejscu m.in. dwa zastępy straży pożarnej, działania w toku. W Jemielnicy natomiast na ulicy Nowa Kolonia, to już powiat strzelecki, auto osobowe miało wjechać mur. Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej. Trzy zastępy działały z kolei w Opolu na ulicy Jagiełły, gdzie o godzinie 16 auto osobowe wypadło z drogi, uderzyło w drzewo. Na razie nie ma informacji, by kierujący pojazdem kierowca wymagał hospitalizacji.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Radosław Sikorski zapowiada intensyfikację starań o międzynarodową pomoc dla Ukrainy. Szef polskiej dyplomacji mówił w Kijowie o konieczności przekazania Ukrainie rosyjskich środków.
2: Będziemy wspólnie zabiegać i w ONZ-cie, i na innych forach o zwiększanie pomocy międzynarodowej dla walczącej Ukrainy. Będziemy wspólnie naciskać na tych, którzy jeszcze mają rosyjskie aktywa, aby one nigdy nie wróciły do agresora i żeby nie czekać na odbudowę Ukrainy, tylko żeby je użyć po to, żeby odbudowa była potrzebna w mniejszym zakresie, żeby Ukraina się po prostu obroniła.
0: Wicepremier odniósł się też do rosyjskich ataków niedaleko granicy z Polską. Powiedział, że należy dwukrotnie zwiększyć wysiłki we wspieraniu Ukrainy. W nocy zaatakowana została stacja paliw przy granicy z Polską w pobliżu przejścia granicznego do Rochuski-Jagodzin. Rosyjski dron trafił także w lokomotywę pociągu z Kijowa do Warszawy, około 2 kilometrów od granicy z Polską. Teraz o godzinie 17 powinna rozpoczynać się natomiast odprawa premiera Donalda Tuska z udziałem szefów MSWiA i MON-u oraz przedstawicieli służb.
1: To dzieje się teraz w regionie.
0: Wokół kościoła franciszkanów w Opolu trwa 26. jarmark franciszkański. Jak co roku na straganach oferowane są miody, sery, pamiątki i tradycyjne franciszkańskie krówki. Dochód z imprezy przeznaczony będzie na renowację zespołu kościelno-klasztornego franciszkanów w Opolu. Cel szczytny, mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
3: Jakkolwiek dla niektórych obiekt kultu religijnego, ale nade wszystko zabytek miejski i o zabytki trzeba dbać.
4: Mariusz, co my tu mamy na tym stoisku?
5: Pomagamy tutaj klasztorowi franciszkanów w zbieraniu na remont kościoła. Rozprowadzamy fajdę chleba ze smalcem oraz robimy watę cukrową.
4: Tak, widzimy, na jarmarku prawie sam miód, czyli zainteresowanie jest wielkie.
6: Rozumiem, że sporo osób się kręci wokół waszego stoiska.
4: Narzekać nie można.
0: To teraz z okolic opolskiego rynku przenieśmy się na Itaka Arenę. Tam powinien się rozpoczynać właśnie teraz mecz 8. kolejki Betclic pierwszej ligi, w którym Odra Opole podejmuje Stal Rzeszów. Na miejscu jest reporter Radia Opole Grzegorz Frankowski. Stal jest obecnie, zdaje się, na 16. miejscu w tabeli, o 4 oczka niżej niż Odra, ale punktowo ta różnica jest mniejsza, zdaje się.
7: Tak jest, wszystko się zgadza. Generalnie w Betclic pierwszej lidze małe te różnice pomiędzy wszystkimi drużynami. Tutaj jedno, dwa zwycięstwa, idziesz mocno w górę, no ale porażka powoduje, że możesz gdzieś tam się zakręcić w okolicach miejsc spadkowych. Dzisiaj Odra Opole faworytem, przynajmniej na papierze. Miejmy nadzieję, że również w praktyce przełoży to na poczynania boiskowe. Czwarta minuta tego spotkania nam się zaczęła. Na razie Odra, Stal Rzeszów 0-0. Gospodarze częściej przy piłce, toni częściej starają się atakować, przedostawać się gdzieś tutaj w okolice bramki naszych rywali. Goście tylko raz gdzieś tutaj z kontrą poszli 2 minuty temu, ale blok defensywy niebiesko-czerwonych zachował się bez zarzutu. Teraz przez Artura Halucha będzie z pewnością wysokie, dalekie wybicie, no ale tam nie było ani Feliksa, ani też Patryka Szczysza. No i od własnej bramki Stal Rzeszów po 4 minutach niespełna Odra Opole w meczu 8. kolejki Betclic pierwszej ligi remisuje ze Stalą Rzeszów 0-0.
0: A to był Grzegorz Frankowski. Bardzo dziękuję za relację. Kolejna za godzinę. 21-22 przegrali szczypiorniści Korotopu Gwardii Opole w rozgrywanym na wyjeździe meczu z KPR-em Legionowo. To było spotkanie drugiej serii gier Lotto Superligi. Długo Opolanie prowadzili. Niestety musieli uznać wyższość rywali.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Pochmurno i z tych chmur może jeszcze przelotnie popadać. Spada też temperatura. Miało być dzisiaj maksymalnie do 21 stopni Celsjusza. Nie było tyle, było 20, ale w tej chwili termometry pokazują już 19 stopni. Jeśli chodzi o ciśnienie, ono również spada na barometrach 1019 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany teraz z kierunków południowych.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
2: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
1: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
1: I tych, którzy działają razem dla Polski.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.

0: Wszystko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest Monika Moka-Ostrowska. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: I zaprosimy Państwa na spotkanie, ale nie tylko zaprosimy, ale postaramy się opowiedzieć, a właściwie to Monika opowie, bo będzie prowadziła to spotkanie, prawda? Zgadza się?
2: Tak.
1: Tak, tak. A spotkanie będzie z Wojciechem Tochmanem, który myślę, no jest na tyle znanym i słynnym już reportażystą, nie tylko w Polsce, że pewnie już Państwo wiecie, kto to jest i o samym Wojciechu Tochmanie dużo mówić nie musimy, a ta kariera bardzo, bardzo wielka zaczęła się praktycznie od początku, kiedy ukazują się książki Jakbyś kamień jadła, czy Schodów się nie pali. Od razu zrobiło się głośno. Od razu to był ktoś, kto przykuł uwagę i myślę, że przez te 26 lat od debiutu cały czas tak jest. To cały czas jest autor, na którego czekamy, no i bardzo dobrze, że będzie w Opolu.
2: Tak, ja się też cieszę, że Wojtek przyjął nasze zaproszenie. To jest nie pierwszy raz, to trzeba wyraźnie zaznaczyć, ponieważ Tochman był już gościem w Opolu z książką swoją, na pewno swoją książką o Kambodży, Pianie kogutów, płacz psów, kilka lat temu. Następnie w 23 roku był z Historią na śmierć i życie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Obydwa te spotkania się odbyły i to, na które chcielibyśmy Państwa zaprosić, również będzie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, ponieważ my jako Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód robimy to wydarzenie wspólnie z biblioteką. Jest to pełna współorganizacja, co mnie bardzo cieszy, że wracamy z tym projektem również do WBP, więc spotkanie się też odbędzie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w sali spotkań, a tym razem porozmawiamy o książce Delfiny i Belzebub.
1: To bardzo ładne, bo wprost na nic nie wskazuje, no ale też inne też tak wprost nie wskazywały. Ja dodam jeszcze tylko, bo powiedziałaś o Stowarzyszeniu Współpracy Polska Wschód, to jest jednocześnie wydarzenie, które zamyka tegoroczną edycję Unii Kultur Polska-Ukraina.
2: Tak, tak, tak. To już jest ostatnie wydarzenie trzeciej edycji Unii Kultur. Wojciech Tochman był już naszym gościem również przy okazji Unii Kultur, aczkolwiek wtedy był z nami w wersji online, ponieważ przebywał akurat w Indiach. Mieliśmy taką krótką debatę, krótką rozmowę z Wojtkiem przed, a następnie już bez niego, ale z innymi osobami pomagającymi zwierzętom po pokazie filmu My, nasze zwierzęta i wojna 2 lata temu. Nawiązując do tytułu, pozwolę sobie trochę sparafrazować Davida Lyncha, że delfiny i Belzebub nie są tym, czym się wydają. Rzeczywiście tytuł nie do końca może być sugestywny i wskazywać treść, ale to się rozwiązuje w trakcie czytania. Bardzo jest ciekawa, tutaj Państwo zasieje takie ziarno ciekawości. Niezwykle ciekawe jest to, kim jest Belzebub. Jest to bardzo duże zaskoczenie. Natomiast sama książka opowiada o tym, czym Wojciech Tochman zajmuje się od początku 23 roku, o ile mnie pamięć nie myli, czyli ratowaniem zwierząt w strefie wojny w Ukrainie, wspomaganiem działających tam schronisk oraz organizacji pomocowych, takich organizacji jak ARK czy też 12 stróżów. To są takie grupy wolontariackie, które jeżdżą i ewakuują zwierzęta pozostawione w strefie wojny, w strefach przyfrontowych, w opuszczonych mieszkaniach, we wszystkich tych miejscach, o których na co dzień my w ogóle nie myślimy. Na szczęście zarówno ci wolontariusze działający w Ukrainie, jak i Wojciech Tochman, który jest jednym z wolontariuszy, przywracają nam tę pamięć i nie pozwalają nam zapomnieć o tym, że te zwierzęta też wymagają naszej pomocy i musimy im pomóc, one sobie same nie poradzą.
1: Oczywiście, jeżeli mamy w sobie na tyle empatii i przejmujemy się losem zwierząt, bo jak wiemy doskonale po ilości pozostawianych i przywiązywanych w lesie psów bez wojny, no to niestety najpewniej takich osób ta książka i ten reportaż nie przekona. Natomiast oczywiście jest dla mnie to, co jest poruszające, to, że no ja przede wszystkim myślę o żywej, czującej istocie. I jakkolwiek ktoś powie, że no ludzie, przede wszystkim ludzie, skupmy się na ludziach, no zwierzęta trudno, no nie ma czegoś takiego jak trudno. Ja sobie nie wyobrażam, że wybiegam z domu bez swojego kota, gdyby cokolwiek odpukać się działo. Jest dla mnie równoprawnym członkiem rodziny. Po prostu taka więź nas łączy i tyle. I wcale mnie nie dziwi to, że są też ludzie, którzy postanawiają pomagać. Tutaj to też jest ważne, powiedziałaś, on pomaga i bierze aktywny udział. Więc nie jest to reportażysta, który siedzi wygodnie w kafejce w Warszawie, dostał zlecenie, leci na 2 tygodnie, prawda, do jakiegoś jednego, drugiego schroniska, cyknie parę fotek, porozmawia z jednym, drugim wolontariuszem. Oj, oj, oj, no rzeczywiście, dobrze byłoby wam zrzucić tutaj z samolotu worek karmy dla psów, no i wraca, pisze książkę, dostaje nagrodę, jeździ później po bibliotekach i zarabia fajną kasę. No to tak to nie wygląda. Tu mamy rzeczywiście kogoś, kto się angażuje, kto przeżywa, chociaż teoretycznie niby reporter powinien mieć dystans i tylko obserwować. Ale on chyba potrafi opisywać z pewnego rodzaju dystansem. Nie wiem, bo jesteś świeżo po lekturze, będziesz prowadziła spotkanie, więc na pewno przynajmniej niektóre rzeczy będziesz w stanie na pewno powiedzieć, jak na twoje oko, ucho i twoją wrażliwość to wygląda.
2: Co ciekawe, jestem świeżo po lekturze innej książki Tuchmana, ponieważ Delfiny i Belzebuba czytałam natychmiast, jak się ukazały, pomimo że byłam na urlopie poza granicami Polski, gdzieś tam sobie na jakiejś wyspie, to natychmiast je zakupiłam, załadowałam na Kindle i przeczytałam jednym tchem. Ale wiesz co, znaczy tak, Wojciech Tuchman przede wszystkim w ogóle, on trochę już myślał o tym, że jednak nie, może nie będzie siedział w kawiarni, ale że będzie siedział pod greckim drzewem, zbierał figi, robił dżemy i już nie będzie jeździł w strefy wojny. Ta książka wyszła trochę przypadkiem, o co zresztą zamierzam go wypytać, także zachęcam Państwa do udziału w spotkaniu, bo będę go pytała, jak to się stało, że z tej swojej wymarzonej greckiej emerytury nagle znów się znalazł na wojnie, ale on też nigdy nie był takim reporterem. On zawsze był reporterem działającym w terenie, rozmawiającym z tymi ludźmi, wchodzącym w te strefy konfliktu, no, rozmawiającym z ofiarami z ofiarami, to nie jest tak do końca może dobre słowo, ale osobami, które żyją w miejscach dotkniętych w przeszłości ludobójstwem, czyli w pewnym sensie ofiarami, ale tymi ofiarami ocalonymi i potomkami ocalałych z ludobójstwa. Też jeżeli Państwo może nie kojarzą, może nie wszyscy kojarzą Wojciecha Tuchmana jako reportera, ale myślę, że sporo osób w naszym wieku będzie kojarzyło taki program Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. To jest ten sam Wojciech Tuchman. To jest ta sama osoba. I Wojciech wtedy założył Fundację Itaka, która poszukiwała zaginionych osób. Po napisaniu książki Jak dzisiaj narysujemy śmierć, czyli książki o skutkach ludobójstwa w Rwandzie, założył fundację Klub Heban, która zbierała pieniądze, żeby wspomóc dzieci w jednej z wiosek rwandyjskich, które właśnie jakby ponoszą skutki tego strasznego ludobójstwa z lat 90. Przy okazji pisania książki Pianie kogutów, płacz psów zaangażował się w pomoc osobom chorującym na choroby psychiczne, które w Kambodży są zniewalane przez swoje rodziny, ponieważ nie zna się tam leczenia. To dopiero zaczyna, psychiatria dopiero pomału tam zaczyna działać i on razem z lekarzami, psychiatrką i psychologiem jeździli i pomagali te osoby leczyć, a następnie uwalniać z tych łańcuchów. Więc tutaj jakby...
1: No jeszcze tak myślę, przepraszam, przekonać rodziny i społeczeństwo lokalne, że to jest jednak choroba i że takim osobom można pomóc, a nie jako dziwne stworzenie, które nam się wyrodziło, zamykamy w chlewiku, prawda, ze zwierzętami i ukrywamy przed całą resztą, co wiemy, w Polsce też się nieraz zdarzało. I to wcale nie tak dawno.
2: A wiesz, jeszcze ich jakby nauczyć tego, że trzeba brać leki, że trzeba brać tabletki, że te tabletki muszą być brane o konkretnych porach. Jak to wytłumaczyć ludziom, którzy nie do końca żyją zgodnie z zegarkiem, tylko raczej z rytmem natury, więc tak, ta książka jest rzeczywiście bardzo wstrząsająca. Pianie kogutów, płacz psów, czyli właśnie opowieść z Kambodży. Także Wojciech Tuchman nigdy nie był takim reporterem i już zapewne nigdy nie będzie, który po prostu siedzi, dzwoni, rozmawia i pisze książkę, tylko on raczej tam wchodzi, jest bardzo empatyczny, bardzo zaangażowany, płaci za to sporą cenę, o czym też nieraz mówił i co czasami widać też na jego Facebookach. Co ciekawe, powiedziałeś, że ludzi ciężko przekonać do pomocy zwierzętom, a ja właśnie nie jestem tak do końca pewna, bo przyznam, że ostatnimi czasy, w ciągu ostatnich, no szczególnie ostatnich miesięcy, gdy ta ruska narracja antyukraińska, narastające nastroje antyukraińskie i ksenofobiczne są coraz bardziej intensywne i mają coraz poważniejsze konsekwencje. Jak śledzę w mediach, przepraszam, na portalach społecznościowych. Staram się nie używać słowa media, bo wiem, że media to wy, a nie Facebook.
1: No ale powszechnie tak wiele tak, osób
2: ale,
1: mówi.
2: Ale dbajmy o czystość języka i ustawmy tutaj właściwą perspektywę. Gdy śledzę różne profile na tych platformach społecznościowych, to gdy na przykład piszemy o tym, że robimy wystawę artysty ukraińskiego albo koncert, to na ogół tam się w komentarzach spore, za przeproszeniem, szambo wylewa na nas w różnym stopniu. No trochę mniej może u nas, trochę więcej w Warszawie, ale rzeczywiście tych botów, troli, ale również zupełnie żywych osób o nastawieniu antyukraińskim całkiem sporo tam jest. Natomiast wiesz, ja się chyba, właśnie niedawno sobie tak o tym pomyślałam, że jak widzę o ratowaniu zwierząt w Ukrainie, to tam nie ma tego, nie? Nie ma roześmianych emotikonek sugerujących, że kogoś to bawi, tak jak jest pod na przykład wiadomościami o bombardowaniu Kijowa. I to mnie trochę zastanawia też, czy naprawdę jakby nie potrafimy tej empatii, którą mamy do zwierząt, wskrzesić sobie już w stosunku do ludzi, bo to tak to trochę wygląda. Dlatego myślę, że ta książka może przekonać nieprzekonanych, bo te historie są bardzo poruszające, pokazują, z czym te zwierzęta się mierzą, ale co ważne, pokazują, jakie będą konsekwencje tej wojny, jeżeli chodzi o świat właśnie nieczłowieczy. Tutaj jest jakby też ta opowieść o delfinach, które, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale one tam żyły. Natomiast w bardzo dużej mierze zostały zdziesiątkowane poprzez działania wojenne również na morzu. Więc te konsekwencje, bohaterowie Wojciecha Tuchmana mówią o tym. Mówią o tym, co się może stać, kiedy w jakiejś miejscowości zabraknie ludzi. Ludzie wyjeżdżają, uciekają, są zabijani, najzwyczajniej w świecie giną na tej wojnie i zostają psy, psy, które są niezaopiekowane. Jeden z bohaterów mówi, pies bez człowieka staje się wilkiem. I co się stanie, jak za 2 lata, miejmy nadzieję, że prędzej niż później, ta wojna się skończy, sprawiedliwym pokojem dla Ukrainy, zwycięstwem Ukrainy, za co bardzo mocno trzymam kciuki i bardzo mocno w to cały czas wierzę. I ludzie do tych opuszczonych miejsc wrócą. A tam, wiesz, tam będą watahy. To nie będą psy czekające, tak, czekające na powrót swojego człowieka. Jeden z bohaterów też gdzieś mówi, że jak się zostawia psa na wojnie, to się go jakby zostawia twarzą w twarz ze śmiercią, że pies tego widoku śmierci nigdy już nie zapomni.
1: No i ten obraz na razie zostawimy tutaj, postawimy kropkę. Wiem, że nie jest to łatwe i ta rozmowa zresztą nie będzie łatwa, ale postawmy przecinek delikatny, żeby się Państwo złapali odrobinę oddechu z tymi obrazami i wrócimy do Was. And this town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Wszystko o literaturze.
1: Do mnie też trafia taki obraz i przypomniało mi się teraz, jak o tym mówisz, że kiedy nadchodzi Sylwester, zabawy noworoczne, bardzo dużo i na szczęście coraz częściej rezygnuje się z tych ogni strzelania i tego wielkiego hałasu w trosce o zwierzęta. Stara się te imprezy przenosić gdzieś na jakieś obrzeża, w takie miejsca, żeby to było w miarę bezpieczne. No właśnie z troski o zwierzęta, które się boją, są przerażone, uciekają pod łóżko, ktoś ma zwierzęta, to dokładnie wie. A tutaj, jeżeli to jest strefa wojenna, to zwierzę ma cały czas, tak? Tygodniami, miesiącami,
2: latami. Te schroniska też są ostrzeliwane. Wiemy, że rosyjski agresor w ogóle nie patrzy na to, czy to jest obiekt wojskowy, czy to jest szpital, czy to jest schronisko. Za przeproszeniem, wali jak leci. Ostatnio jedno z tych schronisk spotkała wielka tragedia. Dosłownie kilka tygodni temu jedno ze schronisk, z którymi Tochman współpracuje, do których wozi karmę, leki i któremu pomaga, stanęło w ogniu. Niestety bardzo dużo psów zginęło, duża część tego schroniska spłonęła. Nie było to co prawda związane z działaniami wojennymi, ale takie rzeczy też się zdarzają. No jakby życie nie wstrzymuje oddechu, bo jest wojna, tylko te problemy się jeszcze multiplikują. Brakuje karmy, ale te normalne problemy typu niedziałająca instalacja albo groźne, mroźne zimy nadal też są. Także ta książka też, wiesz, ona też przywraca taką, ona jest oczywiście poruszająca, jak wszystkie książki Tochmana, to zawsze jest zmierzenie się z czarną stroną świata i z wielkim smutkiem i z wykluczeniem, ponieważ on poświęca swoją uwagę też tym wykluczonym częścią świata czy społeczeństwa, ale ona ma w sobie nadzieję, bo mówi o ludziach, którzy jakby, wiesz, zachowują w tej strasznej sytuacji wojny, gdzie przecież są tak samo ostrzeliwani, tak samo ich bliscy są na wojnie, na froncie. Wszystko się może zdarzyć. W każdej chwili coś się może zdarzyć. Notabene w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, jeden z tych patroli ewakuujących zwierzęta trafił w nich dron i też zostali ci ratownicy, o których Tochman pisze w książce, ranni. Więc wszystko się może zdarzyć, a mimo wszystko ci ludzie w tej naprawdę strasznej sytuacji nie pozostają obojętni na losy słabszych i tych, którzy nie poradzą sobie bez pomocy człowieka. Więc to jest też opowieść o takim naprawdę ratowaniu człowieczeństwa.
1: A kiedy powiedziałaś, taka jeszcze mnie refleksja nasza, bo no, w tym tkwi siła takich reportaży. Najpierw nam się w pierwszym odruchu wydaje, że one są tylko i wyłącznie o tym. Powiedziałaś, że zastanawiające może być to, że więcej jest nienawiści wobec ludzi niż wobec zwierząt, że więcej osób lituje się nad psami, kotami, zwierzętami niż nad ludźmi. I tak pomyślałem sobie, że no, psy, koty, różne inne zwierzęta większość też ma, albo bardzo dużo ludzi ma i jeżeli je kocha, to widząc krzywdę psa w schronisku na Ukrainie, który został zabity, zbombardowany, no to bardzo łatwo jest nam empatyzować. Zwłaszcza, że on tak, nie mówi obcym językiem, nie ma obcej kultury, nie wierzy w inną religię, prawda? Nie przypiszemy mu niczego, co dla nas mogłoby spotkać się z niechęcią, prawda? Mhm. A że to nie jest pies nacjonalista, to nie jest pies banderowiec, to jest po prostu pies, żywa istota. Łatwiej jest z nim rzeczywiście sympatyzować niż z ludźmi, którzy od razu widzimy, a to nie są nasi, to nie jesteśmy my, prawda, to jest obcy. A niestety, jak wiemy doskonale, to ta niechęć do obcych, no tutaj akurat najsilniej, bo najwięcej mamy uchodźców z Ukrainy wojennych, więc tego jest najwięcej w ostatnim czasie rzeczywiście. Ale,
2: i tu też jesteśmy rozgrywani przez Rosjan, nie zapominajmy o tym, że to jest wojna hybrydowa i my jesteśmy rozgrywani. To też nie jest tak, że nienawidzimy Ukraińców, bo ich nienawidzimy, tylko część osób bardzo niemała ulega tej narracji i temu, co się sączy do nas przez różne kanały. To też, żebyśmy o tym pamiętali.
1: No tak, no ja to akurat mam tak, że dla mnie w ogóle narodowość nie ma żadnego znaczenia. Jest najpierw człowiek i najpierw widzimy człowieka i ja przynajmniej widzę najpierw człowieka. No oczywiście są ludzie różni, ktoś powie, no tak, są różni, no to go poznajemy się. Jeżeli się okaże, że jest jednostką aspołeczną, patologiczną i zagrażającą społeczeństwu, no to wiemy, że wszędzie tacy są i takich znam wielu i o takich też robię zresztą programy, jakby osobno poza literackimi. Natomiast to nie definiuje specjalnie od razu człowieka to, w jakim kraju mieszka, jakim językiem się posługuje. Jak dobrze wiemy, zresztą podróżując po po świecie i zwiedzając ten świat, przecież taki paradoks troszeczkę, prawda? Chętnie jeździmy, zwiedzamy świat, tam też są obcy ludzie, obce kultury, robimy zdjęcia i nas to teoretycznie zachwyca, prawda? Jako wielka atrakcja. Ale jak już mamy obcego pod nosem, to nagle nam z jakiegoś powodu zaczyna przeszkadzać, prawda? I widzimy w tym jakieś czyste zło. Oczywiście ja wiem, że to jest takie w tej chwili tylko muśnięcie się przez temat, bo on wymagałby dużo, dużo więcej książek, więcej rozmów z różnymi specjalistami. Niemniej jednak uważam, że taka książka jak ta, nowa książka Wojciecha Tochmana, przypomnę, że ma tytuł Delfiny i Belzebub, przyczyni się do tego też, i ona też jest tak naprawdę o stosunku człowieka, bo te zwierzęta nie są pozbawione ludzi, tam są, to powiedziałeś już, bohaterowie i bohaterki, którzy ratują, często z narażeniem życia, prawda?
2: Czasami sąsiedzi, którzy zostali, bo przecież nie wszyscy wyjechali i są też takie historie, że zostali sąsiedzi i opiekują się, dokarmiają porzuconego psa, ale też przychodzi taki moment, że już sami nie mogą żyć w tych miejscach, że nie mają prądu, nie mają warunków do życia. No to jest jednak wojna, cały czas będę o tym powtarzać, to jest wojna. I też chcą już wyjechać, chcą pojechać do swoich rodzin, chcą już uciekać, albo też już po prostu no, nie mają jak się opiekować tymi psami, bo zdobycie jedzenia dla człowieka jest trudne. I wtedy właśnie dzwonią do tych 12 stróżów albo do organizacji ARK i proszą, żeby przyjechali i ewakuowali te zwierzęta, żeby im pomogli. Także to jest, wiesz, ciekawe to, co powiedziałeś, że wielu z nas jest opiekunami psów i kotów. Może dlatego łatwiej wzbudzić w nas sympatię. No ale wiesz, no wszyscy też mamy matki, też
1: ojców,
2: mamy
1: ojców,
2: braci, dzieci. Mhm. A pamiętam taką naszą rozmowę sprzed paru miesięcy. Myślę, że to był koniec lutego, ponieważ 4 marca byli u nas reporterzy Tatiana Kolesniczenko i Maciej Stanik z książką Robaków rozgryzać nie wolno. I wtedy żeśmy rozmawiali, ja i ty, o... Mhm. I ty też na to zwróciłeś uwagę, że przecież, że jak to jest możliwe, że my tutaj w Polsce, te osoby, które szerzą te straszne nienawiści, na nastroje, że oni jakby nie myślą o tym, że to też możemy być my, że te kobiety, z którymi rozmawiała Tatiana Kolesniczenko, a Maciek je fotografował, kobiety ofiary gwałtów na wojnie, to mogłyby być nasze matki. Nie? No, jak to jest? Nie? Co się takiego wydarzyło, albo może inaczej, co się nie wydarzyło, że nie potrafimy empatyzować z człowiekiem, ale że na szczęście jeszcze jednak empatyzujemy ze zwierzętami w dużej mierze, no bo tak jak wspomniałeś, ta Polska łańcuchowa też się świetnie ma, wiadomo.
1: No, a gdybym był teraz mieszkańcem Ukrainy, Ukraińcem w tej strefie wojny, to powiedziałbym, no to może wyobraźcie sobie, że jestem psem, bo ja z psem czuję dużą więź, więc może zacznę szczekać zamiast normalnie mówić i wtedy będę liczył na jakąś łaskę. Tak oczywiście troszeczkę w krzywym zwierciadle, ale mam nadzieję, że no, empatia też powinna polegać na tym, że stawiamy się po tej drugiej stronie, prawda? Tak. Żeby zobaczyć, co ja bym wtedy zrobił, czy chciałbym w takich warunkach żyć, bo argumentować taki ping-pong, taki, który się uprawia, można zawsze, bo tak jak mówiłem, no wszędzie znajdziemy niechlubne przypadki. Zresztą przy okazji też Forro i reportaży, z którym rozmawiałem, oczywiście, sam powiedział, są Ukraińcy, którzy za $100 od ruskich zdradzają własnych przyjaciół, prawda? Więc,
2: no tak, ale w Polsce też byli szmalcownicy, nie?
1: No tak, no wiem, no ale właśnie, ale my się oburzamy, jak... No tak, tylko że my się oburzamy, kiedy ktoś wyciągnie szmalcownika i próbuje przykleić, zresztą dla mnie zrozumiałe, też mnie to oburza, że jakiś zdrajca, wyrodny bandyta, zwyrodnialec, który sprzedaje swoich, prawda? A w gruncie rzeczy sprzedaje po prostu rodzinę z dziećmi, która zostaje rozwalona albo wywieziona do obozu, dla mnie nie jest człowiekiem i tyle. I jakby zaznaczanie, że to, albo wiecie, bo to polski szmalcownik. Nie, to jest zwyrodnialec. No tak, akurat polski zwyrodnialec, ale też może być ukraiński i każdy inny, bo niestety jakoś tak jest, że w różnych krajach tacy się zawsze znajdą, którzy w różnych okolicznościach postanowią zarobić i zrobić biznes, bo myślą tylko i wyłącznie o sobie. Natomiast większość na pewno jest zupełnie normalna. Właśnie tak jak mówiłaś, kocha, ma matki, żony, rodziny, chce dobra dla nich, szczęścia, ma jakieś zwierzaki. No i dla mnie nie powinno być żadnym cudem i czymś niezrozumiałem, że chce tego samego dla innych, prawda? Bo to nie, że życzę sobie dobrze, innym też, bo jak ludzie wokół mnie będą szczęśliwi, bo to jest ważne. Jak się zwalcza zło, no dobrem. Ja wiem, takie troszeczkę chrześcijańskie może podejście, ale ono nie jest takie zupełnie bezzasadne, bo jeżeli, najczęściej jednak, jeżeli pokazujemy dobro i okazujemy dobro, to dobro do nas wraca, jak się potocznie mówi. No, a do piętnowania zła są odpowiednie służby. I my też zresztą nie powinniśmy być obojętni, bo wiemy, że zło często dzieje się za ścianą u sąsiada, sąsiadki. I często nic nie robimy. No, jeżeli nic nie robimy tutaj, to nic nie zrobimy pewnie też i dla innych, którzy są za granicą dowolną, prawda?
2: Ale widzisz, to ja tutaj, jeżeli coś szaleci, to przepraszam, ale po prostu Witek rzuca tyle ciekawych tropów, że ja tutaj sobie notuję, bo jestem z tych, co to jak nie notują, to nie myślą. Ale właśnie widzisz, bo ta koncepcja narodowości jako taka jest właściwie stosunkowo nowa. I jakby tak się zacietrzewiamy na tą narodowość być może, że zapominamy o tym poziomie człowieczym, gdzie koncepcja chrześcijaństwa jest jednak dużo starsza i powinna być tam bardziej bliska niż, powinniśmy być w niej bardziej tacy osadzeni niż w samej koncepcji narodowości, no bo to jest jednak różnica wielu setek tysięcy, a właściwie nawet tysięcy lat. Wspomniałeś Tomasa Foro. Ja nawet całkiem niedawno się z Tomasem widziałam, bo widzieliśmy się parę miesięcy temu w Wiśle na festiwalu Granatowe Góry, gdzie Tomas miał mieć spotkanie razem z Wojciechem Tochmanem, niestety Wojciech nie dojechał, ale mieliśmy okazję trochę pogadać sobie też prywatnie, bo to też nie jest tak, że Wojciech Tochman jest pierwszą osobą, która mówi o zwierzętach podczas wojny. Od samego początku wojny, przynajmniej na moim Facebooku się wyświetlały organizacje ratujące i pomagające zwierzętom w Ukrainie. Nasze schronisko również było zaangażowane, też przyjęło psy, jak wiele innych schronisk w Polsce, psy z Ukrainy. Różne organizacje pomocowe, tozy, jakieś takie społeczne, społecznikowskie miejsca, czy jak, nie wiem, kawiarnia Niebieski Kot, też były w to zaangażowane. I reporterzy też o tym pisali, bo i Tomas Foro o tym pisze, i Paweł Pieniążek, który był naszym gościem rok temu ze swoją świetną książką Wojna w moim domu, też o tym pisał. Natomiast rzeczywiście to jest pierwsza książka, która jest w całości poświęcona temu tematowi, zwierzętom, tym, co się z nimi dzieje w trakcie wojny i ludziom, którzy je ratują. I na początku tej książki jest taki dość obszerna część, która... Bo Wojciech Tochman trochę pracuje też obrazami. On wiele książek tworzył we współpracy z fotografami, jak na przykład Eli, gdzie są świetne fotografie. O, masz i uciekło mi teraz nazwisko, matko. Aż mi głupio. Wspaniałego fotografa z Filipin. Może sobie jeszcze w trakcie tej rozmowy przypomnę. Wełnicki, Grzegorz Wełnicki. Przepraszam bardzo pana Grzegorza, że zapomniałam nazwisko. A tutaj nie ma jakby zdjęć, ta książka nie jest opatrzona zdjęciami. Pomimo, że wiem, że bywał z Wojtkiem w Ukrainie również fotograf, z którym współpracował przy innych okazjach, czyli Michał Fijałkowski. Ale Tochman przywołuje kilka takich zdjęć, które myślę, że większość z Państwa, jeżeli nie wszyscy, pamiętają z pierwszych miesięcy lub nawet pierwszego roku wojny, na przykład osób, które uciekają niosąc na rękach swoje psy. Albo kobiety, która w takim długim płaszczu, takim futrzanym, w warkoczach idzie i ma bodajże kilkanaście smyczy i na końcu każdej tej smyczy są zwierzęta, które są niepełnosprawne. Albo poety Maksyma też znowu uciekło mi nazwisko, przepraszam, nieżyjącego już poety, który śpi skulony, a na nim śpi jego białorudy kot, którego też przygarnął w trakcie wojny. Wojciech Tochman te wszystkie zdjęcia przypomina i to jest przywołanie też bardzo ważnej emocji, która nam umyka cały czas. Ja dlatego tak bardzo sobie cenię ten projekt Unia Kultur, Polska-Ukraina, a także inne poboczne rzeczy, które przy tej okazji ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód nam się udaje robić, jak właśnie rozmowa o robakach Rozgryzać nie wolno, albo...
1: Która, przypomnę, jest też podcast, bo tutaj akurat był autor moim gościem, możecie Państwo tej rozmowy posłuchać, jeżeli
2: i Tomas Foro też był, prawda? Też
1: tak,
2: jest podcastem.
1: Tak, na stronie Radio Opole.
2: Ponieważ wydaje mi się, że to jest ta praca reportera też bardzo ważna, przypominanie tych emocji, które nam umykają, no bo ta wojna już, przypominam, trwa bardzo.
1: A ja też od razu powiem, że my tak bardzo nie wchodzimy w niektóre rzeczy, bo no jest taka pora, że zakładam, że i dzieci, i młodzież mogą słuchać. Pewnie już są przejęte, jak słyszą, więc naprawdę wielu wątków tutaj nie poruszymy. Możecie przyjść po prostu na spotkanie.
2: No i też chcielibyśmy, żeby Państwo przeczytali książkę. To jest jakby najważniejszy nasz cel, żeby Państwo przeczytali, sięgnęli po tę książkę.
1: A jest ona bardzo, tak na zakończenie, patrząc już tylko i wyłącznie po rozdziałach, bo ona też jest o ludziach i zwierzętach, nie tylko o zwierzętach. Mamy na przykład taki rozdział Weterynarka Maryna się boi, rudy kot. Albo trzy rzeczy weterynarka Pawlina się boi, no bo są lekarze też, prawda, którzy tak, zajmują oczywiście. Się, opiekują. Oni mają prawo też bać się wojny. No jednocześnie taka powinność, przecież całe życie pomagam zwierzętom. Ale są też bażanty, są też krowy, są też inne zwierzęta, są też delfiny, o których już Monika mówiła. Bo no wyobraźmy sobie, jak my odbudowywaliśmy na przykład pługowie żubrów. Miało już ich nie być. Tam też przecież część tych zwierząt zniknie najprawdopodobniej bez powrotu. Zwłaszcza jeżeli są już chronione, bo nikt się tam nie przejmuje, czy na przykład w tym obszarze ginie, jest chroniony gatunek, który jest na wyginięciu i nagle zostanie wytrzewiony także po to, żeby go zjeść, bo umówmy się, bo tutaj żołądek też jest wtedy najważniejszy, a nie czy gatunek jest chroniony. Ludzie się bardziej przejmują, co będę jadł i czym dzieci nakarmić. No ale żal jakiś taki smutek, ale to też pokazuje, czym jest tak naprawdę wojna najzwyczajniej w świecie.
2: Tak, ja też Państwu polecam przy okazji sięgnięcie do tych filmów właśnie My, nasze zwierzęta i wojna. Wspaniały film. Wiem, że jest też film, ja go nie widziałam jeszcze, ale jest chyba nawet teraz w kinach, będzie grany. Wszystko ma żyć. Taki jest tytuł. Wszystko ma żyć to jest film o jednej z bohaterek książki Wojciecha Tuchmana, byłej siłaczce, która teraz właśnie pracuje w schronisku, prowadzi jedno ze schronisk. Także tak, no, chciałabym, żeby Państwo sięgnęli po tę książkę, a przede wszystkim, żeby Państwo przyszli na spotkanie z Wojtkiem Tuchmanem, które się odbędzie, przypominam, 17 września o godzinie 18 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Będzie można zakupić książkę na spotkaniu, będzie można zdobyć autograf i porozmawiać z Wojciechem Tuchmanem po spotkaniu. Wiem, że te takie spotkania z czytelnikami, interakcje są dla Tuchmana, no tak jak dla każdego pisarza, bardzo ważne. Mam nadzieję,
1: wtedy że przede wszystkim Państwa. Dowiaduje się, czy ona porusza, czy ona działa, czy ona rzeczywiście prowokuje do głębszych przemyśleń, do jakiejś refleksji, no bo to jest tak naprawdę cel. Najważniejsze jest to, czy w nas to coś pobudzi, czy w nas to coś poruszy, czy my będziemy skłonni do refleksji i może coś zmienimy, bo czasami jest tak, że no, można się wydawać, tak mi się wydaje, że no okej, okay, prawda, nic złego nie robię, no ale właśnie pytanie, czy robię coś dobrego i czy mógłbym w takim razie.
2: A możemy wszyscy. Że bardzo ważnym celem też i tej książki, i spotkań, i działalności Wojciecha Tuchmana na jego profilu na Facebooku jest dalsza pomoc zwierzętom, dalsza pomoc ratownikom, schroniskom działającym cały czas w Ukrainie. Fundacja Klub Heban, o której już wspominałam, cały czas nieustannie prowadzi zbiórki. Te zbiórki, pieniądze zebrane, których już, no już, no już na pewno przekroczyło to kwotę 1 000 000 złotych jakiś czas temu. Te pieniądze są przeznaczane na zakup karmy, na zakup szczepionek, lekarstw, wszystkiego, co jest potrzebne, aby te zwierzęta wojny mogły przetrwać lub być ewakuowane ze strefy wojny, bądź też nawet przywożone do innych krajów do adopcji. Cały czas te zbiórki trwają. Każdy z nas może do tej zbiórki dołączyć i się dorzucić. Wiadomo, że takie kwoty wielkie zawsze budują te drobne kwoty, więc naprawdę każda złotówka ma znaczenie. Te zbiórki są transparentne. Wojciech Tuchman je regularnie rozlicza, zawsze zaznaczając, że 100% tych pieniędzy zebranych przez fundację idzie na cel. Czyli tu nie ma żadnej administracji, nie ma żadnych kosztów jego podróży, tą całą resztę bierze na siebie, natomiast wszystkie pieniądze, które tam Państwo wpłacają, trafiają do zwierząt, które w Ukrainie zostały i które naprawdę sobie bez naszej pomocy, no i pomocy Wojciecha Tuchmana, nie oszukujmy się, tutaj nie ma co ukrywać, no Wojciech Tuchman robi ogromną robotę ze swoją fundacją i na pewno byłoby bez jego pomocy, zaangażowania i troski, takiej po prostu troski, która nim kieruje i go motywuje, byłoby tam znacznie, znacznie trudniej tym ratownikom. Także to wszyscy możemy być częścią tej fundacji i wspomóc.
1: Mhm. No jak jesteście gotowi i ciekawi na więcej, to oczywiście, tak jak mówiła Monika, 17 września w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Moniko, musimy kończyć, bo czas jest nieubłagany, jeżeli chodzi o...
2: A moglibyśmy ramy. Tak?
1: O, moglibyśmy, no tam przede wszystkim, nawet tak jak Państwu wspominałem, patrząc nawet tylko i wyłącznie po spisie treści, jest to bardzo, bardzo różnorodna. Tak różne historie różnych ludzi i właśnie też zwierząt splecione, bo no bo to trudno zrobić reportaż tylko o zwierzętach. Oczywiście można pójść w las i z kamerą, prawda, i próbować tropić, patrzeć, obserwować, no nie, no to aż tak nie bądźmy wymagający, tym będą zajmowali się pewnie przyrodnicy, botanicy i pewnie się w jakimś stopniu też zajmują ci, którzy właśnie badali wcześniej jakieś gatunki chronione, czy inne, tak jak mówiłem, to oni na pewno o tym myślą, no ale z dzikimi zwierzętami nie jest tak łatwo. Wiem na pewno, że w książce jest też rozdział o nietoperzach. Tyle jeszcze powiem.
2: A ja tylko, proszę Państwa, jeszcze raz przypomnę, proszę czytać Tochmana, żeby się dowiedzieć, kim jest Belzebub. To jest naprawdę wspaniała historia. Bardzo, nie powiemy. Ja nawet myślę, że chyba na spotkaniu też postaramy się nie powiedzieć, chociaż to jest tak ciekawe, że być może się wygadamy.
1: No zobaczymy, ale my nie powiemy Wam na pewno. Czytajcie po prostu. Moniko, bardzo, bardzo Ci dziękuję za wizytę w studiu i do zobaczenia. W takim razie mówię.
2: Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
1: Państwu życzę już dobrego, spokojnego popołudnia, wieczoru i do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: Zbliża się godzina 18. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Premier o rosyjskich atakach przy granicy. Powiemy też o drogowych zdarzeniach w naszym regionie. Zajrzymy na Itak Arenę na mecz Odry Opole ze Stalą Rzeszów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbywa się specjalna odprawa z udziałem premiera, ministra spraw wewnętrznych i administracji, ministra obrony narodowej oraz przedstawicieli służb. Została zwołana przez szefa rządu. Mieliśmy informację o nadchodzącej eskalacji przy granicy polsko-ukraińskiej, podkreślał premier Donald Tusk. Szef rządu mówił, że Rosja będzie dążyć do paraliżu ukraińskich przejść granicznych.
2: Jak wiecie, atak czy próba sparaliżowania przejść granicznych to nie jest pierwsze tego typu zdarzenie. Mieliśmy z tym do czynienia w Mołdawii, ale wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich, a więc dotyczy to także naszego kraju.
0: W nocy Rosjanie uderzyli w stację paliw przy granicy z Polską w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Rosyjski dron trafił także w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do zdarzenia doszło na Wołyniu, około 2 kilometrów od granicy z Polską.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Teraz drogi w naszym regionie. Przed godziną informowaliśmy o zdarzeniu w Krapkowicach. Miało tam dojść do potrącenia motocyklisty przez auto osobowe. Teraz uaktualnienie. Jak informuje rzecznik krapkowickiej policji, młodszy aspirant Dominik Wilczek, to 41-latek kierujący motocyklem marki Yamaha najechał na tył pojazdu BMW, którym kierował 46-latek. Do zdarzenia doszło w Krapkowicach na skrzyżowaniu ulic Obuwników i Opolskiej. Kilka minut po godzinie 16:30, jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, kierujący motocyklem przyznał, że chciał wyprzedzić pojazd od prawej strony, a więc nieprawidłowo wykonywał manewr wyprzedzania. Motocyklista z obrażeniami wewnętrznymi trafił do szpitala. Działania służb na miejscu zakończono. W Jemielnicy z kolei na ulicy Nowa Kolonia, to powiat strzelecki, auto osobowe, przypomnijmy, uderzyło w mur ogrodzenia. Tym pojazdem jechały 3 osoby, 2 uskarżać się mają na ból w klatce piersiowej, trafiły pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Nie ma na razie informacji, czy będzie potrzebna hospitalizacja. I jeszcze jedno zdarzenie drogowe w Sidzinie, to już powiat Nyski, na ulicy Elsnera, plama oleju na drodze miała być przyczyną wywrotki motocyklisty. Na miejscu udzielana jest mu pomoc przez zespół ratownictwa medycznego. Działają tam też 2 zastępy straży pożarnej.
1: To dzieje się teraz w regionie.
0: Przenosimy się ponownie na Itaka Arenę w Opolu, gdzie w ramach 8 kolejki Betclic pierwszej ligi Odra Opole podejmuje Stal Rzeszów. Za nami pierwsza połowa tego spotkania. Jak przebiegała i jaki jest aktualnie wynik tego meczu? To pytanie do Grzegorza Frankowskiego, który jest na stadionie. Powiedz, czy przerwa jeszcze trwa? Czy wydawało mi się, że słyszę gwizdek w tle?
3: Tak jest, już gramy, 47 minuta tego spotkania. Niestety gospodarze, czyli Odra Opole, przegrywa 0-1 po wyrównanym pierwszym kwadransie. Do głosu doszli goście. Klasyczna kontra, bardzo szybko przedostali się w okolice pola karnego. Dośrodkowanie z lewej strony, tam jeszcze jeden z naszych obrońców próbował wybić piłkę, no ale Szymon Pukała, to młodzieżowiec Stali, był najbardziej sprytny, no i pokonał niestety Artura Halucha. 1-0, potem goście mieli jeszcze jedną wyśmienitą okazję. Na szczęście piłka po strzale ich napastnika minęła światło bramki. No a nasi nie potrafili się jakoś wstrzelić. Teraz uważajmy, bo groźna sytuacja dla naszych rywali. Będzie rzut z autu tylko i na szczęście. 36 minuta. Zawodnik Stali Mateusz Lenard dostaje 2. żółtą kartkę za faul na Michale Feliksie. No i gramy od tego momentu z przewagą jednego zawodnika. Mimo tego, mimo kilku okazji, nie udaje nam się jeszcze w pierwszej połowie doprowadzić do wyrównania, ale czasu jest sporo. Na razie po 48 minutach Odra Opole przegrywa ze Stalą Rzeszów 0-1.
0: Bardzo dziękuję za relację, a z Grzegorzem Frankowskim ponownie słyszymy się za godzinę. W meczu grupy B siatkarskich mistrzostw Europy polscy siatkarze rozpoczęli właśnie grę z Macedonią Północną. Trwa pierwszy set tego spotkania. 5-4 dla Polski, natomiast Portugalia przegrała z Izraelem 2-3. To także był mecz grupy B siatkarskiego Euro. Przypomnijmy, że liderem tabeli grupy B jest Ukraina, ma 9 punktów przed Polską i Bułgarią, które mają po 6 punktów. Polacy rozegrali 1 spotkanie mniej.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Jest tak pochmurno, że aż ciemno, ale zmrok jeszcze nie zapadł. Jeśli chodzi o temperaturę, to ona spada. W centrum województwa termometry pokazują niespełna 17 stopni, przeszło 19 na południowych krańcach. Ciśnienie na poziomie 1019 hektopaskali, wiatr jest słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, teraz wieje z zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: końcu języka.
1: Jako, że jest niedziela, mam przyjemność oficjalnie Państwa powitać w swoim i koleżanki imieniu.
2: Ja, koleżanka to Beata Granatowska.
1: A ja to ja, czyli Ireneusz Prochera.

0: jest przynajmniej dla mnie zatrważający. I pisze dalej tak. Na tym zdjęciu mam 30 lat. Zdjęcie odnosi się oczywiście do młodzieńczego okresu Mariusza Szczygła. Nie używałem wtedy słów, z których dzisiejszy 30-latek potrafi zbudować cały opis swojego życia uczuciowego i psychicznego. I przytacza. Body shaming, boundaries, breadcrumbing, burnout, cancel culture, catfishing, comfort zone, coping mechanism, creeping,
1: a my dalej jesteśmy
0: cringe,
1: w polszczyźnie,
0: love bombing,
1: tak?
0: Match, mindfulness, orbiting, toxic relationships, triggerować i tak dalej, no i kończy well-beingiem. No, bo to też bardzo modne i popularne dzisiaj słowo.
1: Wiesz, ja jestem pies, jeżeli chodzi o wtrącanie anglicyzmów bez potrzeby, ale szczerze mówiąc, nie wiem, w jakim obszarze porusza się Szczygieł.
0: Szczygieł wskazuje właśnie na to, że dzisiaj, żeby opisać swoje stany duchowe, sytuację życiową, wielu dzisiejszych 30-latków używa takich sformułowań, nie ich polskich odpowiedników. I tutaj konkluzja do tej wyliczanki samego Szczygła jest taka. Szczerze, oszaleć można.
1: Można, ale wróćmy jeszcze do początku, kiedy wspomniałeś, że według najnowszych badań PISY właśnie poniżej średniej się ulokowaliśmy, jeżeli chodzi o niezrozumienie tekstu, ale jest jeszcze druga bardzo smutna konkluzja, że polscy nastolatkowie nie chcą się uczyć. Bo to jest dopiero powód do zmartwień. Bo to, że nie rozumieją, to jest konsekwencja tego, że nie chcą się uczyć. Nie czują potrzeby.
0: Ale to jest problem globalny, wynikający z dostępności do takich narzędzi zdobywania wiedzy.
1: Które myślą za nas. Tak, i myślą za nas, bo przedtem to było źródło wiedzy, a teraz to już jest narzędzie do myślenia za nas, do wyciągania wniosków.
0: Ale co mają myśleć, skoro wyjmą smartfon z kieszeni?
1: No to prawda.
0: Otworzą aplikację.
1: Więc Zuckerberga i Gatesa należy przekląć. Mhm. Ale ja tutaj zadam takie pytanie, może cię to zdziwi, bo zwykle to ja bardziej labidzę, ale pamiętam przed 20 laty były podobne badania dotyczące Polaków, tylko tam nie wiem, czy było sprecyzowana grupa wiekowa. A raczej chodziło o procentową ilość, że około 40%, czy prawie połowa Polaków nie rozumie prognozy pogody. I ja bym chciała wiedzieć, czy te dane są gorsze od tych sprzed 40 lat, czy pozostajemy wciąż na tym samym poziomie niezrozumienia.
0: No tak, to jest kwestia tego, czy się rozwijamy, czy się cofamy. To bez wątpienia ważne. Natomiast to nasycanie w coraz większym stopniu języka codziennego tymi wyrażeniami pochodzącymi najczęściej z języka angielskiego jest poważnym problemem i to nie jest z naszej strony problem overthinkingu, jakby powiedzieli niektórzy, czyli nadmiernego przemyśliwania nad nieistotnymi rzeczami. Ja pozwolę sobie przytoczyć ciąg dalszej wypowiedzi Mariusza Szczygła. Brzmi ona tak. Angielski dostarczył nam całego aparatu do nazywania zachowań, dla których po polsku potrzebowaliśmy całego zdania, albo w ogóle nie czuliśmy potrzeby, żeby je osobno nazywać. Czy monolog współczesnego 30-latka lub 30-latki mógłby wyglądać tak? Na początku był super vibe, ale potem zobaczyłam kilka red flags. Trochę mnie love bombował, a kiedy postawiłam boundaries, zaczął mnie ghostować. W sumie to był bardziej situationship niż relationship. Cały czas overthinkowałam, czy przypadkiem nie jestem toxic. Ale terapeutka powiedziała, że za bardzo jestem people pleaserem. Teraz skupiam się na self-care i swoim well-beingu.
1: A nie poczuła flow? Bo flow
0: być
1: też
0: może
1: jest ważne. Vibe, flow.
0: I Szczygieł dodaje, nie żebym wyśmiewał ten styl autorefleksji, ale ciekawią mnie badania, jeśli są, czy dzięki angielszczyźnie staliśmy się tylko bardziej precyzyjni w opisywaniu uczuć, czy zaczęliśmy już każde zwyczajne zachowanie traktować jako, i tutaj wielkimi literami napisane, osobne zjawisko psychologiczne.
1: Wiesz co, brakuje mi tu jednego pytania. Kto jest temu winien, bo Mariusz Szczygieł powinien się rozejrzeć w swoim środowisku, jako że startował jako dziennikarz, także informacyjny, potem telewizyjny, prowadził jeden z pierwszych talk show.

0: O, no nie ma dobrego odpowiednika polskiego, ale dziennikarze wprowadzają anglicyzmy. I za chwilę, jak ja dojdę do głosu, podam najnowszy przykład, gdzie właśnie sami dziennikarze szpikują, i to dziennikarze w poważnym wieku tak zwanym, szpikują anglicyzmami bez potrzeby.
1: Chociaż sam Mariusz Szczegieł nie należy do tego grona, bo posługuje się bardzo ładną polszczyzną, co zresztą może widać w jego nie tylko tych dziełach pisanych, ale też i wystąpieniach telewizyjnych czy nawet czy radiowych, bo używa takiej polszczyzny bardzo literackiej. Ten fragment, który Państwu cytowałem, to podkreślmy, to jest taki rodzaj prześmiewczej refleksji, która...
0: No karykatura, ale karykatura, która jak w soczewce pokazuje pewne bardzo niebezpieczne zjawisko, jeżeli w porę się nie ogarniemy. No, bo my też się spotykamy z Państwem po to, żeby nie zalała nas fala anglicyzmów używanych na lewo i na prawo, nie zawsze z sensem w dodatku.
1: Ale tutaj stawiamy jasne takie zdecydowane red flags.

0: końcu języka.
1: Ta cześć trochę będzie przypominać przegląd prasy, ale co poradzę, że prasa dostarcza tylu ciekawych tematów. Zacząłeś od Szczygła, który też przecież był dziennikarzem. Kiedyś wyrażenie zachował się, czy odpowiedział dyplomatycznie, kojarzyło się z dobrymi manierami i elegancką konwersacją, jak podpowiada Wielki Słownik Języka Polskiego. W taki sposób, aby nikogo nie urazić.
2: Czyli oględnie.
1: Nawet jeżeli spotykali się przedstawiciele wrogich państw czy obozów politycznych, chodziło o to, by pokojowymi sposobami osiągnąć jakiś cel.
2: Był to pewien kodeks zachowania, który wszyscy przestrzegali we własnym interesie, no chociażby po to, żeby nikt ich nie obrzucał z takiem wyzwisk i obelg, gdy państwa są skonfliktowane.
1: I nawet jeżeli między wierszami uważało się, że dyplomata nigdy ci prawdy nie powie, to przynajmniej nie wyzwie cię od najgorszych, co już stanowiło pewną rękojmię pokojowych rozmów.
2: Ale widzisz, z czasem to sformułowanie dyplomatyczny język stało się trochę też i synonimem nieszczerości.
1: I ten negatywny wydźwięk zaczął przeważać i myślę, że właśnie dziś dyplomatyczny nie oznacza niczego pozytywnego. Znaczenie się zamazuje, podobnie jak zwrot język parlamentarny, którego wciąż siłą rozpędu używamy, że to był nieparlamentarnie się odezwał. Ale wystarczy sobie posłuchać jakiejkolwiek sesji parlamentarnej, tam padają takie słowa i tak się do siebie odnoszą ludzie, że nawet pod budką dawniej z piwem tak nie było.
2: Tak, bez wątpienia się zdeprecjonowało to pojęcie języka parlamentarnego.
1: Ostatnio się szczeka. Do obu tych sfer życia wkradła się bowiem brutalność i prostactwo, niebezpiecznie zbliżając się do kręgów przestępczych. Oto świeży przykład z Gazety Wyborczej, artykuł Wacława Radziwinowicza. Przeczytam obszerny fragment, bo tam roi się od językowych kwiatków, które wymagają wyjaśnienia. Cytuję. Siergiej Ławrow, herszt, no bo tak w tej sytuacji trzeba go nazwać, dyplomacji putinowskiej, dokonał ważnego coming outu. Używając języka błatnego, ogłosił, że Rosja gotowa się dogadywać z partnerami tylko po bandycku. Dla rozmowy z dzisiejszą Moskwą należy znać nie tylko literacki rosyjski, trzeba jeszcze co najmniej rozumieć będące w aktualnym obiegu gwary, bo inaczej wpadniemy w pułapkę. Nadziali się na to surowi w dyplomacji emisariusze Trumpa, Steven Witkow i Jared Kushner. Kiedy usłyszeli w Moskwie, że z ukraińskiego Donbasu trzeba wycofać wojska okupacyjne, polecieli do szefa z radosną nowiną, że Putin zabierze swoich, a pokój jest tuż, tuż. I wtedy do Trumpa dotarło, że dla Putina wojska okupacyjne to Ukraińcy, broniący tego kawałka Donbasu. Koniec pierwszej części cytatu. Co cię tutaj uderzyło w tym, z językowego punktu widzenia?
2: No to jest rzeczywiście język mało dyplomatyczny, chociaż mowa o szefie dyplomacji, a to taka ciekawostka, zawsze sowiecka, rosyjska czy radziecka dyplomacja uchodziła za bardzo skuteczną dyplomację. Te szkoły dyplomacji w Moskwie uczyły bardzo profesjonalnie.
1: Zwróć uwagę, że wszyscy dotychczasowi szefowie dyplomacji, Majski, Aleksandra Kołłątaj,
2: kto Mołotow.
1: Mołotow, to byli politycy, którzy najdłużej sprawowali swoje funkcje. Zwróć uwagę, że żaden z nich nie został zamordowany, co w Rosji sowieckiej, a także w Rosji, bywa na porządku dziennym.
2: Bo zawsze szef dyplomacji to był jeden z najbliższych współpracowników pierwszego sekretarza, jeszcze wcześniej cara, czy dzisiaj prezydenta. No on jest takimi ustami trochę tego rosyjskiego przywódcy na arenie międzynarodowej, ale zawsze przy zachowaniu tego języka dyplomatycznego.
1: Więc tutaj pojawia się zwrot coming out. Znowu nawiązujemy do anglicyzmów.
2: Tak, to, co mówił Szczygieł, tak? Czyli nasycanie polszczyzny.
1: No właśnie, i zacznijmy właśnie od tego, bo to się wydaje najprostsze. Otóż coming out najczęściej pojawia się, gdy ktoś przyznaje się do swojej odmiennej orientacji seksualnej. W pełnym brzmieniu to coming out of the closet, co znaczy tyle, co wyjście z szafy. I kiedy klikamy w Google, to miażdżąca większość haseł tego dotyczy. Ale słownik języka polskiego PWN podaje, że coming coming out to także publiczne ujawnienie swojego pochodzenia. I o to chodzi w przypadku Ławrowa. No nie przypuszczam, żeby gej mógł sprawować taką funkcję w Rosji.
2: Tutaj przykład na to, jak pewne pojęcia rozszerzają swoje znaczenie, bo dzisiaj już w takiej potocznej mowie ten coming out zaczyna funkcjonować na takiej zasadzie, że mówimy w ten sposób, gdy chodzi o ujawnienie jakiejkolwiek tajemnicy. Czegoś, co do tej pory było skrywane.
1: Albo skąd pochodzimy, albo czym się zajmowaliśmy.
2: Jeżeli publicznie ogłasza, że zbiera znaczki pocztowe, chociaż nikt go o to wcześniej nie podejrzewał, no to tak lekko ironicznie można powiedzieć, że też dokonał pewnego coming out.
1: Tylko wytłumacz mi, nie mógł autor użyć jakiegoś polskiego ujawnił się, albo pokazał swoją prawdziwą twarz. Tak. I tu obwiniam za to właśnie dziennikarzy, którzy w pewien sposób powinni być kreatorami pięknej polszczyzny, a nie niszczyć. Zastanówmy się, jak się pisze coming out.
2: Podejrzewam, że zmierzamy ku temu, że będzie to pisane po polsku jako jedno słowo.
1: I przez K. Odpowiada Katarzyna Kłosińska. Wyrażenie coming out zapisywane bez łącznika już na tyle wyszło do języka, że zostało skodyfikowane już w 2016 roku w Wielkim Słowniku Ortograficznym PWN. Sztuczna inteligencja rozszerza to wyjaśnienie. W języku polskim zapożyczenia z języka angielskiego składające się z dwóch członów, najczęściej czasownika i partykuły, jak out, on, up, piszemy rozdzielnie, bez łącznika. Przykłady: carry on, cash and carry, check in, fast food. Niektóre z nich tak się usadowiły w naszym języku, że się odmieniają. Idziemy do fast foodu, doszło do coming outu. Jeden z internautów zapytał w poradni językowej, czy coming out można zastąpić zwrotem wyoutować się, też pochodzenia angielskiego, ale funkcjonującego dłużej. I znów oddaję głos Katarzynie Kłosińskiej. Czasownik wyoutować się jest dość kłopotliwy, ponieważ może wywoływać skojarzenia z wyeliminowaniem się skądś. Jego podstawą bowiem jest wyraz out, który potocznie oznacza sytuację, w której ktoś zostaje wyeliminowany z czegoś, w czym uczestniczył. Najlepiej obrazuje to sytuacja w piłce nożnej. Piłka na aucie to jest piłka, która wypada z gry.
2: Chociaż
1: jest przerwa.
2: To sformułowanie dzisiaj już też funkcjonuje, gdy chcemy powiedzieć, że ktoś trafił na margines życia, został wyautowany, na przykład w polityce. Mówi się tak o kimś, kto wskutek pewnych manewrów politycznych stracił znaczenie w grze.
1: Ale można też wyautować się, czyli nie chcieć brać udziału w czymś. Ja się wyautowuję, czyli wychodzę. Kosińska dodaje, w wyrażeniu coming out główną rolę odgrywa coming, czyli wyjście. Lepszy byłby już pewnie coming outować czy comingować. Jak się zdaje, na razie używa się zwrotów omownych. Dokonać coming outu, zrobić coming out. Ja się coraz bardziej boję. Dlatego, że jeżeli sięgamy do słownika języka polskiego, potem czytamy jeszcze opinię językoznawczyni języka polskiego i ona mi proponuje, żeby stworzyć słowo coming outować pisane przez C, to coś z nami jest nie tak. To znaczy, że przyznajemy się, że nasz język jest na tyle mało słowotwórczy, że musimy plombować anglicyzmami.
2: Chociaż ja tutaj stanę trochę w obronie, bo mi się wydaje, że to jest część pewnych procesów globalnych. Tego, że w tej perspektywie globalnej zaczynają funkcjonować pojęcia, które poprzez upowszechnianie w kulturze masowej czy poprzez media globalne stają się zrozumiałe, czytelne niemal w każdym zakątku naszego świata. Jeżeli użyję sformułowania coming out gdzieś w Afryce, w Azji czy w innym europejskim kraju, to będzie pojęcie już dzisiaj zrozumiałe. Ten, do którego trafi, będzie rozumiał cały szeroki kontekst tego pojęcia.
1: Masz rację w odniesieniu do posługiwania się takimi terminami za granicą. A my mówimy, Polacy mówią do siebie, do innych Polaków, takimi zwrotami.
2: Ale nasz język, nasza kultura stała się częścią tej kultury języka globalnego. I
1: zhomogenizowała się.
2: No i to są takie procesy, których pewnie nie powstrzymamy.
1: No dobrze, to była prostsza część, a teraz zajmiemy się innym zjawiskiem, które wydaje mi się jeszcze bardziej niebezpieczne, bo my się tutaj gorszymy anglicyzmami, ale nasz język zaczyna coraz bardziej przypominać język, który kiedyś był uważany za gwarę przestępczą. Otóż w tekście cytowanym na początku pojawia się przymiotnik błatny. I muszę przyznać, że po raz pierwszy się z nim spotkałam. Szybko zajrzałam do słownika języka polskiego. Z rosyjskiego błatnoj to potoczne określenie pochodzące ze świata przestępczego. W żargonie więziennym lub historycznym z rosyjskiego blatnye to profesjonalny kryminalista, który przestrzega zasad i grypserskiego kodeksu. Czyli cytowany w artykule błatny język Ławrowa to rosyjska grypsera. Słowo to przeniknęło również do polskiej gwary więziennej, gdzie funkcjonują pojęcia takie jak błatny czy błatny złodziej.
2: No tutaj dwie uwagi. Pan Radziwinowicz przez lata był korespondentem w Moskwie, w Rosji, więc jakby język rosyjski, te pojęcia nie są mu obce. Natomiast ja nie rozumiem, bo to tutaj też widzę pewną sprzeczność logiczną, bo mówi tak, żeby rozumieć, co mówi Ławrow, trzeba znać gwarę więzienną rosyjską. Po czym jako przykład tej gwary podaje to, że Ławrow powiedział, że okupanci muszą opuścić Krym. No przepraszam bardzo, gdzie tu jest ten przykład tej gwary więziennej?
1: To raczej chodzi o nie o sam język, tylko o mentalność i retorykę.
2: Ale to, to są dwie różne rzeczy.
1: To już jest wydźwięk z tych słów, czyli mówiąc wprost, kiedyś był taki pierwszy sekretarz Związku Radzieckiego Chruszczow, który walił butem. To był jego sposób dyplomacji. I tu też chodzi o to, że tu już nie ma owijania w bawełnę, mówienia oględnie, tylko Ławrow przechodzi do grożenia. Można to porównać ze światem przestępczym, gdzie właśnie siła odpowiada na siłę. Tylko, że my operujemy w języku cały czas, więc to powinno mieć ścisły związek. Więc tu rzeczywiście masz rację, ale wracając do tego określenia błatne. Błatne mogą być także pieśni więziennej. To jest bardzo ciekawy fragment subkultury. Pisał o nich reżyser Jan Szurmiej. Błatna pieśń zakorzeniona w subkulturze złodziejskiej więziennej jest częścią miejskiego folkloru i w przeszłości również przenikała różnymi drogami do obiegu oficjalnej kultury. Dla gatunku błatnej pieśni istotne jest przede wszystkim odzwierciedlenie podziału świata na swój, przestępczy i wrogi wobec niego świat legalnego społeczeństwa oraz pełne utożsamienie z porządkiem tego pierwszego. I zgodnie z tym porządkiem bohaterowie błatnych hitów mają tatuaż na piersi, czekają na listy na przesyłki z wolności, zostawiają za drutem swoje złote lata i marzą, wszystko to kiedyś minie, dobiegną wyroki. Ale stosownie do zakorzenionej w subkulturze więziennej idei życia jako drogi, wędrówki, jednym z żargonowych określeń przestępcy jest bradiaga, włóczęga. Niektóre utwory opisują co prawda uroki bandyckiego życia, wino, kwiaty, strugi szampana, złodziejski taniec pod księżycem, ale zdecydowana większość koncentruje się na tragicznym losie samotności i śmierci głównego bohatera, zazwyczaj w wyniku zdrady przez donosiciela, niewiernego przyjaciela lub kochankę. W Polsce utwory tego gatunku, ballady podwórzowe, piosenki ulicy i przedmieść, szemrane kawałki folkloru miejskiego chyba zawsze pozostawały na oboczu obiegowej kultury muzycznej, a tym bardziej przemysłu fonograficznego. Stylizacje folkloru warszawskiego i lwowskiego w repertuarze międzywojennych kabaretów i rewii, wiele lat później szwagier Kolaska z nowymi aranżacjami piosenek Stanisława Grzesiuka i wielki przebój, jakim była Celina Kazika. To chyba jedyne na polskim gruncie przykłady mariażu błatnego stylu z gustami masowej publiczności. I tutaj warto dodać, że Kazik kontynuował dziedzictwo swojego ojca Stanisława, który właśnie takie pieśni pisał.
2: Chociaż w kulturze obecność takiego języka przypisanego do przestępczości nie jest niczym nowym i to nie tylko w kulturze polskiej, bo przecież cały rap, czyli gatunek muzyczny w Stanach Zjednoczonych, dzisiaj jest nierozerwalnie powiązany czy z gangami, czy z innymi formami przestępczości, a na pewno z kultem broni. I to tylko tej broni nierejestrowanej, używanej w sposób nielegalny.
1: Tylko dobrze pamiętać, nie wiem czy Amerykanie o tym wiedzą, zwłaszcza czarnoskórzy, że rodowód tych pieśni więziennych, tego folkloru więziennego ma początki najpierw w Rosji carskiej, ale rozkwitły one w łagrach radzieckich, bo tam stworzyła się ta subkultura więzienna. Kiedy w latach 60. w Związku Radzieckim pieśni błatne i stylizowane na błatne znalazły się w repertuarze poetów-bardów, m.in. Włodzimierza Wysockiego i Aleksandra Galicza, o porozumieniu między ich wykonawcami i słuchaczami decydował fakt, że nadawały się one znakomicie do opisu radzieckiej rzeczywistości. Utwory opiewające wolność jako najwyższą wartość i wyrażające wrogość wobec władzy i oficjalnego porządku posługiwały się kodem czytelnym dla wielu zwykłych obywateli. Zresztą rozpowszechnianie nagrań błatnych pieśni było karalne. W państwie, w którym do łagrów trafiały całe narody i grupy społeczne, więzienie musiało stać się jednym z ważniejszych zbiorowych doświadczeń. Popularny tatuaż więzienny przedstawiający sylwetkę z Związku Radzieckiego opasaną kolczastym drutem, obraz kraju jako jednej wielkiej zony, nabierał w tych warunkach szczególnej wymowy. Właśnie wtedy subkultura więzienna, jednym z jej wytworów są pieśni błatne, które powstały w Odessie. Ciekawostką może być fakt, że od tego repertuaru zaczynał Wysocki. Cała jego późniejsza twórczość jest właśnie w błatnym stylu.

0: меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.
1: Ostatnio zespoły Leningrad i Fulgargrad z polskim aktorem Jackiem Komanem jako frontmanem czy La Minor wchłonęły ten styl i liryczną treść. Więzienie, mama, picie i złodziejstwo, kojarząc je ze współczesnym brzmieniem akustycznego punku i ska. Po wyczerpaniu wątku błatnego za chwilę opowiemy o kolejnym dziwnym słowie w przeczytanym fragmencie artykułu z Gazety Wyborczej.

0: Na końcu języka.
1: Jeszcze tytułem uzupełnienia to zauważmy, a właściwie przypomnijmy, że to przenikanie się języka więziennego czy subkultur więziennych, przestępczych do języka ogólnego miało też miejsce i nadal ma w języku polskim, bo przecież mowa tutaj o kulturze tak zwanych gitowców, która zasiliła nasz zasób językowy wieloma pojęciami i słowami, które używamy do dziś i na przykład pajda, nawijać, kmina, czy kminić, charakterny, czy majcher.
2: Pamiętajmy, że do kultury wprowadził je chociażby Bertolt Brecht, Meki Majcher.
1: Czy chociażby Tyrmand w wersji naszej polskiej.
2: Oczywiście w złym. Źródłem też takiego języka, który miał ścisłe powiązania z więzieniem i światem przestępczym był bałak, czyli lwowska gwara, która często korzystała właśnie z tych słów bardzo znanych środowisku przestępczemu. Ale wracajmy do artykułu Wacława Radziwinowicza z Gazety Wyborczej, w której pisze o nowym języku dyplomacji w stylu Rosji Putina. Cytuję. Rozmawiać należy bowiem po pacańsku, tak by w rezultacie przyklepać rękami, a potem słowa dotrzymać tak, żeby jedna ze stron nie musiała wisieć u kogoś na rękach. Tłumaczymy. Twarzą w twarz porozumieć się mogą w tajemnicy pacan z pacanem. Prawdziwi mężczyźni, antonim łochów, czyli frajerów. Oni niczego nie podpisują. Na żadny tam prawa czy zasady się nie powołują, tylko podaniem ręki gwarantują sobie, że dotrzymają słowa, a przed łochami zachowają tajemnice swojego układu. Na tym właśnie się powinni opierać, a nie potem wisieć u kogoś na rękach, czyli znów się tłumaczyć i prosić o dotrzymanie tego, co już ustalono. Ławrow, nie wstydząc się, pokazuje nam, że Moskwa chce ze światem rozmawiać jak kryminalista z kryminalistą. Ona, mówiąc językiem pana ministra spraw zagranicznych, toczy na nas beczkę, to znaczy straszy, podpalając, wysadzając w powietrze, wysyłając na nas drony. A my leszcza dusimy, czyli ustępujemy pod naciskiem bandytów i tym samym pokazujemy im, żeśmy łochy, czym ich tylko śmielamy, bo w świecie pacanów łocha trzeba łochać, czyli wydoić, poniżyć, wyśmiać. Koniec cytatu.
1: Taki drastyczny dosyć cytat, no bo jakby opowieść z innego świata, zupełnie nam obcego.
2: Ale czy on jest taki obcy, skoro, że tak powiem, wróg jest u bram? Jak słyszą Państwo z użytych w tym tekście błatnych słów, można by ułożyć cały słowniczek więziennej grypsery. Ale skupmy się na określeniu pacański. Polakom, zwłaszcza starszego pokolenia, nieobce jest słowo pacan, który, jak informuje Narodowe Centrum Kultury, niezbyt pochlebnie określa kogoś, kogo uważa się za głupca, durnia, nieudacznika. Zwrot pochodzi z rosyjskiego, ale tam jest to po prostu chłopiec, chłopak. Choć może kojarzyć się z kresami, to nie należy do bałaku lwowskiego, w przeciwieństwie do żeńskiej wersji pacanka, która nie jest pacanem w spódnicy, tylko kresowym myśliwskim określeniem potrawy, słoniny spiekanej nad ogniem na chrupiącą skwarkę. Natomiast w gwarze przestępczej po pacańsku odnosi się do zachowań brutalnych, bezwzględnych, prymitywnych lub gangsterskich, gdzie pacan oznacza kogoś, kto rozumie i żyje według twardych, ulicznych zasad, tak zwany poniaki. A jeśli ktoś myśli, że pacan ma coś wspólnego z pacanowem, to wyprowadzimy go z błędu. Pacanów to bowiem stara miejscowość, które prawa miejskie otrzymała już w 1265 roku. Nazwa ma charakter dzierżawczy, co oznacza, że pochodzi od imienia dawnego właściciela lub założyciela osady. Językoznawcy wskazują, że tą osobą był mężczyzna o staropolskim imieniu Paczan, będącym dawnym skróceniem imienia na przykład Pacosław. Poprzez dodanie przysłówka ów powstała nazwa Paczanów, która z biegiem stuleci uprościła się wymowie do dzisiejszego pacanowa. A jak już tak mocno siedzimy w języku kryminalistów, to wspomnijmy o dwóch innych zwrotach. Jeden z nich pojawił się w informacji Onetu w marcu tego roku. Funkcjonariusze CBŚ zatrzymali w ostatnim czasie 7 osób ze środowiska tak zwanych worów w zakonie. W dosłownym tłumaczeniu złodziej w prawie. To tytuł oznaczający elitarnego zawodowego przestępcę oraz autorytet w hierarchii postsowieckiej mafii, i świata więziennego. Drugie wyrażenie znane jest z amerykańskich filmów sensacyjnych – bratwa. Po rosyjsku oznacza bractwo i jest powszechnie stosowane jako potoczne określenie na rosyjską przestępczość zorganizowaną. Mafia Sącewska odnosi się do potężnej grupy z Moskwy, uważanej za jedną z największych struktur kryminalnych na świecie. Zacząłeś się bać?
1: To takie wejrzenie do świata, z którym nie mamy na co dzień do czynienia, aczkolwiek no, kultura popularna, w postaci seriali czy książek o tematyce kryminalnej w dużej mierze upowszechniła te pojęcia.
2: Zwłaszcza, że część tej literatury opiera się na faktach, to nie jest tylko fikcja literacka.
1: Ale bratwa jeszcze nie jest tak popularna i tak rozpoznawalna jak mafia, prawda? Włoska mafia.
2: No tak, ale bratwa to może się teraz śmiać, bo mafia została zdławiona, ograniczona do regionu Włoch, kiedyś królowała w Stanach Zjednoczonych, a w tej chwili właśnie gangi rosyjskie. Ale żeby nie kończyć tak strasznym, kryminalnym akcentem, dodajmy, że bratwa jest także terminem botanicznym. Oznacza rzadką roślinę z gatunku baptysia. Bratwa barwierska.
1: Nie o taką bratwę chyba chodziło panu Radziwinowiczowi. To jest zadziwiające, jak Rosjanie oswoili ten świat przestępczości zorganizowanej. Dla nich to jest część...
2: To jest narzędzie polityczne w tej chwili.
1: Wspomina się o tym, że w pewnych okresach historii Związku Radzieckiego ta przestępczość zorganizowana pełniła taką rolę, jaką w społeczeństwach zachodnich pełniła też opozycja. To była ta część społeczeństwa, która nie uginała karku przed systemem i stąd też być może powstała ta dobra legenda, ale ta romantyczna nuta pobrzmiewająca chociażby w utworach czy w piosenkach należących do tego nurtu postwięziennego, opiewającego przestępców jest dosyć niebezpieczna, bo ona trochę też i trywializuje
2: tę przestępczość. Zło podobno jest o wiele bardziej atrakcyjne, więc jeżeli państwo już chcą poznać ten skrawek subkultury, to proszę sięgnąć do piosenek Włodzimierza Wysockiego czy Aleksandra Galicza. To jest właśnie taka zabawna sytuacja, że w latach 80., kiedy większość Polaków nienawidziła Związku Radzieckiego, to jednak interesowała się kulturą i każdy wiedział, przynajmniej ze słyszenia, kto to był Wysocki. Dzisiaj podejrzewam mało kto, więc warto sobie odświeżyć i na przykład posłuchać. W internecie można posłuchać każdej piosenki.
1: Ale to też pozwala zrozumieć, szczególnie tym młodszym, którzy wyrośli już w zupełnie innym systemie i mają zupełnie inną wiedzę o Rosji, zrozumieć pewne mechanizmy, które rządzą nie tyle rosyjską duszą, co też i zachowaniami na arenie międzynarodowej. One się, te zachowania, z czegoś biorą. Z pewnego rodzaju specyficznej mentalności wielkoruskiej, czy takiej imperialnej.
2: Czesław Miłosz kiedyś powiedział, że żeby poznać naturę człowieka rosyjskiego czy radzieckiego, obojętnie w jakim ustroju, należy sięgnąć do twórczości Fiodora Dostojewskiego i wtedy zrozumie się, na czym polega różnica.
1: Ten tytuł Idiota jest tytułem mylącym w tym kontekście, proszę państwa, o tym pamiętajmy. Za dzisiaj dziękujemy.
2: Beata Granatowska
1: i Ireneusz Prochera. Do usłyszenia.

0: Zbliża się godzina 19 na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radio Opole. Pora na wiadomości. Polska była gotowa do zestrzelenia pocisków lecących w stronę naszej granicy. Powiemy też o wyniku meczu piłkarskiego Odry Opole ze Stalą Rzeszów. Będzie też o 13 Opolkonie, imprezie obowiązkowej dla fanów fantastyki.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Polska była gotowa do zestrzelenia pocisków lecących w stronę naszej granicy. Generał Jarosław Chojnacki, szef sztabu dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, poinformował o tym podczas zwołanej przez premiera odprawy. Generał dodał, że niebo nad Polską było pilnowane przez siły lądowe i powietrzne.
2: Polska przestrzeń powietrzna była dozorowana dzięki naziemnym systemom rozpoznania radiolokacyjnego. Widzieliśmy z naszych systemów rozpoznania radiolokacyjnego już w przestrzeni powietrznej ukraińskiej lecące obiekty w granicy Polski. Dodatkowo dowódca operacyjny oczywiście uruchomił lądowe środki obrony powietrznej, rozmieszczone w części wschodniej kraju, w województwie oczywiście lubelskim i w województwie podkarpackim oraz oczywiście środki obrony powietrznej przylotnictwa szybkiego, czyli F-16 oraz śmigłowce M-17 i Black Hawki. Dodatkowo w przestrzeni powietrznej polskiej również operował samolot rozpoznania radiolokacyjnego SAP-440.
0: Premier Donald Tusk podczas narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa apelował o przekazywanie sprawdzonych informacji dotyczących wydarzeń z minionej nocy. Potwierdził, że jeden z rosyjskich dronów uderzył w stację benzynową blisko polskiej granicy w Dorohusku.
3: Została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy tego, takich zdarzeń.
0: Szef polskiego rządu spodziewa się, że najbliższe tygodnie i miesiące będą czasem wzmożonych działań ze strony rosyjskiej.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Jedna osoba, kobieta, trafiła do szpitala po tym, jak w Jemielnice na ulicy Nowa Kolonia, to powiat strzelecki, auto osobowe uderzyło w mur ogrodzenia. Przypomnijmy, pojazdem jechały 3 osoby. Po zdarzeniu 2 uskarżały się na ból w klatce piersiowej, z czego jedna osoba została właśnie hospitalizowana. Do szpitala miał też trafić motocyklista, który w Sidzinie, to już powiat Nyski, na ulicy Elsnera wywrócił się na drodze. Miała tam być rozlana plama oleju. Poszkodowany odmówił jednak hospitalizacji.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Na Itaka Arenie w Opolu piłkarze Odry podejmowali Stalę Rzeszów. To był mecz 8. kolejki Betclic pierwszej ligi. Jeszcze przed przerwą, bo w 16 minucie Stal objęła prowadzenie po golu Szymona Pukali. Mecz z bliska obserwował reporter Radia Opole Grzegorz Frankowski. Mecz dobiegł końca. Powiedz, jaki jest wynik i jak przebiegał.
4: No niestety zakończyło się już to spotkanie porażką gospodarzy 0-1. To duże rozczarowanie, bo gospodarze, przypomnę, blisko przez godzinę grali w przewadze jednego zawodnika po tym, jak drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał zawodnik Stali Mateusz Lenart. To było po kłosie dynamicznego wejścia w pole karne Michała Feliksa. Goście, tak jak powiedziałeś, tą bramkę zdobyli w 16 minucie. Szymon Pukała wykończył precyzyjnym uderzeniem klasyczną kontrę swojego zespołu. No ale mieliśmy tą przewagę, no i w drugiej połowie Odra naprawdę stworzyła kilka groźnych sytuacji, ale brakowało jakiejś koncepcji, jakiegoś dobrego rozegrania. Chcieli koronkowo wejść praktycznie z piłką do bramki, zamiast może szukać jakichś strzałów z dystansu. Próbowali, te okazje były, no ale umiejętnie rywale się bronili, trochę mieli też szczęścia i ostatecznie dzisiaj Odra Opol bez punktów przed własną publicznością przegrywa ze Stalą Rzeszów 0-1.
0: A z Itaka Areny mówił Grzegorz Frankowski. Więcej o tym meczu będzie można usłyszeć już za godzinę w serwisie sportowym oraz o godzinie 21 w audycji Cały Nasz Sport. 2-0 prowadzą natomiast w meczu grupy B siatkarskich mistrzostw Europy Polacy w starciu z Macedonią Północną. Pierwszego seta biało-czerwoni wygrali do 19, drugiego do 16 w trzeciej partii 12-6 dla biało-czerwonych. Już po raz 13 fani fantastyki przyjechali do Opola na weekendowy festiwal Opolkon. Bogaty program imprezy w Zespole Szkół Ekonomicznych obejmował spotkania autorskie z pisarzami, konkursy, turnieje, pokazy.
5: Patrycja Drabik, koordynatorka mediów podczas festiwalu fantastyki Opolkon. Mamy tutaj i gry planszowe, mamy komiksy, książki, właśnie też spotkania z autorami, ponieważ staramy się tę literaturę promować bardzo mocno. Mamy sesję RPG, czyli to są takie gry fabularne, gdzie wcielamy się w postacie, przeżywamy przygody. Ludzie przebierają się w kostiumy właśnie z popkultury, czy to z książek.
6: Zawodziła rano moko. Toho z Toho Project. Zapewne nie kojarzysz, ale Toho Project to jest taka seria gier z Japonii lat 90.
7: Jestem Łukasz Rzetkowski, autor, lubię horror, lubię fantastykę i w tych gatunkach się obracam, jeżeli chodzi o moją twórczość. Bardzo specyficzne, bardzo absurdalne.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zachmurzenie duże, z tych chmur może też jeszcze popadać. Termometry pokazują niespełna 17 stopni w centrum, 17 stopni na południowych krańcach. Ciśnienie oscyluje między 1019 a 1020 hektopaskali. Jeśli chodzi o wiatr, wieje teraz z zachodu, jest słaby i umiarkowany.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Od pożytku głowa nie boli.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski, a przed nami Organizacja Pożytku Publicznego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i instruktor harcerski Marcin Żukowski. Dzień dobry, dobry wieczór, czuwaj.
2: Dobry wieczór, czuwaj.
1: No to zaczniemy chyba od takiej rzeczy oczywistej, że zawsze na początku roku szkolnego wszystkie organizacje starają się gdzieś zaprosić do współpracy najmłodszych uczniów, pierwszych klas szkół podstawowych. No i myślę, że Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej ma coś do zaproponowania i dzieciom, i rodzicom.
2: No, rodzicom oferujemy partnerstwo w wychowywaniu, w prowadzeniu, w towarzyszeniu ich dzieciom. Największy wpływ na wychowywanie młodych ludzi mają media, grupa rówieśnicza, rodzina na trzecim miejscu, szkoła na czwartym, kościół na piątym.
1: To kiedyś było rodzina na pierwszym miejscu, trochę się świat zmienił.
2: Kiedyś tak. Jeszcze ja pamiętam na moich studiach kilkanaście lat temu, to chyba była grupa rówieśnicza na początku, media na drugim, a teraz nie pamiętam, czy się oficjalnie zmieniło, ale zdrowy rozsądek mi podpowiada, że to się zmieniło. Media, youtuberzy, jakieś nie wiadomo jakie treści, które są dostępne od ręki w internecie, one mają największy wpływ na młodych ludzi i na te grupy, w których one potem wzrastają. Także jeżeli ktoś zapyta, co daje harcerstwo, to odpowiem, że bezpieczną grupę

0: traktujemy to jako narzędzie promocyjne, ale nie staramy się przenosić harcerstwa relacji międzyludzkich do sieci, tylko staramy się jak najwięcej trzymać ludzi po prostu w realnym życiu, młodych ludzi.
1: No i to chyba istota właśnie, żeby nie robić substytutu, czyli właśnie takiego miejsca, gdzie będzie dwoje harcerzy siedzieć na schodach i będą do siebie rozmawiać za pomocą smartfona. Widok taki coraz częściej spotykany, no nie chcę tu dramatyzować, tragizować, ale taki smutny. No lepiej się chyba, jak człowiek do człowieka odezwie buzią, popatrzy na siebie, zorientuje się, jaki to wywołało grymas na twarzy, a może uśmiech.
0: Jaką emotkę wywołało na klawiaturze. Oczywiście, że tak. To nie jest tak, że my się nie zmagamy z takimi problemami w harcerstwie, bo oczywiście, no, przychodzą dzieciaki z różnym doświadczeniem.
1: Z różnymi smartfonami.
0: Z różnymi smartfonami również. To też jest jakieś wyzwanie, żeby nie zakazać, ale żeby wytłumaczyć, że to są dodatki do naszego życia, które niekoniecznie muszą być cały czas trzymane w łapie. Wyzwaniem jest też bardzo często przekonać rodziców do tego, że na obozie ten telefon nie jest niezbędny. Nie jest niezbędny. Można 3 tygodnie przeżyć na obozie, nie mając smartfona. Można dzwonić do drużynowego, można dzwonić do zastępowego, tak? Jest kontakt, ale taki elektroniczny detoks jest bardzo dobry.
1: Zanim porozmawiamy o tych propozycjach, które szykujecie dla uczniów, dla dzieci nawet w nowym roku szkolnym, to proszę Cię, żebyś opowiedział o tym lecie, które już za nami i co dobrego zrobiliście, gdzie mieliście okazję pojawić się, no i zaproponować coś ciekawego, właśnie różniącego się od takiej miejskiej sztampy albo od tego, co różne instytucje samorządowe proponują, co zawsze jest ciekawe, ale jednak obóz harcerski, to mi się wydaje, że to jest coś niepowtarzalnego, szczególnie w tych czasach.
0: Lato to jest czas podsumowania całorocznej pracy w gromadach zuchowych, w drużynach harcerskich. Na Opolszczyźnie funkcjonuje sporo środowisk, nie w każdym powiecie są jednostki ZHR-u, ale powiedzmy tak, na połowie terytorium naszego województwa można ZHR znaleźć. Większość naszych gromad zuchowych było na tygodniowej kolonii zuchowej w Sulejowie, a z kolei drużyny harcerskie to już rozjechały się po całej Polsce i nie tylko po Polsce. Na przykład harcerze z Głogówka Głupczy, z Głuchoła byli na obozie harcerskim na Litwie wspólnie z kolegami, z harcerzami z Wodzisławia Śląskiego. Z kolei harcerki tutaj z południa województwa były na obozie harcerskim na północy Wielkopolski. Tam obozowały razem ze środowiskiem wołczyńsko-byczyńskim. I tam byli na 3-tygodniowym obozie. Z kolei wędrownicy, czyli tacy harcerze w wieku 15+, z południa województwa opolskiego, też byli na Litwie, na takim obozie wędrownym i tam, no poza tym, że odkrywali piękno Wileńszczyzny, to też podejmowali służby, bo elementem pracy harcerskiej z młodzieżą jest pełnienie służby. Wyremontowali tam 2 groby żołnierzy Armii Krajowej 6. Brygady Wileńskiej. Harcerki z południa regionu, ja tak przywołuję to południe regionu, dlatego że to jest moje macierzyste środowisko. Harcerki były na spływie kajakowym, Małą Panwią, więc tak lokalnie, a później dołączyły na część pielgrzymki pieszej opolskiej na Jasną Górę, więc tych propozycji jest bardzo dużo. Część naszej kadry insulowskiej, spora część, pojechała, tak jak co roku w sierpniu, do Szkocji i tam zajmowała się odnajdywaniem i renowacją polskich grobów na szkockich cmentarzach. To jest taki projekt wieloletni realizowany przy wsparciu finansowym Poloniki. Mamy współpracę z profesjonalnym, zawodowym konserwatorem zabytków i takie już zapomniane groby gdzieś rozsiane po małych cmentarzach są odnajdywane, rejestrowane, dokumentowane i odnawiane i to już nasza kadra instruktorska. Wciąż jeszcze młodzi ludzie, bo 20-paroletni, ale już na tyle dojrzali i poważni, że w taki sposób spędzają swoje harcerskie lato, odkrywając świat, ale też dając coś z siebie.
1: Wileńszczyzna to jest taki kierunek już znany, powiedziałbym przetarty, jeżeli chodzi o harcerzy ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, ale o tej Szkocji domyślam się, że o grobach żołnierzy z czasów II wojny światowej, tych, którzy pozostali na Zachodzie, mało się mówi.
0: Ja nie realizowałem tego projektu. To nasz komendant chorągwi Adam Ziębowicz, instruktor z Kluczborka, on za tym stoi. Ale mogę opowiedzieć o tożsamym, bliźniaczym problemie, wyzwaniu, zjawisku z Wysp Brytyjskich. Ja jestem rodzinnie związany z taką miejscowością niedużą, Northwich, jakieś 30 km na południe od Manchesteru. Nieduże miasteczko. Mieszkałem tam w okolicy przez rok, kiedy byłem nastolatkiem.

0: człowiekiem i kiedy już byłem dorosłym człowiekiem, zacząłem się zastanawiać, dlaczego w tak stosunkowo niedużej miejscowości powstał polski kościół zbudowany przez Polaków w okresie powojennym. Powstał polski klub parafialny. No to środowisko było takie mocno dobrze zorganizowane. Jak trochę pogrzebałem, to doszedłem do tego, do takich informacji, że po wojnie na Wyspach Brytyjskich działało 6 okręgów Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. To byli weterani z Wojska Polskiego, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Ale też niekoniecznie tylko oni, bo na przykład powstańcy warszawscy, którzy byli więzieni w niemieckich obozach w zachodniej części, a później wyzwalani przez aliantów, bardzo często nie wracali do Polski, tylko zostali na zachodzie. Więc tych Polaków, nie pamiętam teraz liczb, ale to były dziesiątki, a może i setki tysięcy, biorąc pod uwagę też rodziny. I jedno z 6 takich centrów siedzib okręgu było niedaleko Norwich, na dawnym poligonie, na którym w czasie II wojny światowej stacjonowali żołnierze amerykańscy. Wojna się skończyła, Amerykanie wyjechali, a ta infrastruktura, która tam została, takie domki, one posłużyły do tego, żeby tam umieścić Polaków, no bo to był ogrom ludzi, armia ludzi, która nie miała się gdzie podziać, ludzi po prostu bezdomnych, tułaczy. I Polacy tam mieszkali bodaj do lat 60. na tym poligonie. I oni w sposób naturalny zaczęli wiązać się z tym Norwich, dlatego że to było najbliższe miasto, ogromny przemysł przetwórstwa soli, port rzeczny, droga wodna w kierunku do Zatoki Mersey. Także oni tam w sposób naturalny ciągnęli, no kupili ziemię, zbudowali kościół, dawne jakieś tam stajnie przerobili na Dom Polski, dawną szkołę, którą kupili, przerobili na plebanię i tam się to polskie życie toczyło. Ono się dalej toczy, tylko że to już podtrzymuje, tak myślę, nie chciałbym nikogo skrzywdzić, ale myślę, że ta emigracja sprzed 20 lat po otwarciu rynku pracy i ci Polacy, którzy wyjechali w ciągu ostatnich 2 dekad, oni to podtrzymują, ale gdzieś zostało przerwane takie życie patriotyczne. Ja kiedyś się zgłębiałem trochę w problem na przykład harcerstwa polskiego poza granicami kraju, które działało w Wielkiej Brytanii do okresu odzyskania przez Polskę wolności w 1989 roku. Był taki mit, potrzeba podtrzymywania tego, bo my, prawda, walczymy o Polskę, kiedyś do niej wrócimy. Jest ta ojczyzna wymarzona, przekazywana przez rodziców, dziadków, kiedyś tam wrócimy. I ona się nagle zaczęła odtwarzać, dziać. No ale jeżeli ktoś się wychował, urodził w Wielkiej Brytanii, no to pewnie niewielu było śmiałków, którzy po 1989 roku zdecydowali się na przyjazd do kraju swoich przodków. I gdzieś w naturalny sposób to poczucie, oczywiście związki z polskością w tych pokoleniach urodzonych już tam, one dalej są. Harcerstwo polskie poza granicami kraju funkcjonuje bardzo dobrze. To jest wiele tysięcy ludzi i to są Polacy urodzeni już poza granicą, no tylko są inaczej stawiane priorytety. No i właśnie czemu o tym mówię, bo w tym Norwich od jednej z Polek tam mieszkających starszych pań dowiedziałem się, że faktycznie na miejscowym cmentarzu jest sporo takich grobów. Ona mówiła, to pan pójdzie tędy, to pan znajdzie kilka rzędów i faktycznie poszliśmy tam z żoną, z dziećmi. Jeden rząd, drugi rząd, trzeci rząd, na co drugim grobie mniej więcej napis: o modlitwę prosi rodzina z Polski. Dopiski, że był więźniem obozu koncentracyjnego, powstańcem warszawskim, weteranem, działaczem sportowym w klubie Orzeł Kru. No po prostu mnóstwo takich bardzo wzruszających historii i wiele tych grobów popada po prostu w ruinę, bo tam rodziny nie ma, rodzina została w Polsce. Jeżeli to byli młodzi chłopcy, którzy z łagrów sowieckich poszli do armii Andersa i nie założyli rodziny, a jeszcze pochodzili z Kresów Wschodnich, więc ani rodziny być może nie zostało już na Kresach, ani rodziny w Wielkiej Brytanii i tak...
1: Ciągłość pokoleniowa zerwana całkowicie.
0: Tak, no tak, być może gdzieś tam jest świadomość, że gdzieś tam wujek, prawda, jakiś został gdzieś tam na zachodzie, ale nie są te miejsca zaopiekowane. Wspomniałem o Adamie, o naszym komendancie. Środowisko kluczborskie przez wiele, wiele lat jeździło na Kresy Południowo-Wschodnie, na tereny dzisiejszej Ukrainy i tam remontowali polskie cmentarze, polskie groby w wielu miejscach. no, w miejscach przede wszystkim, skąd pochodzą rodziny naszych instruktorów.
1: No i w miejscach, które nie zostały zniszczone za czasów Związku Radzieckiego, dlatego że tam metodycznie dewastowano wszystkie polskie cmentarze, które zazwyczaj miały takie trzy strefy. Strefę katolicką, prawosławną i żydowską. Zrównywano to z ziemią, nie ma śladów polskości.
0: O, są jeszcze takie cmentarze. Ja na przykład byłem na cmentarzu w Podhajczykach, w powiecie trębowelskim dawnym. To jest na ziemi podolskiej, pod Tarnopolem. Mieszkańcy Podhajczyk po wojnie przyjechali do Szybowic i Mieszkowic koło Prudnika. I tamte tradycje kresowe są mocno podtrzymywane. Stamtąd pochodzi babcia mojej żony. Pojechaliśmy tam na cmentarz i ten cmentarz, no jakby te wszystkie drzewa wyciąć, to bardzo dobrze zachowany. Ani władza sowiecka, ani Ukraińcy, którzy tam teraz mieszkają tego cmentarza. Jeszcze 10 lat temu nie był on zniszczony. No i takich miejsc jest jeszcze sporo. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że teraz sytuacja nie pozwala na to, żeby nasi harcerze, młodzi ludzie wyjeżdżali na Ukrainę remontować cmentarze. No więc znaleźli taki nowy kierunek, nie mniej ważny. On jest może mniej oczywisty, tak? Bo w polskich cmentarzach na Kresach to my przynajmniej słyszeliśmy. Nawet jeżeli nie, jakoś dużo nie wiemy, nie angażujemy się, nie byliśmy tam, to przynajmniej słyszeliśmy o polskich grobach na Kresach. Słyszeliśmy o cmentarzu Łuczakowskim, o cmentarzu na Rosie w Wilnie, a o polskich grobach na Wyspach Brytyjskich niekoniecznie.
1: To jeszcze zapytam cię o Wileńszczyznę, dlatego że sam kilka razy bywałeś tam razem z harcerzami. Te relacje, przyznam, że głęboko mi zapadły w pamięci, bardzo przejmujące. To znaczy z jednej strony taki kontrast, bo jednak Litwa, kraj należący do Unii Europejskiej, z drugiej strony, powiem delikatnie, nie najlepsza sytuacja Polaków, bo oni się nie nazywają Polonią, to trzeba wyraźnie powiedzieć, oni są Polakami, bo tam zostali na ziemi ojczystej, tylko Stalin razem z zachodnimi aliantami granice przesunęli po roku 45. No i ci ludzie wymagają wsparcia. Z jednej strony materialnego, bo są w gorszej sytuacji niż większość Litwinów, czy średnia statystyczna, a z drugiej strony potrzebują właśnie takiego wsparcia, chyba nazwę to bez przesady, duchowego, takiego patriotycznego. Jakby to nie brzmiało egzotycznie w dzisiejszych czasach.
0: Muszę cię trochę poprawić. Polacy w Wilnie mieszkają przyzwoicie, szczególnie ci młodzi. Ich poziom życia nie różni się bardzo od naszego poziomu życia. Najgorzej jest na tych małych wioseczkach przy białoruskiej granicy, gdzie mieszkają samotne babuszki. I te babuszki i ci dziadkowie, oni mają zazwyczaj najtrudniej. Jeździmy z harcerzami naszymi przy takiej bliskiej współpracy ze Stowarzyszeniem Odra Niemen od wielu lat, już od kilkunastu lat na Wileńszczyznę. Odwiedzamy rejon Trocki, częściowo rejon Wileński, samo Wilno i rejon Solecznicki. Rejon Solecznicki to najbardziej polski. Ponad 80% mieszkających tam ludzi to są Polacy. To jest rejon, czyli powiat, ale jak na nasze warunki bardzo duży powiat. To być może byłyby dwa powiaty w Polsce, nie wiem, powiat prudnicki i Nyski na przykład, więc całkiem spory obszar, spory teren. Bardzo rozległy, z wieloma malutkimi wioseczkami, przysiłkami. Niesamowicie malowniczy obszar, ale też no, wołający o polskość. Oni to podkreślają, że oni są u siebie, oni żyją bardzo tradycyjnie, Kościół jest dla nich takim centralnym miejscem, żyją, no mówią po polsku, to nie jest dla nich język, którego się, oni się uczą w szkołach języka litewskiego, to jest dla nich całkowicie obcy język, musimy to powiedzieć, no, narzucony siłą. Tak, jeżeli tak bardzo dbamy o prawa mniejszości narodowych, no to kilka lat temu prowadziłem rozmowę, konferencję naukową w Nysie na temat wielojęzyczności. Przyjechała pani, która jest niemieckojęzyczną obywatelką Belgii. Pani doktor czy pani profesor?
1: Tak, mogę podpowiedzieć, to jest taki okręg Eupen, tak się nazywa stolica tego niemieckojęzycznego okręgu w Belgii.
0: Ich tam kilkadziesiąt tysięcy chyba mieszka. Król Belgów, jeżeli wypowiada się do narodu, to w trzech językach, między innymi po niemiecku, mimo że jest ich tam tylko taka garstka kilkudziesięciu tysięcy. I ona sama mówiła, że ona zna sytuację Polaków na Litwie. Dla niej to jest niewyobrażalne, żeby we współczesnym świecie tak traktować mniejszość narodową, która język polski używa na co dzień w komunikacji, a języka państwowego uczy się w szkole. To nie znaczy, że oni się nie chcą uczyć. Absolutnie. To nie jest jakieś wojowanie przeciwko Litwie. Bardziej jest to apelowanie o to, żeby uszanować prawa tej mniejszości, bo to nie jest mniejszość, która tam przyjechała, to jest mniejszość, która tam żyje z dziada, pradziada. A nazwiska takie jak Mickiewicz, Sienkiewicz...
1: Nie Mickiewiczius.
0: Nie. To są na porządku dziennym. Tam Mickiewiczów i Sienkiewiczów można spotkać naprawdę na każdym kroku.
1: No co do tego Eupen, a więc niemieckojęzycznego obszaru Królestwa Belgów, to jest jedna ciekawostka. Oni mają trochę inną strukturę organizacyjną, dlatego że mają własny parlament, własne ustawodawstwo. Z wyjątkiem, jeśli dobrze pamiętam, bo byłem akurat w tej miejscowości, z wyjątkiem Ministerstwa Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i chyba Sprawiedliwości, bo to jest jakby na poziomie federalnym, natomiast takie ministerstwa, jak powiedzmy, że szkolnictwa, czy też właśnie takich lokalnych, mają absolutną autonomię. Byłem w tym parlamencie, widziałem taki naprawdę miniaturowy, 40 parę osób jest w ogóle w tym parlamencie. To taka ciekawostka. Warto by przenieść ten model chociażby na Litwę.
0: Z pewnością, tym bardziej, że ta społeczność jest tam o wiele bardziej liczna. Co chwilę słyszymy problemy dotyczące prób ingerowania w system szkolnictwa, żeby jakąś szkołę, prawda, połączyć ze szkołą litewską, żeby zrobić ją oddziałem szkoły w innym miejscu. To jest takie, no Polacy, którzy tam są, mówią, to jest takie po prostu działanie małymi krokami, które sukcesywnie ma doprowadzić do tego, że ten potencjał tej wspólnoty polskiej będzie coraz skromniejszy.
1: No ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że ta struktura niemieckojęzyczna w Eupen tego okręgu sama się nie zrobiła, ani sami Belgowie, przynajmniej ci francuskojęzyczni, nie zafundowali tego Niemcom albo osobom, które czują się Niemcami, tylko musieli sobie to zagwarantować po prostu postawą. No to troszkę inaczej wygląda w krajach Europy Zachodniej, gdzie demokratyczne mechanizmy są sprawdzone, a trochę inaczej w kraju, co tu dużo mówić, postsowieckim.
0: No prawda. Cóż mogę więcej dodać? Prawda, tak jest.
1: Tym bardziej wymagają naszego wsparcia, mówię takiego moralnego. Ktoś powie, no co tam, moral nie nakarmi dzieci, prawda? Nie poprawi warunków mieszkaniowych. Ale masz chyba nie jeden dowód, że to jest bardzo, bardzo ważne, nawet w XXI wieku.
0: Jasne, my tam zawozimy paczki, ale podkreślamy, że nie są paczki żywnościowe, bo naszym celem nie jest dokarmianie Polaków, choć dla wielu tam mieszkających jest to na pewno miłe wsparcie materialne. To są przede wszystkim paczki pamięci. I one trafiają do polskich rodzin, do seniorów, do emerytowanych nauczycieli, do takich lokalnych, zasłużonych osób, no właśnie między innymi na nauczycieli, czy nie wiem, studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, osoby zasłużone dla lokalnej społeczności, które jeżeli dostaną paczkę nie taką bezdusznie zrobioną w hurtowni, z całym szacunkiem do hurtowni spożywczych, ale zrobione przez dzieciaki w jakiejś szkole w Nysie, Głubczycach, czy Opolu, czy Kluczborku, z kartką świąteczną i ta paczka trafia do nich, to jest dla nich dowód przede wszystkim tego, i oni to mówią, że Polska o nich pamięta. Nie Polska instytucjonalna, tylko naród polski. A to jest o wiele ważniejsze, żeby to naród pamiętał, żebyśmy mieli tą świadomość, tą wrażliwość, że Polska nie kończy się na Bugu, prawda, i za Suwałkami, za Augustowem, tylko że ta Polska, w sensie naród polski, on jest rozsiany jeszcze hen i na Ukrainie, i na Białorusi, i na Litwie, i na Łotwie przecież, tak? I te paczki, które robi Odra Niemen, trafiają też do Rumunii, trafiają do Mołdawii. Tam wszędzie są nasi rodacy i tam ich warto wspierać.
1: Czy te wątki, o których mówimy, takie patriotyczne, kresowe, troszkę chyba w takim dyskursie publicznym wiązane ze starszym pokoleniem. One mogą być interesujące dla dzieci, które przyjmujecie do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, no bo jeszcze rozumiem, że rodzice, 30-latkowie, 40-latkowie czasami gdzieś sobie tam może przypomną, że babcia pochodzi z Kresów, prawda, albo dziadek, i dla nich to jest coś takiego, wprawdzie jak przez mgłę, ale czytelnego. Natomiast dla współczesnej młodzieży, która znowu, no nie chcę powielać tego okropnego stereotypu, tylko się interesuje smartfonem i grami w tych urządzeniach, może to być atrakcyjne?
0: My to oczywiście stopniujemy. Takie poważne tematy, o których rozmawiamy teraz, to nie są tematy dla 12-latków. mamy kontakt.
1: Czy na pierwszej zbiórce.
0: Czy na pierwszej zbiórce, czy nawet na 10 zbiórce. To nie są tematy, których w ogóle nie poruszamy, tak? Jeżeli mówimy o kresach, to tak bardziej ogólnie i przystępnie. Ale zależy nam na przykład na tym, żeby nasi harcerzy mieli kontakt z harcerzami z kresów. Z młodymi Polakami z Wilna czy ze Lwowa. W tym roku kolejnych dwóch młodych przyszłych instruktorów z Lwowa pojechało z naszymi harcerzami na kursy drużynowych. To już któryś raz dzieje, dlatego że oni chcą czerpać te dobre wzorce i oczywiście wzorce jakby pracy harcerskiej to jest jedno, ale nawiązywanie relacji koleżeńskich z rówieśnikami po polskiej stronie, tak, w Polsce, to jest dla tych kresowiaków ogromne dobro, a z kolei nasi co biorą, oni się uwrażliwiają, że tam są ich rówieśnicy. Kto wie, gdyby babcia czy dziadek nie wsiedli w 45 czy 6 roku do pociągu, to być może oni, gdyby się urodzili, to mieszkaliby gdzieś pod Lwowem teraz. Więc to ma naszych młodych ludzi, naszych młodych przyjaciół uwrażliwiać. Na pytanie odpowiadam, czy to może być atrakcyjne. Trzeba pytać tych młodych. Ale usłyszałem po akcji wspomnianej renowacji dwóch grobów chłopaków młodych z Armii Krajowej we wsi Popiszki, koło Białej Waki pod Wilnem. Usłyszałem od 18-latków, że to jest najlepsza harcerska akcja, w jakiej oni brali udział. Brali w różnych akcjach udział. W kursach spinaczkowych, w obozach wędrownych, naprawdę w różnych cudach brali udział. W ogromnych zlotach harcerskich na wiele tysięcy ludzi. A oni mówią, oczywiście, tu pewnie świeżość tych doświadczeń ma na to wpływ, na to, jak oni traktowali tą akcję, którą dopiero przeżyli, ale wyremontowanie, poznanie historii dwóch chłopaków, wyremontowanie tych grobów i świadomość tego, że nikt tego nie zrobił przez ileś tam lat. Także ci, którzy stawiali te groby, to w latach 90. to byli kombatanci Armii Krajowej. Już ich nie ma, już ostatni zmarł w tym roku. Weteran Armii Krajowej z Wilna. Oni stawiali betonowe nagrobki, betonowe krzyże, odlewali sami w Wilnie, zawozili na te miejsca, które znali.
1: I robili to dla swoich kolegów, którzy odeszli dużo wcześniej.
0: Tak, oni robili to dla swoich kolegów, którzy zginęli w walce. A kiedy już mogli się jakby ujawnić, no to wtedy taką działalność prowadzili. I świadomość tych młodych chłopaków, że oni są tym kolejnym ogniwem, tak? AK-owcy odeszli, to my staramy się w jakiś sposób symboliczny wejść w ich buty, przejąć pałeczkę sztafety pokoleń. Harcerze z Głubczyc od dobrych 10 lat opiekują się sztandarem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, oddział w Głubczycach. Podobnie harcerze z Opola czy z Kluczborka. My się tymi sztandarami opiekujemy, my wystawiamy po 3 sztandarowe i tak to tłumaczymy też harcerzom. Nie po to, żeby się bawili w żołnierzyków. Przecież nie o to, tylko Armia Krajowa to był konkretny etos służby. I ona jest to tożsama ze służbą harcerską, bo przecież szare szeregi, będące w cudzysłowie młodzieżówką Armii Krajowej, one miały program dziś, jutro, pojutrze. Dziś przygotowujemy się do walki, jutro walczymy, ale pojutrze, a to pojutrze jest teraz, budujemy, odbudowujemy, służymy w wolnej Polsce. I to jest jakby chleb powszedni harcerzy. Jeżeli chcemy dobrze służyć Polsce, bo harcerz ma służyć Panu Bogu, Polsce i bliźnim, jeżeli chcesz dobrze służyć Polsce, to musisz być dobrym uczniem, musisz być dobrym synem, dobrym bratem, sprawdzać się w tych swoich podstawowych rolach jak najlepiej, starać się być każdego dnia coraz lepszym i to też się wpisuje w ten etos Armii Krajowej. No i tak staramy się tym naszym chłopakom młodym, 15, 16, 17-letnim mówić, no bądź jak nasz świętej pamięci Marian Markiewicz, tak? Żołnierz Armii Krajowej, który kilka lat temu zmarł w Głubczycach. No bądź tym kontynuatorem tego dziedzictwa, które pan Marian przez tyle lat niósł w sobie. Młodzi ludzie są głodni takich rzeczy. To naprawdę. Mamy czasem taki obraz, że to młode pokolenie jest jasne, jest owczy pęd, jest pędzenie za jakimś liderem lokalnym, za tymi głupotami, które są w internecie popularne. Jest to. Czy harcerze oglądają durne filmiki na YouTubie? Pewnie oglądają.
1: Wszyscy oglądają durne filmiki na YouTubie, a jedni krócej, drudzy dłużej, no bo jeżeli widzisz, że to jest naprawdę lipakit, no to dziękujesz sobie, ale oglądają chyba wszyscy.
0: Pewnie tak. Ważne jest, żeby na tych durnych filmikach się nie zatrzymali, żeby wiedzieli, że za tym filmikiem jest życie, które jest ważniejsze, cenniejsze, piękniejsze.
1: Ciekawsze.
0: Ciekawsze, ale też dające o wiele większe poczucie dumy. Największa w cudzysłowie impreza, wydarzenie cykliczne, które odbywa się w naszym związku, w Związku Artystwa Rzeczypospolitej, drugi weekend września, ogólnopolska pielgrzymka ZHR harcerska na Jasną Górę. Każdego roku przyjeżdża tam 1500 osób. Myślę, że w tym roku ta liczba jest wyższa niż 1500 osób. No więc to już pokazuje, co młodych ludzi interesuje, tak? Jeżeli oni rozpoczynają rok harcerski, rok szkolny od przyjazdu na Jasną Górę, my Sopolszczyznę nie mamy daleko, z tego względu też zawsze jesteśmy bardzo blisko tych spraw organizacyjnych, przygotowujemy to wydarzenie, ale na to wydarzenie przyjeżdżają ludzie z Koszalina, Suwałk, z Zakopanego, z Lubelszczyzny, także cała harcerska Polska ma tam swoich reprezentantów.
1: A czy nie spotykasz się z takim zarzutem, że Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest taki trochę skostniały, może taki tradycyjny, konserwatywny i w związku z tym nie każdy rodzic z pełnym przekonaniem odda wam pod pieczę swoje dziecko? Bo tu mówicie Bóg, honor, ojczyzna, takie hasła właśnie, które nie każdy musi podzielać.
0: To jest część naszego wizerunku. Oczywiście to są hasła bardzo ważne, fundamentalne. One zresztą wynikają z prawa przyrzeczenia harcerskiego, które jest nie tylko w naszej organizacji. My to traktujemy na poważnie, czyli przyrzeczenie harcerskie mówi jasno, mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu. Nie ma w tym nic zrożnego. No być może są ludzie, którym to nie odpowiada, którzy patrzą na to podejrzliwie. Ja jako drużynowy, jako instruktor nigdy nie ukrywałem, że co jest kanwą wychowania w naszym środowisku, w naszej organizacji. Miewaliśmy różne dzieci, miewaliśmy różnych rodziców, nawet takich, z którymi się światopoglądowo, mówiąc kolokwialnie, totalnie rozjeżdżaliśmy, ale oni doceniali no właśnie autentyczność wspólnoty, dobre treści, które dzieci dostają tutaj, bezpieczeństwo, które zapewniamy i faktycznie takie wychowywanie na poważnie, a jednocześnie dyscyplinę i oczekiwanie od młodych ludzi, że oni będą też samo się dyscyplinowali. Mieliśmy przykłady w naszych środowiskach dzieci, które były z ukraińskich rodzin po 2014 roku. I to też dla nas nie był problem. Dla mnie było tylko ważne, czy rodzic wie, że my wychowujemy po polsku w oparciu o wartości chrześcijańskie bazujące na kościele katolickim. To mam akurat przykład w głowie dziewczynki Ukrainki, która była prawosławna. Rodzicom to nie przeszkadzało, nam tym bardziej. Nam tym bardziej.
1: No nie wolno w niczyjej duszy grzebać, zaglądać.
0: My chcemy być w porządku względem rodziców. Nic nie ukrywamy. Nie bawimy się w jakieś partyjne rozgrywki, to nas kompletnie nie interesuje. Mamy jasno zarysowany system wartości, zasad, które oferujemy młodym ludziom jako kadra instruktorska. Naszym podstawowym narzędziem wychowawczym jest przykład własny. Jeżeli mówię harcerzom, że ma szanować przełożonych, rodziców i tak dalej, to sam muszę dawać taki przykład. Jeżeli mówię poprzez prawo harcerskie, że na słowie harcerza polega jak na zawiszy, to znaczy, no, musisz być prawdomówny, nie możesz ściemniać.
1: No i słowny.
0: To ja go nie mogę ściemniać. Jeżeli wymagam, że będzie się stawiał na zbiórki punktualnie, to sam muszę być punktualnie. A jeżeli zdarzy mi się spóźnić, no to też muszę być wyrozumiały dla jego spóźnialstwa. A jeżeli mówię, że używki to nie jest wyraz wolności, tylko używki zniewalają, no to tym bardziej muszę dawać przykład człowieka, który jest wolny od nałogów, który nie pali papierosów, nie pije piwa i tak dalej. Młodzi ludzie są wrażliwi na fałsz. Więc jeżeli bylibyśmy nierzetelni w dawaniu im przykładu, oni to bardzo szybko wyłapią. I młodzi ludzie naśladują swoich wychowawców. Miałem kapelusz taki turystyczny z piórkiem i ani się obejrzałem, a chłopak, mój harcerz, miał podobny kapelusz z piórkiem. On mi tego nie powiedział, ale on mnie naśladował. To nie to, że jestem takim fantastycznym drużynowym, po prostu młody człowiek tak ma.
1: Potrzebuje autorytetu, punktu odniesienia.
0: Wzoruje się na swoim starszym bracie, którym jest drużynowym, a znowu drużynowy może być bardzo dobrym partnerem dla rodzica w tym głupim okresie buntu 13, 14, 15 lat, kiedy wielu młodych próbuje się tam szamotać z rodzicami, prawda, i podkopywać autorytety, to zawsze ten drużynowy, który jest nie nauczycielem, nie rodzicem, no jest druhem, starszym kumplem, może być dla rodziców wsparciem i tu też warto, żeby się rodzice za dobrym środowiskiem harcerskim rozejrzeli, żeby mieć takiego starszego brata.
1: No troszkę uprzedziłeś moje pytanie, bo wiem, że jesteś absolwentem kierunku pedagogicznego. Twoje studia właśnie taki miały profil, no więc był tam element na pewno psychologii rozwojowej i tak dalej, i tak dalej. No i chciałem cię zapytać o te, no takie średnio mądre okresy w biologii człowieka, czyli 12, 13, 14 latków, ich wybryki, bunty, co jest rzeczą naturalną, jak psychologowie mówią, nieodzowną, by się skonstruowała nowa tożsamość młodego człowieka. Jak sobie właśnie radzicie z tym okresem, mówiąc mniej naukowo, głupawki?
0: No to dotyka wielu młodych ludzi, jednych wcześniej, drugich później. Są tacy, którzy od nas odpadają, odchodzą, ale ja zawsze wychodzę z założenia, że harcerstwo ma dawać punkt odniesienia. Nie mamy wpływu na to, jakie wartości są młodemu człowiekowi przekazywane w domach. Ufam, że rodzice starają się jak tylko mogą, żeby te wartości były jak najlepsze dla ich dzieci, ale my też w harcerstwie staramy się dawać jak najlepszy wzór i właśnie punkt odniesienia. I nawet jak ten zbuntowany 14-15-latek, który kończy szkołę podstawową, idzie do szkoły średniej, odpada od nas, to on być może, jak mu ten okres buntu przejdzie, to będzie mógł wrócić do tych doświadczeń, będzie mógł sobie przypomnieć, jak się zachowywała kadra instruktorska, co było dla nich ważne, że kadra instruktorska ze swoją rodziną uczestniczyła w różnych wydarzeniach, dając przykład, tak, że rodzina nie jest kulą u nogi, że warto mieć rodzinę, warto w takim obszarze się rozwijać, inwestować swój czas. Jak sobie radzimy? No różnie, bo te okresy buntu, te przejawy buntu są przeróżne.
1: Są bardzo dynamiczne, niezbadane. Rodzice sami nie wiedzą nieraz co robić, co dopiero drużynowe. Chociaż z zewnątrz czasami chyba łatwiej, bo nie masz takich silnych związków emocjonalnych.
0: My w harcerstwie jednym z naszych takich narzędzi wychowawczych jest harc, jest zadanie, jest wyzwanie dla starszych, wyczyn. Więc młody człowiek, każdy człowiek ma potrzebę pokazania siebie, bycia dowartościowanym, docenionym. Jeżeli młody człowiek osiągnie jakiś wyczyn, jakieś wyzwanie, coś, czego nie zrobili inni, to dostanie później sprawność, może zdobyć sprawność, albo pochwałę w rozkazie, albo jakąś funkcję na obozie, no będzie dowodził innymi, młodszymi. To też wpływa na niego w taki sposób konstruktywny. Generalnie harcerstwo polega na tym, że młodym ludziom dajemy bardzo odpowiedzialne funkcje i to już bardzo odpowiedzialne zadania. To już jest od zarania skautingu. Bo skauting wymyślony przez generała Roberta Baden-Powella, który brał udział w wojnach burskich, tam podczas operacji Mafeking zauważył, że młodzi chłopcy jako zwiadowcy przenoszący jakieś tam rozkazy, meldunki w zakamuflowany sposób, bardzo dobrze wywiązywali się z tych zadań. Dlaczego? Bo byli traktowani poważnie.
1: To w ogóle chyba dzieci uwielbiają, jak się je traktuje się poważnie, czyli jak dorosłych. To my dorośli czasami tak infantylizujemy te relacje, a to jest niepotrzebne. Dzieci nie chcą, żeby do nich szczebiotać słodko, tylko właśnie, żeby traktować się jako równy z równym. One chcą się czuć dorosłe. Jakby to nie brzmiało w tym momencie.
0: Tak, to jest prawda. I tutaj chcę zwrócić uwagę na to, kto jest naszą kadrą. Naszą kadrą są bardzo często młodzi ludzie, 18, 19, 20-letni, którzy zajmują się wychowywaniem. Oni oczywiście nie są mistrzami w tym. Oni mają swoich przełożonych, swoich chówcowych, chówcowe, którzy pomagają im ten proces pracy z młodymi ludźmi odpowiednio ustawiać, planować, żeby to było z korzyścią i dla tych wychowujących, i dla tych wychowywanych. Ale chcę zwrócić uwagę na to, jakie rzeczy potrafią ci młodzi ludzie robić. Ta wspomniana pielgrzymka na Jasną Górę. Ja mam przyjemność, zaszczyt być komendantem po raz drugi tego ogólnopolskiego wydarzenia, ale w moim sztabie są bardzo często 18-19-latkowie. Drużynowa z Głuchołaz, 18-letnia Emilka, planuje, przygotowała grę terenową dla kilkuset osób. Jakie to jest, ludzie kończą studia, żeby się uczyć takich rzeczy, a Emilka się tego nauczyła w harcerstwie. Młody chłopak, Mikołaj, zajmuje się służbą liturgiczno-honorową. Wszystkie warty, wszystkie tam, prawda, służenie do mszy świętej, tego nie ogarnia ksiądz.
1: Czyli organizator, logistyk, planista.
0: To ogarnia chłopak, który ma 19-20 lat. Chłopak, który zajmuje się całą logistyką taką techniczną. Łukasz, student z Opola, znaczy student w Opolu, a drużynowy z Głubczyc, to ma 24 lata. transport, namioty, to wszystko oni ogarniają, a całą organizacyjną sferą zajmuje się moja siostra, która ma 26 lat i naprawdę myślę, że robi to lepiej niż niejedna firma, która robi to odpłatnie i za pieniądze, bo my w harcerstwie robimy to za darmo w ramach służby. Wszystko.
1: No dobrze, ale przecież ci harcerze, którzy są już instruktorami, mają te 18-20 lat, oni z Marsa nie spadli. Gdzieś ten proces zdobywania tych umiejętności, kompetencji, umiejętności też nawiązywania i utrzymywania relacji międzyludzkich, co jest strasznie ważne przy zarządzaniu, mówiąc górnolotnie. Gdzie oni się tego nauczyli? Ile oni są lat w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, że dzisiaj jako 18-latkowie mają powierzone tak odpowiedzialne zadania i tak w sposób dorosły właśnie się z nich wywiązują?
0: 5-6 lat? Wchodzi się do harcerstwa zazwyczaj w piątej klasie, to jest początek wieku harcerskiego, czyli 11 lat. Jeżeli ktoś był zuchem od pierwszej klasy szkoły podstawowej, czyli 7 lat, lepiej być, to już taka podpowiedź dla rodziców, jeżeli zgromada zuchowa, to lepiej tego chłopaka czy dziewczynkę wsadzić już do zuchów. To są wtedy najwierniejsi, najwspanialsi harcerze, tacy najbardziej oddani. Ale tak, 18-latek, no to pewnie jest 6 lat w harcerstwie, jeżeli nie był zuchem. A gdzie się tego uczą? No, jeżeli muszą przygotować zimowisko 5-dniowe, oczywiście jako tam zastępowy, przyboczny ze swoim drużynowym pod jego okiem, oni się tego uczą, planowania, logistyki, transportu, nie wiem, wyszukiwania połączeń. My na przykład bardzo często tutaj z południa województwa polskiego to jeździmy na zimowiska na Zaolzie. To takie nasze południowe kresy. Prawda? Jest tam wielu Polaków, jest mnóstwo domów polskich, jest dobre połączenie kolejowe z Głuchowa, z Czukrnowa, no ale trzeba tam coś zjeść, trzeba gdzieś tam spać, trzeba się potem rozliczyć, trzeba przygotować program, trzeba zdobywać sprawności. Jeżeli ktoś przygotował takie zimowisko, to potem przygotowanie dla niego obozu harcerskiego. 2-3 tygodnie pod namiotami. W gołym lesie, gdzie nie ma żadnej infrastruktury. Buduje się latryny, buduje się myjki, prawda, jakąś tam stołówkę, kuchnię, polową kuchnię, taką w sensie piec z cegieł, no to potem są w stanie to zrobić i przebrnąć te wszystkie wymagania urzędnicze, sanepidy, zgłaszanie kąpieliska, kuratoria, są w stanie to zrobić.
1: To jestem pod wrażeniem, podziwiam, przecież to jest robota dla kogoś, kto miałby etat.
0: No tak, ludzie robią to komercyjnie, organizują obozy, organizują kolonie, wypoczynek dla dzieci w Polsce, zagraniczny. My robimy dokładnie to samo, ale robimy to za darmo, więc nasz wypoczynek jest tańszy. Wyjazd na obóz harcerski, no taki standardowy obóz zakładam teraz może kosztować około 1500 zł za 2,5-3 tygodnie. To nie ma takich wyjazdów dla dzieci.
1: 2-3 tygodnie za te pieniądze.
0: Za te pieniądze i ta kadra jedzie tam jako wolontariusze. Ale robimy to w oparciu o potrzebę wewnętrzną. No my naprawdę wierzymy, że za naszym już nieżyjącym instruktorem, legendą harcerską Aleksandrem Kamińskim, że tylko życie będące służbą warte jest przeżycia. A ja mam takie swoje pedagogiczne, głębokie przekonanie, że harcerstwo jest najlepszym miejscem, do którego może trafić młody człowiek. Traktowany poważnie, przed którym się stawia zadania, wyzwania, gdzie musi cały czas stawać na palcach, żeby pokonać jakąś przeszkodę, tak, żeby zdobyć kolejną sprawność, kolejny stopień, uczyć się nowych rzeczy, być odpowiedzialnym za siebie, ale też za kolegów czy koleżanki, no to naprawdę nie ma lepszego miejsca. I to już harcerstwo tak wymyślono ponad 100 lat temu. Ta metoda się sprawdziła, nie ma co tutaj dużo kombinować, tego zmieniać.
1: No to wielu rodziców myślę, że nosi w sobie wdzięczność za to, że ich dziecko trafiło właśnie do harcerstwa, że się nauczyło po sobie robić porządek, na obozie harcerskim ścielić łóżko, co później znakomicie sprawdza się we własnym rodzinnym domu.
0: Obóz harcerski daje taki rytm dnia. Pobudka, modlitwa, śniadanie, sprzątanie, apel, gra, obiad. Jest stały rytm. Jeżeli człowiek przez 2-3 tygodnie żyje w takim rytmie, no to może być tylko jeden minus, że jeżeli przez 2-3 tygodnie chodził do latryny, to może odruchowo po powrocie do domu zapomnieć, że jest tam guzik specjalny, który warto przycisnąć. No to tak w formie żartu. Ale ja nie jestem teoretykiem. Ja dołączyłem do harcerstwa mając 10 lat, 27 lat temu. I na własnej skórze przeżyłem i widzę, ile dobra zrobiło to we mnie i widzę, że daje też tym kolejnym harcerskim pokoleniom.
1: To na koniec audycji, a na początek roku szkolnego proszę Cię, podaj jakieś namiary, gdzie można się skontaktować z harcerzami Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Może z Tobą osobiście, jeżeli ktoś jest z południa naszego regionu, z okolic Głuchoła, z Głubczyc, bo to przecież Twoje ukochane tereny.
0: No pewnie, podam swój adres mailowy, można do mnie napisać bez względu na to, z jakiej części województwa polskiego się jest, a ja już ewentualnie przekieruję do innego środowiska. Adres jest bardzo prosty, m.zukowski@zhr.pl. Można też odwiedzić naszą stronę internetową www.opolanie.zhr.pl, z tym, że zaznaczę, my mamy w ZHR-ze osobno strukturę męską, pion męski, osobno pion żeński. To jest nasza strona internetowa męska, ale bez problemu można tam zobaczyć, w jakich środowiskach one się mniej więcej pokrywają, te lokalizacje środowisk, zobaczyć, gdzie jesteśmy. Jesteśmy i na południu, i w centralnej części województwa, i na północy. Może akurat trafimy w Państwa zapotrzebowanie.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Marcin Żukowski, instruktor Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, był naszym gościem, a ja zwykle jak na koniec zachęcam do korespondencji. Może ktoś z Was w pobliżu ma jakąś organizację pożytku publicznego, fundację, stowarzyszenie. Z wielką przyjemnością zaproszę do tej audycji, do studia Radia Opole, albo przyjadę do Was i taką audycję nagramy. Mój adres jak zwykle krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.
2: Od pożytku głowa nie boli.

0: Zbliża się godzina 20 na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radia Opole. Pora na serwis informacyjny. Rządowa narada po nocnych atakach rosyjskich dronów przy polskiej granicy. Tancerze z Opola chcą wystąpić na międzynarodowym festiwalu w Marrakeszu, potrzebują jednak finansowego wsparcia. W tym serwisie także sport, a w nim m.in. o porażce Opolskiej Odry w meczu ze Stalą Rzeszów.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Premier Donald Tusk mówi o eskalacji działań Rosji w pobliżu polskiej granicy. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się narada premiera z ministrami i szefami służb po nocnych atakach rosyjskich dronów niedaleko polskiej granicy.
2: Premier przypomniał, że dostał informacje ze strony sojuszników, że Rosjanie mogą próbować eskalować napięcie na granicy.
3: Będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
2: Szef Straży Granicznej generał Robert Bagan zdał relację z ewakuacji dwóch polskich przejść granicznych. Powiedział, że rosyjski dron uderzył w pociąg towarowy.
4: W lokomotywę pociągu towarowego skład tego pociągu składał się z pustych cystern.
2: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Rosyjskie nocne ataki w bezpośrednim sąsiedztwie polskiej granicy traktujemy z najwyższą powagą, zapewnia we wpisie na portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński, który uczestniczył w odprawie z premierem. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa służby pozostają w pełnej gotowości, monitorujemy sytuację i chronimy bezpieczeństwo Polaków, dodał we wpisie minister.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: W Kluczborku od jutra zamknięta będzie część ulicy Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Pułaskiego do rozwidlenia z Poniatowskiego. Na 250 metrach remontowana będzie nawierzchnia, chodniki i dwa małe mosty. Rozbiórka mostu to część inwestycji.
5: Mostu, który ma naprawdę około chyba 100 lat, więc jest to naprawdę solidna konstrukcja, ale no wymagająca remontu i zamiast mostu będzie zainstalowany przepust, więc jest to naprawdę skomplikowana operacja i ona potrwa do końca kwietnia 2027. Natomiast oczywiście w międzyczasie jeszcze będziemy robić nawierzchnię, tak od mostu do ulicy Pułaskiego i chodniki.
0: Mówił starosta kluczborski Mirosław Birecki. Na stronie internetowej Radio Opole znajdują się natomiast mapki z objazdami dla kierowców. Tancerze z zespołu Pieśni i Tańca Opole mają szansę reprezentować nasz region na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Marrakeszu. Wyjazd do Maroka to prestiż, ale też spory wydatek. Koszt wyjazdu dla blisko 30 osób to niemal 120 tysięcy złotych. Jak mówi Barbara Owsiak, kierowniczka zespołu, wyjazd musi się odbyć 21 października. Zbieramy pieniądze na wiele sposobów, dodaje Barbara Owsiak.
6: Koncertujemy, można powiedzieć, zarobkowo. Tańczymy na dożynkach, liczymy na wsparcie pani dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury. Liczymy też na darczyńców. Młodzież starała się też pukać do różnych drzwi, do różnych firm. No i oczywiście postanowiliśmy utworzyć tą zrzutkę.pl. Bardzo właśnie prosimy o wpłaty na tą naszą zrzutkę. Też w naszym tutaj gronie wspierają nas też rodzice naszych młodszych dzieciaków, które nie jadą akurat, ale są też uczestnikami zajęć i dzięki temu rodzice też w jakiś sposób nas wspierają.
0: A zespół Pieśni i Tańca Opole kultywuje tradycję ludową od ponad 70 lat. Niecodzienny projekt realizowany jest we włoskim Piemoncie pod Turynem. Powstała tam winnica przy szpitalu. Ma pomagać chorym w rehabilitacji. Jak? O tym Natalia Nietopiel.
7: Rośnie na niej około 400 winorośli odmian Sauvignon i Cabernet. Znajduje się za szpitalem San Luigi Gonzaga w Orbassano, niedaleko Turynu. Cała przestrzeń ma służyć pacjentom, w szczególności onkologicznym i neurologicznym, w procesie rehabilitacji. Nie chodzi jednak o produkcję wina z rosnących tam winogron.
8: Osoby poddawane terapii i rehabilitacji będą mogły dzięki tej winnicy zaprojektowanej z myślą o pacjentach rozpocząć pierwsze aktywności na świeżym powietrzu, mówił portalowi La Presse Luca Balbiano, dyrektor projektu.
0: A na koniec trzecia wygrana polskich siatkarzy w trzecim spotkaniu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni Nikoli Grbicia gładko pokonali w Sofii Macedonię Północną 3-0. Wcześniej w identycznym stosunku zwyciężyli Portugalię i Izrael. Polska jest liderem grupy B z 9 punktami na koncie i bez straconego seta. Druga jest Ukraina także z 9 punktami, ale z gorszym bilansem setów i to z Ukraińcami. Biało-czerwoni zmierzą się we wtorek o 18. A już za chwilę więcej sportowych doniesień.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4,5 minuty po godzinie 20.
1: Sport w Radiu Opole.
9: Z Itaka Areny Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Opolska Odra bez punktów w meczu ze Stalą Rzeszów. W spotkaniu z mojej kolegi Betclic pierwszej ligi niebiesko-czerwoni, mimo że przez blisko godzinę grali z przewagą jednego zawodnika, przegrali przed własną publicznością z zespołem z Podkarpacia 0-1. Zwycięską bramkę dla gości w 16 minucie zdobył Szymon Pukała. Piłkarze ręczni Korotop Gwardii Opole bez punktów w rozgrywkach Lotto Super Ligi. W drugiej serii gier zespół trenera Bartosza Jureckiego przegrał na wyjeździe z KPR Legionowo 21-22, mimo że do przerwy prowadził różnicą 6 bramek 15-9. W ligowej tabeli Korotop Gwardia zajmuje 6 miejsce. Zmieniamy temat. Reprezentacja Polski w kajakarstwie górskim nie wywalczyła miejsc na podium w zakończonych w niedzielę zawodach Pucharu Świata w hiszpańskim Lasu di Urgel. W niedzielę najwyżej z polskiej drużyny była wicemistrzyni olimpijska Klaudia Zwolińska. Odpadła jednak w ćwierćfinale kajakowego krosu. Tak skomentowała start oraz to, co ją czeka w najbliższym czasie.
10: Trochę się uderzyłam w głowę podczas przejazdu, a tak to było. Okej, no tak wygląda cross mniej więcej. Mistrzostwa Europy są na koniec sezonu, teraz mam z 2 dni przerwy i jadę na Mistrzostwa Europy. Dobrze się czuję, zobaczymy jak to wszystko wypadnie. Główną imprezę mamy tak naprawdę ze sobą Mistrzostwa Świata, a ta Europa jest tak na koniec sezonu, ale fizycznie czuję się dobrze po tych kwalifikacjach olimpijskich, więc byle żeby to dotrzymać przez te 2 tygodnie, co na pewno będzie wyzwaniem, bo jesteśmy zmęczeni.
9: Kajakarze górscy przygotowują się do Mistrzostw Europy we włoskiej Iwrei, które odbędą się między 24 a 26 września. Lider klasyfikacji generalnej Formuły 1, Włoch Kimi Antonelli, zwycięzcą Grand Prix Hiszpanii na pierwszym w cyklu Mistrzostw Świata F1 wyścigu na ulicznym torze Madryt, kierowca Mercedesa wyprzedził Holendra Maxa Verstappena i Brytyjczyka Lando Norrisa z McLarena. To 8 triumf włoskiego zawodnika w tym sezonie. Pozwolił mu umocnić się na czele klasyfikacji generalnej. Antonelli ma na koncie 292 punkty i 81 wyprzedza kolegę z zespołu Mercedesa, George'a Russella. Trzeci jest Lewis Hamilton z Ferrari.
1: Pogoda.
0: Temperatura w centrum województwa przekracza 16 stopni Celsjusza, o stopień więcej pokazują termometry na południu województwa. Na barometrach 1019 hektopaskali. Wieje teraz słaby wiatr zachodni, a na południu regionu wiatr nawet ustał. W nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite. Możemy się też spodziewać opadów deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 12 do 13 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
11: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
12: Kiedy przyjedzie tata?
13: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
12: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
14: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
13: O nie, proszę, nie.
12: Co się stało? Gdzie jest tata?
15: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
16: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
1: Reklama społeczna. Radio
17: Opole. Zapraszam do wysłuchania magazynu Aktualności Śląskie. W programie zaprosimy na Europejskie Dni Dziedzictwa w naszym regionie. Rozmawiamy również na temat pamiątek rodzinnych i związanych z nimi wspomnień oraz historii przekazanych z pokolenia na pokolenie. Projekt ten pod nazwą Z szuflady wspomnień moich dziadków został zorganizowany przez opolskich studentów.
18: Głos mniejszości niemieckiej.
19: Schlesien aktuell, das Magazin.
17: Willkommen am Mikrofon, begrüßt Sie Claudia Kancia. Der September steht im Zeichen des Kulturerbes. Gleich an zwei Wochenenden wird dieses Erbe gefeiert, beleuchtet und für die nächsten Generationen bewahrt. Wie und wo, darüber sprechen wir heute.
20: Wichtig war für uns ja auch das Publikum. Das heißt, wir versuchten, den polnischsprachigen Teil Opelns und der Umgebung anzusprechen. Aber es sind ja auch Unterschriften in der deutschen Sprache, dass ja auch das deutschsprachige Publikum sich angesprochen fühlt.
17: Wir laden heute auch zum Pilgern ein.
21: Das ist ein Fest, das wir vom Bild sehr gut kennen. Maria Hilfe der Christen, ein Bild, das wir von Maria Hilf in Zugmantel kennen, von der Pilgerfahrt.
17: Bleiben Sie dran.

0: na zegarach już prawie godzina 21. Słuchają Państwo Radio Opole, pora na wiadomości. Strach wśród mieszkańców Dorohuska po ataku rosyjskich dronów blisko polskiej granicy. W wyborach w Szwecji prowadzi centrolewica. To wyniki sondażowe Exit Poll. U nas także podsumowanie meczu Odro Opole ze Staną Rzeszów. 3 punkty pojechały na Podkarpacie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Mieszkańcy Dorohuska po rosyjskich atakach dronami w pobliżu polskiej granicy obawiają się o swoje bezpieczeństwo. Nad ranem dron uderzył w stację paliw oddaloną o niecały kilometr od przejścia granicznego Dorohusk. Jako godzinę więcej w relacji Krzysztofa Polasika.
2: Jest najpierw błysk, a później taki przeraźliwy huk.
3: No jest jakiś tam lęk. Są małe dzieci, jeszcze żona pracuje na przejściu granicznym.
4: Przejściu, które od miejsca wybuchu dzieliło 800 metrów.
5: Wybuch był tak silny, że szyby po naszej stronie zadrżały.
4: Przekazał komendant główny Straży Granicznej generał Robert Bakan.
5: Zostało ewakuowanych 25 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 25 administracji celno-skarbowej.
4: Mieszkańcy otrzymywali alerty, ale jak przyznaje wójt Dorohuska Wojciech Sawa, nie mają gdzie się schować.
6: Nie mamy schronów, to jest pewne. Chcemy, żeby 5 budynków, które posiadają piwnice na terenie gminy, były przystosowane do tych miejsc schronienia.
4: Urząd cały czas jednak prowadzi analizy.
0: Rosja uderza w gospodarkę ukraińską oraz eskaluje napięcie wobec państw wspierających Ukrainę. Wojsko Polskie, służby specjalne i MSWiA są w pełnej gotowości i działają na rzecz bezpieczeństwa Polski. Nasze służby są także w stałym kontakcie ze służbami sojuszniczymi, napisał na portalu X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak po odprawie z premierem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Centrolewicowa opozycja prowadzi w wyborach parlamentarnych w Szwecji. Blok centrolewicowych partii ma 51,3% poparcia, centroprawica 47%, wynika z sondażu Exit Poll opublikowanego tuż po zamknięciu lokali wyborczych. Centrolewica popiera na premiera Magdalenę Andersson. W 2022 roku pierwsze sondaże również zapowiadały triumf jej bloku, ale wygrała prawica z Ulfem Kristerssonem na czele. Jeśli wygra prawica do rządu, po raz pierwszy wejdą szwedzcy demokraci o korzeniach sięgających środowisk skrajnie prawicowych i neonazistów. Nazistowskich w Exit Poll mają 17,2% poparcia.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiornika na ścinawie Niemodlińskiej. Zwycięska firma zajmie się też uzyskaniem wszystkich pozwoleń dla tej inwestycji. Na opracowanie dokumentacji przeznaczono 10 milionów złotych. Firma w przetargu swoje usługi wyceniła na blisko 9 milionów złotych. To zadanie, które ma na ten rok zabezpieczone pieniądze, mówi Marcin Jarzyński, wiceprezes Wód Polskich.
7: To zadanie nie ma kompletnej dokumentacji projektowej, żebyśmy mogli przystąpić do realizacji robót budowlanych. Więc rozpoczęliśmy proces i teraz będziemy tworzyć koncepcję i ustalać, robić po prostu modelowanie, jakie rozwiązania fizycznie, techniczne należy tam zastosować, aby ten zbiornik wykonać i zapadnie ostateczna decyzja. Suchy czy mokry, o jakiej pojemności, z jakimi rozwiązaniami, z jaką możliwością redukcji fali powodziowej.
0: Przypomnijmy, że starania o budowę zbiornika trwają od ponad 50 lat. Według szacunków inwestycja ma kosztować około 180 milionów złotych.
1: Tak grały opolskie drużyny.
0: Odra Opole bez punktów w meczu ze Stalą Rzeszów. To był mecz 8. kolejki Betclic pierwszej ligi. Niebiesko-czerwoni przez blisko godzinę grali z przewagą zawodnika. Mimo to przegrali u siebie z zespołem z Podkarpacia 0-1. Rywal objął prowadzenie w 16. minucie po trafieniu Szymona Pukały. Po stracie bramki Opolanie mimo wielu dogodnych okazji nie zdołali pokonać bramkarza Stali i mecz zakończył się wygraną. Przyjezdnych.
8: Doskonalimy ten atak pozycyjny, ale to jeszcze nie ten moment. Dziękuję kibicom za wiarę do końca i za to, że z nami byli do ostatniej akcji. My musimy bardziej wierzyć jako zespół, jeszcze więcej pokazać jakości, budować tą swoją mentalność tego zespołu i przeżywać razem takie chwile, iść do przodu.
0: Mówił Łukasz Tomczyk, trener opolskiej drużyny. W tabeli Betclic pierwszej ligi Odra Opole spadła na 13 miejsce, prowadzi ŁKS Łódź. Bez punktów także piłkarze ręczni Korotop Gwardii Opole. W drugiej serii gier Lotto Superligi zespół trenera Bartosza Jureckiego przegrał na wyjeździe z KPR-em Legionowo 21-22, choć do przerwy Opolanie prowadzili 15-9. Już w 10 minucie Gwardia prowadziła 5-2 i do końca premierowej odsłony kontrolowała sytuację na parkiecie. Po zmianie stron długo nic nie zapowiadało porażki. Jeszcze w 45 minucie goście z Opola prowadzili 18-14. Ekipa z Legionowa wyrównała jednak w końcówce meczu, a w ostatniej minucie przechyliła szale zwycięstwa na swoją korzyść. W tabeli Korotop Gwardia Opole na 6. miejscu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach 16 stopni Celsjusza, na barometrach 1019 hektopaskali. Wiatr jest słaby i umiarkowany, zmienny. W nocy chmur będzie dużo. Całkowicie zachmurzy się niebo nad Opolszczyzną. Możemy się też spodziewać opadów deszczu. Termometry pokażą od 12 do 13 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
3: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: 13 minut po godzinie 21. Startujemy z audycją Cały Nasz Sport. Przed mikrofonem Grzegorz Frankowski. Program realizuje Marcin Kobza. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Dużo tematów. Rozpoczniemy już za chwilę od spotkania Odra Opole Stal Rzeszów w ramach 8. kolejki Betclic pierwszej ligi na Itak Arenie. To spotkanie odbyło się dzisiaj. No i niestety nie mamy dobrych informacji, bo niebiesko-czerwoni przegrali to spotkanie 0-1, mimo że przez blisko godzinę grali z przewagą jednego zawodnika. No ale co mają powiedzieć fani Korotop Gwardii Opole? Nasi szczypiorniści dzisiaj w drugiej kolejce rozgrywek Lotto Superligi grali na wyjeździe z KPR Legionowo. No i do przerwy wszystko zgodnie z planem. 15-9 prowadziła ekipa trenera Jureckiego. No ale w drugiej połowie, gdzieś ostatni kwadrans, wszystko się posypało i niestety w ostatniej minucie to gospodarze tego spotkania, czyli ekipa KPR, ostatecznie triumfowała 22-21. O tym meczu również będziemy mówić. Wracając do futbolu, także wyniki trzeciej ligi i podsumowanie opolskich drużyn, czyli MKS-u Kluczbork, Stali Brzeg i Polonii Nysa w tej kolejce spotkań. Będziemy także mówić o rajdzie rowerowym w Opolu. Ponad 1000 cyklistów przejechało ulicami stolicy regionu. Powrócimy do gali 80-lecia Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Ta impreza odbyła się wczoraj. No i jeszcze raz posłuchamy rozmowy z prezesem Polskiego Związku, czyli prezesem Kuleszą. Mówić będziemy także o Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Biało-czerwoni dziś rozegrali trzecie spotkanie grupowe, trzecie zwycięstwo. Zresztą nie mogło być inaczej. Macedonia, no to nie jest jakiś potentat, jeżeli chodzi o siatkówkę. Pewne zwycięstwo 3-0. No i przypominamy, że trwa spotkanie finałowe US Open. Aleksander Zwierew, Ben Shelton. Za nami pierwszy set tej konfrontacji, którą Zwierew wygrał 6-3. 3 gemy drugiego seta także już za nami. No i Zwierew prowadzi 2-1, ale spokojnie, jak znamy często, że ktoś tam w finale, nawet wcześniej, z tenisistów prowadzi 1 albo nawet 2-0, no to te mecze później nabierają jednak rumieńców, zwrotów akcji. Tak więc to finałowe spotkanie, kto wie, czy nie potrwa jakieś 4, a może nawet 5 godzin. No ale my teraz wracamy do stolicy regionu, do Opola, konkretnie na stadion Itaka Arenę. Dziś na tym obiekcie gospodarze, czyli Odra Opole, podejmowała Stal Rzeszów w ramach 8. kolejki Betclic pierwszej ligi. Niestety niebiesko-czerwoni, mimo że przez blisko godzinę grali z przewagą jednego zawodnika, przegrali przed własną publicznością z zespołem z Podkarpacia 0-1. Pierwszy kwadrans, takie trochę badanie sił, bez dogodnych, klarownych sytuacji z obu stron, no ale wydawało się, że z każdą kolejną minutą to Odra będzie się bardziej napędzać, bo dość łatwo potrafiła przedostać się gdzieś tam w okolice pola karnego rywali. No i wówczas nastąpiła szybka akcja lewą stroną boiska, którą przeprowadzili rzeszowianie. Dośrodkowanie w pole karne, mimo jeszcze prób wybicia piłki przez jednego z obrońców Odry, skutecznym strzałem zakończył to wszystko młodzieżowiec Stali Szymon Pukała. Boiskowy zegar wskazywał wówczas 16. minutę meczu. 7 minut później goście mieli znakomitą

0: okazję do podwyższenia rezultatu. Na szczęście piłkę po uderzeniu Marvina Rittmüllera minęła światło bramki. W 36 minucie wydawało się, że mieliśmy do czynienia z bardzo ważną sytuacją w tym spotkaniu, mianowicie zawodnik Stali Mateusz Lenart fauluje szarżującego przed polem karnym Michała Feliksa, za co otrzymuje drugą żółtą kartkę, bo wcześniej był już ukarany napomnieniem i schodzi z boiska. Od razu zyskuje większą przewagę, ale nie potrafi tego przełożyć na zdobycie wyrównującej bramki. No ale kibice w przerwie zachowywali spokój. Przed nami jeszcze 45 minut mówili, no i na pewno coś się tutaj wydarzy, jakiś gol, a może więcej padnie. Po zmianie stron polski zespół cały czas dążył do zmiany niekorzystnego rezultatu. Mimo wielu dogodnych okazji gospodarzom ani razu nie udało się jednak pokonać bramkarza Stali. Ostatecznie mecz zakończył się jednobramkową wygraną przyjezdnych. Tak mieli kibice takie wrażenie, że za bardzo chcieli koronkowo podejść gospodarze do tego wszystkiego, chcieli wręcz wjechać z piłką do siatki, no ale też te strzały, nawet jak były z dystansu, to one gdzieś tam bardzo wysoko, wysoko nad poprzeczką rywali lądowały. No nie było, jeżeli chodzi o skuteczność, dobrych rozwiązań. Bili troszeczkę głową w mur nasi zawodnicy. Czasami taki mecz też się zdarza. Miejmy nadzieję, że będą wyciągnięte odpowiednie wnioski. No i w kolejnych spotkaniach Odra będzie grała bardziej skutecznie, no i będzie zdobywała punkty. Posłuchajmy, co po tym spotkaniu powiedział szkoleniowiec niebiesko-czerwonych Łukasz Tomczyk.
1: Doskonalimy ten atak pozycyjny, ale to jeszcze nie ten moment. Dziękuję kibicom za wiarę do końca i za to, że z nami byli do ostatniej akcji. My musimy bardziej wierzyć jako zespół, jeszcze więcej pokazać jakości, budować tą swoją mentalność tego zespołu i przeżywać razem takie chwile, iść do przodu. Wszystko zrobiłeś i myślałeś, że jesteś dobrze przygotowany i tak to też wyglądało w tygodniu. A później wychodzisz na mecz i jesteś jak nie ty w pierwszej połowie. Źle presujesz, nie zbierasz drugich piłek, słabo zjeżdżasz do obrony niskiej w tym kontrataku, nie faulujesz w przejściu tym drugim, nie kończysz sytuacji, nie jesteś taki głodny, pazerny, pójścia po bramkę. Te akcje, które nam wychodziły w tygodniu na połowie przeciwnika, w pierwszej połowie ich nie było. Tak, no myślę tak emocjonalnie, no w tym meczu po prostu każdy. Później widać było w tym meczu, że mamy różne momenty. Głównie bym ten aspekt mentalny odniósł do tego, że mieliśmy różne momenty w meczu i czuć było taką bezradność w niektórych momentach. I powrót, wiarę, pójście po gola, żeby ktoś dał taką ekspresję, coś ekstra. Połowa przeciwnika to już jest też miejsce takiej jakości indywidualnej. No nie będziemy się tu oszukiwać. No i musisz po prostu zdecydować się na ten strzał, jeśli to miejsce jest idealne. Jeśli nie jest dobre, to jeszcze grać cierpliwie, bo przeciwnik obniżył 5, 6, 7, 8 zawodników pole karne i raczej te strzały, że nawet jeżeli byśmy uderzyli na bramkę, wysocy stoperzy, wysoki bramkarz, te strzały z powietrza, nie wiem, czy to miało sens, coś by z tego było. Raczej, jeśli było jakiekolwiek zagrożenie, to złamanych nóg z dośrodkowań, raczej z małej gry na boku i wejścia. Mieliśmy też bardzo mało stałe fragmentów gry, jak na to, że mieliśmy 75% posiadania piłki w drugiej połowie, to w sumie w meczu mieliśmy 4 stałe fragmenty gry, przeciwnik 3. A więc no to już też dużo ta liczba mówi. 8-10 musisz mieć stały rzutów rożnych i wolnych, żeby zdobyć bramkę statystycznie. A strzały, no trzeba nad nimi pracować. W tym mikrocyklu chyba oddaliśmy rekordową ilość strzałów i wszystkie skończyliśmy w trybunę. Więc dalej praca i proces.
0: Dzisiaj niestety się nie udało. Odra Opole przegrywa przed własną publicznością ze Stalą Rzeszów 0-1. W kolejnej serii gier Opolanie zagrają na wyjeździe z Brookbet Termalikom Nieciecza. Po tej porażce Odra jest na 13 miejscu w tabeli, ma 9 punktów w dorobku. Prowadzi Łódzki Klub Sportowy 15, przed Pogonią Grodzisk Mazowiecki również 15 punktów. Generalnie bardzo ciasno w tabeli, bardzo jest spłaszczona, no ale tak już można powiedzieć od zeszłego sezonu się mocno do tego przyzwyczaili. mówiliśmy, że 1-2 mecze idziesz mocno w górę tabeli, ale jeżeli nie wygrywasz, a nie daj Boże przegrywasz 1-2 spotkania, no to gdzieś tam można się niestety zakręcić bardzo szybko w okolicach tych miejsc, które za chwilę są zagrożone degradacją. Jeżeli chodzi o pozostałe dzisiejsze spotkania na zapleczu Ekstraklasy, Unia Skierniewice, Beniaminek pokonuje Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3-2, Lechia Gdańsk wygrywa z Miedzią Legnica 2-1, no i ten trzeci mecz Odropole Stal Rzeszów 0-1. W Ekstraklasie Wisła Płock Krakowia 3-1, Pogoń Szczecin Wieczysta Kraków 2-0, Legia Warszawa Widzew Łódź 1-1. I właśnie za moment bardziej szczegółowo powrócimy do spotkań piłkarskiej Ekstraklasy.

0: 26 minut po godzinie 21. Audycja Cały Nasz Sport na antenie Radia Opole. Teraz mówić będziemy o piłkarskiej ekstraklasie. Piłkarze Pogoni Szczecin wygrali z Wieczystą Kraków 2-0 w spotkaniu 8. kolejki. Gole dla gospodarzy zdobyli Darko Cirulnow, Jordi Sanchez i Jany Biegański. Pomocnik Pogoni przyznał, że Beniaminek grał dobrze, ale szczecinianie, zwłaszcza w drugiej połowie, byli zespołem lepszym i odnieśli zasłużone zwycięstwo.
1: Na pewno Wieczysta to jest naprawdę bardzo dobry przeciwnik. Uważam, że indywidualności są naprawdę topowe, jak na ekstraklasę. Aczkolwiek myślę, że przez cały mecz byśmy drużyną, ale w drugiej połowie to jednak bardziej przechyliliśmy szale na swoją stronę i stwarzaliśmy dzisiaj sytuację. Byliśmy znowu pod polem karnym przeciwnika, były te strzały na bramkę. Szkoda tego spalonego, bo strzeliliśmy też dwa gole po spalonym. Na pewno ten drugi gdzieś trochę mniejszy niż ten pierwszy. Ale myślę, że ta druga połowa na bardzo duży plus i myślę, że tak chcemy grać po prostu u siebie i przez cały sezon. Wszyscy chcieliśmy dzisiaj wygrać i to było, myślę, widać, więc naprawdę możemy dzisiaj być szczęśliwi, bo uważam, że zasłużyliśmy zdecydowanie na to zwycięstwo.
0: Bramkarz Wieczystej Mateusz Kochalski zauważył, że choć krakowianie grali nieźle, to nie może być zadowolony z końcowego wyniku i swojego debiutu w ekipie Beniaminka Ekstraklasy.
2: Dobrze graliśmy, moim zdaniem dobrze graliśmy, szczególnie w tej pierwszej połowie mieliśmy swoje sytuacje, w drugiej też, więc szkoda, że tam nic nie wpadło, że nie udało się nic strzelić, ale no taka jest piłka. Na pewno Pogoń zagrała lepiej w tej drugiej połowie i wygrali. Uważam, że przy jednej i drugiej bramce tu też mogłem coś zrobić więcej. Debiut na pewno nieudany. Jak dobrze bym nie zagrał, czy źle, to jednak przegraliśmy ten mecz, więc gdyby było inaczej, to na pewno by było lepiej. Także na pewno jest rozczarowanie.
0: W innym meczu piłkarze Wisły Płock pokonali Krakowie Kraków 3-1. Gole dla gospodarzy padły po strzałach Patryka Kuna, samobójczym kiksie Sebastiana Madejskiego oraz Samuela Akerem. Dla gości trafiał Mohamed Berte. Krakowia od 58 minuty musiała radzić sobie w dziesiątkę po drugiej żółtej i w efekcie czerwonej kartce dla Dominika Baumatera. Trener triumfatorów Adam Majewski mówił m.in. o Nigeryjczyku Akere, który zadebiutował w Wiśle po wypożyczeniu z Widzewa.
3: Każda udana akcja, każdy gol zdobyty pomaga do tego pięknego, tak? No bo Samuel wszedł i zrobił to, co miał zrobić w cudzysłowie, bo ma do tego predyspozycji, dlatego te 15 minut ostatnio wyglądało dobrze. Były obawy, w jakiej będzie formie. Odbył z nami 2 czy 3 jednostki treningowe, od razu było widać, że jest przygotowany.
0: Piłkarz Wisły Marcin Kamiński podkreśla wagę korzystnego rezultatu.
4: Bardzo się cieszymy, że dzisiaj to my otworzyliśmy ten wynik spotkania i zdobyliśmy te 3 punkty, bo na pewno patrząc na tabelę i jaki jest ścisk, ważne jest to, żeby punktować. Ale ważne jest to, że od razu po tej bramce straconej tak naprawdę się odbiliśmy i też to nam na pewno ułatwiło i pomogło w tym, żeby jednak już Krakowia nic zrobiła, bo im w tym momencie już na pewno podcięliśmy całkowicie skrzydła i wtedy tak naprawdę już mieliśmy kontrolę nad tym spotkaniem.
0: No to jeszcze jedna wypowiedź z obozu rywali, mówi Mateusz Klich z Krakowi Kraków.
5: Słabo mecz zagraliśmy i przegraliśmy zasłużenie 3-1, no i tyle mogę powiedzieć. No Wisła wykorzystała każdy nasz błąd i strzeliła 3 bramki. Zagraliśmy bardzo słabe spotkanie, bardzo mało stworzyliśmy sytuacji. Jeszcze czerwona kartka w 10, po czerwonej kartce od razu strzeli na 2-0. Bardzo ciężki mecz i bardzo, no myślę, że tej dyspozycji, co dzisiaj byliśmy, to nie dało się tego meczu wygrać.
0: W ostatnim dzisiejszym spotkaniu Legia Warszawa remisuje z Widzewem Łódź 1-1. W tabeli prowadzi Górnik Zabrze przed Legią. Górnik ma 18, Legia 16, na trzecim Lech również 16 punktów. Miejsce 4, Wisła Kraków 14 oczek. A tabele zamykają na pozycjach spadkowych Motor Lublin 5, Wieczysta Kraków 4 i Raków Częstochowa 3 punkty. No ale w ostatnim spotkaniu pierwsze ligowe zwycięstwo. Teraz przenosimy się kilka poziomów niżej. No i zaglądamy na boiska trzeciej ligi. Ten weekend to 8 kolejka spotkań. My przede wszystkim skupimy się na rezultatach opolskich zespołów występujących w tej klasie rozgrywkowej. MKS Kluczbork pokonał Ślęzę Wrocław 3-2. Dawid Czapliński, Patryk Wiśniowski, Łukasz Kabaj zdobyli bramki dla gospodarzy. Pozostałe drużyny niestety bez sukcesów. Polonia Nysa przegrała z Zagłębiem Sosnowiec 1-2. Moduł Czesy zdobył bramkę dla gospodarzy, a Stal Brzeg przegrała na wyjeździe z Wartą Gorzów Wielkopolski 0-1. W innych meczach Raków 2, Częstochowa remisuje ze Spartą Katowice 1-1. Miedź Druga Legnica pokonuje LKS Goczałkowice Zdrój 5-0. Karkonosze i Jelenia Góra pokonują Stilon Gorzów Wielkopolski 4-2. Row Rybnik remisuje z drugim zespołem Zagłębia Lubin 2-2. Karina Gubin remisuje z Odrąby to Modrzański 1-1, a Barycz Sułów pokonuje Górnik Polkowice 2-1. W tabeli po 8 spotkaniach najwyżej z opolskich drużyn MKS Kluczbork, pozycja numer 9, 12 punktów, Stal Brzeg jest 13, 8 punktów, a Polonia Nysa niestety zamyka ligową stawkę z dorobkiem 5 punktów na prowadzeniu Barycz Sułów, 19 oczek, miejsce drugie Zagłębie 2, Lubin z dorobkiem 18 punktów.

0: to.
1: Hiszpan Enric Mas z grupy Movistar wygrał kolarski wyścig Vuelta Espania w generalnej klasyfikacji. Mas wyprzedził Słoweńca Primoza Rogliča, a trzecie miejsce zajął Austriak Felix Gall. Ostatni 21. etap wygrał Norweg Tobias Halland Johansen. Dla 31-letniego Enrica Masa to pierwsze zwycięstwo w Vuelcie. Do tej pory trzykrotnie zajmował drugie miejsce. Lider klasyfikacji generalnej Formuły 1 Włoch Kimi Antonelli, zwycięzcą Grand Prix Hiszpanii. Na pierwszym w cyklu Mistrzostwach Świata F1 wyścigu na ulicznym torze Madryt kierowca Mercedesa wyprzedził Holendra Maxa Verstappena i Brytyjczyka Lando Norrisa z McLarena. To ósmy triumf włoskiego zawodnika w tym sezonie pozwolił mu umocnić się na czele klasyfikacji generalnej. Antonelli ma na koncie 292 punkty i o 81 wyprzedza kolegę zespołu Mercedesa, George'a Russella, trzeci jest Lewis Hamilton z Ferrari, który ma na koncie 191 punktów. Zaglądamy do Nowego Jorku. Tam trwa finałowy mecz US Open mężczyzn. Aleksander Zwieriew kontra Ben Shelton. Pierwszy set dla Niemca 6-3. W drugim mamy remis 3-3. No a teraz mówić będziemy o Mistrzostwach Europy siatkarzy. Trzecia wygrana biało-czerwonych w trzecim spotkaniu grupy B. Podopieczni Nikoli Grbicza gładko pokonali w Sofii Macedonię Północną 3-0. W poszczególnych setach biało-czerwoni wygrywali 25-19, 25-16 i 25-13. Wcześniej w identycznym stosunku zwyciężyli Portugalię i Izrael. Z Jakubem Popiwczakiem rozmawiał po tym spotkaniu Cezary Gurjew.
2: Jakub Popiwczak, dzisiaj patrzyłeś z boku, kibicowałeś, ale bardzo szanujecie rywali, bo staracie się grać na 100% w każdym spotkaniu, nawet jeśli ci przeciwnicy są teoretycznie słabsi.
3: No myślę, że tak, no to jest też jakiś pewnego rodzaju rzecz, którą wpajano nam przez całe życie. Jak wychodzisz na boisko, no to po prostu dajesz siebie maksa, walczysz na 100%, zależnie od wyniku. No i myślę, że jesteśmy tego idealnym uosobieniem, że tak powiem, tej zasady i kto wychodzi, to gra na maksa i te mecze na razie wyglądają tak, jak wyglądają.
2: Byłeś zdziwiony, Kuba, że chcę z tobą dzisiaj rozmawiać, ale wiadomo, że każde ogniwo, każdy z was, jak ktoś nie gra, wczoraj nie grał Bartek Lemański, każdy zna swoje miejsce, musicie grać wszyscy, o tym wie Nikola Grbicz, no i rozmawiamy i bardzo miło jest.
3: Ja się bardzo cieszę, bardzo mi miło, że tutaj chcecie ze mną rozmawiać, natomiast trochę wam współczuję, że macie tutaj mix zone w takim miejscu, gdzie tym popcornem tak śmierdzi, współczuję, przykro mi.
1: Grę Polaków w pierwszych trzech spotkaniach Mistrzostw Europy komentuje teraz przyjmujący naszej drużyny Kamil Semeniuk.
4: Każdy z nas dostaje szansę być na boisku i chce jak najlepiej się prezentować. Nieraz już to powtarzaliśmy, że na naszych treningach jest wyższy poziom niż właśnie w takich spotkaniach jak to dzisiejsze, czy jak te poprzednie dwa. Także na pewno cieszy fakt, że wychodzimy z pełną koncentracją, staramy się wykonywać wszystkie elementy siatkarskie najlepiej jak potrafimy i to później widać na boisku tą różnicę klas i na pewno fajnie, że udało się te wszystkie trzy spotkania, które wszyscy traktowali jak spacerek, zakończyć bez straty seta, bez jakichś tam mocnych nakładów sił. No teraz te siły będą bardzo, bardzo potrzebne na te dwa ostatnie spotkania w naszej grupie. Zobaczymy, jak to teraz będzie. Dzisiaj już mieliśmy lekki przesmak, chociaż wątpię, że będziemy mieć siłownię przed meczem z Bułgarią czy reprezentacją Ukrainy, ale na pewno ten rytm troszeczkę jest inny, ale jesteśmy przystosowani, już nieraz zmienialiśmy rytmy w trakcie turnieju i to dla nas nie jest nowego, także będziemy przygotowani na to. Myślę, że każdy z nas już się nie może doczekać takiego już poważniejszego przeciwnika.
1: I jeszcze jedna rozmowa, tym razem z drugim libero naszej drużyny, Maksymilianem Granicznym.
2: Maksymilian Graniczny, Maksiu, dzisiaj dwoiłeś się, troiłeś, ciężko opracowałeś, rywal mocno nie naciskał, ale broniłeś, co się dało.
5: Rywal postawiał się mniej więcej w początku setu, ale tak często jest, później gdzieś, jeżeli trzymamy swoją dobrą grę, to tworzymy przewagę i tak w tym meczu wyglądało, że gdzieś początek w miarę równy, później odjeżdżamy i tą przewagę trzymamy, także cieszymy się, że tak to wyszło.
2: Ograłeś się dzisiaj, można powiedzieć, bo tego grania miałeś sporo.
5: Tak, no mimo, że trzy sety, to gdzieś dużo było kontaktów z piłką, także fajnie, każdy kontakt, dodatkowe doświadczenie, także cieszę się, że dzisiaj tak to wyglądało.
2: Pierwszy set nie był taki łatwy, ale generalnie jak się patrzy na to spotkanie, najkrótsze, jak oceniasz te trzy mecze? Dzisiaj najłatwiej było, najlepszy rytm złapaliście?
5: Patrząc na naszą grupę, to można było się spodziewać, że te pierwsze mecze powinny być dla nas najłatwiejsze, tak więc zrobiliśmy swoją robotę tutaj i teraz zaczyna się poważniejsze granie i myślimy, że jesteśmy przygotowani na to.
1: Atakujący biało-czerwonych Bartłomiej Bołądź zdobył najwięcej w polskiej drużynie punktów 13.
0: ospały początek, ale później z czasem się rozkręcaliśmy i kontrolowaliśmy to spotkanie. Siła też jest potrzebna, więc fajnie, że dzisiaj ją mieliśmy. My jesteśmy przyzwyczajeni o każdej porze do grania, czy to 19, czy 16, nie ma dla nas znaczenia. My się koncentrujemy na swojej grze, żeby jeszcze ją poprawić i żeby ta gra szła do góry.
1: Polska, Macedonia Północna 3-0 w innym meczu tej grupy. Portugalia przegrała z Izraelem 2-3. Polska jest liderem grupy B z 9 punktami na koncie i bez straconego seta. Druga jest Ukraina, mająca w dorobku także 9 punktów, ale gorszy bilans setów i właśnie z Ukraińcami. Biało-czerwoni rozegrają kolejne spotkanie turnieju. Ten mecz we wtorek, początek o godzinie 18. Z Bułgarii przenosimy się do stolicy naszego regionu. Rajd rowerowy przejechał głównymi ulicami Opola. Na starcie stanęło ponad 100 miłośników dwóch kółek. To w ramach 10. Święta Lata Europejskiego Tygodnia Mobilności. Cykliści wystartowali z placu Kopernika i mieli do pokonania 8 kilometrów. A tej imprezie przyglądał się nasz redakcyjny kolega Adam Wołek. Posłuchajmy.
6: Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola. Panie prezydencie, trzeba powiedzieć, że ten rajd rowerowy, ten przejazd to się już tak na stałe wpisał w kalendarz sportowych i rekreacyjnych imprez naszego miasta.
7: Ja cieszymy się, że frekwencja jak zwykle dopisuje na rajdzie rowerowym. Coraz więcej ludzi korzysta z roweru już nie tylko jako środka do uprawiania sportu czy rekreacji, ale też po prostu komunikacji. Odpowiedzią na to są też te rowery miejskie, które w najbliższym czasie wracają na ulicę Opola, więc cieszymy się, że nasi mieszkańcy z tego środka korzystają. Zachęcamy do korzystania, bo wtedy mniej samochodów na ulicach, no i ekologicznie i bardzo zdrowo.
8: Dariusz.
6: Z Opola, jak się domyślam.
8: Z Opola.
6: Jesteście pierwszymi uczestnikami, którzy odebrali pakiety startowe. Rwiecie się, jak widzę, do tych rowerów.
8: Dokładnie tak. Trzeba wnukom dawać przykład.
6: Często na rowerku?
8: Często. Jak tylko można. Mhm.
6: Forma rekreacji na pewno ciekawsza.
8: No zdecydowanie tak. Wczoraj byliśmy na wycieczce 30 km dookoła Opola. Całkiem przyjemnie.
6: Czyli ten rajd dzisiejszy to taka bułeczka z masłem?
8: Raczej tak.
6: A wy jak się czujecie przed rajdem? Bo jesteście pierwszymi uczestnikami, którzy odebrali pakiety startowe.
9: Ja już byłem kiedyś na rajdzie, to jakoś nie ma stresu.
10: Ja nie byłem.
6: I to co? Jakie nastawienie? Bojowe?
10: Tak.
6: Na rowerach często?
9: Często.
10: Bardzo często.
9: No nie na co dzień, ale tak co 2-3 dni. Ja nie jeżdżę tak tylko ja jeżdżę na takie górki i tam sobie skaczę po prostu.
6: Czyli pump track też zaliczasz?
9: Tak.
11: Anna.
6: Pani Anno, widzę rowerek, pełna profeska, licznik jest, rękawiczki są, pełen rynsztunek.
11: Tylko jechać. W weekendy staramy się zawsze gdzieś jakąś taką dłuższą wycieczkę zrobić.
6: Rower to chyba taka fajna forma rekreacji.
11: Bardzo. Dużo więcej można zobaczyć niż samochodem, niż na spacerze. Nie?
6: Dzisiejszy rajd rowerowy to raczej taka bułeczka z masłem, co?
11: No trochę tak, ale to przede wszystkim o dzieci chodzi, nie? Żeby one miały fan.
6: A pani ma fan z tego?
11: Pewnie.
12: Karolina.
6: Pani Karolino, rozrywkowo czy bardziej wyczynowo? Bo rowerek widzę, pełna profeska, telefon, uchwyt jest, tak, muzyczka.
12: Ja długie trasy robię, więc teraz tak po prostu rekreacyjnie.
6: Ale chyba fajna forma rozrywki i rekreacji.
12: Powiem tak, może przejechać, zobaczyć, co się w Opolu zmieniło tymi głównymi ulicami i nie martwić się o to, czy trzeba się, że powiem, w przepisach.
6: No tak, bo przepisów trzeba przestrzegać. A gdzie kask?
12: A, tu mnie pan ma.
13: Szymon.
6: Który raz będziesz jechał przez miasto?
13: Pierwszy.
6: A jak nastawienie?
13: Fajne.
6: Tych parę kilometrów bułka z masłem, czy raczej wysiłek dla ciebie?
13: Bułka z masłem.
6: Z Aleksandra Raś, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. O rekreację idzie przede wszystkim, dlatego że rajd rowerowy to taka impreza, która już na stałe wpisuje się w ten kalendarz naszych sportowych i rekreacyjnych wydarzeń, bo to jest naprawdę ciekawa forma rekreacji. Można zobaczyć Opole z innej strony. A jak trasa przebiega?
14: Trasa przebiega przez w zasadzie główne ulice, czyli startujemy spod Solarisa, następnie jedziemy w kierunku Ronda, aż do ulicy Piastowskiej i następnie jedziemy 1 maja, skręcamy w Jakuba Kani, kawałek Ozimską, obok Stegu Areny i wracamy ulicą Oleską z powrotem pod Solaris.
6: Który raz spotykają się miłośnicy dwóch kółek, by wspólnie pojeździć po Opolu?
14: To już jest 6. edycja. Bardzo się cieszymy, że ona co roku cieszy się bardzo dużą popularnością. Widzimy, że Opolanie zdecydowanie chcą korzystać z takiej formy rozrywki i faktycznie jest to wyjątkowa okazja, żeby poruszać się ulicami. Nie trzeba tutaj jechać ścieżką rowerową czy chodnikiem. Dlatego widzimy, że co roku mamy bardzo dużą frekwencję na tej imprezie.

0: Wczoraj w Opolu odbyła się gala 80-lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na uroczystości pojawiły się najważniejsze osoby związane z polską piłką nożną. Wśród nich prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. W trakcie uroczystej gali wyróżniono działaczy polskiego futbolu, którzy przez lata tworzyli jego historię. Ze sternikiem polskiego futbolu rozmawia Jakub Biel.
1: Cały nasz sport na gali 80-lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Z nami prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, który jest specjalnym gościem tego wydarzenia. Panie prezesie, 80-lecie Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Wiem, że wczoraj na Dolnym Śląsku też podobna gala. No i tak się zastanawiam, kiedy patrzy pan właśnie na te komórki, to co jest dla pana największą wartością, które takie związki jak te regionalne wnoszą do Polskiego Związku Piłki Nożnej?
2: Dobry wieczór państwu. Bardzo wiele wnoszą, bo jak widzimy, że Opolszczyzna to jest region bardzo bogaty w tradycje piłkarskie, a siłą Opolszczyzny jest przede wszystkim piłka regionalna, czyli kluby, drużyny młodzieżowe, trenerzy, działacze i ludzie, którzy na co dzień poświęcają się tej piłce, pracując, nie pobierając za to wynagrodzenia, tworząc również historię, pokazują następnym pokoleniom, jak należy to robić. I to wszystko sprzyja budowaniu polskiej piłki.
1: Panie prezesie, ja się tak zastanawiam, bo jednak jako dziennikarz regionalny, lokalny, wiem doskonale, że Opolszczyzna jest regionem małym, skromnym, generalnie najmniejszym województwem w Polsce. To też się wiąże z tym, że naturalnie, to statystyka o tym mówi, że ciężej wyłapać te perełki. Ja specjalnie przed między innymi naszą rozmową sprawdziłem, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o reprezentantów polskich wywodzących się z Opolszczyzny. W ostatnich 10 latach nie ma żadnego. W ostatnich 15 latach Waldek Sobota, Paweł Wolkowski, czyli dwaj przedstawiciele małej pandii Ozimek. I zastanawiam się, w czym pan prezes widzi ewentualny problem. No bo nie są to przedstawiciele Odry Opole, teoretycznie najpoważniejszego regionalnego klubu, tylko małej pandii Ozimek, która tam w tej chwili w czwartej lidze opolskiej. W czym tkwi problem, że nawet tak mały region jak Opole przez ostatnie 15 lat generuje tylko dwóch reprezentantów Polski? Czy są elementy do poprawienia? Gdzie możemy szukać jakiejś recepty?
2: Ja myślę, że zawsze można szukać jakby poprawienia. Dlaczego? Dlatego, że jak widzimy Odra Opole, coraz więcej ma obiektów sportowych, na których młodzi ludzie mogą trenować, mogą zbierać szlify piłkarskie, no ale na to musimy poczekać, bo tak szybko nie będzie reprezentantów, ale można pocieszyć się tym, że z Opolszczyzny również są reprezentanci grup młodzieżowych i tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem, trzeba chwilę zaczekać. Być może Odra Opole awansuje do ekstraklasy, więc będzie piękną areną do reklamy tych zawodników. No i przede wszystkim życzę tutaj Opolszczyźnie, bo macie dzisiaj piękny jubileusz, żeby sportowo cały czas Opolszczyzna się rozwijała.
1: Okej, to teraz korzystając z okazji, że mam przy sobie prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, po nieudanych eliminacjach do Mistrzostw Świata zostawia pan Jana Urbana. Przed nami mecze reprezentacyjne ważne, bo Liga Narodów, nie mamy tego cyklu eliminacji, one w perspektywie. No i teraz pytanie, bo nie ukrywajmy, że to nasze pamiętne pokolenie z 2016 się starzeje. Część odchodzi już na piłkarską emeryturę, część wyjeżdża, choć chce utrzymać formę jak Robert Lewandowski do Chicago Fire. Więc chyba naturalnym, że coraz poważniej musimy kierować swój wzrok w kierunku tych młodych. I oprócz Oskara Pietuszewskiego, czy widzi pan tych, którzy mogą w niedalekiej przyszłości wejść do tej drużyny i stanowić, nie bójmy się powiedzieć, realne uzupełnienie, a może nawet wzmocnienie tej kadry, którą mamy?
2: Ja myślę, że tutaj takim wykładnikiem to będzie to reprezentacja młodzieżowa U21, która jeszcze nie przegrała meczu, straciła chyba tylko dwie bramki, przed nami dwa mecze. I tutaj Jurek Brzęczek na pewno prowadząc to kadrę też pokazuje, że są młodzi piłkarze, którzy w najbliższej przyszłości, a może już zaraz, zastąpią tych, co pan wcześniej wspomniał, piłkarzy, którzy tam w 2016 roku przynosili nam dużo szczęścia i radości. No taka jest piłka i tak to się zmienia. Po prostu w każdych drużynach narodowych są wymiany.
1: Tak to już jest. Panie prezesie, na koniec, bo nie chcę pana dłużej męczyć, pozwolę sobie na pytania osobiste. Chciałem zapytać o to, czego do tej pory nauczyła pana prezesura w Polskim Związku Piłki Nożnej i jak bardzo, a myślę, że nie, czy w jakikolwiek sposób opinia publiczna wpływa na pańskie decyzje? Patrząc na pana dotychczasowe decyzje, kompletnie uważam, że nie.
2: Też nie, bo nie czytam tego, co niekiedy jest napisane, bo poświęcałbym wiele czasu. Po prostu robię to, co umiem i ten, co nic nie robi, to pewnie błędów nie popełnia. Ja się przyznaję, że też błędy zostały popełnione, no ale wśród tych popełnionych błędów też jest troszeczkę i dobrych rzeczy i gdzieś to się miksuje. Staramy się jak najlepiej. Prezes Polskiego Związku nie jest sam w związku, tylko mam 5 wiceprezesów, 12 członków zarządu. Także wszyscy pracujemy dla dobra polskiej piłki, żeby ta piłka się rozwijała.
1: I ostatni naprawdę wątek, bo mówi pan o przyszłości pierwszej reprezentacji, to okiem prezesa, ale i trochę kibica. Jak pan spogląda na dziewczyny? Bo Mistrzostwa Świata bez porażki w grupie idą jak burza.
2: No poczekajmy jeszcze, bo najważniejsze mecze to przed nami. Żeby wejść w strefę medalową, to musimy 2 mecze wygrać. Za chwilę poznamy, bodajże jutro, poznamy rywala Polek, rywalki i będziemy mogli w jakiś sposób ocenić nasze szanse, ale patrząc na to, bo ja też byłem akurat na pierwszym meczu otwarcia, to widziałem, że jest potencjał w dziewczynach, jest wola walki, biegają od pierwszej minuty do 90, nie ma kalkulacji, cały czas grają swoje i myślę, że ten wynik powinien, i dobry wynik powinien przyjść w następnych meczach.
1: Panie prezesie, tego życzę. Życzę udanego wieczoru, świętowania 80-lecia Opolskiego Związku Piłki Nożnej. I co, zapraszamy częściej na Opolszczyznę, bo mały region, kompaktowy, ale fajny.
2: Mały, ale bogaty w kluby. Dziękuję bardzo.

Zbliża się godzina 22, to już wszystko, co dziś przygotowaliśmy w audycji. Cały nasz sport. Przypominamy, że dziś niestety w meczu 8 kolejki Betclic pierwszej ligi Odra Opole przegrała przed własną publicznością ze Stalą Rzeszów 0-1, a w spotkaniu drugiej kolejki Lotto Superligi Piłkarzy Ręcznych Korotop Gwardia Opole również na wyjeździe przegrała niestety z KPR Legionową 1 bramką 21-22. Dziękujemy za uwagę. Grzegorz Frankowski, Marcin Kobza. Dobrej nocy i do usłyszenia.

0: Zbliża się godzina 22 na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radio Opole. Pora na wiadomości. Służby pozostają w pełnej gotowości, zapewnia szef MSWiA po odprawie z premierem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Ponad 1000 cyklistów przejechało ulicami Opola w 6. rajdzie rowerowym. Powiemy też o nieproszonym gościu w rejonie stacji Warszawa Centralna. Sprawił sporo utrudnień.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Rosyjskie nocne ataki w bezpośrednim sąsiedztwie polskiej granicy traktujemy z najwyższą powagą, zapewnił we wpisie na portalu X szef MSWiA Marcin Kierwiński, który uczestniczył w odprawie z premierem w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Donald Tusk mówił podczas odprawy, że eskalacja działań Federacji Rosyjskiej staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy. Niestety nie możemy wykluczyć, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium, stwierdził szef rządu. Poinformował też, że wspólnie z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim będą się zastanawiali, w jaki sposób mobilizować sojuszników.
1: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: Policjanci z komisariatu w Korfantowie wraz ze strażakami prowadzą poszukiwania Lesława Surmy. 40-latek wczoraj przed południem oddalił się z miejsca zamieszkania. Jak mówił, wybierał się na ryby, ale do chwili obecnej nie wrócił do domu, nie nawiązał też kontaktu z rodziną. Zaginiony ma około 170 centymetrów wzrostu. Jest krępej budowy ciała, nie ma włosów ani zarostu, podaje policja w rysopisie. W chwili zaginięcia był ubrany w czarną koszulkę, dżinsowe spodnie i w czarne sportowe buty. Mężczyzna posiada tatuaż skorpiona na prawej łydce. Osoby, które mogą mieć informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu mężczyzny, proszone są o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Nysie pod numerem telefonu 47 863 5103 lub 04. Można też dzwonić pod numer alarmowy 112 albo kontaktować się z najbliższą jednostką policji.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Rowerowy rajd przejechał dziś głównymi ulicami Opola. Wzięło w nim udział ponad 1000 miłośników dwóch kółek w ramach 10. Święta Lata w Mieście i Europejskiego Tygodnia Mobilności. Do pokonania było 8 kilometrów, mówi Aleksandra Rasie z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.
2: To już jest 6. edycja. Bardzo się cieszymy, że ona co roku cieszy się bardzo dużą popularnością. Widzimy, że Opolanie zdecydowanie chcą korzystać z takiej formy rozrywki.
3: Dariusz, jesteście pierwszymi uczestnikami, którzy odebrali pakiety startowe. Rwiecie się, jak widzę, do tych rowerów.
4: Dokładnie tak. Trzeba wnukom dawać przykład.
3: Często na rowerku?
4: Często, tak. Wczoraj byliśmy na wycieczce 30 km dookoła Opola. Całkiem przyjemnie.
5: Ja już byłem kiedyś na rajdzie, to jakoś nie ma stresu.
6: Ja nie byłem.
3: Który raz będziesz jechał przez miasto?
6: Pierwszy.
3: A jak nastawienie?
6: Fajne.
0: Modernizację przejdzie w Kietrzu boisko Orlik ze sztuczną nawierzchnią. Pierwsze prace mają się rozpocząć za kilka dni. Wartość inwestycji to 630 tysięcy złotych, z czego połowę stanowi dofinansowanie z resortu sportu, mówi Michał Fita, dyrektor Centrum Kultury i Sportu Tkalnia w Kietrzu.
7: Będzie to nowa murawa, będzie to murawa już piątej generacji, murawa bezzasypowa, zupełna nowość, taka certyfikowana nawet przez te wszystkie instytucje futbolowe typu FIFA, UEFA i tak dalej, i tak dalej. Specjalna taka treningowa murawa. Też wyprzedzamy pewne działania. Mają wejść takie dyrektywy unijne, które zakażą w ogóle korzystania z trawy zasypowej od 2030 roku. Trochę wyprzedzamy ten fakt.
0: Nowa nawierzchnia ma być gotowa na początku października. Pozostajemy przy tematyce sportowej. Bez niespodzianki w rozegranym w Berlinie finale Mistrzostw Świata Koszykarek po raz piąty z rzędu tytuł wywalczyły Amerykanki, które pokonały francuski 97-79 w meczu o brąz. Hiszpanki wygrały z Niemkami 81-58. A na koniec PKP Polskie Linie Kolejowe potwierdzają doniesienia internautów. Powodem dużych utrudnień w warszawskim węźle kolejowym jest łoś, który znalazł się w tunelu średnicowym. Uwaga podróżni, nieproszony gość w rejonie stacji Warszawa Centralna. W związku z niezapowiadanym przybyciem łosia Emila wstrzymana jest obsługa peronów numer 3 i 4. Możliwe opóźnienia pociągów informują w komunikacie PKP Polskie Linie Kolejowe. Na miejscu są kolejarze i specjaliści. Negocjacje trwają, działamy, by Emil bezpiecznie, ale nie koleją, wrócił do swojego środowiska, podkreślono w komunikacie.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Może to z powodu pogody. Temperatura oscyluje u nas obecnie w granicach 16 stopni Celsjusza. Na barometrach przybyło hektopaskali, teraz jest ich 1020, więc ciśnienie minimalnie wzrosło. Wiatr nadal słaby i umiarkowany, zmienny. W nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite. Z tych chmur może też popadać. Termometry pokażą od 12 do 13 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.

się prostym kategoriom. Jest w nim folk, awangarda, muzyka improwizowana, rock alternatywny, poezja i nawet ślady tradycji środkowoeuropejskiej. Ale żadnego z tych określeń nie można uznać za wystarczające. Wydana w 1997 roku dwupłytowy album stał się jednym z najważniejszych dzieł czeskiej sceny alternatywnej. Jej siła polega przede wszystkim na spotkaniu dwóch bardzo różnych osobowości muzycznych, ekspresyjnej, nieprzewidywalnej i wybitowej oraz bardzo skupionego, oszczędnego gitarzysty Władimira Wacławka. Bitowa traktuje głos jak instrument, nie ogranicza się do klasycznego śpiewania, potrafi krzyczeć, szeptać, mówić, wydłużać pojedyncze dźwięki i traktować własny głos niemal jak skrzypce. Jej gra na skrzypcach również nie przypomina tradycyjnego akompaniamentu. Instrument może nagle stać się rytmem, perkusją albo drugim głosem. Wacławek jest dla niej przeciwieństwem. Jego gitara jest spokojniejsza, powtarzalna i często tworzy fundament, na którym bitowa może budować swoje niezwykłe konstrukcje. Właśnie ta różnica sprawia, że muzyka nie rozpada się w chaos. Ekspresja bitowej zostaje równoważona przez skupienie Wacławka.

Słuchamy dzisiaj dwupłytowego albumu Bile Inferno Iwy Bitowej i Władimira Wacławka. Szczególnie interesujący jest stosunek albumu do tradycji. Bile Inferno czerpie z muzyki ludowej, środkowej Europy, ale nie jest rekonstrukcją folkloru. Melodie i rytmy zostają przepuszczone przez bardzo indywidualną wrażliwość artystów. Dlatego można w tej muzyce usłyszeć coś znajomego, a jednocześnie nie potrafić dokładnie określić, skąd to znajome wrażenie pochodzi. To nie jest muzyka stylizowana na folk, lecz raczej muzyka, w której tradycja została przyswojona i przetworzona. Największą wartością Bile Inferno jest jednak jego oryginalność. Muzyka sprawia wrażenie, jakby nie została skonstruowana według wcześniej ustalonego schematu, lecz wydarzała się właśnie w momencie słuchania. Jest w niej improwizacyjna swoboda, ale jednocześnie niezwykła precyzja. Krytycy zwracali uwagę na tę równowagę pomiędzy prostotą aranżacji a złożonością osiągniętych efektów.

0: autopromocja.
1: Bądź na czasie z Radiem Opole. Radiem Opole. Z nami zawsze będziesz na bieżąco. Aktualności, wywiady, relacje na żywo, wszystko co ważne i ciekawe w jednym miejscu. Nie przegap żadnej okazji.
2: Nie przegap żadnej okazji.
1: Od koncertów po festiwale, od wydarzeń sportowych po lokalne inicjatywy, nasz portal to twoje okno na świat i twojej małej ojczyzny. Wejdź na www.radioopole.pl i odkryj, co dzieje się w twojej okolicy. Radio Opole. Najbliżej ciebie.
0: Autopromocja.
3: Na FM, w internecie i DAB+ słuchają Państwo Radia Opole. Zbliża się godzina 23. Pora na wiadomości. Po nocnych atakach rosyjskich dronów przy polskiej granicy premier zwołał naradę. Od jutra w Kluczborku utrudnienia dla kierowców. Piłkarze Odry Opole bez punktów w meczu ze Stalą Rzeszów.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Premier Donald Tusk mówił o eskalacji działań Rosji w pobliżu polskiej granicy. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się narada premiera z ministrami i szefami służb po nocnych atakach rosyjskich dronów niedaleko polskiej granicy.
4: Premier przypomniał, że dostał informacje ze strony sojuszników, że Rosjanie mogą próbować eskalować napięcie na granicy.
5: Będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy, bo nie wiem. Wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
4: Szef Straży Granicznej generał Robert Bagan zdał relację z ewakuacji dwóch polskich przejść granicznych. Powiedział, że rosyjski dron uderzył w pociąg towarowy.
6: W lokomotywę pociągu towarowego skład tego pociągu składał się z pustych cystern.
4: Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: Donald Trump wezwał Wołodymyra Zełenskiego do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie produkujące olej napędowy. Amerykański prezydent tłumaczył podczas wizyty w Irlandii, że działania te szkodzą światu, przyczyniając się do niedoboru tego paliwa. Niech uderzają w inne cele, ale nie w rafinerie, ponieważ prowadzi to do niedoboru oleju napędowego, dodał Donald Trump.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: W Kluczborku zamknięta będzie od jutra część ulicy Kościuszki od skrzyżowania z Pułaskiego do rozwidlenia z Poniatowskiego. Na 250 metrach remontowana będzie nawierzchnia, chodniki i dwa małe mosty. Jak mówi starosta kluczborski Mirosław Birecki, dla kierowców wyznaczono objazdy. Co z pieszymi i rowerzystami?
7: Będzie zapewniony przez cały okres remontu ruch pieszych i rowerzystów. Przygotujemy dodatkowe połączenie pieszo-rowerowe, tak żeby mieszkańcy nie musieli nadrabiać tylu kilometrów.
3: Przypomnijmy, że także w Opolu do jutra do godziny 15 wyłączone są z ruchu kołowego m.in. most Zamkowy i ulica Minorytów, a odcinkowo także Rynek oraz Plac Wolności. To pokłosie odbywającego się przez weekend jarmarku franciszkańskiego. Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiornika na ścinawie Niemodlińskiej rozstrzygnięty. Zwycięska firma zajmie się też uzyskaniem wszystkich pozwoleń dla tej inwestycji. Na opracowanie dokumentacji przeznaczono 10 milionów złotych. Firma w przetargu swoje usługi wyceniła na blisko 9 milionów złotych. To zadanie, które ma na ten rok zabezpieczone pieniądze, mówi Marcin Jarzyński, wiceprezes Wód Polskich.
8: To zadanie nie ma kompletnej dokumentacji projektowej, żebyśmy mogli przystąpić do realizacji robót budowlanych. Więc rozpoczęliśmy proces i teraz będziemy tworzyć koncepcję i ustalać, robić po prostu modelowanie, jakie rozwiązania fizycznie, techniczne należy tam zastosować, aby ten zbiornik wykonać i zapadnie ostateczna decyzja. Suchy czy mokry, o jakiej pojemności, z jakimi rozwiązaniami, z jaką możliwością redukcji fali powodziowej.
3: Według szacunków inwestycja ma kosztować około 180 milionów złotych.
1: Tak grały opolskie drużyny.
3: Odra Opole bez punktów w meczu 8 kolejki Betclic pierwszej ligi ze Stalą Rzeszów. Rywal objął prowadzenie w 16 minucie po trafieniu Szymona Pukały. Niebiesko-czerwoni przez blisko godzinę grali z przewagą zawodnika, mimo to przegrali u siebie z zespołem z Podkarpacia 0-1.
9: Doskonalimy ten atak pozycyjny, ale to jeszcze nie ten moment. Dziękuję kibicom za wiarę do końca i za to, że z nami byli do ostatniej akcji. My musimy bardziej wierzyć jako zespół, jeszcze więcej pokazać jakości, budować tą swoją mentalność tego zespołu i przeżywać razem takie chwile, iść do przodu.
3: Mówił Łukasz Tomczyk, trener opolskiej drużyny. W tabeli Betclic pierwszej ligi Odra Opole spadła na 13 miejsce. Prowadzi ŁKS Łódź. Bez punktów także piłkarze ręczni Korotop Gwardii Opole w drugiej serii gier Lotto Superligi. Zespół trenera Bartosza Jureckiego przegrał na wyjeździe z KPR-em Legionowo 21-22, choć do przerwy Opolanie prowadzili 15-9. Ekipa z Legionowa wyrównała jednak w końcówce meczu, a w ostatniej minucie przechyliła szale zwycięstwa na swoją korzyść. W tabeli Korotop Gwardia Opole na 6. miejscu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: W nocy zachmurzenie będzie duże i całkowite. Okresami możemy się spodziewać opadów deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 12 do 13 stopni Celsjusza. Jutro w dzień zachmurzenie duże, także przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie jutro od 17 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Państwu dobrej nocy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.
0: Bile Inferno można traktować jako album o poszukiwaniu własnego języka. Iwa Bitowa i Władimir Wacławek nie próbują kopiować ani rocka, ani jazzu, ani folkloru. Wykorzystują elementy tych tradycji, ale tworzą z nich coś osobnego. Ich muzyka brzmi tak, jakby dawna pieśń ludowa spotkała się z awangardowym teatrem, improwizacją i współczesną poezją. I właśnie dlatego płyta ta nie zestarzała się, no, nawet teraz, jak się jej słucha. Jej oryginalność nie wynika z zastosowania konkretnej technologii czy chwilowej mody, lecz z niezwykłego sposobu słuchania i reagowania na siebie dwojga muzyków. Bile Inferno pozostaje więc nie tyle dokumentem czeskiej alternatywy lat 90., ile samodzielnym, osobnym światem, światem, w którym piękno i niepokój, tradycja i eksperyment, cisza i krzyk mogą istnieć jednocześnie.

Album Moje smutne serce Jaromira Nohawicy, wydany w 2000 roku, należy do najbardziej kameralnych i melancholijnych płyt czeskiego pieśniarza. Zawiera utwory, autorskie piosenki oraz jeden tradycyjny utwór ostrawski. Już sam tytuł wskazuje na główną tematykę albumu: smutek, samotność, miłość i ludzką wrażliwość. Nohawica potrafi mówić o trudnych emocjach prostym, codziennym językiem, dzięki czemu jego piosenki są jednocześnie bardzo osobiste i uniwersalne. Obok melancholii pojawiają się także humor, ironia oraz charakterystyczny dla artysty dystans do świata. Muzycznie album jest różnorodny, choć zachowuje intymny charakter. Ważną rolę odgrywają gitara i głos Nohawicy, a towarzyszą im instrumenty wzbogacające folkowe brzmienie. Szczególną siłą tej płyty są teksty, poetyckie, pełne obrazów, ale jednocześnie bliskie zwykłemu człowiekowi. Moje smutne serce to album o emocjach, których nie da się łatwo ukryć. Pokazuje, że smutek nie musi oznaczać rozpaczy, może być także chwilą refleksji i próbą lepszego zrozumienia siebie. To właśnie szczerość i prostota sprawiają, że muzyka Jarosława Nohawicy pozostaje ważna i porusza słuchaczy także po wielu, wielu latach.

0: od Dunaje futrzel.
1: A co za żonę wezmiesz, Sima?
0: Ja mlczel.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Jak wyregulować nasz układ nerwowy, jak sprawić, aby spacery po lesie jeszcze głębiej nas regenerowały, o tym, jak wspierać naturalną wspólnotę. Dzisiaj będą mówić Gabriela Eliasz-Łukasiewicz, która jest fizjoterapeutką, terapeutką ciała i traumatolożką i psycholożka oraz prezeska Fundacji Leśna Baza, Katarzyna Krzyżanowska. To za chwilę w Radio Opole w audycji Lepiej Żyć.

0: Lepiej żyć.
1: Dzisiaj gościniami audycji są osoby, które zajmują się naturalnym wsparciem wspólnoty i będą opowiadać o tym, jak poprzez kontakt z naturą można regulować swoje emocje, ciało, uzyskać balans i harmonię. Więcej o tym powiedzą nam teraz Gabriela Eliasz-Łukasiewicz, fizjoterapeutka, trenerka, terapeutka ciała, psychotraumatolog, i Katarzyna Krzyżanowska, psycholożka, trenerka więzi z naturą i wiceprezeska Fundacji Leśna Baza. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witamy.
1: Opowiedzcie trochę więcej o tym sposobie pracy z ciałem, psychiką, umysłem, właściwie wieloma warstwami człowieka, którym się obecnie zajmujecie.
2: To przede wszystkim wracamy do podstaw, do tego, czym jest ciało, jak je postrzegamy, jaki mamy z nim kontakt, czy czujemy to ciało. I od mojej strony fizjoterapeutycznej bardzo często klienci przychodzą, kiedy to ciało boli. Więc trochę jest to o tym, żeby odwrócić sytuację i poszukać ciała jako zasobu. Otwiera nam to całą pulę regulacji układu nerwowego, regulacji emocji, znalezienia siebie i swoich zasobów, siebie w swoim życiu, i przekłada to nam się bardzo mocno na relacje, na rodzinę, na to, jak się komunikuje z dziećmi, jak się komunikuje z szefem. I ten sposób pracy włożyłyśmy do narzędzia w postaci projektu.
1: Powstał cały rozbudowany projekt, który wieloaspektowo poświęca uwagę temu, jak można wykorzystać naturę do pracy z własnym ciałem, jak to robić świadomie. No bo podświadomie to mniej więcej każdy z nas myśli sobie, pójdę po prostu do lasu i pospaceruję.
3: Tak, znaczy to jest jeden z elementów, ta terapia, te elementy związane z terapią poprzez kontakt z przyrodą, takim wsparciem, może terapią to nawet za dużo powiedziane na ten moment, ale tym, jak czerpać z tej przyrody, żeby ona właśnie też była źródłem naszych zasobów. Wtedy, kiedy na przykład jesteśmy przeciążeni, jesteśmy zestresowani albo wiemy, że coś stresującego w naszym życiu nas czeka i możemy pójść do tej przyrody i poprzez taki świadomy z nią kontakt, czerpać z zasoby z niej i dostawać więcej tego spokoju, który czujemy poprzez nasze ciało. Czyli to jest o tym, jak nasze zmysły można wykorzystać świadomie do tego, żeby poprzez kontakt z przyrodą dostać więcej takiego spokoju. No my mówimy tutaj o regulacji, nie? Takiego poczucia jakiejś harmonii, osadzenia w sobie, no, relaksu czasami, więc to w zależności od tego, jak głęboko jesteśmy w stanie też wejść, nie? Bo to nie każdy ma od razu taką gotowość do tego. Dla niektórych na początku już samo to, że jesteśmy w tej przyrodzie i jest jakoś ciszej, jest jakoś spokojniej, to jest to i to jest tyle i to jest na takim poziomie. A jak praktykuje się już to dłużej, to można wchodzić w takie stany, w których to rzeczywiście człowieka zaczyna jeszcze ładować. No i my trochę będziemy w tym projekcie to pokazywać dzieciom, rodzicom i przede wszystkim też osobom, które pracują z dziećmi i młodzieżą, bo ten projekt skierowany jest do takich trzech grup i opiera się na takich dwóch ścieżkach. Dla rodziców z dzieckiem i dla właśnie specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą, po to, żeby pokazać im, jak to, że jak działa koregulacja, czyli takie cudowne zjawisko, takie Wi-Fi, które występuje między dorosłym a dzieckiem i albo wspiera tą relację, no albo trochę ją zaburza, bo wtedy, kiedy dorosły jest zestresowany, kiedy jest w jakimś napięciu, to dziecko automatycznie to przyjmuje i ciężko jest werbalnie wyregulować dziecko wtedy, kiedy w nas nie ma spokoju. Także chcemy te wszystkie aspekty w ramach tego projektu poruszać i uczyć też takiej praktyki, nie? Takiego doświadczenia, jak to jest czuć się wyregulowanym, jaka to jest różnica między tym, jak jestem wyregulowana, a nie jestem wyregulowana, i jak to wpływa na mój odbiór przez dziecko, przez innych.
1: Będzie też trochę spotkań otwartych nie tylko dla tych, którzy biorą udział w projekcie, o tym będziemy mówić dalej, ale czy możecie powiedzieć tak parę prostych jakichś ćwiczeń i sposobów, żeby w ten relaks wejść głębiej? No bo właściwie czasami mamy niewiele czasu, idziemy do lasu i można jeszcze głębiej się zrelaksować, więc jak to zrobić?
3: No takim prostym sposobem jest to, żeby po prostu się zatrzymać i rozejrzeć.

0: zorientować się przestrzeni, w tym, co jest dookoła mnie i nazwać sobie na przykład 5 zielonych rzeczy, które widzę dookoła siebie, 3 zapachy, które czuję w tej chwili, w tym momencie, które do mnie przychodzą, albo 4 odgłosy, które dostrzegam, nie? Czyli wyostrzyć te zmysły i skupić się nie na tej historii, którą robi nam głowa cały czas, gdzie przetwarzamy jakieś różne wydarzenia, historie, które się wydarzyły w ciągu dnia, które mają się wydarzyć. Bo my bardzo często zabieramy ciało do lasu, ale głowa jest gdzie indziej. A tu właśnie chodzi o to, żeby doprowadzić siebie do takiego stanu, gdzie ciało i głowa są w tym samym miejscu i potrafią się w tej przestrzeni zorientować, potrafią z niej zaczerpnąć. Więc to są takie bardzo proste rzeczy. No można po prostu sobie ściągnąć buty i pochodzić boso po tej ściółce, bo to, co z receptorów stóp do nas dociera, jest dla nas takim bardzo zwracającym uwagę dla naszej głowy też informacją, której nie da się zignorować, nie? To, co tam czujemy. Także to są bardzo proste sposoby. To nie jest jakaś czarna magia.
1: Ale myślę też o tym, że tak jak Kasia zaprosiła nas, że tak powiem, do lasu, ale my ten las możemy zaprosić do siebie w każdym momencie. Kiedy mam sytuację stresową w biurze, kiedy jadę samochodem i mogę po prostu tymi samymi narzędziami poszukać tego zielonego, poszukać tego zapachu leśnego czy nieleśnego w każdym momencie i zrobić tak, żeby to były te czynniki, które wpływają na mnie kojąco wewnętrznie, na mój układ nerwowy, na moje roztrzęsione ręce, na gonitwę myśli, na duże emocje, które się są w danym momencie. Mhm. Więc mówimy tutaj o takich narzędziach konkretnych, które będziemy chciały też jakby pokazać, nie tylko projektowo, ale tak jak powiedziałaś, w tych otwartych spotkaniach poopowiadać o tych nowych metodach podejść somatycznych do nas samych, do każdego z nas.
0: Tak, też taką bardzo ciekawą metodą, którą pracujemy, jest brain spotting. I w tej metodzie jednym z narzędzi pracy jest praca z zasobem i jak pytasz o prostą technikę wyregulowania się, jakiegoś takiego osadzenia w sobie, no to po prostu znaleźć sobie taki punkt, na który mi się dobrze patrzy i pobyć sobie w tym punkcie, w którym ja, jak na niego patrzę, to miejsce, na które spoglądam jest, czuję się wtedy się czuję dobrze. I pozwolić sobie na taką chwilę bycia w tym miejscu i odczuwania tego, co się dzieje wtedy z moim ciałem. Więc to jest jeszcze prostsza rzecz, bo oczy mamy zawsze ze sobą i zawsze gdzieś możemy popatrzeć. Także o takich rzeczach chcemy też poopowiadać i pokazać, jak to działa.
2: Ja mam wrażenie, że jak mamy ten czas wolny i potrzebujemy się zrelaksować, ale mamy napięcia w ciele, które się nazbierały podczas całego tygodnia pracy, to nie jest tak prosto, to wcale głowa nie odpoczywa. Więc co zrobić, żeby to ciało puściło, żeby można było zrelaksować umysł? I czy w ogóle na przykład też sposób myślenia jest w stanie zrelaksować ciało, czy trzeba już popracować z ciałem konkretnie, kiedy są te napięcia, żeby się rozluźnić?
1: No właśnie, już podałaś bardzo ciekawą jakby też koncepcję, że żeby umysł się rozluźnił, tak, muszę coś z nim zrobić. Jeżeli przekieruję swoją uwagę na ciało i podążę za tym, co reguluje czy rozluźnia moje ciało, jeżeli potrzebuję rozluźnienia, no to jakby tutaj się pokazują już te różne techniki czy koncepcje, które my mamy, albo przekonania, które są takie pętlące, nie? Bo może właśnie umysł nie potrzebuje być zrelaksowany, potrzebuje być może ciało zrelaksowane, czy w postaci masażu, czy w postaci ćwiczeń, a nasze przekonanie powoduje, że jest problem. Więc o takich zagadnieniach właśnie chciałybyśmy poopowiadać na tych otwartych spotkaniach i również zaprezentować te różne metody radzenia sobie z tym.
2: To powiedzmy o tych otwartych dla wszystkich spotkaniach, na które będzie można przyjść, dowiedzieć się więcej, co, gdzie, kiedy, o czym.
0: Tak, ponieważ do projektu zgłosiło nam się więcej osób, niż byłyśmy w stanie w ramach tego, no jednak budżetu jakiegoś, który właśnie projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności w ramach tego działania FIO, no tam mamy ograniczone środki jakieś przeznaczone na to, więc chętnych było więcej. No i tak stwierdziłyśmy, że chciałybyśmy stworzyć taką formułę bardziej otwartą również dla innych osób, które właśnie być może nie zdołały się zakwalifikować do projektu, a również innych ludzi, którzy nie są w tej grupie, którą określiłyśmy w ramach projektu. W październiku też ruszamy z cyklem spotkań takich kręgowo-regulacyjnych, nazywałyśmy to wieczorne kręgi somatyczne. I będziemy się spotykać raz w miesiącu i no właśnie praktykować tych, dowiadywać się o sobie tych różnych rzeczy, o swoim ciele i
1: stosować te narzędzia na sobie, bo to, że o nich wiem, to jest jedna jakby właśnie pula, ale czy umiem zastosować, czy umiem użyć tego mojego ciała, czy mam kontakt ze swoim ciałem, jak mam zbudować ten kontakt na przykład z ciałem, które jest napięte, albo jest w dyskomforcie, albo jest w bólu, więc to są takimi małymi kroczkami, małymi spotkaniami, każdy temat spotkania jest osobnym ćwiczeniem, więc będziemy to po prostu wdrażać i praktykować i będziemy też o tym opowiadać, czyli zapraszać ludzi, którzy chcieliby korzystać z tych naszych spotkań w otwartym spotkaniu bezpłatnym, które się odbędzie w Bibliotece na Minorytów 14 października na godzinę 17, więc serdecznie możemy zaprosić już
2: to
1: wszystkich
2: w Opolu,
1: słuchaczy. Tak, oczywiście w Opolu, na otwarte spotkanie, żeby posłuchać o tych różnych nowych metodach, nowych koncepcjach, możemy powiedzieć innowacyjnych, które są wspierające również dla terapii, dla różnego rodzaju terapii takich psychologicznych, czy różnego rodzaju innego terapeutycznego działania.
2: Mnie bardzo ciekawi ta terapia, o której się ostatnio słyszy w kontekście też pracy z traumą, z różnymi trudnymi doświadczeniami. Też w depresji słyszałam, że osoby tak pracują. To jest bardzo szybki ruch gałek ocznych, który ma pomóc zmienić zapisy połączeń nerwowych w mózgu, jeśli dobrze rozumiem, żeby pewne zapisy, które tam się dokonały i nam szkodzą i są bardzo trudne dla ciała, organizmu, psychiki, żeby je zresetować jakby. Możesz powiedzieć coś więcej o tym?
1: Właśnie wykorzystując ciało i różnego rodzaju mechanizmy, które ma do samoregulacji, jest kilka metod terapeutycznych, które są oparte na tych odruchach, można by było powiedzieć. I w odruchu ocznym, czy w odruchu orientacji, można by było znowuż troszkę to uprościć, mamy dwie takie główne metody terapeutyczne. Jest to EMDR, czyli to jest ta metoda szybkiego ruchu gałek ocznych, wymuszonego, która robi rodzaj, tak jak mówisz, resetu dotyczącego aktywacji, czy tych wszystkich niefajnych doświadczeń, które się odbywają w układzie nerwowym. Najprościej można by powiedzieć, czy tak skrótowo można było powiedzieć, że jest to właśnie jakiś reset, zmniejszenie tych nieprzyjemnych doświadczeń. Drugą taką metodą to jest brain spotting, który nie ma tego wymuszonego ruchu gałek ocznych, jest on bardziej spontaniczny i podążający za klientem, ale również znajdujemy takie strefy, które mogą być związane z nieprzyjemnymi doświadczeniami i potem opracowujemy je. W tych metodach, w brain spottingu jest praca tylko na oczach, w EMDR jest praca również z układem nerwowym takim większym, czyli ten ruch naprzemienny nie jest tylko dotyczący gałek ocznych, ale również jest na przykład oklepywania czy dotykania asymetrycznego w odpowiednim częstotliwościach. Z innych metod, które jakby idą oddolnie od tego układu nerwowego, od tych wszystkich odruchów, które się zadziewają, zaciśniętego żołądka, napiętych barków, karku czy różnego rodzaju doświadczeń, które się odbywają w układzie nerwowym, to kolejną taką metodą jest somatic experiencing, czyli właśnie praca na tych odczuciach, na tych doświadczeniach, trochę odsuwając jakby kontekst taki intelektualny, skupiając się tylko na tym, żeby ten dobrostan układu nerwowego czy ciała mógł się domknąć czy wyregulować. Nie? Takie znowuż magiczne słowa, które teraz są bardzo innowacyjne i dużo o nich słychać.
2: To jest właśnie ciekawe, że idziemy teraz w stronę nie tej intelektualnej pracy, rozumienie, nazywanie, tylko właśnie bardzo też się dużo pokazuje, ile poprzez ciało można osiągnąć.
1: Zgadza się i myślę, że integrowanie tych dwóch kierunków daje najlepsze efekty, że jakby można sobie też wspierać te rzeczy. W mojej praktyce przychodzi wiele osób, które było w wieloletnich terapiach, klasycznej psychoterapii i widzą, jaki potencjał się otwiera przy przekierowaniu uwagi na ciało i zauważaniu tego, co tam jest jeszcze do domknięcia w kontekście całej terapii psychologicznej, można by było powiedzieć, czy psychoterapeutycznej.
0: Też i sami terapeuci już zwracają uwagę na to, że ten aspekt ciała jest takim brakującym elementem w ich terapiach i szukają takich metod, więc tutaj z tego środowiska oddolnie też taki ruch się pojawia, że kurczę, coś tutaj nie tak, że my to ciało tak pomijamy, nie? Gadamy i wracamy do różnych historii, do różnych przeszłości, tego, co mamy w naszej pamięci, a nasze ciało też ma pamięć i ono też tam coś w nim się zapisało i zaczynamy to jakby odkrywać. I z coraz większą ciekawością do tego podchodzić i wydaje mi się, że rezultaty, które osiągane są w takich terapiach, gdzie jest to zintegrowane i same osoby, które dzięki temu no, mogą po prostu zdrowieć i uzyskiwać realną ulgę w swoim życiu, zmianę swojej jakości, swojego życia, no, są takim najlepszym dowodem na to, że to ma sens.
2: To za momencik wrócimy do naszej rozmowy więcej o tych terapiach i też o tym, jak wykorzystywać naturę właśnie w takiej pracy będziemy mówić. Dzisiaj przypomnę, Gabriela Eliasz-Łukasiewicz i Katarzyna Krzyżanowska goszczą w audycji. To za chwilę powracamy.

0: lepiej żyć.
1: Dzisiaj o naturalnym wsparciu wspólnoty, też o pracy z ciałem i łączeniu jej z taką pracą psychologiczną, wtedy są najlepsze efekty, tak mówią moje rozmówczynie. Gabriela Eliasz-Łukasiewicz, fizjoterapeutka, terapeutka ciała, psychotraumatolog i Katarzyna Krzyżanowska, psycholożka, trenerka więzi z naturą, wiceprezeska Fundacji Leśna Baza. Rozmawiamy w kontekście tego, że przygotowałyście cały projekt właśnie naturalnego wsparcia wspólnoty, ale żebyśmy też my, nie uczestniczący w tym projekcie, ale można przyjść na otwarte spotkanie 14 października do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, tam też będzie się można dużo dowiedzieć, ale żeby tak podpowiedzieć też osobom, które po prostu nas słuchają, w jaki sposób korzystanie z tych naturalnych sposobów regulacji ciała, emocji, psychiki może nam pomóc lepiej się zregenerować i zrelaksować, bo ja myślę, że to jest w ogóle znane bardzo doświadczenie, że mamy trochę wolnego czasu i chcemy odpocząć i jesteśmy zmęczeni, mimo że bardzo się staraliśmy odpoczywać. No i właśnie, co robić? Iść do tego lasu i nic nie robić? Kasia już podpowiedziała parę ćwiczeń, ale chciałam dopytać o więcej.
2: No właśnie to jest takie wyzwanie w tych wszystkich, czy kąpielach leśnych, czy właśnie dlatego te kąpiele leśne powstały i dlatego te takie, ja prowadzę trochę bardziej takie warsztaty samorozwojowe, czy takie wspierające w rozwiązywaniu różnych trudności osobistych, też w przyrodzie lubię je prowadzić, ale wyzwaniem jest to, żeby tak po prostu tam sobie być dla współczesnego człowieka, który cały czas jest w jakimś napięciu, w pędzie, w głowie, w myślach.
3: W zadaniu.
2: I w zadaniu, tak. Dlatego
3: też, tak jak Kasiu powiedziałaś, jakie ja mam zrobić ćwiczenie, tak? Jakby to już jest jakby taki kierunek do tego, że daje na siebie jakąś presję, daje na sobie jakieś coś, jakieś oczekiwanie. I bardzo często sam komunikat czy dobór słów będzie już wprowadzał układ nerwowy w jakieś oczekiwanie czy w jakieś zadanie.
2: Ale z drugiej strony to jest w kąpielach leśnych wykorzystywane, dokładnie, bo ludziom daje się zadania po prostu po to, żeby nakarmić trochę tę naszą część, która czeka na te zadania, coś, żeby się coś działo, no to dostaje jakieś zadanie. Tylko to jest takie zadanie, które ma nas właśnie wyciszyć i sprowadzić nas do bycia tu i teraz, do takiej uważności na otoczenie i na nasze reakcje, które są związane z tym kontaktem z przyrodą, bo na przykład są różne rzeczy można robić, tak? Już powiedziałam o pewnych rzeczach, o tym szukaniu różnych doznań zmysłowych, no i to cały czas się opiera tak naprawdę na tym, ale zadanie może też polegać na tym, że żeby sobie znaleźć fragment lasu, który nam jakoś tak najbardziej nas przyciąga, czy to wzrokiem, czy coś nas po prostu w nim interesuje i po prostu sobie poszukać takich fragmentów, w których byśmy chcieli sobie porobić ich zdjęcia, ale nie wyciągać telefonu, nie robić zdjęć, tylko zrobić sobie taką klatkę z palców i poprzyglądać się przez ten fragment, tak? Przez tą taką, to co nam powstanie, tą naszą ramkę z naszych palców, żebyśmy sobie popatrzyli na ten wycinek świata, który chcemy zaobserwować i zobaczyć, co tam jest. Jeśli to będzie kawałek ściółki, no to może tam są jakieś żywe istoty, które są jakoś interesujące, a może przy okazji przyciągnie mnie jakiś zapach, kiedy ja do tej ściółki się przybliżę. No na pewno też taką bardzo wspierającą praktyką jest po prostu przytulanie się do drzew. Ludzie różnie na to reagują, ale w momentach, kiedy już się do tego przekonają, to proszę mi uwierzyć, ciężko ich od tych drzew odkleić. naprawdę mówią o jakimś rodzaju jakiegoś szczególnego połączenia z tą przyrodą poprzez to, że odkrywają w ogóle, że na przykład wydawało im się, że ta kora będzie zimna, a jest jakaś miła i ciepła. Albo latem było takie ciekawe doświadczenie, że robiłam taką kąpiel leśną i dziewczyny przytulały się do drzew, mówiły, że są tak cudownie zimne, było naprawdę gorąco wtedy, że są tak przyjemnie zimne i to jest w ogóle dla nich wow, że one mogą się do czegoś tak chłodnego przytulić, że to jest drzewo, nie? I wtedy poprzez te doświadczenia, które są jednak zaskakujące bardzo często i takie dosyć intensywne dla naszego odbioru, ta głowa po prostu przestaje interesować się tym światem, z którego żeśmy przyszli i zaciekawia się tym tu i teraz. I jak już jesteśmy w tym zaciekawieniu, to nawet idziemy w formę jakiejś zabawy, jakiegoś, nie wiem, stworzenia sobie czegoś z tych kawałków patyków czy liści, które znajdziemy. Ja lubię wplacać takie elementy, że tworzymy sobie jakąś taką mini sztukę albo rękodzieło z tego, co znajdujemy, bo to też zatapiamy się w jakiś proces twórczy, który znowu nam wyłącza tą głowę i to nas wszystko relaksuje, a dodatkowo jak jesteśmy jeszcze z kimś i mamy ten aspekt bycia w relacji, w jakiejś więzi społecznej, to też jest coś, co nas reguluje. Bardzo potrzebujemy ludzi do tego, żeby takich wspierających ludzi, żeby się regulować. Więc no, dużo aspektów tutaj się w to włącza, ale to są naprawdę bardzo proste rzeczy.
1: Ja, rozpoczynając miesiąc temu mój miesięczny urlop, miałam bardzo duże wyzwanie, żeby wyjść z trybu zadania, z trybu akceptowania, że nic znaczącego i ważnego się nie dzieje. Zastanawiam się, czy można coś zrobić, żeby ten stan, który wymagał dla mnie wielu dni, żeby go osiągnąć, żeby można było tak szybciej wejść właśnie w taki stan, że bez frustracji, że nie dzieje się nic takiego ważnego w tym sensie, że coś się zrobiło, wykonało, zaliczyło.
3: Takich ćwiczeń jest bardzo dużo i opierając je o ciało, znowuż propozycja ćwiczenia czy propozycja kierunku do ćwiczenia, jak to jest poszukać u siebie, w swoim ciele, takiego miejsca, które jest na przykład mięciutkie, które jest zrelaksowane, w którym czuję się dobrze. Jak to jest tam skierować uwagę, pobyć w tym miejscu chwilę i zauważyć, jak wpływa to na oddech. Jak to wpływa na przykład na mięśnie barków, czy na mięśnie łydek, które mogą być bardzo spięte. Jeżeli moja uwaga jest w tej przestrzeni, to jest jedno z takich cudownych ćwiczeń, które daje mamom dzieci mocno niespokojnych, albo mam, świeżych mam, gdzie dziecko płacze, wytrąca z równowagi. Jeżeli mama skupi się na takim miejscu, które u niej jest dobrym miejscem, miękkim miejscem, bezpiecznym miejscem i z tej przestrzeni weźmie to dziecko na ręce, to wtedy mamy więcej tego ukojenia, więcej wyciszenia i trochę, tak jak Kasia powiedziałaś, na zasadzie Wi-Fi promieniujemy tym w innych relacjach. Więc pierwszym krokiem jest w ogóle poszukanie takiego miejsca w sobie. Czy ja mam takie miejsce, czy mam z nim kontakt? A jeżeli nie mam tego miejsca, to może to jest właśnie dobry kierunek, żeby pójść do lasu i poszukać takiego miejsca, które będzie miało taką strukturę, jaką na dany moment potrzebujemy. Czy to będzie miękkość, czy to będzie coś, co mnie otula, czy coś, co mi daje ciepło, czy coś, co mi daje...
2: Może to jest to, co się poczujemy oprzeć.
3: Tak, oprzeć, poczucie bezpieczeństwa, tak? To są jakby różne aspekty, które są potrzebne jakby już na dany moment. Przykład ćwiczenia, kierunek, co dokładnie potrzebuję. Można to dookreślić na zasadzie przeciwieństwa, więc skoro czuję się sfrustrowana, czuję się, że nie umiem odpocząć, to które miejsce w moim ciele nie umie odpocząć i co ono by potrzebowało, jakiej jakości. Ten pomysł nie jest już z głowy. Jest dokładnie z tego miejsca, z tego mięśnia, z tego obszaru ciała, który dokładnie potrzebuje to, co potrzebuje. I tu czasami są konflikty, nie? Że moja głowa myśli, że odpocznie, nie wiem, na Chorwacji, a okazuje się, że moje ciało potrzebuje, nie wiem, masażu albo ciepłego okładu.
1: To jest bardzo ciekawe, co mówisz, a czy las ma znaczenie, czy wybór lasu ma znaczenie, bo ja na przykład, mi tak czasami w tych lasach opolskich brakuje takich starych drzew, brakuje takiej wielowarstwowej ściółki. Mam poczucie, że ten las jest bardzo świeży, niedawno wyrósł i że nie jest tak biologicznie różnorodny.
2: To ma znaczenie. Dużo lepiej czujemy się w tych lasach, które są ze starodrzewem, które są takimi naturalistycznymi, bardziej nie są formowane przez człowieka, nie są takimi plantacjami, monokulturami, no bo one są trochę fabrykami drewna, tak? I mamy prawo czuć się tam sztucznie, nienaturalnie. Aczkolwiek to nie jest tak, że takie lasy nie działają. One też działają. Tam jeszcze oddziaływują na nas te wszystkie cudowne terapeutyczne właściwości, które w ogóle las wydziela i my nawet nie mamy świadomości tego, że tam się wydzielamy jakieś oleki eteryczne, które też kojąco działają na nasz układ nerwowy. Że jak poruszamy tą ściółką, to tam są bakterie, które glebowe, które są badania pokazujące, że wspierają nasz układ odpornościowy, ale też wspierają przy radzeniu sobie, przy depresji. Antydepresyjnie trochę działają. Aczkolwiek to może za daleko powiedziane, nie? Że jakoś to...
1: Wspierają taką
2: wspierają,
1: terapię.
2: A nie leczą, tak, zdecydowanie. Więc jakby ten kontakt z przyrodą, on jest taki wieloaspektowy i są rzeczy, które my możemy zrobić dla siebie, ale są też rzeczy, które przyroda robi dla nas, i my nawet o to nie musimy prosić. Po prostu to dostajemy. Ale zdecydowanie tak jak opowiadasz o tym, ja też dużo lepiej czuję się w takich miejscach, w takich lasach, gdzie te, jest więcej starych drzew. Zapraszam Cię do Lipna. W sobotę mamy najbliższą takie spotkanie kobiece przy ognisku, również z elementami kąpieli leśnej, które tak regularnie staramy się też takie babskie spotkania w lasie organizować. I to jest naprawdę mój ukochany, przecudowny las, ponieważ tam po pierwsze ukształtowanie terenu jest różne. Tam i są górki, i wypłaszczenia, i jakieś stawy są, więc jest bardzo różnorodnie. No i te drzewa też są takie stare, więc no ja mam tam swoich drzewnych przyjaciół, którzy mnie, jak potrzebuję, to do nich idę i sobie z nimi jestem i oni mnie wspierają, także to jest inaczej przytulić się w młodniku. Dobrze, do młodnika nie zachęcam, żeby wchodzić, ale do takiej młodej sosny, a inaczej jest przytulić do ogromnego buka, który ma, nie wiem, 100 lat. Mm-hmm.
1: No dobrze, to jeszcze o tym ciele. Czy są jakieś proste ćwiczenia, które możemy zrobić, rozpoczynając spacer, żeby rozluźnić barki, rozluźnić biodra spięte od nadmiaru siedzenia? Takie miejsca, które trochę wydaje mi się, że ten relaks nam zaburzają, jak są spięte. Że dobrze byłoby najpierw je rozluźnić, a potem się relaksować dalej.
3: Dobrze jest zauważyć, że każdy z nas ten wzorzec stresu, czy ten wzorzec odpowiedzi na czynniki stresujące ma inny. Jedne osoby będą pracowały w taki sposób, że cała obręcz barkowa będzie napięta, szyja, głowa. Bardzo często do tego się pojawia właśnie napięcie w głowie i różnego rodzaju bóle. Ale są osoby, które będą napinały łydki, biodra, pośladki. Więc każdy z nas ma indywidualny jakby kod tego, gdzie potrzebujemy zaingerować. Wszystkie te kawałki, gdzie mamy taki ruch we wszystkich kierunkach, gdzie mamy, tak jak mówimy o tym, że zaczynamy jakiś spacer, żeby się zrobić kilka pajacyków, żeby pomachać rękami, nogami, trochę nam to będzie pokazywało. Wyjście ze swojego starego schematu, trochę takiego siedzenia przy biurku, na ruch w różnych obszarach, to też jest ten kawałek, na którym potem mogę się skupić i zrobić coś więcej, czy w trakcie tego spaceru, czy właśnie przytulając się do sosny, czy poruszając biodrami. Jakby tutaj jakby jest ten taki właśnie kawałek uważności na siebie. Nie? I potem się może okazać, że ja potrzebuję może właśnie spaceru w lesie, a może potrzebuję jogi w lesie. Tak? Mm.
2: Ale myślę, że warto zawsze zacząć od świadomego oddechu. Że to jest taka podstawa, którą w każdej chwili można zastosować. Oddech zawsze jest z nami, jest takim cudownym narzędziem, które wspiera nasze życie nieświadomie, ale możemy go wykorzystywać też świadomie. Od kilka takich naprawdę świadomych oddechów, jak jesteśmy bardziej w takim trudnym momencie jakiegoś większego napięcia, to zadbanie o to, żeby ten wydech był dłuższy od wdechu, żeby był takim wydechem, jakbyśmy z brzucha wypuszczali powietrze z takiego, już do takiego sflaczałego balonika, że naprawdę jakby tam już nie ma nic tego powietrza i spojrzenie na to, jak to wpływa na to rozluźnienie. No mi na przykład to bardzo rozluźnia barki wtedy. Więc takie ten świadomy oddech i bycie przy nim w różnych momentach, kiedy właśnie nas to wybija, kiedy gdzieś pójdziemy w jakieś myśli, powracanie do tego oddechu i ziewanie. Ja naprawdę polecam ziewanie. To jest tak cudowne doświadczenie, nawet takie wymuszone i sztuczne na początku, bardzo nas rozluźnia. Mhm. Ziewanie, wzdychanie, jak jesteśmy w lesie, to nam zabroni, tam nikt nas nie słyszy, sarny się może trochę spłoszą.
1: Osobom, które mają bardzo krytyczny umysł, to możemy doradzić, żeby po prostu i tak robić, nie słuchając Dokładnie. Tego, co ten umysł podpowiada, po prostu robić swoje dalej.
2: Albo powiedzieć temu umysłowi, że słuchaj, to ty tutaj zostań w aucie, tu masz, zajmij się czymś, masz tam swoje zajęcia, a ja teraz wrócę do ciebie, nie? Ja tylko tak na chwilę sobie pójdę i
3: idę sobie poziewać, a ty tutaj możesz sobie
2: tak, poanalizować tam te wszystkie historie.
3: Trochę opowiadamy o tych ćwiczeniach i one są na miarę, czyli są takie ogólne dla wszystkich, wszyscy o nich słyszeli, czytali w podcastach i tak dalej. I trochę gradując zaawansowaność tych ćwiczeń, potem z takiego oddechu przechodzimy do kawałka rozpoznawania w nas takiego krytyka wewnętrznego, czy właśnie takiego biurokraty, który siedzi i robi coś wewnętrznie. Więc jest to o naszym samorozwoju i dobór tych ćwiczeń, dobór tych elementów mówiących o naszym dobrym stanie, czy wspierających ten nasz dobry stan, jest potem ukierunkowana na każdą indywidualną jakby jednostkę. Więc to też jakby o tym, że są ćwiczenia ogólne, ale potem zastosowanie ich, że ja o nim wiem, słyszałam, czytałam, ale nie umiem zrobić, nie? Bo na przykład ten krytyk mi przeszkadza.
2: Tak, albo jakaś taka nieufność, nie? Więc też taki, jakiś taki bazowy poziom zaufania do tego, że to, co my tutaj opowiadamy, to działa. I po prostu trzeba to sobie przetestować i wtedy wyrobić sobie zdanie na ten temat i niech ten krytyk wtedy sobie poanalizuje, czy to tak rzeczywiście, takie jest bez sensu, ale po przetestowaniu, nie? Na zasadzie podejść do tego na zasadzie eksperymentu. No dobra, no co mi szkodzi? Nikt mnie nie widzi. Spróbuję. Ale no nie uważam, żeby miało sens podchodzenie do takich metod, które jakkolwiek wydają się bardzo proste i takie mało wymagające, żeby bez ich przetestowania na sobie, doświadczenia na sobie, żeby je dyskredytować.
1: To zachęcamy, żeby testować i próbować, nie słuchając tego, jeżeli umysł nas krytykuje, po prostu zrobić i zobaczyć, jak będzie, bo jak nie dobrniemy do końca, to nie będziemy po prostu tego wiedzieć. I żeby przyjść też 14 października na spotkanie otwarte do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu przy ulicy Minorytów, tam będzie można też spotkać moje dzisiejsze rozmówczynie, które więcej o swoich technikach opowiedzą. Gabriela Eliasz-Łukasiewicz, fizjoterapeutka, terapeutka ciała, psychotraumatolog i Katarzyna Krzyżanowska, psycholożka, trenerka więzi z naturą, wiceprezeska Fundacji Leśna Baza. Bardzo dziękuję za spotkanie w Radiu Opole.
3: Dziękujemy bardzo i zapraszamy.

to już wszystko w dzisiejszym programie. Za uwagę dziękuję i kłania się Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Za chwilę wiadomości. Później audycja na Kocią Łapę i Psa Urok Magdaleny Szybińskiej. Dzisiaj spotkanie z Fundacją Fioletowy Pies. Będzie m.in. o adopcjach i dog trekkingu. To niebawem w Radiu Opole. Barbra Streisand.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole.
1: Wszystko o literaturze.
2: Witold Sułek, dzień dobry, rozpoczynam audycję Wszystko o literaturze. Dziś będą raczej tematy trudne, mroczne, aczkolwiek oczywiście młodzież też może słuchać, bo będziemy unikali w rozmowach bardzo drastycznych jakichś scen i wątków, no ale będą się one pojawiały, dlatego że moją gościnią będzie Klaudia Muniak, okrzyknięta i moim zdaniem bardzo słusznie jako królowa polskiego thrillera biotechnologicznego, a to dlatego, że biotechnologiem z wykształcenia również jest. Będzie o tym już za chwilę opowiadała w pierwszej godzinie naszej audycji. Natomiast w drugiej godzinie moją gościnią będzie Monika Ostrowska. Opowie o najnowszej książce reportażowej Wojciecha Toffmana, Delfiny i Belzebub. Trudna książka o wojnie w Ukrainie, ale konkretnie o zwierzętach. Przy czym to też nie do końca tak jest, bo zwierzęta i ludzie są w bardzo, bardzo ścisłym związku i bardzo ściśle tam współpracują, ale to, jak mówiłem, już o godzinie 17, bo za chwilę w studiu Klaudia Muniak, królowa polskiego thrillera biotechnologicznego.

0: drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest pani Klaudia Muniak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Autorka powieści, które są thrillerami, kryminałami i powiem tak, wiele ostatnio miałem w ręku, ale te są tak mocne, że naprawdę nie spodziewałem się. Ja myślę, że to będzie pewnie komplement, bo zanim pani Klaudia pojawiła się w studiu, to zobaczyłem oczywiście zdjęcie. I myślę, a pewnie będzie taki psychologiczny, łagodny kryminał. A tutaj już pierwszy rozdział i może o matko, ale typy. Bałbym się ich, przyznaję. Od razu powiem, bo ja mam w ręku najnowszą książkę, która ma tytuł Krzywda, ale jest to bezpośrednia kontynuacja książki Rozpacz. I tutaj jak czasami się zdarza, że autorki piszą i można teoretycznie, mamy tych samych bohaterów czy bohaterkę, ale można czytać je odrębnie, tak w tym przypadku jednak zdecydowanie od początku.

0: kwestia, zagadka zostaje rozwiązana, ale zawsze zostają jakieś rzeczy nieodkryte.
1: Niedopowiedziane.
0: Ja myślę, że to jest bardzo chyba satysfakcjonujący sposób pisania. Znaczy można wtedy bardziej głęboko wejść w autorów, bo myślę, że być może tak jest i to jest moje pytanie też, że pisząc po prostu pojawił się jakiś fajny wątek albo pomysł i tak. Szkoda mi teraz tego upychać wszystkiego do jednej książki, bo się zrobi koło myja, ludzie się pogubią, a szkoda mi też tego nie wykorzystać, no ale przecież możemy do tego tropu wrócić. I chyba tak takie...
1: Tak. Ja w ogóle jestem zwolenniczką pisania dość zwartych historii, nie lubię przeciągania, takiego wydłużania tekstu na siłę, no a jednak ten pomysł, który zrodził się w mojej głowie, no był dość obszerny, więc stwierdziłam właśnie, że lepiej to podzielić i zaserwować czytelnikowi w częściach, aczkolwiek urwałam w takim momencie rozpacz, że czytelnicy troszkę mają mi za złe. Także, ale już mamy krzywdę na rynku, więc ci, którzy dopiero sięgną po rozpacz, będą mogli bezpośrednio pójść dalej.
0: Aha, a na krzywdzie może pani powiedzieć, czy się zakończy, czy...
1: Nie mogę. Nie.
0: Bo ja powiem tak, ja wiem, że zazwyczaj nie zaczyna się od końca, ale ja oczywiście zerknąłem na... Nie przeczytam ostatniego zdania, bo tego nie lubię, ale takie ostatni akapit, fragment. Mijały kolejne minuty, a Błońska gapiła się na fotografię z niesłabnącym osłupieniem. Nie miała złudzeń, że patrzyła na siebie, a jednocześnie wiedziała, że to nie była ona. Ja sobie myślę, że ta fotografia będzie jednak do rozwikłania jeszcze. bo ja powiem, dlaczego ładnie mi to wszystko pasuje, bo nawet informacja z rozpaczy, taka podstawowa, którą zawsze traficie na skrzydełku, więc tu niczego nie zdradzamy. Wiktoria Błońska, lokalna dziennikarka, której dociekliwość nie wszystkim się podoba, no to często mało kto lubi dziennikarzy, wkracza w świat rodzinnych sekretów, mrocznych eksperymentów i ludzi, którzy rozwiązują problemy za pomocą ognia. No i zawsze, kiedy są rodzinne sekrety, to wiadomo, że no, odkrywamy tajemnicę, powiedzmy, matki, ciotki albo kogoś tam, bo babci, ale przy okazji dowiadujemy się czegoś o wujku. No i dobrze byłoby o tym wujku jeszcze też. Rzeczy zaczynają się przeplatać, splatać jedno z drugim. Tak.
1: A jednak czytelnik, kiedy zżyje się z bohaterami, lubi, kiedy wszystko zostanie wyjaśnione. Nie lubią czytelnicy niedopowiedzeń. No i rozumiem, sama jestem czytelniczką i jak któryś wątek jest niedokończony, to też mnie to wkurza po prostu, więc... Więc no dobrze, no mam w planach tą trzecią.
0: A kto wie, jak będzie dalej, bo jak czytelnicy zaczną pisać, to może się okazać, że zwłaszcza, że tutaj mamy bardzo ciekawą też dla mnie kwestię. Bezduszny eksperyment naukowczyni przekracza wszelkie moralne granice. I oczywiście nie powiemy, co ona robi, jaki to jest eksperyment, tyle, że to podejrzewam, eksperymenty jednak na ludziach będą. Czyli coś, co kojarzymy raczej z obozami i z czymś, co się już nie dzieje. Nawet na zwierzętach już coraz mniej chcemy, żeby eksperymentowano. Ludzie starają się wybierać jakieś bio, takie kosmetyki czy inne rzeczy, żeby, broń Boże, nie cierpiały zwierzęta. No ale to nie oznacza, że takich ludzi nie ma, którzy chcą zbudować Frankensteina. Przy czym nie wiem, czy tu chodzi o budowanie Frankensteina.
1: Nie do końca. Aczkolwiek ludzie, którzy już mieli styczność z moją twórczością, wiedzą, że ja właśnie w tych tematach się obracam. Typowo medycznych, biotechnologicznych. No nie ma thrilleru i kryminału, który napisałam, że nie ma czegoś tam z tej nauki, z tej medycyny. Raz jest tego więcej, raz jest tego mniej, ale jednak jest to taki mój podpis autorski. No i jednak na tym buduję tą swoją wiarygodność twórczą.
0: No ale to jest fascynujący świat, bo przecież eksperymenty z klonowaniem, chociażby pamiętamy owieczkę słynną Doli i tak dalej, to, że przytoczyła się burza, dyskusje etyczne, bioetyczne i inne, nie oznacza, że nie będziemy próbować, prawda?
1: Tak, owieczka Doli to jest bardzo delikatny przykład. Aha. Chodzą głosy, że w Chinach są ludzie stworzeni, urodzeni w wyniku procesu klonowania, więc, ale nie jesteśmy w stanie zweryfikować tych danych.
0: No bo niestety nie jesteśmy, myślę, że nikt na świecie nie jest w stanie wjechać do Chin i dowiedzieć się tego, to nawet James Bond miałby ogromny, myślę, problem, żeby to zrobić, ale nie zdziwiłbym się, gdyby tak było, bo wiemy, że tam szacunek dla ludzkiego życia jest niewielki niestety i to pokazuje wiele, wiele różnych tragedii, które trafiają czasami jednak do mediów. Natomiast co do tego budowania wiarygodności, to ja od razu powiem, bo ta informacja jest też na skrzydełku, nie jest to informacja tajna. Przez lata zajmowała się biotechnologią. Oczywiście autorka, bo nie Klaudia, a nie...
1: Nie dziennikarka.
0: A od kilku lat pisze thrillery psychologiczne. I rzeczywiście biotechnologia i jej rozwój to jest...

0: No coś naprawdę niezwykłego. I przede wszystkim w powieściach, bo mówi pani o wiarygodności, ale myślę, że w prozie można sobie zrobić krok dalej. Czyli nawet jeżeli jeszcze nauka tego nie ustaliła albo nie wie, to nie oznacza, że bohaterka nie może tego zrobić.
1: Zgadza się. Ja głównie tak pracuję. Opieram się na czymś, co faktycznie już funkcjonuje, co zostało zbadane, co funkcjonuje w medycynie i w biotechnologii, ale właśnie pozwalam, żeby moja wyobraźnia poszła dalej. I opieram to na realnych ramach, ale jednak czasem wyskoczę dość daleko. Różnie to bywa. Może to nie jest science fiction, ale niektórzy tak to odbierają, aczkolwiek zawsze dbam o to, żeby te podstawy naukowe były dość solidne.
0: No tak, bo w gruncie rzeczy przypomniała mi się taka czeska komedia Adela jeszcze nie jadła kolacji, gdzie był kwiatek, który pożerał ludzi. No i ktoś powie, no to była śmieszna komedia kryminalna, nie zrobimy kwiatka, który pożera ludzi, ale wiemy, że są przecież rośliny mięsożerne.
1: Zgadza się.
0: Więc jeżeli by taka roślina została zmutowana i urosłaby do rozmiarów kilkunastu metrów i wyglądała jak solidny dąb, no to już motylek by, nie, ona by się nie najadła muszkami
1: nie,
0: i motylkami.
1: Zgadza się. A inżynieria genetyczna to jest tak potężne narzędzie, że naprawdę nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić, co potrafi właśnie w tym momencie inżynieria genetyczna, a rozwija się w zastraszającym tempie, więc za dekadę to już w ogóle będziemy chyba lata świetlne od tego, co teraz.
0: Mhm. Ale w ogóle ja uważam, że to budowanie też tej wiarygodności, to, że czytelnicy tak bardzo lubią pani książki, wynika z tego raz, że ma pani podstawy naukowe i wiedzę i wychodzi na to, że nie porzuciła pani biotechnologii na rzecz pisania. Bo czasami tak jest, że ktoś zajmuje się czymś zupełnie innym, a później zawsze marzyłem o tym, żeby coś napisać. Mam historię. No i zaskoczyło, okazuje się świetnie, są wydawcy, chcą kolejnych tomów i porzucają to swoje dawne życie. Tutaj udało się to przepleść, to jest chyba bardzo satysfakcjonujące.
1: Tak, bo ja czasem tęsknię za taką pracą naukową i taką pracą w laboratorium, bo to było dla mnie satysfakcjonujące zajęcie. Ja się w tym odnajdywałam, sprawiało mi to radość i czułam takie wyzwanie. No naprawdę to było też z pasji ta moja praca, więc świetnie to wyszło, że teraz w książkach dalej mogę się w tym obracać. Wiadomo, no, jest to troszkę inaczej, bo tylko teoretycznie podczas researchu dotykam tej biotechnologii, ale cieszę się, że ciągle w tym jestem, no bo mnie to interesuje. Zawsze od dziecka gdzieś ta biologia była ze mną. Jako dziewczynka marzyłam, żeby być lekarzem, no ale skończyłam jako biotechnolog. Może powiem, jak byłam malutka, kilkuletnią dziewczynką, to na przykład uwielbiałam przeprowadzać sekcję zwłok na kurach z moją babcią. Więc ta pasja taka do ciała ludzkiego i do medycyny, później biotechnologii, no ona gdzieś od dziecka ze mną była, więc nie wyobrażam sobie jej teraz porzucić, a teraz, kiedy czytelnicy znają mnie z tego, że te medyczne aspekty są w moich książkach, no to już tym bardziej nie mogę od tego odejść, bo mi się ciężko pisze bez tego, a pewnie też czytelnik, gdyby wziął taką książkę i zobaczył, że tu nie ma wątku medycznego, no nie, to nie jest muniak.
0: I tu postawimy kropkę, ale za chwilę do Państwa wrócimy.

0: Wracamy do rozmowy. Razem ze mną w studiu jest nadal pani Klaudia Muniak.
1: Uważam, że rzeczywiście wielu znanych autorów, autorek na świecie zazwyczaj ma tą swoją jakąś taką główną cechę rozpoznawczą i nawet jeżeli za jakiś czas uzna pani, że zrobię sobie mały skok w bok, no to przecież można zawsze, ale czytelnicy będą i tak za chwilę pukali, no dobrze, dobrze, ale gdzie kolejna jakaś zagadka i zbrodnia medyczna i tak dalej.
2: Nie? Ja mam kilka takich skoków w bok, to są powieści obyczajowe. Takie lżejsze historie, które też świetnie mi się pisało. No i odbiór już jest zupełnie inny niż w przypadku thrillera i kryminału, jednak jestem kojarzona bardziej z tym gatunkiem. Aczkolwiek jak już ktoś sięgnął po tą książkę, no to w porządku, wszystko fajnie, ale jednak kojarzę się z tymi mocniejszymi tematami.
1: Aha, a te obyczajowe były współczesne czy historyczne? Bo ostatnio bardzo dużo powieści jest, jeżeli są obyczajowe, widzę też u autorów, którzy piszą, łączą gatunki czy kryminał z jakąś obyczajowością, bardzo często dosyć popularne są Międzywojnie albo nawet Skoki w wiek XIX, te pani?
2: Nie, współcześnie. To są troszkę takie książki z sentymentu, bo na przykład mam trylogię londyńską, bo ja mieszkałam w Londynie wiele lat, więc to jest taki troszkę mój osobisty pamiętnik z pobytu na wyspach, więc te obyczajowe historie są jak najbardziej współczesne i tak wynikają bardziej z takiego sentymentu, ale jednak czytelnicy wolą tą moją ostrzejszą formę.
1: Aha, no może dlatego, że jest tak, że w tych thrillerach psychologicznych i w tych jest więcej emocji, więcej się dzieje. Bo oczywiście w obyczajowej powieści to też może być, bo dobra powieść o nieszczęśliwej miłości nie musi być od razu tak zwanym romansidłem czy czytadłem. Ważne jest, czy mamy tam też tło, bardzo dobre psychologię postaci, wejście w ich głęboko w ich głowy. No tutaj medycyna wchodzi w głowy, bez wątpienia. Zresztą tutaj jest to jasno napisane, że biotechnologia, o której tak się skupiłem, ale pisze thrillery psychologiczne i to słowo psychologiczne jest tutaj ważne, bo nie chodzi tylko o to, żeby pokazać, do czego zdolna jest albo mogłaby dokąd zawędrować nauka, gdyby trafiła nam się taka szalona naukowczyni, jak tutaj bohaterka, ale też co nią kieruje, dlaczego ludzie chcą przekraczać kolejne granice i dlaczego są w stanie posunąć się do zbrodni, bo większość naukowców, jak się wypowiada, chcieliby sprawić, żeby na przykład nikt nie chorował na raka, żeby wszyscy wiecznie żyli. Zazwyczaj te idee są bardzo, bardzo dobre i rzadko sobie wyobrażamy, że ktoś, kto jest lekarzem, badaczem, naukowcem, że chciałby dopuszczać się zbrodni albo też usprawiedliwiał zbrodnią jakiś wyższy cel, ale to się jednak zdarza.
2: To się jednak zdarza i mam wrażenie, że taki zbrodniarz w białym fartuchu jest troszeczkę tematem tabu, bo jednak kiedy widzimy pielęgniarkę, lekarza, farmaceutę, to właśnie mamy pozytywne skojarzenia. To jest osoba, która chce pomóc, która chce nieść dobro, która jest mniej lub bardziej empatyczna, ale nie zakładamy, że będzie miała złe zamiary. A jednak są to ludzie z krwi i kości i mają różne motywacje.
1: Tak, a najbardziej światłym przykładem doktor Mengele słynny.
2: Na przykład.
1: Chociażby.
2: Tak,
1: i on pokazał, że jednak to się zdarza.
2: To się zdarza.
1: No wystarczy tylko uznać, że robię to dla konkretnej rasy na przykład.
2: Na przykład. Bo motywacje mogą być przeróżne. Nawet zwykła aspiracja. My jesteśmy stworzeni do tego, chcemy być doceniani, chcemy zdobywać kolejne doświadczenia. I mieć takie poczucie uznania. Więc nawet to jest bardzo silna i mocna motywacja do przekraczania granic.
1: No tak, i tak, takie postacie możemy w historii kryminału na pewno znaleźć, że ten pęd do sławy, że coś wynalazłem jako pierwszy na świecie, cena, jaką zapłacą inni za to, przestaje mieć znaczenie. Ważne, że ja przejdę do historii i stanę się tym,
2: który to zrobił.
1: Aha, no, dokładnie. Ta bohaterka, podejrzewam, ma podobne motywacje. Oczywiście o tym nie powiemy. Natomiast to, co mnie też zaskoczyło, to, że te tytuły nie wskazują wprost na tę taką część medyczną, ale właśnie na tą psychologiczną, no bo i rozpacz, i krzywda łączy się od razu z jakąś traumą, stratą, z tego typu rzeczami, bardziej właśnie wchodzącymi w głowę.
2: Mhm. Ja lubię właśnie, kiedy moje postacie są prześwietlone psychologicznie, kiedy są dogłębnie zbadane i ja to przedstawiam czytelnikowi, kiedy ich działania są umotywowane. Niektóre moje thrillery psychologiczne są do tego stopnia psychologiczne, że nawet nie wiemy, jak dana bohaterka wygląda, bo nie jest w tym momencie to dla mnie istotne, czy ona jest blondynką, czy brunetką, czy ma tyle i tyle tyle wzrostu i ubiera się tak czy inaczej, ale ważne jest to, co dzieje się w jej głowie. I kiedyś na którymś spotkaniu autorskim miałam taką rozmowę o ekranizacjach powieści. No i doszłam do wniosku, że wiele z moich powieści byłyby trudne do zekranizowania właśnie z racji tego, że głównie to, co się dzieje w powieści, rozgrywa się w głowie bohaterki. No i na przeniesienie tego na ekran no byłoby ekstremalnie trudne. Więc do tego stopnia są to w moim przypadku thrillery psychologiczne, aczkolwiek no różnie jest w zależności od podjętego tematu, ale lubię, kiedy jest to mocno psychologicznie.
1: No, a z drugiej strony oczywiście, gdyby taka ekranizacja powstała, czego pani życzę, bo wiadomo, że to zawsze przysparza czytelników dzisiaj, bo doczekaliśmy takich czasów bardzo fajnych, że ekranizacja zwiększają czytelnictwo. Autor, autorka ekranizowany to jest jakby dodatkowy taki znak, jak ważna nagroda literacka, skoro robią z tego
2: film. Podbicie marki.
1: Oho, to znaczy, że to jest bardzo dobre i warto to przeczytać i wiele osób, nawet jak obejrzy film najpierw, to i tak sięga po książki. To mi się bardzo często ostatnio w rozmowach zdarza z ludźmi, że słuchaj, wiesz, film był okej, ale książka. I rzadko się akurat filmowi udaje przeskoczyć książkę. Myślę, że to, że teraz jak mówiła pani o tym, że nie ma opisu takiego, nie wiadomo jak ona wygląda, ja uznałem, że ja chyba bym w ogóle się nie zastanawiał, czy on mi jest potrzebny. Bo jak idę za śledzę czyjeś myśli, czytam, siedzę mu w głowie, dzięki temu, co pani napisała, to to przestaje mieć wielkie znaczenie. Oczywiście to mogłoby mieć znaczenie w pewnym momencie, kiedy doszłoby do jakiejś sytuacji, gdzie bohaterka spotyka kogoś i ten ktoś zwraca uwagę na jej wygląd, prawda? Czyli wygląd staje się pretekstem na przykład do zbrodni, motywacją do jakiegoś czynu, prawda? Bo on na przykład jest psychopatą, który morduje tylko kobiety, podobne do jego matki. Wtedy można byłoby ale tak, to właściwie nie ma rzeczywiście powodu.
2: No nie ma powodu. Zdecydowanie ciekawsze jest to, co właśnie siedzi w głowie tej bohaterki i co jest jej motywacją.
1: Ja zastanawiam się, co siedzi też w pani głowie, bo ja powiem tak, jest to książka zdecydowanie dla dorosłych. Jest tutaj bardzo mocny język dosadny. Nawet powiem, że z książek ostatnio przeze mnie czytanych nie trafiłem nawet wśród mężczyzn na tak wrednych psychopatów, takich ludzi. Ale generalnie umówmy się, no, nie posługują się oni najczęściej bardzo grzeczną i ładną literacką polszczyzną. Dzięki temu to jest też właśnie taki kolejny powód do wiarygodności. Są wulgarni, bywają chamscy, bywają okrutni i to też jest w tym, jak oni mówią.
2: Ja myślę, że to jest potrzebne właśnie, ale tu trzeba zwrócić uwagę w dialogach. Bo ja nie lubię też powieści, w których kiedy w narracji pojawia się tych wulgaryzmów i takich mocnych zwrotów, no wtedy to nie gra, nie pasuje mi to. Ale w dialogach jak najbardziej. No jeden człowiek mówi tak, drugi inaczej. No jeśli mamy zbrodniarza czy jakiegoś psychopaty, no dziwnie, żeby posługiwał się językiem kulturalnym i był uprzejmy i tak dalej, więc to wszystko zależy od postaci, jakie występują w powieści.
1: Aha, o to prawda. Dlatego ja Państwu tutaj cytatów, zwłaszcza z początku, nie będę czytał. To sobie zrobicie absolutnie sami. Natomiast bez wątpienia jest to dobrze napisane, jeżeli chodzi o styl, o język i właśnie różnorodnie. Mi się to akurat bardzo podoba, że ja od razu bez takiego właśnie opisu, może dlatego też te opisy nie są postaci konieczne, bo już po tym jak mówią, możemy wywnioskować mniej więcej, zbudować sobie ich obraz, jacy mogą być, prawda?
2: No właśnie, to też jest budowanie postaci, żeby na podstawie nawet już samej wypowiedzi mieliśmy świadomość, kto w tym momencie mówi. Niepotrzebne jest nam dodawanie, że powiedziała to ta i ta osoba.
1: Natomiast zastanawiam się, dlaczego bohaterką została dziennikarka, bo myślałem, że może jakaś właśnie lekarz medycyny sądowej i tak dalej, to by teoretycznie bardziej pasowało, nie? Tymczasem dziennikarka, pytam też dlatego, z jednej strony medycyna jako skojarzenie konkretne, ale też dziennikarzom nie jest łatwo wejść, tak jak policjantowi, czy właśnie takiej lekarce medycyny sądowej. Oni mają dostęp do akt, do wielu różnych rzeczy. Dziennikarz musi się naprawdę natrudzić, żeby coś rozwikłać.
2: Tutaj są takie dwa powody. Pierwszy powód, no piszę thrillery i kryminały medyczne, więc jeśli w każdej mojej powieści będzie lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta, no to mam wrażenie, że może nastąpić znużenie. Ja sama byłabym znużona pisząc cały czas o tej samej grupie zawodowej. A druga sprawa właśnie tutaj zupełnie odwrotnie. Taka dziennikarka nie musi trzymać się procedur. I to był taki główny zapalnik, że myślałam, kurczę, dziennikarka, nie miałam jeszcze bohaterki dziennikarki, może zrobić więcej niż policjant, którego jednak ograniczają jakieś tam procedury. To samo z lekarz medycyny sądowej czy prokurator. Zresztą kryminał i thriller stoi prokuratorami i funkcjonariuszami policji, więc też chciałam, żeby było coś innego, żeby nie powielać tych bohaterów. No i padł na dziennikarkę.
1: Aha, ale rzeczywiście tak jest, bo oczywiście czasami bohaterzy robią tak, że łamią przepisy, naginają, ale później nie wiadomo, czy dowód zostanie uznany i tak dalej. A jak wiemy, jeżeli są dziennikarze śledczy, to bardzo często ktoś się pyta, no ale skąd pan to wie, jak pan zdobył te informacje? Chronię swoje źródło.
2: Dokładnie, jest informator i tyle.
1: Aha. I nikt jakoś się specjalnie ich nie czepia. Oczywiście wiadomo, że trzeba to później zweryfikować, sprawdzić, no ale jeżeli informacja jest prawdziwa, no to nikt jakby się specjalnie nie domaga. Ktoś mi zaufał, powiedział i ja go absolutnie, tak jak mamy tajemnicę lekarską, czy tajemnicę spowiedzi. I tutaj to też tak działa.
2: Na takiej zasadzie to działa, tak. A funkcjonariusz policji, jeśli zdobędzie jakąś informację z jakiegoś nie do końca legalnego źródła, no to jest problem. No później w takim postępowaniu procesowym, no to nie będzie uznane za wiarygodny dowód.
1: Aha, dlatego bardzo często dobrze jest współpracować z jakąś policją. Jak jest w przypadku naszej bohaterki dziennikarki?
2: Boją się jej.
1: Boją się jej.
2: No tak, jest taki postrach, bo to jest mała miejscowość w Olkuszu, dzieje się akcja tej powieści, no i jednak jest postrachem olkuskiej policji.
1: Aha, no
2: bo patrzy im na ręce, o. Aha,
1: i tak denerwuje, bo czasami byłoby dobrze sobie, a tu machniemy ręką, a to może jutro, ale przychodzi znowu ta dziennikarka i się dopytuje, a później coś napisze, no i będzie przechlapane, jak się kolokwialnie mówi.
2: Tak, a ciekawe jest właśnie, że ta dziennikarka jest w związku z jednym z tych policjantów, więc tutaj dodatkowo się sytuacja komplikuje.
1: Aha, i jakkolwiek pracy się najlepiej do domu nie przynosić, to nie wiem, czy tutaj się to udaje.
2: Bywa ciężko.
1: Bywa ciężko, no tak, zwłaszcza, że chociaż może być tak, że oczywiście policjant w tym związku bardzo chętnie dowie się wszystkiego od dziennikarki, co ona tam ustaliła, czego się dowiedziała, bo może sobie to wykorzystać, a jak w drugą stronę ona go o coś zapyta, powie, no nie, tajemnica śledztwa.
2: Zgadza się. No i tarcie gotowe.
1: Jak tu się wtedy kochać i przytulać i spędzać razem czas?
2: No właśnie.
1: Więc, ale to też pokazuje celowo, to o to też zapytałem, bo to też pokazuje, że te książki, bo mówimy thriller psychologiczny, psychologia postaci to nie tylko psychologia przestępcy, ale też tych wszystkich bohaterów, bo bardzo często my myślimy sobie, że ktoś działa tylko i wyłącznie cały czas racjonalnie. A jak ona nie mogła tego, nie zrobić tamtego, albo dlaczego tak, a nie inaczej prowadzi rozmowę, zapominamy o tym, że może być po kłótni z tym swoim policjantem i może być zdenerwowana, nie myśli racjonalnie. Może być na coś wściekła, może być w rozpaczy, prawda? I wtedy wcale nie działamy tak, jak nam się wydaje na chłodno, jako czytelnikom, którzy czytają, że a mogła zrobić tak. Ale to jest też trud autorki, żeby wczuć się w to, że no nie zrobię przecież z niej robota. To jest żywy człowiek. Jeżeli w poprzednim rozdziale wychodzi wściekła i trzaska drzwiami, to nie może być teraz, że ona sobie ciu, bo jakby się nic nie stało, nie?
2: Zdecydowanie. I to jest też kwestia, którą często z czytelnikami omawiamy, bo właśnie czytelnicy powtarzają to zdanie, że no przecież to jest nieracjonalne, to czy tamto zachowanie. No nie wiemy, bo tak naprawdę nawet nie wiemy, gdybyśmy sami znaleźli się w takiej sytuacji, jakbyśmy się zachowali. No nie możemy tak mówić, bo jednak te emocje buzują w człowieku i zaczynamy działać zupełnie nieracjonalnie. Może się okazać, że ktoś inny zrobiłby jeszcze coś zupełnie innego, co nawet mi nie przyszło do głowy, a pewnie też są osoby z taką psychiką, że postąpiłyby tak, jak powinny w danej sytuacji.
1: Ale wszystkie przykłady na razie póki co z życia, a zwłaszcza z literatury, pokazują, że jak ktoś jest taki racjonalny, wykalkulowany i chłodny, to najczęściej trafi na karty książki jako bohater psychopata i zbrodniarz, a nie ta dobra.
2: Prawda, prawda.
1: Dobrzy ludzie są zazwyczaj niedoskonali, są emocjonalni i...
2: Tak, i takich bohaterów mam wrażenie też, że czytelnicy lubią, takich życiowych, czyli takich z krwi i kości, że no nie są idealni, mają te swoje wady i zalety.
1: Mhm. I myślę, że też bardzo lubią, że autorzy, coraz więcej autorów, autorek, w pani przypadku też tak jest, nie umieszcza swoich spraw tylko i wyłącznie w dużych miejscowościach, bo wydaje się, że te małe miejscowości, cóż tam może się stać? Jeszcze taki stereotyp panuje, że no i być może na pewno czasami tak jest, że jakaś poważna zbrodnia, to i tak przyślą kogoś z Warszawy albo Łodzi czy Poznania, bo uznają, że lokalni policjanci są za słabi, za mało kompetentni, trzeba im przysłać kogoś z centrali. A myślę, że to pisanie o tych małych miejscowościach, właśnie o dziennikarzach z perspektywy innych osób pokazuje, że nie możemy tak stereotypizować.
2: Nie. Ja mam wrażenie, że nawet te takie małe miejscowości przyciągają czytelników, bo tutaj w grę wchodzą takie lokalne sekrety. Jeden zna drugiego, nie jest się zupełnie anonimowym i to tworzy taką dodatkową warstwę tajemniczości w takich wzajemnych relacji i można mocniej pokluczyć, bardziej zapętlić tą akcję, no i później rozwikłanie jest bardziej satysfakcjonujące dla autora i dla czytelnika.
1: Tak, i myślę, że bardzo łatwo też odnaleźć się i sobie ten Olkusz umieścić jako na przykład Opole też, jakby nie było nieduże, czy inną jakąś niedużą miejscowość, bo właśnie, jeżeli mówimy o jakimś schemacie, to on najczęściej, kto najczęściej tam jest? No, jakiś tam, wiadomo, burmistrz, prawda, jakiś ksiądz jest bardzo znany, szef szpitala, dyrektor szkoły i właśnie ta społeczność jest na tyle mała, że i między nimi oczywiście dochodzi do różnych, bo oni się spotykają na rautach, wręczają sobie nagrody, mają różne układy biznesowe, bo największym biznesmenem jest tylko ten, bo najczęściej to jest jakiś jeden większy zakład i on trzęsie całą tą miejscowością i pociąga za sznurki w urzędzie i tak dalej. Więc ludzie świetnie się odnajdą i za chwilę ten Olkusz mówi, kurczę, jakby to u mnie było.
2: No właśnie, a takich małych miejscowości jest w bród w Polsce, więc właśnie każdy czytelnik może wtedy sobie to przenieść nie jeden do jeden, ale jednak zwizualizować te swoje miejscowość.
1: Aha. A ten Olkusz, tak zapytam pomalutku na zakończenie, to dlatego, że pani w Olkuszu mieszka?
2: Nie, potrzebowałam. Mieszkam pod Krakowem, ale nie mam daleko do Olkusza tak naprawdę. Szukałam miejscowości właśnie małej, ale też nie wioski. Sama pochodzę z małej wioski, więc wiem, jak taka społeczność funkcjonuje. To było za małe do tej fabuły. Miałam kilka miejscowości z Podkarpacia, właśnie tam, skąd pochodzę, ale jakoś tak teraz mi daleko do tamtych rejonów. Na ten Olkusz tak blisko. I pojechałam na wycieczkę z mężem, mówię, choć przejdziemy się do Olkusza, zobaczymy to miasto. I stwierdziłam, może być. Aha. Więc tak, ten Olkusz troszkę z przypadku, a drogą kalkulacji, że...
1: Ale miałam pytać właśnie, czy pani i pojechała sobie przejście pooglądać, bo wtedy jestem trochę jak moja bohaterka. Pójdę i troszeczkę jej oczami pooglądam, tak. Bo to jednak jest bardzo, bardzo przydatne, bo poczuć atmosferę miasta, czyli no...
2: Tak. Właściwie wszystkie miejsca, które pojawiają się mi w powieści, to tam byłam. Przykładem jest fajnym też drugie dno opowieść, która rozgrywa się w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i to też powstało na bazie takiego impulsu, że pojechałam, zobaczyłam, mówię, Boże, jak tam jest pięknie, ja nie miałam w ogóle świadomości, że taki cudowny rejon mamy w Polsce, no bo jednak nie jest to popularne.
1: Poza Maczugą Herkulesa jakąś, którą wszyscy jadą z drogi.
2: Tak, także jest to niedoceniony turystycznie rejon. No i też tam spędziłam, w sumie miało być krótka wycieczka, byłam kilka razy i pochodziliśmy tak mocniej po tej Jurze, więc to zawsze, jeśli się zdecyduję na jakąś miejscowość, no to staram się ją mniej lub bardziej poznać.
1: No, czyli możecie, drodzy Państwo, z książkami pani Klaudii Muniak też popodróżować w te miejsca, w których dzieje się akcja. No ja myślę, że, bo tak powiedziała pani, że ta Jura taka piękna i tak dalej, a pani jedzie i od razu pisze książkę z jakąś zbrodnią tam. To nie wiem, czy to ma zachęcać do turystyki, teraz są psychopaci jacyś.
2: No to wynika z gatunku, ale na obronę dodam właśnie, a propos tego podróżowania z książkami, no to ta trylogia londyńska, tam o te moje obyczajówki są świetne
1: pod
2: turystykę. Aha. Tam nawet mamy zamieszczone w każdej powieści mapkę, gdzie są wyznaczane miejsca, które pojawiają się w powieści, więc naprawdę turystycznie te powieści można ze sobą zabierać, lecieć do Londynu i poruszać się śladami bohaterki.
1: Aha, a tutaj zwiedzacie piękną Jurę i mówicie, och, całe szczęście, że to było tylko w książce na przykład.
2: Tak.
1: Albo idąc na lody w Olkuszu, że nie, to tam na pewno nikogo takiego nie ma, to ta Klaudia Muniak po prostu tak wybrała, ale na szczęście to wcale nie musiało być w Olkuszu. Spokojnie możemy iść tam na lody. Na przykład całą rodziną. Pani Klaudio, musimy pomalutku kończyć. Patrzę na zegar, nie wiem, jak to szybko zbiegło. Bardzo gratuluję nowej serii, tego, że cały czas ma pani w sobie też taką pasję i potrzebę czegoś nowego, bo jakkolwiek pewne stałe elementy są, jak mówimy, to jednak już samo to, że to jest nagle dziennikarka, coś, to jest, myślę, fajne. Mam nadzieję, że czytelnikom, czytelniczkom się to bardzo spodoba. Na tych dwóch się na pewno nie skończy. Ale życzę pani po prostu w ogóle kolejnych książek, zadowolonych czytelników, czytelniczek, także słuchaczy, bo myślę, że część ze słuchaczy teraz po audycji na pewno po pani książki sięgnie, czego pani sobie życzę. I dziękuję za spotkanie, za odwiedzenie studia.
2: Bardzo dziękuję.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Wszystko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest Monika Moka-Ostrowska. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: I zaprosimy Państwa na spotkanie, ale nie tylko zaprosimy, ale postaramy się opowiedzieć, a właściwie to Monika opowie, bo będzie prowadziła to spotkanie, prawda? Zgadza się?
2: Tak.
1: Tak, tak. A spotkanie będzie z Wojciechem Tochmanem, który myślę, no, jest na tyle znanym i słynnym już reportażystą, nie tylko w Polsce, że pewnie już Państwo wiecie, kto to jest i o samym Wojciechu Tochmanie dużo mówić nie musimy, a ta kariera bardzo, bardzo wielka zaczęła się praktycznie od początku, kiedy ukazują się książki Jakbyś kamień jadła, czy Schodów się nie pali. Od razu zrobiło się głośno. Od razu to był ktoś, kto przykuł uwagę i myślę, że przez te 26 lat od debiutu cały czas tak jest. To cały czas jest autor, na którego czekamy, no i bardzo dobrze, że będzie w Opolu.
2: Tak, ja się też cieszę, że Wojtek przyjął nasze zaproszenie. To jest nie pierwszy raz, to trzeba wyraźnie zaznaczyć, ponieważ Tochman był już gościem w Opolu z książką swoją, na pewno swoją książką o Kambodży, Pianie kogutów, płacz psów, kilka lat temu. Następnie w 23 roku był z Historią na śmierć i życie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. Obydwa te spotkania się odbyły i to, na które chcielibyśmy Państwa zaprosić, również będzie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, ponieważ my jako Stowarzyszenie Współpracy Polska Wschód robimy to wydarzenie wspólnie z biblioteką. Jest to pełna współorganizacja, co mnie bardzo cieszy, że wracamy z tym projektem również do WBP. Więc spotkanie się też odbędzie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w sali spotkań. A tym razem porozmawiamy o książce Delfiny i Belzebub.
1: To bardzo ładne, bo wprost na nic nie wskazuje, no ale też inne też tak wprost nie wskazywały. Ja dodam jeszcze tylko, bo powiedziałaś o Stowarzyszeniu Współpracy Polska Wschód, to jest jednocześnie wydarzenie, które zamyka tegoroczną edycję Unikultur Polska-Ukraina.
2: Tak, tak, tak. To już jest ostatnie wydarzenie trzeciej edycji Unikultur. Wojciech Tochman był już naszym gościem również przy okazji Unikultur, aczkolwiek wtedy był z nami w wersji online, ponieważ przebywał akurat w Indiach. Mieliśmy taką krótką debatę, krótką rozmowę z Wojtkiem przed, a następnie już bez niego, ale z innymi osobami pomagającymi zwierzętom po pokazie filmu My, Nasze Zwierzęta i Wojna 2 lata temu. Nawiązując do tytułu, pozwolę sobie trochę sparafrazować Davida Lyncha, że delfiny i Belzebub nie są tym, czym się wydają. Rzeczywiście tytuł nie do końca może być sugestywny i wskazywać treść, ale to się rozwiązuje w trakcie czytania. Bardzo jest ciekawa, tutaj Państwo zasieje takie ziarno ciekawości. Niezwykle ciekawe jest to, kim jest Belzebub. Jest to bardzo duże zaskoczenie. Natomiast sama książka opowiada o tym, czym Wojciech Tochman zajmuje się od początku 23 roku, o ile mnie pamięć nie myli, czyli ratowaniem zwierząt w strefie wojny w Ukrainie, wspomaganiem działających tam schronisk oraz organizacji pomocowych, takich organizacji jak ARK czy też 12 Stróżów. To są takie grupy wolontariackie, które jeżdżą i ewakuują zwierzęta pozostawione w strefie wojny, w strefach przyfrontowych, w opuszczonych mieszkaniach, we wszystkich tych miejscach, o których na co dzień my w ogóle nie myślimy. Na szczęście zarówno ci wolontariusze działający w Ukrainie, jak i Wojciech Tochman, który jest jednym z wolontariuszy, przywracają nam tę pamięć i nie pozwalają nam zapomnieć o tym, że te zwierzęta też wymagają naszej pomocy i musimy im pomóc, one sobie same nie poradzą.
1: Oczywiście, jeżeli mamy w sobie na tyle empatii i przejmujemy się losem zwierząt, bo jak wiemy doskonale po ilości pozostawianych i przywiązywanych w lesie psów bez wojny, no to niestety najpewniej takich osób ta książka i ten reportaż nie przekona. Natomiast oczywiście jest dla mnie to, co jest poruszające, to, że no ja przede wszystkim myślę o żywej, czującej istocie i jakkolwiek ktoś powie, że no ludzie, przede wszystkim ludzie, skupmy się na ludziach, no zwierzęta trudno, no nie ma czegoś takiego jak trudno. Ja sobie nie wyobrażam, że wybiegam z domu bez swojego kota, gdyby cokolwiek odpukać się działo. Jest dla mnie równoprawnym członkiem rodziny. Po prostu taka więź nas łączy i tyle. I wcale mnie nie dziwi to, że są też ludzie, którzy postanawiają pomagać. Tutaj to też jest ważne, powiedziałaś, on pomaga i bierze aktywny udział. Więc nie jest to reportażysta, który siedzi wygodnie w kafejce w Warszawie, dostał zlecenie, leci na 2 tygodnie, prawda, do jakiegoś jednego, drugiego schroniska, cyknie parę fotek, porozmawia z jednym, drugim wolontariuszem. Oj, oj, oj, no rzeczywiście, dobrze było wam zrzucić tutaj z samolotu worek karmy dla psów, no i wraca, pisze książkę, dostaje nagrodę, jeździ później po bibliotekach i zarabia fajną kasę. No to tak to nie wygląda. Tu mamy rzeczywiście kogoś, kto się angażuje, kto przeżywa, chociaż teoretycznie niby reporter powinien mieć dystans i tylko obserwować. Ale on chyba potrafi opisywać z pewnego rodzaju dystansem. Nie wiem, bo jesteś świeżo po lekturze, będziesz prowadziła spotkanie, więc na pewno przynajmniej niektóre rzeczy będziesz w stanie na pewno powiedzieć, jak na twoje oko, ucho i twoją wrażliwość to wygląda.
2: Co ciekawe, jestem świeżo po lekturze innej książki Tuchmana, ponieważ Delfiny i Belzebuba czytałam natychmiast, jak się ukazały, pomimo że byłam na urlopie poza granicami Polski, gdzieś tam sobie na jakiejś wyspie, to natychmiast je zakupiłam, załadowałam na Kindle i przeczytałam jednym tchem. Ale wiesz co, znaczy tak, Wojciech Tuchman przede wszystkim w ogóle, on trochę już myślał o tym, że jednak nie, może nie będzie siedział w kawiarni, ale że będzie siedział pod greckim drzewem, zbierał figi, robił dżemy i już nie będzie jeździł strefy wojny. Ta książka wyszła trochę przypadkiem, o co zresztą zamierzam go wypytać, także zachęcam Państwa do udziału w spotkaniu, bo będę go pytała, jak to się stało, że z tej swojej wymarzonej greckiej emerytury nagle znów się znalazł na wojnie. Ale on też nigdy nie był takim reporterem. On zawsze był reporterem działającym w terenie, rozmawiającym z tymi ludźmi, wchodzącym w te strefy konfliktu, no, rozmawiającym z ofiarami. Z ofiarami to nie jest tak do końca może dobre słowo, ale osobami, które żyją w miejscach dotkniętych w przeszłości ludobójstwem, czyli w pewnym sensie ofiarami, ale tymi ofiarami ocalonymi i potomkami ocalałych z ludobójstwa. Też jeżeli Państwo może nie kojarzą, może nie wszyscy kojarzą Wojciecha Tuchmana jako reportera, ale myślę, że sporo osób w naszym wieku będzie kojarzyło taki program Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. To jest ten sam Wojciech Tuchman. To jest ta sama osoba. I Wojciech wtedy założył Fundację Itaka, która poszukiwała zaginionych osób. Po napisaniu książki Jak dzisiaj narysujemy śmierć, czyli książki o skutkach ludobójstwa w Rwandzie, założył fundację Klub Heban, która zbierała pieniądze, żeby wspomóc dzieci w jednej z wiosek rwandyjskich, które właśnie jakby ponoszą skutki tego strasznego ludobójstwa z lat 90. Przy okazji pisania książki Pianie kogutów, płacz psów zaangażował się w pomoc osobom chorującym na choroby psychiczne, które w Kambodży są zniewalane przez swoje rodziny, ponieważ nie zna się tam leczenia. To dopiero zaczyna, psychiatria dopiero pomału tam zaczyna działać i on razem z lekarzami, psychiatrką i psychologiem jeździli i pomagali te osoby leczyć, a następnie uwalniać z tych łańcuchów. Więc tutaj jakby...
1: No jeszcze tak myślę, przepraszam, przekonać rodzinę i społeczeństwo lokalne, że to jest jednak choroba i że takim osobom można pomóc, a nie jako dziwne stworzenie, które nam się wyrodziło, zamykamy w chlewiku, prawda, ze zwierzętami i ukrywamy przed całą resztą, co wiemy, w Polsce też się nieraz zdarzało. I to wcale nie tak dawno.
2: Ale wiesz, jeszcze ich jakby nauczyć tego, że trzeba brać leki, że trzeba brać tabletki, że te tabletki muszą być brane o konkretnych porach. Jak to wytłumaczyć ludziom, którzy nie do końca żyją zgodnie z zegarkiem, tylko raczej z rytmem natury, więc tak, ta książka jest rzeczywiście bardzo wstrząsająca. Pianie kogutów, płacz psów, czyli właśnie opowieść z Kambodży. Także Wojciech Tuchman nigdy nie był takim reporterem i już zapewne nigdy nie będzie, który po prostu siedzi, dzwoni, rozmawia i pisze książkę, tylko on raczej tam wchodzi, jest bardzo empatyczny, bardzo zaangażowany, płaci za to sporą cenę, o czym też nieraz mówił i co czasami widać też na jego Facebookach. Co ciekawe, powiedziałeś, że ludzi ciężko przekonać do pomocy zwierzętom, a ja właśnie nie jestem tak do końca pewna, bo przyznam, że ostatnimi czasy, w ciągu ostatnich, no szczególnie ostatnich miesięcy, gdy